zdumawszy na pancerz. Przy pochodniach

wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą?

urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie.

Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczęście.

łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach w zielone grają kratkiem. Nawet karty mają zielone, zielone mają pojęcie.

skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły, dużo w was radości.

0: dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczarskie anioły, anioły wieszczarskie. Gdy skrzydłem cię niosą, już jesteś bratem.
1: Ostatni raz.
0: Anioły wieszczarskie, wieszczarskie anioły. Dużo w was radości.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

będą stać podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: tak. Jest piąta.
1: Trójkowy budzik.

Carlos Santana, Michel Branch i przyjaciele na dobry początek naszego budzikowego, piątkowego spotkania. No tak się utarło, na dobry początek, zastanawiam się, a na zły początek to by się coś zdarzyło, no może jakieś nagranie, którego niespecjalnie darzę sympatią, chociaż takie się nie zdarzają. No może czasem, ale w mniejszości, jeśli już, to nie daje tego po sobie poznać. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ani się obejrzeliśmy i kończy się sierpień, ani się obejrzeliśmy, no i za chwilę weekend. Beata Wolska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry.

zespół na zamiast dzień dobry, czyli hej, zapowiedzi nowego dnia i owszem, to co wydarzy się dziś, chociaż będziemy jak zwykle sięgać pamięcią do tego, co kiedyś się wydarzyło, jak to drzewie i bywało. No, wydaje mi się, że to dobra taka refleksja na dzień dobry, by przypomnieć sobie coś kiedyś, gdzieś, kiedyś 28 sierpnia miało miejsce także w świecie muzyki. Do prognoz pogody oczywiście będziemy zaglądać, może szczególnie częściej, bo to weekend już za chwilę. Oczywiście dużo dobrej muzyki, tak jak teraz. Stąsi.

O. Takie wycinanki perkusyjno-gitarowe. A i wokalne też, nie umniejszając panu Miku. Również uwielbiamy. 12,5 minuty po godzinie 5 i powitanie nowego dnia to już, chociaż słońce obudzi się za... jeśli dobrze liczę, to tak z pół godziny jeszcze pozostało. Chociaż już na wschodzie dnieje. O, słońce zajdzie po 19.30, a w okolicach, nie bądźmy peweksami, nie liczymy aż tak skrupulatnie. Dzień potrwa niecałe 14 godzin, a no właśnie, jeśli chodzi o te wczesne pobudki, to jakoś tak nas trzymało, prawda, te pierwsze promienie słoneczne. No ale gdy wiemy, że słońce budzi się przed 6, to jakoś tak mniej może optymistycznie. No więc, żeby tego optymizmu nie zabrakło, żeby to był optymizm z pokryciem, składamy najlepsze życzenia dziś Adeliny, Aurelii i Augustyna. Dzisiaj imieniny. No i bardzo dobrze. I niech się darzy. Piątek, 28 dzień sierpnia.

To 240 dzień tego roku. Dziś Święto Lotnictwa Polskiego, Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego. Z mniej poważnych, choć też odnotowujemy, Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. No, nie wiem, czy akurat specjalnie o tej porze człowiek przy jednym albo drugim czytadle. A jeśli chodzi o kalendarz świąt osobliwych, to dziś Dzień Muszki. Się wzięło dzisiaj Dzień Muszki, no a ja akurat pod krawatem. No nic to. Odkładamy na bok, sięgając po muzyczny trójkowy kalendarz. No i pamiętamy, że dziś urodziny obchodzi Shania Twain. Let's go, girls.

Shania Twain w muzycznym kalendarzu. Budzikowe wspomnienie artystki w dniu urodzin tej niezwykłej kanadyjskiej piosenkarki. Otwierające horyzonty muzyczne, tak mi się wydaje to, by sięgnąć po jej twórczość. No nie wiem, czy możemy tak rozdzielić, czy nie, ale tę powszechnie znaną, nazwijmy to, z muzyki rozrywkowej i z działki country. No to rzeczywiście pamiętam przy kąciku budzikowym właśnie kantrowym, kiedy pojawiała się ta artystka, no rzeczywiście w zupełnie innym świetle, fantastycznym zresztą muzycznym.

została przedstawiona. Takie to może mniej country, ale jednak są i wersje, które fantastycznie porywają. Polecam Państwu. Sięgałem po kartkę z kalendarzem, mówię na wszystkie dzisiaj imieniny i bardzo dobrze, ale nie dość, że Adeliny, Aurelii i Augustyna, to dziś także, bo doczytałem tu uważnie małym druczkiem Aleksandra. No to też. No niby nie na, a jednak na. A? Także Januarego, Patrycji i Wyszomira. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenie. Doczytałem też Dzień Muszki i tutaj jest z gwiazdką. I to chyba nie chodzi o tę muszkę, o której ja mówiłem, że tutaj no, jakiś krawat czy poszetka, muszka. No, też mogą być inne. Być może mają Państwo propozycje, jakie to może być święto i o co to w ogóle Dzień Muszki. No, a to tak pod rozwagę. Mailowo, telefonicznie, smsowo, gdyby Państwo mieli ochotę, bardzo proszę. No, a w muzycznym kalendarzu pamiętamy także, że dziś ma urodziny basista Mysłowic Jacek Kuderski.

Myslowic. Urodzinowo sprzed prawie, kto by uwierzył, 30 lat. Tak, tak. Wędkarze odzywają się w sprawie muszki. No bardzo proszę, czekamy na kolejne sygnały. 22 minuty po godzinie 5. Dziś też urodziny Florencji z maszynką.

Dziś też urodziny. Florence Welch, składamy najlepsze życzenia. No, rzecz jasna, tych serdeczności nie zabraknie. Państwo również przekazują mi bardzo dobrze i muszka też rozgrzewa. Bardzo się cieszę. To poranku niby nic, ale jednak. No właśnie, 25 minut po godzinie 5. No i jeszcze jedne życzenia urodzinowe. Pamiętając, że dziś Hugh Connell, gitarzysta, wokalista The Stranglers, ma urodziny, okazja do tego, by zrobić głośniej, bo za chwilę zajrzymy do prognozy pogody. A to przecież no, takie nagranie.

0: Brzask. To właśnie teraz. Przypomnę, za 10 minut wzejdzie słońce. No, bądźmy punktualni, tak jak pan synoptyk. Za chwilkę prognoza pogody.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 5:30. Wschód i centrum naszego kraju w ciepłej polarno-morskiej. No to ciekawe. Nad morzem ciepły polarek, może dlatego. W ciepłej polarno-morskiej masie powietrza nad zachodnią Polskę zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. A więc, tak sobie dopowiadam. Ma być ciepło. Dziś pogodnie, słonecznie, choć na zachodzie miejscami może się chmurzyć i tam po południu, wieczorem, przypomnę, na zachodzie może przelotnie popadać. No i też niewykluczone burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, zwiększający uczucie chłodu w ciągu dnia. No, w ciągu dnia to może się niespecjalnie dotykać, ale o poranku, a i owszem, tak i bym powiedział, rześki, przyjemny poranek dziś. Wracając do wiatru, w czasie burz oraz w górach w porywach do 70, lokalnie 85 km na godzinę. Ciśnienie się spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach dziś od 23 stopni nad samym morzem, w centrum w większości regionów 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 31 stopni Celsjusza.

są takie nagrania. Nie tylko mówi o tym, że człowiek może podgwizdywać, podśpiewywać, czy nucić się o poranku, ale z tą taką luftpauzą. I zazwyczaj to człowiek sobie myśli, a jeszcze 46 sekund. Są takie nagrania, są. Roxette w muzycznym kalendarzu, bowiem 34 lata temu ukazał się ich czwarty album. No i z tego właśnie krążka Nieśmiertelne The Look. A w muzycznym kalendarzu na zamknięcie, równiusieńko 30 lat temu, Jamiroquai zaprezentował trzeci studyjny album i z tegoż właśnie wydawnictwa wielki przebój Cosmic Girl. Już teraz specjalnie dla Państwa.

Jamiroquai w muzycznym trójkowym kalendarzu na zamknięcie tegoż właśnie. No a z kartki z kalendarza dziś pamiętamy na pamiętamy Adeliny, Aureli, Augustyna, Aleksandra, Patrycji, Januarego, no kto pamięta. Budzik musi wszystko podpowiadać. Proszę przekazać najlepsze życzenia wszystkim solenizantom jubilatom. Piątek, 28 sierpnia, dziś 240 dzień tego roku. Słońce budzi się, uwaga, uwaga, 10, 9, 8, o 5.40, dosłownie za parę sekund. Zajdzie po 19.30. Witamy Państwa w nowym dniu, mówimy dzień dobry. Tym bardziej nas to cieszy, że dziś piątek.

Bardzo ważna data w kalendarzu. Dziś święto lotnictwa polskiego i z lotnictwem oczywiście związane daty. W 1932 roku kapitan Franciszek Żwirko i inżynier Stanisław Wigura zwyciężyli w trzecich międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Berlinie. No i dla upamiętnienia ich sukcesu tego dnia obchodzone jest święto lotnictwa polskiego. Przypomnę, rok 1932. No ale z lotnictwem także związana data rok 2000. 26 lat temu w Londynie zmarł Antoni Janusz, podpułkownik, pilot polskich sił powietrznych, zdobywca pucharu Gordona Bennetta.

Ta w 1938 roku w czasie II wojny światowej walczył m.in. jako polski oficer Królewskich Sił Powietrznych w 301 Dywizjonie Bombowym. Zmarł w roku 2000, przypomnę, Antoni Janusz, podpułkownik, pilot. A równo rok temu zginął Maciej Krakowian, pseudonim Slap, pilot wojskowy, major Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że zginął podczas lotu treningowego do pokazów lotniczych airshow w Radomiu w ubiegłym roku. W momencie śmierci określany jednym z najlepszych polskich pilotów, podśmiercznie awansowany do stopnia podpułkownika. Dziś święto lotnictwa polskiego, oczywiście o tym pamiętamy i do tego jeszcze będziemy wracać. Na trójkowym budziku 16 minut pozostało do godziny 6:00 po wschodzie słońca. Te pierwsze promienie może już się pojawiły, może już gdzieś kogoś obudziły,

Sygnały od Państwa, mailowe, telefoniczne i smsowe. Przypomnę, jeśli chodzi o karteczkę z kalendarza tych osobliwych świąt dziś, a właśnie między innymi Dzień Muszki, no i Państwo, głównie Panowie podpowiadają znaczenie. No jako element garderoby, to już mówiłem, nie krawat, dziś muszka. Bardzo dobrze. Ale może być też metalowy, jak to tak nazwać, taki pręcik na końcu lufy, czyli część celownika. To też może być muszka. No oczywiście ozdoba twarzy, też czasami się mówi właśnie o takiej plamce, o sztucznym pieprzyku, że to taka muszka. No ale wędkarze też przecież na nogach i czujni, że to też taki wabik wędkarski, sztuczna mucha.

używana w wędkarstwie. No więc jeśli chodzi o świętowanie, dziś Dzień Muszki na różne sposoby. Na Święto Lotnictwa Polskiego honorujemy piosenką Lecąc Dalej.

0: Dokąd lecieć chcesz? Chciałbyś? Chciałabym?
1: Gdzie ja bym sobie poleciał?
0: No.
1: Do Krainy Snu na przykład. Do... bym sobie poleciał.
0: Morfeusz R znaczy
1: się. Widzę, że przed tobą już tak właśnie.
0: No, ale Michał Nogaś

0: studiu.
1: Dzień dobry, że w poniedziałek szkoła, wakacje się kończą.
0: Gdzie tam w poniedziałek? 31 sierpnia jeszcze.
1: No to we wtorek, no.
0: No to we wtorek już... akademia, no to...
1: No to owe środę, no.
0: Zaczynać rok szkolny w środę.
1: Sprawdzić plany wakacyjne, jakie mamy na przyszły rok, bo przed nami plany lekcji.
0: Sobie
1: a także, uwaga, uruchomić

0: klasą.pl?
1: W audycji porannej. Nie, z twoją klasą, z moją klasą, z naszymi klasami. Gdzie są nasi ludzie sprzed lat?
2: Gdzie są moi przyjaciele?
1: No widzisz, zrobiłem to szybciej niż zaplanowałeś i teraz musisz śpiewać.
0: Nie, rozrzewniłem się, zacząłem się zastanawiać, że to faktycznie, że to tak zleciało, ja nie wiem kiedy. No,
1: no tak, to było jakieś, to było na pewno w tamtym wieku.
0: Na pewno, na pewno.
1: Co się stało z naszą klasą, jak wspominamy szkołę, anegdoty ze szkoły, psikusy i inne wspomnienia. Na nie dziś czekamy do 9:00.
0: Po godzinie 6:00 w porannym zapraszamy do trójki. Michał Nogaś, mailowo, telefonicznie, smsowo. Dzięki wielkie i państwu dziękujemy. Beata Wolska, Piotr Łodej, dobrego dnia, dobrego weekendu. Proszę zostać z trójką. A na do usłyszenia, Dawid Podsiadło.

0: autopromocja.
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
3: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
2: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
4: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
2: Sławomir Orzechowski.
5: Nie mam słuchawek.
2: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
6: No to bierz się, kobieto, do pracy.
2: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcin.

0: odcinek polecam w sobotę po 19:00.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
8: Budzimy się. Minęła 6 w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Przedstawiać go będzie dziś Agnieszka Drost.
9: Dzień dobry. Płatna protekcja i powoływanie się na wpływy, takie zarzuty usłyszał prezes PKOL-u Radosław P. Do 469 wzrosła liczba ofiar powodzi w Nepalu. Trwa akcja ratunkowa. Wbrew pozorom szkoła nas bardziej łączy niż dzieli. To wnioski autorów raportu Szkoła do życia. Prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji i powoływania się na wpływy oraz tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut, której klienci stracili ponad 350 milionów złotych. Radosław P. został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. O szczegółach Michał Makowski.
10: Prokuratura twierdzi, że przed upadkiem giełdy kryptowalut prezes PKOL-u odzyskał 100% kapitału, który tam zainwestował. Za bycie tzw. faworyzowanym wierzycielem grozi do 2 lat więzienia. Radosław P. otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro, chociaż sam twierdzi, że spłacił podarunek gotówką. Obiecał też Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz u prezesa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto.
11: Ja powiem tak, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
12: Czuje się pan ofiarą?
11: Bardzo dużą ofiarę.
13: Potwierdzam to, co on mówi. Zobaczymy, kto jest winny, jak zadecyduje sąd. Ale prokuratura musi działać.
10: Odpowiada prokurator generalny Waldemar Żurek. Za płatną protekcję bierną grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura do tej pory zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń poszkodowanych klientów Zonda Krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Nepalu wzrosła do 469. Trwa akcja ratunkowa. Z powodu zniszczonych mostów i całkowicie odciętych dróg dojazdowych do dystryktu Rasuwa, żołnierze transportowani są drogą powietrzną, by ewakuować rannych i docierać do zalanych wiosek. Do Katmandu zmierza pomoc humanitarna z całego świata. Środki na pomoc dla osób poszkodowanych zbiera też Polski Czerwony Krzyż. Dzięki strukturom organizacji mogą zostać one szybko przekazane tam, gdzie będą najbardziej potrzebne, mówi Agata Gajos.
14: To, co możemy zrobić, jak najbardziej się przysłużyć, to oczywiście wpłaty na taki fundusz, który prowadzimy, fundusz na ratunek, ponieważ dużo łatwiej jest gdzieś w niedalekiej odległości kupić te produkty i dostarczyć bezpośrednio dużo szybciej potrzebującym. Nasze stowarzyszenia krajowe mają taką zasadę, że w czasach kryzysu się wspieramy i tak samo jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy.
9: Powódź została wywołana przez topniejący lodowiec. Spływająca woda przepełniła zbiornik przy lodowcu. Po 7:30 połączymy się z Tomaszem Sajewiczem, który jest w Nepalu. Donald Trump nie obawia się ataku Rosji na państwa NATO. Prezydent USA mówił o tym w wywiadzie dla portalu Axios. We wtorek do Moskwy poleciał dyrektor CIA John Ratcliffe. Według doniesień medialnych wizyta ta miała na celu ostrzeżenie Moskwy przed atakiem na kraj należącym do NATO. Donald Trump jednak zaprzeczył tym informacjom, mówiąc, że Ratcliffe nie przekazał takiego ostrzeżenia, a podróż szefa CIA do Moskwy to standardowe działania służbowe. Andrzej Poczobut deklaruje, że we wrześniu wraca do Grodna. 13 września odbędzie się tam zjazd Polaków na Białorusi. To naturalne, że człowiek chce wrócić do domu, mówił podczas spotkania z młodzieżą na kampusie Polska Przyszłości.
15: Grodzieńszczyzna, rzeka Niemen, miasto Grodno, Wielka Brzostowica, gdzie się urodziłem, no, to są dla mnie miejsca szczególne i to jest naturalne, że człowiek chce wrócić do domu. No, mi się wydaje, że to nikomu nie,

0: Nie trzeba nic tłumaczyć nawet.
1: Andrzej Poczobut w kwietniu wrócił do Polski po 5 lat w białoruskiej kolonii karnej. Szkoła nas bardziej łączy niż dzieli, a głośny spór ideowy to marginalny problem. Takie są wnioski autorów raportu Szkoła do życia. Wbrew pozorom, w kluczowych kwestiach dotyczących codziennej pracy szkoły panuje społeczna zgoda, podkreśla prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jędrzej Witkowski.
2: Zdecydowana większość pytań o szkołę to są pytania, na które niezależnie od tego, na kogo głosujemy i jakie mamy wartości, odpowiadamy na te pytania podobnie. Chcemy szkoły bardziej praktycznej, bliższej życiu poza szkołą, szkoły, która lepiej przygotowuje do dorosłości, lepiej wyjaśnia ten złożony świat, czyli takiej szkoły praktycznej i jednocześnie szkoły bardziej przyjaznej.
1: Eksperci wskazują jednocześnie, że nasze społeczne oczekiwania wobec edukacji są zbyt wygórowane, co rodzi ciągłe poczucie rozczarowania.
3: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Czerniawie. W pozostałych miejscach powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 39% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z energii. W lasach mamy średnie zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: I znów zrobi się ciepło. Dziś w całej Polsce, poza pasem zachodnim od Szczecina po Zieloną Górę, nie będzie padać. 23 stopnie na przykład w Olsztynie, 25 w Lublinie, 26 w Szczecinie, 26 także w stolicy, 28 w Kielcach, 29 w pasie Wrocław-Kraków. Najcieplej 30 stopni w województwie lubuskim. 6:06 i 6 sekund. Tak nam się trafiło.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: W piątek w składzie Olga Szućko, Monika Gosławska, Stanisław Perzyna, 22 i 7 trójek, tak o nim mówią, Michał Nogaś i Zwierzak.
6: Mana, mana.

No właśnie. On się chyba tak wścieka, bo w poniedziałek, właściwie we wtorek, ale od poniedziałku będziemy już o tym myśleć, zaczyna się szkoła. Dziś będziemy wspominać Paul Simon.

0: I can call you daddy and you can call me Al. To Paul Simon sprzed lat na początek audycji porannej. No proszę bardzo, jestem naprawdę mile zaskoczony, szczęśliwy i uśmiechnięty. Może to słychać, bo jeszcze nie zaczęliśmy. Jeszcześmy nie zaczęli na dobre naszej audycji, a już są telefony. Halo?
1: Myśmy byli bardzo spokojną klasą. Zaczęliśmy się spotykać po 25 latach od matury i w tym roku obchodzimy uroczyste 65 lat. Pamiętam, jak braliśmy udział w zawodach z przysposobienia obronnego. Zajęliśmy zaszczytne ostatnie miejsce, co nie spowodowało, że byliśmy zasmuceni. Wracając do szkoły, ubraliśmy maski gazowe, krzycząc, uwaga, skażenie. Także robiliśmy też psikusy.
0: No proszę, 22 i 7 trójek. Czekamy na telefony w tej sprawie. Psikusy, psikusy.
2: Wiązanie

0: rowadeł w butach.
1: Chociaż
0: zdarzy się też spuszczać na przykład powietrze z roweru. Misia, tak byś tak zrobiła, czy nie? Nie zrobiłabyś, tak? Nie zrobiłaś, a nie robicie sobie psikusów w przedszkolu żadnych?
2: Robimy czasem. Nie wiem.
3: No to sprawdzimy, jak to z psikusami będzie, a także czy umiemy odstawić.
4: Krystian postanawia, że weekend spędzi bez telefonu. W sobotę rano chowa smartfon do szuflady. Przez pierwsze 2 godziny czuje ogromny niepokój i co chwilę odruchowo klepie się po kieszeni.
3: Dzisiaj ostatni w tym sezonie odcinek poradnika higieny cyfrowej. Przed 7 Monika Suszek i Magda Bigaj, a przed 8...
5: Tak, dla wyjaśnienia, te takie szaro-czarne ptaszyska, które latają w miastach, to nie są kruki.
3: A kto? O tym opowiedzą panowie Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk. A przed 9...
6: Pytasz mnie, co jest najtrudniejsze w życiu? Najtrudniejsze w życiu jest poznanie samego siebie, a najłatwiejsze w życiu jest udzielanie rad innym.
3: Podsumujemy pierwszy sezon Wspólnych Różnic. Panie już na wakacjach, wrócą za jakiś czas, ale my sięgniemy do cudownych myśli zaczerpniętych z pracy filozofek i filozofów. I jeszcze na zakończenie...
7: Good morning. Dziś Ameryka i jej sportowa kwintesencja.
3: Oh, wow. Sportowa kwintesencja. Czy to będzie baseball? Chyba tak. Polecamy się do 9. Co się stało z naszą klasą? Jak pamiętamy koleżanki i kolegów? Proszę dzwonić.

0: Czekamy, czekamy na telefony w sprawie wspomnień ze szkoły różnych. A może woźny albo woźna byli w szkole najważniejsi? W moim liceum pan Wacław był osobą najistotniejszą z wielu powodów. 19 minut po 6.
1: Ktoś nie śpi.

0: O poranku zadzwoniłem do szkoły, a dokładnie do człowieka, który kiedyś do szkoły chodził, a potem zaczął w niej pracować. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, już od ponad ćwierć wieku szef wszystkich szefów tam. Panie Tomaszu, dzień dobry. Czy pan lubi chodzić do szkoły?
1: Dzień dobry. Uwielbiam chodzić do szkoły. Gdyby było inaczej, to by mnie tutaj dzisiaj nie było. Po raz pierwszy poszedłem do niej, gdy miałem 7 lat i tak mi zostało.
0: No dobrze, a jako siedmiolatek, z jakimi uczuciami pan do szkoły się wybierał?
1: To są rzeczywiście bardzo stare dzieje, ale muszę pana ostrzec, że generalnie zaliczałem się do prymusów, czyli ZUS-ów, więc to, co pan ode mnie usłyszy, może będzie mało atrakcyjne, ponieważ czekałem na pójście do szkoły, chciałem do szkoły pójść, byłem ciekaw, jak to wszystko wygląda i już się niecierpliwiłem na samą myśl, że będę mógł się uczyć. Takie mi wtedy towarzyszyły uczucia.
0: A potem pan myślał o tym, że wakacje są niepotrzebne?
1: Nie, nigdy tak nie myślałem i do dzisiaj tak nie myślę. Uważam, że wakacje to jednak najlepsza część roku szkolnego.
0: Miał pan swojego ukochanego nauczyciela albo nauczycielkę, kogoś, o kim dzisiaj myśli pan, że był mistrzem albo mistrzynią? Ktoś, kto być może sprawił, że nie tylko jest pan filologiem, ale także w ogóle nauczycielem, no a teraz szefem nauczycieli.
1: Tak, oczywiście. Najpierw była to moja nauczycielka w klasach młodszych, pani Kazimiera Tus. Pewnie się nie obrazi, że wymieniam jej nazwisko. A później pani Ceglarska, która uczyła mnie języka polskiego i tak naprawdę to ona zdecydowała później o tym, jaką klasę wybrałem w liceum, bo wybrałem klasę humanistyczną. Potem już konsekwentnie studia, no i tak mi zostało.
0: Docisnę. Ma pan na swoim koncie jakieś uczniowskie wybryki? Chociaż jeden.
1: Uczniowskie wybryki mam oczywiście. I
0: może jakaś uwaga?
1: Pierwszą uwagę dostałem, pamiętam, w klasie trzeciej.
0: Tomek nie chce wyjść ze szkoły do domu.
1: No nie, tak może nie było, bo to, co zapowiadałem na początku, to dotyczy raczej takich moich wewnętrznych radości, generalnie czerpanych z życia. Natomiast to była uwaga za to, że ganialiśmy dziewczyny po korytarzu, a kiedy zbliżała się nauczycielka, my zamknęliśmy się w klasie, ale nie na klucz, bo to było niedostępne, tylko wspólnie z chłopcami trzymaliśmy klamkę, żeby one spóźniły się na lekcję, nie mogły do niej wejść. Ale po drugiej stronie okazało się, że była już wspomniana przeze mnie pani Kazia, nasza sympatyczna wychowawczyni, która szarpała za klamkę dosyć długo, na tyle, że się zniecierpliwiła, potem prawdopodobnie zdenerwowała, a następnie ustawiła nas, tych, którzy trzymali za klamkę, a byłem tam blisko tej klamki, w związku z tym nie mogłem uniknąć kary. No i dostaliśmy uwagi, że nie wpuściliśmy nauczyciela do klasy, co nie było naszym zamiarem, ale tak to się później okazało. No i chyba z zachowania dostaliśmy podwójki i na dodatek jeszcze dostaliśmy linijką po dłoniach odwróconych spodem do góry, żeby to drastycznie nie wyglądało.
0: A gdy został pan nauczycielem już, to jaki największy, najgorszy, najbardziej niesamowity psikus panu uczniowie zrobili?
1: To były jakieś takie rysunki, które zastałem wchodząc do klasy pod koniec roku. To uczniowie klasy już ósmej wymyślili jakąś taką karykaturę, która mi się specjalnie nie spodobała. Wszyscy nabrali oczywiście wody w usta i nikt nie chciał się przyznać, kto był autorem tego rysunku. Wyprowadziło mnie to trochę z równowagi, ale powiem szczerze, że byłem całkowicie bezradny, bo solidarność klasy była niesamowita.
0: A dzisiaj, kiedy pan jest dyrektorem i to już długi czas pan sprawuje tę funkcję, to stoi pan bardziej po stronie nauczycieli czy uczniów?
1: Kocham uczniów, szanuję nauczycieli, czuję się, że jestem jednym z nich. Kiedy mam rozstrzygać jakieś sprawy, to coraz częściej jednak staję po stronie uczniów w znaczeniu takim, że wiem, że tej symetrii nie ma. I zanim podejmę jakąś decyzję, to staram się zrozumieć ucznia, dlaczego to zrobił i czy na pewno to zrobił, żeby nie było tak jak w dawnych czasach, że my nie chcieliśmy wpuścić nauczycieli, bo my tak naprawdę nie chcieliśmy wpuścić koleżanek. I czasami właśnie na tej linii są różnego rodzaju nieporozumienia, bo nauczyciele biorą bardzo osobiście pewne psikusy uczniowskie, a uczniowie niekoniecznie.

0: Zawsze mają zamiar dokuczać nauczycielowi. Najczęściej nawet bym powiedział ze swojego doświadczenia, że takiego zamiaru nie mają, a potem stają się uwikłani w jakąś historię, no a dyrektor musi to jakoś rozstrzygać. Staram się tonować nauczycieli, przypominać im o tym, że uczniowie mają bardzo różne potrzeby, swoje własne, ale też i różne charaktery. I z doświadczenia wiem, że takich uczniów, którzy byliby zdecydowanie złośliwi i niechętni, jest mało w porównaniu do tych, którzy przez przypadek coś tam stłukli, ale zupełnie tego nie chcieli.
1: Czyli gdybym pana zapytał o cechę, którą powinien mieć, nosić w sobie każdy nauczyciel, to jak rozumiem, wyrozumiałość.
0: Tak, wyrozumiałość i życzliwość to są te cechy, które są konieczne dla nauczycieli, bo o takich nauczycielach się zawsze pamięta. Nawet jeśli są bardzo surowi i wymagający, to jeśli są wyrozumiali i życzliwi, to uczniowie naprawdę potrafią pamiętać ich przez wiele, wiele lat i wspominać z sympatią.
1: I właśnie o takie wspomnienia dzisiaj będziemy pytać w audycji porannej 22 i 7 trójek. Można już do nas dzwonić. Ludzie, których nie potrafimy zapomnieć ze szkoły. Nauczyciele, nauczycielki, koledzy, koleżanki, woźne, woźni, bardzo ważny temat. Psikusy szkolne, to za czym tęsknimy, bo za chwilę skończą się wakacje i wróci szkoła. 22 i 7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Panie Tomaszu, na koniec pytanie o to, czy już jest pan gotowy i wszystko u was gotowe w Szkole Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie przy Grzybowskiej. Gotowe na pierwszy dzwonek.
0: Wszystko jest już gotowe na pierwszy dzwonek. Ruszamy 1 września z reformą edukacji. Kompas jutra to kolejna reforma w moim życiu i jak zwykle jestem nią podekscytowany i czekam na to, jak będziemy ją realizować.
1: Miałem dzisiaj wyjątkowego, nienarzekającego gościa z branży edukacyjnej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Życzę miłego dnia.
1: Jeszcze pan się położy na chwilkę, czy już pan wstaje i do szkoły?
0: Ja już wstaję, nie będę się kładł, bo potem trudno się obudzić.
1: Do usłyszenia, dziękuję, powodzenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Z tym się zgodzę, że jak człowiek się położy, to potem trudno się obudzić znowu. No więc do 9 i później nie śpimy. Mam teraz dla państwa pobudkę. Właśnie, dziękuję bardzo. Na Damona zawsze można liczyć. Ble, Song 2, 22 i 7 trójek. Szkoło, szkoło, jakaś była. Czekamy na opowieści.
2: I got my head checked by a jumbo check.

0: autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach Zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie, a także w mediach społecznościowych.

0: Radiowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Żegnamy reklamy.
13: 6:30. W studiu Agnieszka Dwiast.
14: Wakacje się kończą, a lato trwa dalej. Synoptycy ostrzegają przed upałem. W południowo-zachodniej Polsce temperatura może wynosić dziś nawet 31 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Dotyczą przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Przed wejściem na przesłuchanie Radosław P. mówił o swoim zatrzymaniu.
15: Ja powiem tak, polityka. I zobaczymy, co z tego wejdzie.
16: Czuje się pan ofiarą?
15: Bardzo dużą ofiarą.
14: Po północy prezes PKO został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem, czy też będą one kontynuowane dziś. Czerwona strefa zaostrzonych środków bezpieczeństwa została wprowadzona wokół rzymskiego Koloseum. Decyzje te podjęły władze Wiecznego Miasta w związku z falą przestępczości notowaną w ostatnim czasie. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Władze Rzymu wprowadziły czerwoną strefę na 4 miesiące do 24 grudnia. Zakaz przebywania w czerwonej strefie mają osoby z kryminalną przeszłością, które na mocy przepisów mogą zostać z niej natychmiast usunięte.
13: Przyznam, że robi jednak na mnie wrażenie to, jak teraz wszyscy okazują się być apolityczni w Polsce. Mówiła Agnieszka przed chwilą o tym w serwisie, że dzisiaj ostrzeżenia przed upałem. No i tak, dziś od 23 do 30, a nawet 31 stopni. Za to w sobotę, uwaga, proszę być na to przygotowaną, lekkie ochłodzenie od 20 do 25 stopni. I w całej Polsce w sobotę będzie padać. Za to w niedzielę dla odmiany lekkie ocieplenie i padać będzie w 2/3 Polski poza południowym wschodem. Teraz pani w skórze się pojawi. No graj, dziewczyno. Ach, sprzed lat... Początek lat 90. Black Velvet, Alana Miles. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Audycja poranna w piątek. Czekamy na Państwa wspomnienia ze szkoły. Ukochani nauczyciele, nielubiani, woźni, koledzy, koleżanki i tak dalej.

0: To Alana Miles, Black Velvet. Szkoło, jakaś była. Halo?
1: Ja mam takie wspomnienie z technikum górniczego. Na pierwszej lekcji języka polskiego przyszedł do nas nowy wykładowca po studiach, a on się pytał nas wszystkich, kto kibicuje jakiej drużynie na Śląsku. Wykładowca mówi, dobrze, ci co za ruchem po piątce i macie tydzień czasu na to, żeby to zaliczyć. Nie wiem w jaki sposób, w jakim stylu. I tak się zaczęła nasza współpraca przez 5 lat.
0: Zapraszamy do Trójki. To się chyba nazywa w systemie prawnym zaliczanie przez wymuszenie. No ale, drodzy nauczyciele, jeżeli jesteście z nami i macie takie pomysły, to też się można podzielić. Nie będziemy napiętnowywać. Obiecuję, psikusy i drobne grzeszki z podstawówki. Czasem po latach wywołują śmiech, a czasem przeciwnie. Wstyd i zakłopotanie. Wysłaliśmy na ulicę polskich miast człowieka, który się nigdy grzeszkom nie kłaniał. Michał Kowalski.
2: Psikusy w szkole? Nie, przy synu to nie wypada, ale nie wiem, czy uciekanie z lekcji to jest psikus chyba niespecjalnie.
3: No, jakieś takie raczej dziecinne, niewinne, głównie związane z pogodą, na przykład ze śniegiem.

0: wkładaniem komuś śniegu do torby w okresie zimowym, wiązanie sznurowadeł w butach. Chociaż zdarzy się też spuszczać na przykład powietrze z roweru. Misia, tak byś tak zrobiła, czy nie? Nie zrobiłabyś, tak? Nie zrobiłaś, a nie robicie sobie przykusów w przedszkolu żadnych?
1: Robimy czasem. Nie wiem.
0: Wiadomo,
2: jakieś
1: pamiętam.
2: A guma do włosów, plecak wrzucany do chłopięcej toalety. Ale to lata temu było, nie wiem jak teraz w szkołach jest.
3: Ja też nie wiem, ale znam kogoś, kto wie.
4: Słynny przykład, mama, która przyszła, żeby wyjaśnić, że to na pewno nie jej syn rozrzucał kebaba na klatce schodowej, co inna matka zarzucała jej synowi. No to wiesz, to jest szkoła podstawowa.
3: To Kacper. Jest starszy ode mnie o rok, ale chodziliśmy do tych samych szkół w sumie 10 lat. Po studiach przez kilka lat był nauczycielem historii w jednej z warszawskich podstawówek.
5: Więc zastanawiam się, jakbyś porównał te dzieciaki versus co my robiliśmy.
4: Absolutną plagą, na pewno ponad semestr, było coś, co chłopcy, bo to chłopcy robili, nazywane było snowballami. Wychodzili do toalety w trakcie lekcji i brali papier toaletowy albo ręcznik papierowy, namaczali go i z pełną siłą rzucali o ścianę toalety i to zostawał taki ślad ciągnący się po niej, mówiąc o tym, że słyszałem od kolegi o grupach chłopców, którzy brali szczotki do toalety i rzucali się nimi wzajemnie.
5: Dasz wiarę, że ja też słyszałem od kolegi o tym? Niesamowite.
4: Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale z drugiej strony 13-14-letni chłopak to bardzo specyficzne zwierzę.
0: Mieliśmy kiedyś taką anglistkę, która zachodziła całej klasie za skórę, stawiała pały bez potrzeby i złośliwie. No i pewnego dnia na długiej przerwie całą klasą zgadaliśmy się, że zamkniemy ją w sali. Ona się oczywiście niczego nie spodziewała i nas to bardzo bawiło, a potem cała klasa miała dyscyplinarną rozmowę z dyrektorem.
6: Ech, te zemsty i zemstki na nauczycielach, na koleżeństwie. Tylko woźnych się baliśmy. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić. Halo!
7: Zawsze siedziałam w pierwszej ławce, bo lubiłam się uczyć i w piątej klasie była taka sytuacja, że podpowiadałam koleżance przy tablicy i pani wychowawczyni było Linda na ostatnią ławkę, a tam siedział kolega Edek Kawalec i żeśmy już do końca grali w okręty, trafiony, zatopiony. Skończyła się moja nauka w podstawówce, to już jechałam tylko na opinii.

0: Piosenka dnia sprzed tygodnia, Dagadana. A skoro mowa o niestawych nagraniach, to...
1: Nowe w piątek.
0: No dobrze, to otwórzmy puszkę z nowościami. I posłuchajmy, co tam nam los dziś podarował. Serena Joy to jest nowy singiel pani, która nazywa się Olivia Rodrigo i tak brzmi w trójce.

Syrena Joy, Olivia Rodrigo. Coś się państwo długo dzisiaj budzą. No dobrze, więc sięgam po broń ostateczną. Dziś nie będzie dobrze się czyta, bo przed nami kolejne odcinki ostatniego etapu wypowiedzi.

0: wyprawy Pawła Turskiego, więc mam trochę książek do rozdania. I umówmy się, że od tej pory do 7.15 każdy telefon ze wspomnieniami z czasów szkolnych, który wyemitujemy na antenie, to będzie książka niespodzianka. 22 i 7 trójek. Nie łapcie się tam za głowę. Dwie szyby ode mnie. Może nikt nie zadzwoni, a może jednak ktoś chce poczytać. Halo?
1: Miałam spotkanie klasowe po 44 latach ukończenia szkoły podstawowej. I było to fantastyczne spotkanie. Trochę było trudno się rozpoznać. To nas tak znowu scaliło, że do tej pory mamy ze sobą kontakt. 8 lat, kiedy się razem przebywało, jakieś takie więzi się nawiązały do końca życia.
0: Jednak na mnie zrobiło wrażenie to stwierdzenie. Powtórzmy.
1: Trochę było trudno się rozpoznać.
0: No właśnie. To jest mój lęk zawsze. Że wpadnę na ulicy na kogoś ze szkoły i się nie poznamy. 2, 2 i 7 trójek. Dolly!

0: To Dolly Parton. Już tęsknię. 9 to 5. Piosenka z filmu sprzed lat. Brzmi świetnie o każdej porze. A teraz to, na co czekam w każdy piątek. Uwaga! Ostatni odcinek przed przerwą. Zamykamy drugi sezon.
1: Poradnik higieny cyfrowej.
2: Dzień dobry. Piątkowy poranek. Wakacje nam się powoli kończą, ale my jeszcze o higienie cyfrowej porozmawiamy. Monika Suszek z tej strony, a obok mnie Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A dziś o cyfrowym detoksie w praktyce. I zaczynamy tradycyjnie od przykładu. Krystian postanawia, że weekend spędzi bez telefonu. W sobotę rano chowa smartfon do szuflady. Przez pierwsze 2 godziny czuje ogromny niepokój i co chwilę odruchowo klepie się po kieszeni. No, czuje nudę i pustkę, która wręcz fizycznie go boli. Jednak w niedzielę po południu orientuje się, że naprawił rower, przeczytał książkę, był na spacerze i po raz pierwszy od miesięcy czuje spokój w głowie. A więc się da.
3: No da się, tylko myślę, że mało jest takich przypadków jak Krystian, że nagle odkłada telefon i w ogóle zajmuje mu to tylko kilka godzin, a potem już zaczyna zanurzać się w offline.
2: To proces.
3: Tak, to jest proces. No. Zazwyczaj tego rodzaju radykalne odcięcie powoduje w nas stres, frustrację i to jest trochę tak jak ja co niedziela myślę, że od jutra to bez cukru, białej mąki, czekolady i tak dalej, a o 11 w poniedziałek już sobie kupuję drożdżówkę do kawy. Dlaczego? Bo za dużo naraz chciałam zrobić. Więc ja po pierwsze zawsze powtarzam, że detoks nie jest lekarstwem, detoks nas nie uleczy.

leczy, on może być ciekawą zabawą, czyli mam weekend, Krystian dobrze zrobił, że nie zrobił tego w środku tygodnia, odłożę ten telefon i zobaczę, jak się będę czuł. Ale wydaje mi się i wiem też, że lepszym rozwiązaniem jest nie tyle odkładanie telefonów, co likwidacja na czas weekendu na przykład aplikacji, które najbardziej nas wciągają. Dla kogoś to będą aplikacje społecznościowe, dla kogoś innego komunikatory, dla kogoś aplikacje zakupowe, które też niektóre z nich już teraz mają takie wręcz elementy hazardowe wbudowane. Dla kogoś to mogą być gry.

0: Telefon, który dzisiaj jest narzędziem codziennego użytku i załatwiania wielu spraw. Nie ma żadnej potrzeby dzisiaj, żeby się detoksować od przedmiotu, natomiast jest, żeby jednak robić sobie odpoczynki od tego, co w tym przedmiocie szczególnie nas przyciągało. Druga rzecz, jeśli sobie planujemy taki odpoczynek, to warto powiedzieć sobie, czym się zajmę. Bo jeśli sobie tego nie wymyślimy, to będziemy czuć, że nasz palec klika i tam był Facebook, gdzie on jest. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby szukać sobie nowych zainteresowań. To nie musi być od razu pasja przez duże P i zająć sobie po prostu czymś ręce zamiast klikaniem.
1: I z tym Państwa zostawiamy na kolejny czas 3 miesięcy, bo my po 3 miesiącach również wrócimy z nowymi poradami. Bardzo dziękuję. Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Poradnik higieny cyfrowej.
3: I Monika Suszek, do usłyszenia, a za tydzień wraca trzeci paragraf i Jarek Gwizdak, czyli opowieści o prawie z muzyką w tle.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?

0: Pracy?
1: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Żegnamy reklamy.
3: I oto jest siódma w ostatni piątek wakacji, 28 sierpnia. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis w programie trzecim. Agnieszka Drost.
4: Prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Polska chce nałożenia kary na platformę Meta. Komisja Europejska zapewniła, że się tym zajmie. Zniknie kolejne nielegalne składowisko odpadów. Głogów dostał na to 46 milionów złotych. Przyspiesza śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Prokuratura przedstawiła prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławowi P. zarzuty m.in. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Małgorzata Naukowicz pytała polityków o zatrzymanie Radosława P.
5: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna oczekuje wyjaśnienia wszystkich wątków afery Zonda Krypto. Dodaje, że odsłaniany jest patologiczny układ.
6: On jest odsłonięty we fragmencie tylko, więc mam nadzieję, że to po prostu jest proces, który nie będzie zatrzymany.
7: Dla PKOL-u nie jest to komfortowa sytuacja.
5: Mówi Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Jego zdaniem Radosław P. powinien wyjaśnić swoje związki z firmą Zonda Krypto.
8: Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto. Dzisiaj w rękach służb pierwsi zatrzymani. Myślę, że oni też będą musieli odpowiedzieć na pytania, które pewnie wynikają też z tego, co mówi pan Kral dzisiaj.
5: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Szacuje się, że w wyniku upadku giełdy kryptowalut Zonda Krypto obywatele stracili w sumie co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgnąć nawet 2 miliardów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: 6 osób zostało zatrzymanych przez CBA na Dolnym Śląsku i usłyszało zarzuty w sprawie pieniędzy przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez powódź z 2024 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczył, dlaczego w sprawę zaangażowana jest Prokuratura Europejska.
9: Wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę wydatkowanie środków unijnych, Prokuratura Europejska jest właściwa do działania. Prokuratura Europejska to także polscy świetnie wykwalifikowani prokuratorzy, którzy będą ścigać wszędzie tam, gdzie nieprawidłowo wydawano choć jedno unijne euro.
4: Według śledczych 3 przedsiębiorstwa miały przedstawić fikcyjne informacje o stratach, choć woda nie dotarła do ich siedzib. Chodzi o co najmniej 900 tysięcy euro wypłaconych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Komisja Europejska otrzymała list od Polski i zapewniła, że weźmie pod uwagę zarzuty wobec platformy internetowej Meta. Wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że zwrócił się do Brukseli o nałożenie na Metę kary w wysokości 250 milionów euro. Zarzucił jej bezczynność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści.
10: Deepfake'i wprowadzające w błąd reklamy to duży problem i Komisja Europejska traktuje go bardzo poważnie, skomentował rzecznik Komisji Thomas Renier. Poinformował, że Bruksela już prowadzi dochodzenie przeciwko Mecie w związku z pojawiającymi się na niej zmanipulowanymi i wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję materiałami. Podkreślił, że nielegalne reklamy muszą być usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników. Zapowiedział, że Komisja przyjrzy się dowodom, które przysłała Polska i weźmie je pod uwagę w dochodzeniu. Wytknął jednak Polsce, że sama nie wdrożyła unijnego prawa o usługach cyfrowych, za co została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości. Przepisy wdrażające te regulacje zawetował prezydent Karol Nawrocki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: A propos dezinformacji, What the Fake? To nazwa nowego ogólnopolskiego programu dla młodzieży, która korzystając z internetu w coraz większym stopniu jest narażona na dezinformację, mówi ministra kultury Marta Cienkowska.
11: Dobrze wiemy, że 52% osób, głównie młodych osób w wieku 18-24, w zasadzie po informacje sięga już tylko i wyłącznie z mediów społecznościowych albo z chatbotów AI.
4: Program będzie realizowany przez EC1, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Ekologiczna bomba zniknie z Głogowa. Miasto podpisało umowę na usunięcie niebezpiecznego składowiska przy ulicy Południowej. Pierwsze odpady mają zostać wywiezione do końca grudnia, a cały teren uprzątnięty do końca października przyszłego roku. Na działce jest około 3600 ton odpadów, w tym materiały ropopochodne i rozpuszczalniki. Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz mówi, że miasto

0: miasto dostało na utylizację składowiska 46 milionów złotych.
1: Szkoda, takie pieniądze powinny iść na sprawy rozwojowe, no ale jeżeli mieliśmy dziurawe przepisy, dziurawe prawo, jeżeli państwo pozwalało przez wiele lat na sprowadzanie bez ograniczeń, bez udokumentowania takich odpadów do Polski, dzisiaj po prostu z tym problemem trzeba sobie radzić. Cieszę się, że rząd znalazł pieniądze i takie programy zostały uruchomione.
0: Właściciel składowiska został skazany na 6 lat więzienia za prowadzenie nielegalnych składowisk, pożar odpadów w Jakubowie i skażenie środowiska. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: A w studiu What a Man, Adam Malecki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. What the win, mogą powiedzieć nasze siatkarki. Zaczynamy od siatkówki właśnie. Polki pozostają niepokonane na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały Niemki 3-0 do 19, 23 i 24. A o swoich wrażeniach pomeczowych opowiedziała przyjmująca Martyna Czerniańska.
5: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny. Jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące, ale to my to dowiozłyśmy.
4: Dzisiaj o 18:00 znacznie trudniejsze zadanie, spotkanie z podobnie jak my, niepokonanymi Turczynkami. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie. Grały siatkarki, a także koszykarze. Reprezentacja Polski w tej dyscyplinie też pozostaje niepokonana. Wczoraj w eliminacjach Mistrzostw Świata ograła w Rydze Izrael 106-86. W niedzielę Polacy, którzy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie, zagrają na granicy Gdańska i Sopotu z Niemcami. W europejskich pucharach Lech Poznań zremisował z FC Thun 2-2 i po wygranej 7-0 w pierwszym meczu awansował do fazy ligowej Ligi Europy. Zagra tam także Jagiellonia Białystok, która pokonała Iberię Tbilisi 2-1 i wygrała dwumecz 6-1. To wielki sukces, przekonywał Kajetan Schmidt w Jaga TV.
6: No, na pewno wielka radość, myślę, że taka duma. Przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Jeszcze mamy dużo do osiągnięcia.
4: Niestety z Ligą Konferencji żegnają się Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Raków po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik uległ AS Monaco 1-4. Pozostając przy piłce kopanej, poznaliśmy hity Ligi Mistrzów. Broniący tytułu Paris Saint-Germain zagra m.in. z Barceloną i Manchesterem City, Real Madrid z Arsenalem i Interem, a Bayern Monachium z Manchesterem United. W lekkoatletyce wielkie rzeczy działy się w finałowej diamentowej lidze w Curychu. Padły dwa rekordy świata. Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w 45 sekund i 80 setnych, a Masai Russell 100 metrów przez płotki w 12 sekund i 9 setnych. Zacięty był konkurs skoku o tyczce, bo też na Olimp do Armanda Duplantisa wstąpił Greg Karalis, który skoczył 6 metrów i 20 centymetrów i pobił rekord kraju. Szwed odpowiedział skacząc 6,25 i wygrał. Potem obaj atakowali 6,32, czyli rekord świata, bez sukcesu. W kolarstwie wiadomo, jest Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał 6. etap Vuelta a España i pewnie przewodzi stawce w klasyfikacji generalnej.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Z Niemcami na granicy Gdańska i Sopotu, to tak odważnie historycznie.
4: Bo jak powiem albo Gdańsk, albo Sopot, to potem muszę odbierać maile.
3: Avanti. A ty słyszałeś piosenkę, którą Mondo Duplantis nagrał?
4: No słyszałem.
3: I co o niej sądzisz?
4: Niech skacze.
3: Właśnie. Dziękuję ci bardzo. Niech skacze też temperatura w Polsce dziś. Tak jesteś, widzę, Adam, w sweterku.
4: Zimno.
3: A dzisiaj będzie 26 stopni w Warszawie, a 30 najwięcej w Lubuskim, więc mam nadzieję, że masz jakieś pokłady lżejsze na sobie.
4: Kąpielówki mam.
3: Halo?
7: Ja chciałam zauważyć, że najważniejszą osobą w szkole zawsze była pani Basia z sekretariatu. I to było i w podstawówce, i w średniej, i dalej. Tam tkwiła największa moc sprawcza. Pozdrawiam.
3: Wszystko już jest jasne. Bo u nas przecież najważniejsza jest pani Basia z pokoju 14.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz.

0: Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Czyli dla koleżanki Baszki pozdrowienia 10 minut po siódmej.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Piątek, ostatni piątek wakacji. Polecamy się do 9 i przez cały dzień oczywiście. A my w takim oto składzie. Olga Szućko, Monika Kosławska, Stanisław Perzyna. Stanisław przy telefonach. Czeka na szkolne wspomnienia 22 i 7 trójek. I Michał Nogaś. Kogo i co pamiętamy ze szkoły? Woźny? Nauczycielka? Jakieś psikusy?

0: były to lata 90., gdzie często kupowaliśmy różne śmieszne rzeczy i udało nam się zdobyć coś, co miało bardzo brzydki zapach i miało to spowodować odwołanie tej klasówki. Niestety ku naszemu zdziwieniu pani od matematyki była wtedy chora i nie czuła kompletnie nic i to my musieliśmy w tym smrodzie siedzieć. A klasówka tak się odbyła.
1: Czekam na więcej takich historii 22 i 7 trójek.
2: Nowe w piątek.
1: Mogę tak powiedzieć, mieliście czego chcieliście. No właśnie. Wow. Oto się zaczyna piosenka dnia w programie trzecim. Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł. A na wokalu, że tak powiem, panowie Mrozu i Kacperczyk.

0: Brozu i Kacperczyk. Piosenka dnia, wszystko, czego chciałem. Halo, halo.
1: Dwóch gagatków z mojej klasy postanowiło zamaskować same lufy na koniec ósmej klasy. W związku z tym wpadli na pomysł, że włamią się do pokoju nauczycielskiego, ukradną dziennik, palą go. Że byli sprytni, postanowili ukraść i spalić kilka dzienników. Tak, żeby nie było wiadomo, z której klasy. Większość ósmych lat musiała na koniec ósmej klasy wszystko poprawiać. Oprócz naszej klasy, bo w tym ferworze włamywania się do pokoju nauczycielskiego i palenia dzienników, akurat ten dziennik, który ich interesował, w którym oni byli, przegapili po prostu.
0: No, typowe. Naprawdę. 17 po siódmej.
2: Teraz pieszo.
0: A ty, gagatku, byłeś w szkole grzeczny, czy nie? Paweł Turski, dzień dobry, w kartuzach, o ile wiem.
3: Dzień dobry, tak, w kartuzach. Ja się nauczyłem w czasie edukacji pewnych rzeczy, nie, że trzeba chociażby umieć negocjować oceny. I w gimnazjum nie miałem czerwonego paska, ale na koniec liceum miałem i do dzisiaj jest to żart w domu, bo moja mama zawsze się chwaliła, którą pozdrawiam, na pewno słucha, że ona to miała czerwone paski w podstawówce, ja do dzisiaj jej wypominam, a miałaś na koniec liceum? No nie miałaś, a ja miałem. I się tak
0: no to miło tak mamy
3: nauczyłem, traktujesz, że warto.
0: Chłopczyku.
3: Mamy bardzo dobre relacje.
0: Ale właściwie ta tak, opowieść jestem... o twoich negocjacjach w szkole wiele wyjaśnia, gdy chodzi o sprawy zawodowe też. A to już taka
3: sytuacja. Mam
0: nadzieję,
3: że się to uda.
0: Z myśliwieckiej. No
3: wynegocjować.
0: Dobrze. Paweł idzie
3: i
0: przez...
3: wystawicie mi kiedyś czerwony pasek, tak.
0: Na koniec liceum, dobrze? Co tam słychać w twojej drodze?
3: To jeszcze 6 lat, bo 6 lat stażu w trójce za mną. Jestem w kartuzach, tak patrzę na niebo, lekkie zachmurzenie, nieśmiało się słońce przebija za chmur. Jestem też na rynku, to tak podaję lokalizację. Przede mną ceglany kościół świętego Kazimierza. Różna zabudowa, widać, że były tutaj zniszczenia wojenne. Patrzę też na rynek i się zastanawiam, po co tak wszystko brukować. I chyba po raz pierwszy wiem, bowiem zieleń jest tylko w rogach rynku, a na środku jest konstrukcja stalowa, pewnie scena, więc taki jest argument, żeby brukować rynki w Polsce. Wczoraj opowiadałem Państwu w popołudniowej relacji, że dotarłem do domu do góry nogami i podczas mojego pobytu w Szymbarku, bo tam się ten dom znajduje, zatrzymał mnie słuchacz, pan Wojtek, który przejechał... do mnie aż z Tczewa. To jest 65 kilometrów. I marzeniem pana Wojtka było przeprowadzenie ze mną rozmowy na trudny temat, jakim jest zagadnienie, czego nie wiedzą politycy. Ja wszelkie marzenia spełniam, więc podjąłem się wyzwania, siedliśmy na ławce i zaczęliśmy rozmawiać.
4: Witam was wszystkich. To jest niesamowita sytuacja, bo...
5: Wojtku, jest

0: Jesteś z Tczewa, więc bardzo doceniam twoje zaangażowanie. W ogóle skąd pomysł? Bo to, że chciałeś ze mną porozmawiać, to jasne, ale...
1: Bardzo doceniam Trójkę, bo tak od pół roku na nowo was odkryłem. Bo ja jako obywatel czuję, że nie mam za bardzo prawa głosu. I dzwoniąc do was się okazało, że wielokrotnie zamieszczaliście to, co powiedziałem. I to nie były miłe teksty, ale to nie w stosunku do was, tylko w stosunku do tego, co się dzieje. I nagle mówię, o, jaka zmiana, że nie boicie się pokazywać tego głosu człowieka zwykłego.
2: Po bardzo miłej rozmowie, przekazaniu oczywiście trójkowej koszulki, te koszulki wciąż są w wózku, oraz otrzymaniu od pana Wojtka tczewskich skarpetek, to się bardzo przydadzą, bo wczoraj wszedłem po prostu w błoto na budowie linii kolejowej, ruszyłem dalej na Wieżyce.
3: Przepraszam, czy te tak? skarpety czymś się specjalnym charakteryzują?
2: Wiesz co, jeszcze ich nie założyłem, założyłem rezerwowe czarne, daj mi chwilę.
3: Poczekaj,
2: to otworzę. Tak, tu jest pudełko, będzie ASMR i w ogóle opening na antenie Trójki.
3: Okej, okay, unboxing skarpetek Pawła Tolskiego, na to czekaliśmy.
2: Taki pan, tutaj jest ładna grafika z jakąś łódką, jakaś pani chyba syrena, tak. Teraz otwieram pudełko, tu jest jeszcze papierek i tu na tych skarpetkach też jest ten pan. Ale chyba nie ma pani syreny. A może, muszę tutaj, nie ma, jest pan, pewnie z herbu, o tutaj jest. To jest mural tczewski.
3: Musisz bliżej do mikrofonu mówić, bo się zanurzyłeś w skarpetach.
2: To jest mural tczewski, tak, bo bardzo delikatne są te skarpety, dlatego takie milutkie, przyjemne. Mural tczewski, autorem jest Maksim Steinke na podstawie legendy Romana Landowskiego pod tytułem Jasna i Dersław. To już wiemy, ta pani to Jasna, a pan to Dersław w takim zielonym ubraniu, a także brązowym na dole. Wracając do moich przygód, to tych skarpet jeszcze oczywiście nie mam na nogach, założyłem rezerwowe, pięciopalcowe. Szedłem sobie dalej, pięknie jest na Kaszubach, wszedłem też na szczyt, na Wieżycę, także jest wysoko, więc na Kaszubach. Wieżyca to 330 metrów nad poziomem morza blisko i na szczycie tej wieżycy stoi wieża widokowa, która też jest dość wysoka, mówił mi Szczepan Górowski, który wszedł właśnie ze mną na szczyt wieży.
0: 35 metrów z konstrukcji stalowej.
4: To co, idziemy na górę?
0: Idziemy.
4: Stopnie liczyłeś?
0: Tak, stopni wieża posiada 182. Mamy tutaj sporo właśnie ludzi z gór. Mamy ludzi z Nepalu, z Australii miałem ludzi.
4: I co, ostatni krok?
0: Ostatni krok i wisienka na torcie, piękna. Panorama trochę zadyszka.
4: Co my widzimy?
0: Panorama jest piękna. Tu drzewa przykrywają wszystko, Kaszuby to jest dość mocno teren pagórkowaty. Nie bez powodu się mówi, że to jest Szwajcaria kaszubska. Bo Szwajcaria tak samo jest pagórkowata, tak jak to.
2: Ja w Szwajcarii często bywam i muszę powiedzieć, jedno tak pięknych wąwozów jak tutaj na Kaszubach to nie widziałem. Nie widziałem też miejscami tak dobrej infrastruktury pieszo-rowerowej. To została wybudowana w drodze do Kartuz, ale nie do samych Kartuz. Taka droga jest piękna w Goręczynie. I tam miało miejsce niesamowite spotkanie, bo proszę to sobie wyobrazić. Idę sobie, a tu nagle przede mną staje wielki van, który ma taką przyczepę pełną czerwonych kajaków. 5 sekund później między mną a tym samochodem przejeżdża rowerzysta, który nagle się zatrzymuje, później jeszcze rowerzystka i wszyscy, jak się okazało, w tym samym momencie chcieli ze mną porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie.
5: Dobra, ja sobie już robię, bo my się nie doczekamy, dobra?
6: Ja też chcę zdjęcie.
4: Dobry wieczór, jak ma pan na imię?
6: Michał.
4: Skąd pomysł, żeby mnie szukać nawet z takim wielkim samochodem?
6: Bo jest fajna akcja, trzeba szukać, tak? Dwa razy się mijaliśmy, nie zdążyłem się zatrzymać, mówię, zdążymy trzeci raz i się udało.
4: Poza kajakami jest tutaj co robić?
6: Tak, jak już pan zmierza w stronę Kartuz, to warto odwiedzić kolegiatę w kształcie trumny, tak, jedyna w Europie. Zresztą Kartuzy, jedyne miasto w Europie, które z każdej strony otoczone jest lasem. Mało tego, blisko Kartuz Łapalice. W Łapalicach największa samowola budowlana, ten zamek w kształcie Hogwardu. A poza tym Muzeum Kaszubskie, no i oczywiście stolica Kaszub.
7: Jedyna.
2: W ubiegłym tygodniu w piątkowym Zapraszamy do Trójki słyszałem, że rozmawialiście o gwarach i językach na Kaszubach. Jest to oczywiście język kaszubski, pisać można z niego nawet maturę rozszerzoną. No nie byłbym sobą, gdybym rozmawiając z Kaszubami czegoś się nie nauczył. Podjęcie jednak nauki nie jest proste. Najpierw trzeba przyjąć na klatę krytykę i dopiero można się czegoś nauczyć. A krytyka, którą usłyszałem, sięga dla mnie niezrozumiałego sporu. Sporu, którym wciąż żyją nasi słuchacze.
8: Michał.
9: Basia.
4: Pan ma zażalenie podobno do mnie.
8: Niewielkie. Delikatne faux pas. Dwie stolice. Się nie godzi.
9: Jest jedna. Kartuzy zawsze było stolicą Kaszub.
4: Muszę się nauczyć czegoś po kaszubsku.
9: A to pan chce wiedzieć.
8: Lepo mało.
9: Już wszystko panu rzeka. Lepo mało, co pan chce wiedzieć.
4: Jak będzie po kaszubsku teraz pieszą?
9: Piechty, teraz idziemy piechty.
4: Teraz idziemy piechty.
9: Piechty.
4: Teraz idziemy pechty.
9: Tere, idziemy.
4: Tere,
9: idziemy.
4: Idziemy.

0: Piekwarą.
1: Piechty.
2: Elegancko.
1: Tylko teraz umiem powtórzyć piechty, a piechty oznacza idę, więc idę dziś do Lęborka przez Łapalice, Mirachowo, Kobylarz, Linie i Dziechno. Wciąż więc będę na Kaszubach. Jo.
3: Piechty, jo. I wiesz co? Mam dla ciebie zadanie.
1: Słucham.
3: Sam je sobie wymyśl.
4: Teraz pieszo.
3: Paweł Turski, jesteś jeszcze?
1: Jestem, jestem.
3: Życzę ci fajnego zadania, bo pamiętaj, że nic dwa razy się nie zdarza.
1: Ja już nawet mam pewien pomysł, bo wczoraj pan od kajaków dał mi pewne wyzwanie, więc spokojnie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsy.

0: Sal Senior, suplement diety. Szklanka litor salu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litor Sal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa Polska 2021-2027.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: 7:31 w studiu Agnieszka Drost.
9: Poszukiwany listem gończym Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać Przemysław Kral. W kontakcie między nimi pośredniczył Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. Jak pisze portal WP.pl i TVN24, Przemysław Kral miał założyć dla Marcina Romanowskiego spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w ten sposób uzyskać dla polityka wizę rezydencką. Plan ten się nie powiódł, bo władze Dubaju odmówiły utworzenia spółki, która miała być kierowana przez osobę eksponowaną politycznie. Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę dla poszkodowanych w powodzi w Nepalu i Tybecie. Według ostatnich danych zginęło 469 osób. Zbiórka jest po to, by wesprzeć działania wolontariuszy na miejscu i dotrzeć do osób najbardziej dotkniętych katastrofą.
10: Biorąc pod uwagę odległość, jaka nas dzieli, to oczywiście nie będziemy wysyłać żadnych towarów, żadnej wody czy środków higienicznych, tylko to, co możemy zrobić, to oczywiście wpłaty na fundusz na ratunek.
9: Mówiła Agata Gajos z PCK, a za kilka minut relacja Tomasza Sajewicza, który jest w Nepalu. Trzy osoby zostały aresztowane w związku z aferą powodziową. Wczoraj przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. Po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez Prokuraturę Europejską, Sąd Rejonowy w Katowicach aresztował trzy zatrzymane w tej sprawie osoby. Ciąg dalszy nastąpi, czytamy we wpisie Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra, koordynatora służb specjalnych.
8: Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam. Dziś ceny benzyn prawie bez zmian, ale olej napędowy wyraźnie tańszy. Za litr diesla płacimy 7,36 zł, a za litr benzyny 95,6 zł. Rząd ma dziś przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Wśród priorytetów bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Założenia makroekonomiczne przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce oraz inflację na poziomie 2,5%. Ministerstwo Finansów planuje zlikwidować ulgę na internet, bo jego zdaniem utraciła ona swoje pierwotne uzasadnienie. Zwiększona zostanie za to kwota ulgi dla krwiodawców. Tylko 12% Polaków deklaruje, że zarobki pozwalają im żyć komfortowo i bez większego problemu finansować większe wydatki. Co czwarty respondent przyznaje, że jego dochody wystarczają na podstawowe potrzeby. Choć inflacja jest dziś znacznie niższa niż kilka lat temu, to konsumenci nadal mocno odczuwają ceny, szczególnie te żywności. Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl wyjaśnia, gdzie szukamy oszczędności.
12: 11% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji, a po 8%

0: 50% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
1: 53% badanych ocenia, że ich dochody wystarczają na codzienne potrzeby, jednak większe wydatki trzeba wcześniej zaplanować. 5% nie potrafi jednoznacznie ocenić swoich możliwości finansowych. Pojutrze ostatnia wakacyjna niedziela i sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe dopiero w grudniu 6, 13 i 20. Dolar kosztuje dziś 3 zł i 72 grosze, a euro 4,33.
2: Pogoda. Przypomnę, że będzie ciepło, chwilami wręcz upalnie, od 23 do 30, 31 stopni. Deszcz tylko na zachodzie. Halo?
3: Zdarzały się perełki, jaką była nasza polonista Maniola, której talent, ale również ambicje przerastały chyba nasze możliwości. I każda frustracja, która, że tak powiem, wywołała nasza klasa, kończyła się jej sformułowanie, które zostało mi do dzisiaj, a mianowicie: Boże, spuść bomby na te trąby. I towarzyszy mi to przez całe życie, ponieważ no niestety Polski nie jest moją mocną stroną i tak już chyba zostanie.
2: 22,7 trójek. 24 minuty do 8. Halo, halo, ktoś jeszcze czeka w kolejce?
4: Mieliśmy sprawdzian, to był jakiś etap ssaków. No i było pytanie na sprawdzianie o echolokację. Koleżanka nie wiedziała, co to, i pyta się mnie po cichu, co to jest ta echolokacja, więc ja jej w skrócie: unietoperza. Ona nie zrozumiała, napisała niedopierzenie, a druga koleżanka rozwinęła tę myśl, bo ściągnęła od niej to niedopierzenie i napisała uniedopierzenie, i polega na niedoborze piór u ptaków.

0: Always on my mind. Szkoła i nie tylko. W naszej pamięci 22 i 7 trójek. Czekamy na wspomnienia, no bo we wtorek pierwszy dzwonek.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Nepalu. Z Katmandu Tomasz Sajewicz.
2: Nie będzie to łatwy przegląd prasy, bo dzisiejsze wydania nepalskich gazet pełne są opowieści o tym, jak wyglądało życie we wsiach, które praktycznie przestały istnieć. We środę rano jechałem do biura wydawnictwa Kantipur w Katmandu, kiedy zadzwoniła moja żona, pisze w dzienniku Katmandu Post jeden z dziennikarzy. W Trishuli była powódź, powiedziała. Coś stało się z Sole Bazawar i Betrawati. Ludzie mówią, że nic nie zostało. Wszyscy wyszli na ulicę, są nagrania, na których panikują. Nie uwierzyłem jej. Sole to moja wioska. Bawiłem się na jej uliczkach, uprawiałem jej pola, chodziłem drogą do szkoły każdego ranka przez lata. Jeśli ktokolwiek powinien znać to miejsce, to ja, więc na pewno bym wiedział, gdyby coś takiego było w ogóle możliwe. Nie słyszałem nawet, że deszcz był wyjątkowo ulewny, a nie jest to osada, do której dociera rzeka nawet w czasie silnego monsunu. Puściłem to mimo uszu. Betrawati Bazar to miejsce, gdzie robimy zakupy, gdzie zatrzymują się autobusy, gdzie można wsiąść do jednego z nich i pojechać prosto do Katmandu. To tutaj zawsze czekali na mnie moi rodzice, wiedząc, że wracam do domu. Zadzwoniłem do Niranjana, dziennikarza, którego rodzina mieszka w Sole Bazar. Przeprowadzili się z wioski, gdy bazar się rozrósł, a jego wujek mieszka jeszcze bliżej rzeki. Odebrał po pierwszym sygnale. Właśnie usłyszałem, powiedział, wypowiadając słowa jednym tchem. Nie mogę się z nikim połączyć, ani z mamą, ani z buwą, ani z wujkiem, ani z ciotkami. Przez resztę drogi do biura. Dzwoniliśmy do siebie. Każdy z nas próbował dzwonić do domu na każdy numer, jaki tylko miał. Nikt nie odpowiadał. Kiedy w końcu udało się do kogoś dodzwonić, do domu starszego brata odebrała jego żona. Wioski już nie ma. Nie mogłem w to uwierzyć. Sole i Tupcze znajdują się prawie 100 metrów nad korytem rzeki. Żadna powódź w historii przez stulecia, o której ktokolwiek by wiedział, nie osiągnęła tak wysokiego poziomu. Mam 44 lata. Ja ani razu przez cały ten czas nie widziałem, żeby rzeka po nas przyszła. Mam tam kuzynów, sąsiadów, przyjaciół z dzieciństwa. Wszyscy, których kochałem, pochodzą z tej wioski. Dzwoniłem do nich po kolei. W miejscu takim jak Sole wszyscy są ze sobą spokrewnieni w ten czy inny sposób. A tam, gdzie nie krew tworzy więź, wiek ją tworzy, a nieznajomego i tak nazywa się Dai albo Didi, bo tak po prostu się tam robi. Każdy należał do mnie, a ja należałem do każdego. Z tamtego regionu zaczęły spływać nagrania i nic nie było w stanie przygotować mnie na to, co pokazały. Zadzwoniłem do przewodniczącego Rady Wsi, Rabindry Nepala. Baj, przyszedłem dziś rano do urzędu gminy i utknąłem tutaj, powiedział mi. We wiosce nic nie zostało. Resztę możesz sobie wyobrazić. Każdy telefon pogarszał sytuację. Niektórzy, jak powiedział, wdrapali się na klif i w ten sposób przeżyli, wspinając się, po prostu mając szczęście. 90% domów Betrawati zniknęło. Szkolny van też został porwany. Obok mnie w tej chwili stoi chłopiec ze złamaną nogą. Obok niego inny mężczyzna, również z połamanymi kończynami, mocno ranny. Jeśli możecie, przyślijcie tu natychmiast helikopter. I takich właśnie relacji i apeli o pomoc pełna jest dzisiejsza nepalska prasa.
0: Tomasz Sajewicz z Katmandu. Dziękuję.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Tomek będzie śledził to, co dzieje się w Nepalu i w kolejnych dniach jego relacje na naszej antenie. A ja przypomnę, że dziś w audycji porannej pytamy o wspomnienia ze szkoły. I teraz z maila bym chciał coś zacytować. Dzień dobry, pisze pani Monika. Mój syn miał sprawdzian z geografii i było na nim pytanie o to, czym jest, co to jest w sensie geograficznym depresja. Odpowiedział, że depresja to takie większe wdolenie. I do tej pory tak w domu mówimy. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony, na maile też.

0: Dobre i polskie, choć po angielsku. Seth Smiles i John Porter, Plastic World. Halo?
1: Z liceum ogólnokształcącego w Strzegomiu, to takie małe miasteczko słynące z kopalni granitu. Wpadło nam do głowy kiedyś po lekcji chemii, żeby zabrać słój z sodem. Wrzuciliśmy ten sód do wody w kamieniołomie, bo w jakiejś chwili taki wybuch, taki gejzer, że kamieniarze wszyscy pouciekali ze strachu. No my też.
0: Nie no, oklaski, naprawdę wspaniale. Czekamy na wspomnienia ze szkoły, może mniej drastyczne też i niebezpieczne. Agnieszka Laskowska w studiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale na moje wspomnienia czekasz? Nie, niekoniecznie.
0: Na twoje też oczywiście, możesz się podzielić. Ty na pewno byłaś dobrą uczennicą, pilną.
2: Tak, do pewnego momentu miałam świadectwo z czerwonym paskiem, to prawda.
0: Nie pytam o ten moment. Kto dzisiaj po 8.13 w rozmowie w Trójce?
2: Dzisiaj dr Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Weekend, koniec wakacji, studenci jeszcze mają miesiąc. To są takie dla wielu z nas skojarzenia z alkoholem. Z tym, że o,
0: że można pofolgować.
2: Domu, tak, na przykład wyjadę na weekend, to sobie zaszaleję. Albo często się słyszy w takich rozmowach towarzyskich. O, jestem taki zmęczona, wrócę do domu, napiję się, pójdę spać.
0: Nie.
2: Będziemy o tym rozmawiać, o tych wysoko funkcjonujących, pijących, może niekoniecznie zawsze alkoholikach. Statystyki są dobre. Coraz więcej z nas, coraz więcej Polaków uświadamia sobie, że alkohol szkodzi, że nie powinniśmy go nadużywać, może w ogóle nawet nie powinniśmy go pić. No ale to nie jest tak, że jest idealnie.
0: O tym dzisiaj po 8, o 8.13 Agnieszka Laskowska i przypomnijmy raz jeszcze nazwisko.
2: Doktor Bogusława Bukowska.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. A teraz udajemy się do ZOO w Warszawie. Tam już są na posterunku panowie Pieruk i Kruszewicz.
3: Wśród zwierząt. Wśród zwierząt.
4: Dziś porozmawiamy o krukach, ale tak dla wyjaśnienia. Te takie szaro-czarne ptaszyska, które latają w miastach, to nie są kruki. Te czarne, zupełnie smolisto-czarne ptaki, które przylatują do miast jesienią, a odlatują wiosną, to też nie są kruki. Jak wyglądają zatem kruki?
5: To jest oczko wyżej, jeżeli chodzi o rozmiary. Z krukiem jest ogólnie ciekawa historia. On był w jakiś sposób eksterminowany w Europie. Truty, strzelany, po prostu uważano go za szkodnika.

0: dzikarz zjada sarenki, zajączki, no pewnie zjada, bo to jest inteligentny ptak, który wszystko wokół widzi, wszystko wokół rozpoznaje. Duży jest to ptak o skalę większej niż gawron. To, co widzimy w miastach, ptaki z takim dziobem dość wąskim i z takimi rogowymi, szarymi miejscami przy dziobie, to są właśnie gawrony. Wrona jest szaro-czarna, jest jeszcze kawka. I teraz miasta były po wojnie kolonizowane najpierw przez kawki. One pierwotnie mieszkały sobie w koloniach, w klifach, w pionowych ścianach. Te budynki rozwalone, podziurawione, tu były dla nich takie miejsca do gniazdowania niemal naturalne. Potem pojawiły się wrony. Wrony to już wymagały drzew. Tych drzew nie było tak naprawdę, były w dolinach rzek, więc jakoś tak one to miasto ostrożnie to zdobywały, ale w końcu zdobyły. W latach 80. pojawiły się w miastach sroki. One się zaadoptowały w tym mieście, coraz lepiej sobie w nim radzą. No i teraz te gniazda możemy zobaczyć wszędzie. Wrony też to miasto zdobyły. Wrony są jakby nastawione rabunkowo do srok. One jak mają gniazdo sroki, to będą tam zaglądały, wyjadały co tam jest, dlatego sroki unikają wron, bo to jest dla nich zagrożenie. Mniej więcej na przełomie wieków, przed ćwierć wiekiem, miasta w Polsce zostały skolonizowane przez sójki. Najpierw parki, potem już ogrody, nawet jakieś altanki, wszędzie już są sójki, wszędzie. Skolonizowały miasta, to są wszystko ptaki krukowate o niezwykłej inteligencji. Orzechówki przy morskim oku zaczepiają turystów i nauczyły się tam żyć. Ostatnim ptakiem krukowaty, który zdobywa miasta, to jest kruk. I on jest zagrożeniem dla wszystkich krukowatych. Kawki to się ukryją, powiedzmy, w szczelinach budynków, ale kruk splądruje gniazdo w wronie, jak będzie miał okazję. Też one na razie są gdzieś tam wysokie drzewa, na peryferie miasta. Widziałem gniazdo kruka na takim wysokim słupie, wysokiego napięcia zresztą gdzieś takie miejsce sobie znalazły. Więc one będą miasto zdobywały. Jest to potężny drapieżnik, bardzo inteligentny, który żyje w grupach i te grupy rodzinne tworzą takie klany, które ze sobą współpracują. Dopiero potem na wiosnę to się rozpada. Więc kruki warto poznać bliżej, warto je poobserwować. Każda para śpiewa trochę inaczej, bo śpiewa i samiec, i samica. I na wiosnę mają takie różne repertuary przedziwne, jakieś takie klikanie, kląskanie. W ogóle każda para ma trochę inny zestaw dźwięków. Żyją długo. Kilkadziesiąt lat tego wiemy dokładnie, bo z natury tych obserwacji jest mało. Z hodowli no to wiemy, że 30, 40, 50-letnie to żaden wyczyn. I te pary mogą być razem. Znają wszystko wokół, każdy dźwięk. Zwyczaje ludzi, rozpoznają tych ludzi. Więc tak, ptaki krukowate jest to elita intelektualna ptasiego świata, a kruki się z tej elity jeszcze wybijają.
1: Wygląda na to, że mają całkiem rozbudowane, no i skomplikowane życie społeczne.
0: Tak, i one się rozpoznają indywidualnie, bo potomstwo osiedla się w pobliżu, więc ta współpraca to też jest współpraca z powiązaniami rodzinnymi, więc to nie jest tak, że one wszystkie są obce dla siebie, one się znają, one są być może wspólną rodziną, bo taka para przez parę dziesięcioleci to niezłe statku młodych mogła wychować tamte swoje młode i tworzy się klan, który współpracuje ze sobą dla dobra wszystkich osobników.
2: Wśród zwierząt.
3: Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy za tydzień. A co tam w szkole się wydarzyło?
4: Jeśli chodzi o powiedzonka nauczycieli, to nasz matematyk w akcji desperacji wygumawiać: nie masz pojęcia o pojęciu pojęcia. Czasami powtarzam to moim dzieciom teraz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuj.
0: Żegnamy reklamy.
15: Punktualnie 8 w piątek. Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Program trzeci, a w nim czas na serwis. Przedstawi go Agnieszka Drost.
16: Radosław P. z zarzutami. Minister sportu apeluje do PKOL-u o podjęcie działań w sprawie prezesa. Trzy osoby zostały aresztowane w

0: W związku z aferą powodziową przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. Przed nami krajowy trening reagowania. Dowiemy się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. 7 godzin odpowiadał na pytania prokuratorów prezes PKO Radosław P. W końcu usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Po północy prezes PKO-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury. Na razie nie wiadomo, czy oznacza to zakończenie czynności z jego udziałem. Prokuratura jest w trakcie zabezpieczania kolejnych milionów, które mają trafić do poszkodowanych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Jesteśmy w trakcie zabezpieczania kwot, które będą przekraczały na ten moment 100 milionów złotych. Ale oczywiście mogę Państwu obrazowo powiedzieć, że jest 27 dużych pudeł tekturowych i cały czas te zgłoszenia wpływają.
0: Minister sportu wezwał zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia działań w sprawie zatrzymanego prezesa.
2: Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez sukcesy naszych olimpijczyków.
0: Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także prawicowej telewizji i jej prezesa Tomasza Sakiewicza. 3 osoby zostały aresztowane w związku z aferą powodziową. Wczoraj przesłuchania w tej sprawie prowadziła Prokuratura Europejska w Katowicach. 6 osób zatrzymanych przez CBA na Dolnym Śląsku usłyszało zarzuty w sprawie pieniędzy przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez powódź.
3: Zatrzymania są efektem kontroli, którą CBA rozpoczęło pod koniec kwietnia. Funkcjonariusze przejęli 900 wniosków o pomoc dla przedsiębiorców. Ponad 50 o łącznej wartości prawie 50 milionów złotych trafiło do dokładniejszego sprawdzenia, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Okazuje się, że są cwaniaki, osoby, które kombinują, jak na powodzie zarobić, mimo że nie podniosły żadnej szkody. Te osoby są podejrzane o przestępstwo, bardzo poważne przestępstwo, oszustwa, wyłudzenie środków im nie należy.
3: W obecnym śledztwie chodzi o 3 firmy, które według CBA miały posłużyć się fikcyjnymi dokumentami i otrzymać co najmniej 900 tysięcy euro. Sprawę przejęła Prokuratura Europejska, która prowadzenie czynności powierzyła CBA. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych. Stawia na leki generyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazuje, że zarządzenie nie jest o usuwaniu leków z listy, tylko dostaje mechanizm wynegocjowania jak najkorzystniejszej ceny leku.
5: Mamy kilkadziesiąt leków, jednocześnie mamy jedną pozycję, która kosztuje na przykład dziesięciokrotnie więcej. I ta pozycja jest też ważna i my uważamy, że ten lek powinien być na listach leków darmowych, ale nie możemy mieć sytuacji, że mamy 20 leków dziesięciokrotnie tańszych, a płacimy przeważającej części za ten jeden, który jest dziesięciokrotnie droższy.
0: Zmiany na liście leków bezpłatnych i skutki zarządzania będą widoczne przy najbliższej publikacji listy refundacyjnej, która będzie obowiązywała od 1 października. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych, uczyć będą w ten weekend przedstawiciele służb i eksperci. Przed nami krajowy trening reagowania. W 1400 miejscach w całym kraju będzie można dowiedzieć się, jakie są rodzaje sygnałów alarmowych i co one oznaczają. Eksperci będą tłumaczyć, co należy zrobić, gdy usłyszymy wycie syren, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Budawski.
6: Po usłyszeniu alarmu pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, trzeba sprawdzić na telefonie komórkowym, czy jest alert RCB, potem zerknąć do aplikacji RSO, a w przypadku, kiedy tam nie ma informacji, włączyć media publiczne, żeby dowiedzieć się, jak reagować na sygnał, bo ten sygnał może dotyczyć albo powodzi, albo jakichś dramatycznych sytuacji wojennych.
0: Krajowe treningi reagowania odbędą się w ten weekend w każdym z województw, a szczegóły można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: I oto znów jest wszedł z siatą do studia Adam Malecki. siatu. Mistrzostwa Europy, siaty, siatkarek rozkręcają się, podobnie jak nasza drużyna, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Polki pokonały już Węgierki, Łotyszki, Słowenki i wczoraj 3-0 Niemki. Po zaciętym spotkaniu, przekonuje Aleksander Szczygłowski.

0: Głowska.
1: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe. Też patrząc na te poprzednie spotkanie z reprezentacją Niemiec, nawet w poprzednim sezonie na Mistrzostwach Świata, no to były zawsze ciężkie spotkania, no i na takie byłyśmy też gotowe.
0: Polki są liderkami w grupie. Tyle samo punktów mają Turczynki, z którymi biało-czerwone zagrają dzisiaj. O pierwsze miejsce, początek o 18. Wygrana siatkarek, a także koszykarzy, którzy walczą w kolejnej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. I w tym przypadku nasi pozostają niepokonani. Wczoraj ograli w Rydze Izrael, a w niedzielę zagrają z Niemcami. Biało-czerwoni są liderem w grupie. Podobnie jak Tadej Pogaczar, który po triumfie w Tour de France zamierza z biegu wygrać Vuelta Espania. Plan realizuje, wygrał szósty etap i jest pewnym liderem. O ponad 3 minuty wyprzedza Hiszpana Massa. W piłce nożnej polskie drużyny zagrają w fazie ligowej Ligi Europy. Z eliminacji udało się awansować Jagiellonii, Białystok i Lechowi Poznań. Jaga wygrała u siebie 4-0 i 2-1 na wyjeździe z Iberią Tbilisi, a Lech rozbił w Poznaniu FC Thun, więc remis w Szwajcarii 2-2 zupełnie wystarczy. Odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze w Lidze Konferencji. Raków pod Jasną Górą bił się z Hajdukiem Split, jednak to Chorwaci wygrali po dogrywce 3-2, w Splicie było 2-2. Górnik przegrał u siebie 2-3 i na wyjeździe 1-4, no ale AS Monaco to za wysokie progi. Te najwyższe są w Lidze Mistrzów. Wczoraj odbyło się losowanie i wiadomo już, że w fazie ligowej dojdzie do wielu ciekawych pojedynków. Zagrają m.in. broniący tytułu Paris Saint-Germain z Barceloną, Arsenal z Realem Madryt, Manchester United z Bayernem Monachium, czy Borussia Dortmund z Interem Mediolan. Na najwyższe obroty wskoczyli wczoraj lekkoatleci w Curychu. Podczas diamentowej ligi padły dwa rekordy świata. Alison dos Santos, a właściwie Alison dos Santos, przebiegł 400 metrów przez płotki w 45 sekund i 80 setnych, a Masai Russell 100 metrów przez płotki w 12 sekund i 9 setnych. W tym drugim biegu rywalizowała Pia Skrzyszowska. Była szósta, także szóste miejsce Weroniki Lizakowskiej na 1500 metrów, a Dawid Wegner był trzeci w rzucie oszczepem.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Słuchaj, Adamie, właściwie Adamie, w niedzielę w audycji Trzecia Strona Medalu gościliście w studiu panią Joannę.
4: Tak.
3: Pani Joanna Złotko, trenera Niemczyka, mówiła, że marzy jej się finał Turcja-Polska i że musimy wyjść z drugiego miejsca w grupie, żeby potem trafić na Węgierki w półfinale, tak?
4: Nie wydaje mi się, że na Węgierki bylibyśmy w stanie, że Węgierki dojdą tak daleko.
3: To nie pamiętam na kogo, ale w każdym razie, że gdyby się to udało, to wtedy w finał z Turcją, bo Turcja, Turczynki są faworytkami. No, trzymam kciuki, bo na razie to wszystko się spełnia.
4: Wiedzieliśmy, kogo zaprosić. Tym bardziej, że pani Joanna powiedziała, że zawsze przyjdzie o trójki.
3: Joanna Podoba-Malicka?
4: Tak.
3: No właśnie, komentatorka, a wcześniej zawodniczka. Halo?
5: Moja mama, nauczycielka WF-u, kiedy zostali, można powiedzieć, zesłani na Śląsk, nauczyciele dostawali przydział i musieli jechać tam, gdzie dostali przydział. I jako rodowita Małopolanka nie znała kompletnie gwary śląskiej. Zrobi sobie rozgrzewkę i moja matka mówi do dzieci, a teraz kucamy. Jakież było jej zdziwienie, kiedy cała klasa zaczęła kaszleć? Gdyż co? Po śląsku kucać, to znaczy kaszleć.
3: To ja powiem, że na Śląsku dziś 29 stopni i bez deszczu. A jakim ty byłeś uczniem? Grzecznym?
4: Nie, nie byłem grzeczny. Niestety.
3: I wiesz, co ci powiem?
4: Tak.
3: To ci zostało.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Autopromocja.
7: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
6: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
8: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
6: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
9: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
6: Sławomir Orzechowski.
10: Nie mam słuchawek.
6: Oraz Mateusz Damięcki byli poddani trudnej próbie.
11: No to bierz się, kobieto, do pracy.
6: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19:00.
12: Autopromocja.
3: 7:50.
13: Zapraszamy do trójki.

Jeszcze do 9 czekamy na telefony w sprawie wspomnień ze szkół naszych. Ludzie, zdarzenia, historie wstydliwe lub nie. No takie jest życie nasze.

0: 12,5 minuty po 8. Czasy szkolne wspominamy.
1: Podczas gotowania wielkiej zupy koledze zupełnie przypadkowo do tego gara wpada kostka mydła. Natychmiast go wyławiamy. Oczywiście absolutnie wystraszeni, co się dalej z nami stanie, ale nikt nie widział. Wielki, olbrzymi gar zupy został wydany. Wszyscy szczęśliwi, wszyscy to zjedli. Mam wrażenie tylko, że może ktoś puszczał bańki nosem. Ale było to przerażające, pamiętam.
0: Rozumiem, że to się działo wszystko w szkole gastronomicznej. 13 po 8. Agnieszka Laskowska.
2: Rozmowa w trójce.
3: Dzień dobry, a w studiu trójki Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry, pani dyrektor.
4: Witam państwa.
3: Mamy piątek, zaczyna się weekend, wakacje dobiegają dla większości z nas końca, chociaż studenci jeszcze, jak to zwykle, oni mają ten swój dodatkowy miesiąc na odpoczynek. I to jest taki moment, kiedy często słyszymy, o jak super, wyjeżdżam albo mam wolne, to napiję się i tu pada nazwa ulubionego alkoholu. Alkohol kojarzy nam się z wakacjami, z urlopem, z weekendem, ale też z celebrowaniem różnego rodzaju okoliczności. Mówi się, trzeba to oblać. To jest wdrukowane, powiedziałabym wręcz w nasze DNA, że ten alkohol towarzyszy nam w różnych ważnych sytuacjach dla nas. Czy to dobrze, czy to źle? I czy jest jakiś sposób na przerwanie tej odwiecznej tradycji?
4: Tak, niewątpliwie ten wstęp, który pani redaktor zrobiła, jest takim podsumowaniem czy pewną diagnozą tego obecnego stanu rzeczy. Istotnie alkohol bardzo często kojarzy nam się z wypoczynkiem, z relaksem, no właśnie z jakimiś przyjemnościami. Ale chciałabym zwrócić uwagę, że taka funkcja alkoholu została w szczególności wzmocniona przez przekaz reklamowy, który no od bardzo, bardzo już wielu lat nam towarzyszy w godzinach wieczornych.
3: No właśnie, to właśnie...

0: te fajne obrazki, gdzie jesteśmy razem, gdzie odpoczywamy, wszyscy są uśmiechnięci. To dostajemy w reklamach alkoholu.
1: Tak, no, w określonym celu oczywiście, aby picie napojów alkoholowych zostało znormalizowane, aby właśnie społeczeństwo myśleli w taki sposób, jak pani to określiła, czyli że to jest nieodłączny element dobrej zabawy, bycia w towarzystwie, nawiązywania więzi i relacji. To jest coś, co bardzo wiele osób ma w tej chwili wydrukowanych i wtedy, gdy myśli o alkoholu, to bardzo często taki sposób myślenia, tego typu skojarzenia natychmiast się uruchamiają, ale nie jest to zdefiniowane raz na zawsze. Musimy podjąć próbę, żeby ten sposób myślenia o alkoholu, który jest substancją toksyczną, szkodliwą, rakotwórczą, jednak zmienić. I tutaj obserwujemy pozytywne trendy, ponieważ w badaniach okazuje się, że obecnie mamy największy odsetek abstynentów, osób niepijących.
0: No właśnie, te statystyki wypadają dobrze, a wręcz historycznie dobrze w historii tych 30-letnich badań. CBOS podaje wyraźną zmianę postaw wobec alkoholu. Picie deklaruje 73% dorosłych Polaków.
1: To jest najmniejszy
0: w ciągu tych 30 lat, kiedy przeprowadzane są badania. I z kolei odsetek abstynentów też jest rekordowo wysoki i wynosi 23%.
1: Ale pani... A do tego trzeba dodać, bo to jest bardzo ważne, że w szczególności ta zmiana postaw wobec alkoholu jest obserwowana wśród tak zwanych młodych dorosłych, czyli osób pomiędzy 18 a 24
0: rokiem
1: życia. Do których
0: bardzo często ten przekaz reklamowy i sponsorski też jest skierowany, ale... Pani doktor.
1: Ale tu jeszcze jedno słowo, bo to jest też bardzo ważne. Wśród tych abstynentów, właśnie tych młodych ludzi, 18-24 lata, 90%, około 90% twierdzi, że nie pije, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Czyli jednym słowem, to są właśnie te postawy, o których mówimy, że chcemy kreować, że chcemy kształtować, że alkohol nie musi być nieodłącznym częścią i elementem zabawy i spędzania wspólnego czasu w towarzystwie.
0: Chętnie o tych postawach usłyszę więcej, myślę, że nasi słuchacze też, ale mogę się założyć, że wśród słuchających naszej rozmowy są tacy, którzy mówią, ale w czym problem? Alkohol jest po pierwsze w Polsce legalny, a po drugie wiele zależy od tego, w jaki sposób pije, od umiaru. Jak pani by się do tych obydwu argumentów odniosła?
1: Alkohol jest legalny, to jest fakt. Natomiast coraz więcej wiemy o szkodliwości napojów alkoholowych. Wiemy, że alkohol ma związek, tak jak WHO szacuje, z około 200 chorobami. Układ sercowo-naczyniowy, zaburzenia psychiczne, to są te dwie chyba najważniejsze grupy, plus do tego liczne urazy i wypadki związane z alkoholem. W związku z tym nie możemy ignorować, że bardzo wiele osób cierpi i choruje z powodu chorób spowodowanych czy mających związek bezpośrednio z piciem alkoholem. Do tego proszę zwrócić uwagę, jak ogromne szkody społeczne niesie alkohol.
0: Wypadki spowodowane przez pijanych kierowców.
1: Chociażby, ale nie tylko. Alkohol jest związany z przemocą domową. Szacujemy w Polsce, że około 1 000 000 dzieci potrzebuje pomocy specjalistycznej, psychologicznej z powodu tego, że żyje w rodzinie z problemem alkoholowym. W związku z tym nie możemy przejść do porządku dziennego i akceptować ten stan rzeczy jako ten nie do zmiany i właściwy, tylko należy jednak podjąć taki wysiłek i rozmawiać ze społeczeństwem, wskazując na te ogromne szkody, jakie ponosimy jako społeczeństwo i oczywiście koszty społeczno-ekonomiczne, ponieważ my jako społeczeństwo za to wszystko płacimy. Różne są oczywiście metodologie szacowania społecznych kosztów picia napojów alkoholowych. I tutaj te szacunki też są bardzo zróżnicowane. Według tych badań, które były prowadzone na zlecenie Krajowego Centrum, to jest 93 miliardy złotych. czyli tyle,
0: ogromne
1: tyle
0: pieniądze.
1: To są ogromne

0: pieniądz.
1: I byłoby pewnie wiele różnych lepszych sposobów, żeby je wydać. Pani doktor, pani dyrektor, pani użyła takiego sformułowania problem alkoholowy. Jeżeli ktoś po dniu pracy wraca do domu i każdy dzień w tygodniu tym roboczym od poniedziałku do piątku kończy jedną lub dwiema lampkami alkoholu czy butelką jakiegoś tego niżej procentowego alkoholu, to możemy już mu powiedzieć, słuchaj, masz problem, czy nie powinniśmy się tym niepokoić? Oglądałam ostatnio taki fragment wywiadu z młodym amerykańskim aktorem. Przepraszam, nie przypomnę sobie nazwiska, więc nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, ale ważne było to, co powiedział, dlaczego przestał w ogóle pić. Bo zorientował się w którymś momencie, że jego myśli krążą ciągle wokół tego, jaka będzie okazja, czy towarzyska, czy jakaś nawet zawodowa, do tego, żeby się napić, czego się napije, z kim, przy jakiej okazji. I to była dla niego ta lampka ostrzegawcza. Co by pani doradziła osobom, które podejrzewają, że mogą właśnie w ten sposób funkcjonować, albo mają w swoim otoczeniu kogoś takiego? Co zrobić?
0: To jest to, ten przykład, który pani podała, to jest bardzo istotny i on w dużej mierze oddaje też istotę problemu związanego z piciem napojów alkoholowych. Jeżeli rzeczywiście obserwujemy, że nasze myśli zaczynają krążyć wokół tego, kiedy będzie ta najbliższa okazja, aby napić się alkoholu lub kiedy zdajemy sobie sprawę, że generalnie ten alkohol często nam towarzyszy w ogóle w takim myśleniu o tym, jak planujemy dzień, to wtedy niewątpliwie jest to alarmowa.
1: Pada nawet takie zdanie, wreszcie się napije.
0: Tak, tak. To jest absolutnie taki sygnał alarmowy, że należy szczerze porozmawiać sam ze sobą, a także, jeśli to jest możliwe, porozmawiać ze specjalistą w tej dziedzinie na ten temat, jak
1: szukać,
0: ja naprawdę piję alkohol.
1: Tak? Tak.
0: Proszę zauważyć, tutaj pani powiedziała o takim jednym symptomie.
1: Pewnie trudno jest przekroczyć jakąś barierę wstydu, żeby się do tego przyznać. Łatwiej jest pewnie pójść i powiedzieć, mam problemy z mężem, nie wiem jak dogadać się ze swoim dzieckiem, niż powiedzieć, uważam, że za dużo piję.
0: To znaczy, oczywiście w dalszym ciągu pewna stygmatyzacja problemu alkoholowego istnieje, ale jednak obserwujemy, że ta stygmatyzacja jest mniejsza w chwili obecnej niż to jeszcze było kilka lat temu. Coraz więcej osób jest w stanie jednak przyznać się przed sobą, że ma problem z piciem alkoholu. Na pewno sprzyja temu szeroka edukacja publiczna, która na ten temat jest prowadzona. Wiele znanych osób też otwarcie mówi o swoim problemie alkoholowym. Wszystko to przyczynia się do tego, że przynajmniej niektórym osobom jest łatwiej w pewnym momencie skonfrontować się z tym, w jaki sposób piją.
1: A pomagać alkoholikowi, czy pozwolić mu upaść?
0: To jest taki stary sposób myślenia, bym powiedziała, czyli że każdy musi osiągnąć swoje dno. W chwili obecnej on jest nieaktualny. Jednak staramy się w sposób racjonalny podejmować interwencje takie, które powinny doprowadzić do tego, aby ta osoba, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie zaprzestać picia napojów alkoholowych, bo to też się zdarza, czy nie jest skłonna iść do grupy samopomocowej, bo pamiętajmy, że są różne drogi wychodzenia z problemu alkoholowego. My rekomendujemy oczywiście kontakt ze specjalistą, ale nie czekamy na to dno, tylko interweniujemy wcześniej. Natomiast tu chcę zwrócić uwagę też, że ta racjonalna pomoc jednak ma swoją określoną charakterystykę, czyli nie możemy przyjmować odpowiedzialności za osobę, która pije problemowo. Nie możemy ukrywać.
1: A czy jak mówimy o chorobie alkoholowej, to trochę nie zdejmujemy odpowiedzialności z tego, kto pije za dużo?
0: Ja bym tak nie powiedziała. Jestem osobą,

0: która...
1: Choroba może się zdarzyć każdemu, nie zależy ode mnie. Możemy
0: ale tak
1: usłyszeć.
0: Jest w przypadku choroby alkoholowej, to jest choroba bardzo demokratyczna, może się zdarzyć każdemu. To nie jest choroba, którą, tak jak kiedyś wiele osób myślało, dotyczy jakichś określonych,
1: zmarginalizowanych
0: grup.
1: I to nie znaczy, że nie trzeba szukać pomocy, tak?
0: W tej chwili choroba alkoholowa dotyczy osób z bardzo wykształconych.
1: Z każdej grupy społecznej.
0: Dokładnie.
1: Pani doktor, czas nas goni, a powiedziałyśmy o tych młodych, którzy mówią, że alkohol im nie jest do niczego potrzebny. Zdarzają się nam zaproszenia na wesela, podczas których młodzi zastrzegają, że alkoholu nie będzie. Część patrzy na to jak na jakieś dziwactwo, no jak to. Ale proszę o tej postawie trochę nam jeszcze tu na koniec rozmowy opowiedzieć właśnie tych młodych, bo to bardzo ciekawe, bo w ich kulturze jest duży przekaz taki z alkoholem w tle.
0: To jest zjawisko, które ma, tak jak powiedziałam na początku, taką tendencję, że się rozwija, nasila. Coraz więcej młodych osób deklaruje, że picie alkoholu nie jest im potrzebne, to nie jest zgodne z ich wartościami, obszarem ich zainteresowań, czy wręcz stoi w kontrze do tego, co
1: lubią robić. To jest też grupa, która bardzo stawia chyba na takie zdrowie fizyczne, prawda?
0: Tak, to jest element szerszego
1: zjawiska. Z piciem alkoholu.
0: Dokładnie, to jest element szerszego zjawiska. To są osoby bardzo często, które są zainteresowane i ekologią, i zdrowym stylem życia, i niepokoi wielu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi. Czyli pewien cały taka struktura, która charakteryzuje te osoby i abstynencja jest elementem takiej szerszej postawy.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że padło parę myśli do przemyślenia dla naszych słuchaczy. Doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom była gościem Trójki, Agnieszka Laskowska. Dziękuję, do usłyszenia, dobrego dnia.
0: Dziękuję.
2: Rozmowa w Trójce.
3: Będzie jeszcze jedna w poniedziałek, a od wtorku wraca szkoła i bez uników.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Żegnamy reklamy.
3: 8:30. I skrót serwisu Agnieszka Drost.
18: 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową.

0: trafiły do aresztu. Wczoraj na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie 3 osób. Sąd po zbadaniu materiałów zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
0: A sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Woda zebrana w zablokowanej przez osuwisko dolinie rzeki na granicy Nepalu i Tybetu zaczyna się przelewać. Zniszczonym przez wodę terenom grozi kolejna fala powodziowa. Dotychczasowy bilans to 469 zabitych. Zaginionych jest około 1000 osób, w tym kilkuset cudzoziemców. Przyczyną katastrofy było prawdopodobnie oderwanie się fragmentu lodowca z powodu trzęsienia ziemi. Firma Google zmieniła swoją europejską politykę dotyczącą spamu. To odpowiedź na możliwość ewentualnej grzywny. Google znalazł się na celowniku unijnych organów regulacyjnych po skargach odnośnie nadużywania reputacji witryn zgłaszanych przez wydawców stron. W związku z tym amerykański gigant technologiczny oświadczył, że od 30 sierpnia wszelkie ręczne działania podejmowane w celu obniżania pozycji stron nie będą miały zastosowania w 27 krajach Unii oraz w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Polityka ta nie zmieni się poza europejskim obszarem gospodarczym.
2: Ciepło dziś, koniec wakacji, upalny wręcz. Przypomnę, od 23 do 30, a nawet 31 stopni. Padać będzie tylko na zachodzie.
3: W naszym technikum, gdzie klasa mamy w skali przyła 35 chłopa, jeden z kolegów przyjął zwrot pod tytułem Demoniu i zaczął używać go powszechnie. Także nie minął dobry miesiąc i cała klasa mówiła do siebie Pergamoniu. Także Gamoniu, chodź tu, Gamoniu, przyjdź tam. Tak to właśnie wyglądało w szkole średniej w Toruniu.
2: Mówił inspektor Gamoń. Czyli ja, rzecz jasna. A skoro mowa o pogodzie i o tym, że upały, to zapraszamy do sauny. I zimą, i latem. Jessie Ware na antenie programu trzeciego 22 i 7 trójek w sprawie szkolnych wspomnień.

0: Dlaczego dziś bez kącika książkowego dobrze się czyta? Pisze pani Agata z wykrzyknikami i znakami zapytania. Uspokajam pani Agato. Po pierwsze, dziś nie mówiłem o książkach, bo Paweł miał dużo do powiedzenia o swojej podróży przez Kaszuby, więc znajmy umiar. A po drugie, za tydzień wracamy na spokojnie. A po trzecie, zapraszam w każdą niedzielę do wszystkich książek świata. W tę niedzielę coś dla dorosłych i dla młodzieży. To będzie opowieść o Fidzie. A przed nami...
1: Wspólne różnice.
0: Panie, matka i córka udały się na wakacje, wrócą za czas jakiś, ale żeby podsumować to wszystko, co wydarzyło się o tej porze w tym cyklu, który państwo pokochali, Monika Suszek, jego wydawczyni, powraca na chwilę z podsumowaniem właśnie.
2: Zaczęło się od pytania tego najważniejszego. Jak żyć? Szukał na nie odpowiedzi Epikur w słynnych listach do Menoikeusa. Dręczyło ono Arystotelesa. Światło na nie rzuca również Pismo Święte. Gdzie odnaleźć spokój duszy?
3: Po pierwsze, nie bójcie się.
4: Nie bójcie się.
3: A po drugie... Dojrzewajcie.
4: No i dbajcie o siebie, dbajcie o spokój swojej duszy.
2: Potem przyszła trudniejsza lekcja.
4: Pytasz mnie, co jest najtrudniejsze w życiu? Najtrudniejsze w życiu jest poznanie samego siebie, a najłatwiejsze w życiu jest udzielanie rad innym.
2: Tales z Miletu wiedział to już 1000 lat temu, kiedy zapisał to słynne zdanie w liście do swojego przyjaciela Diogenesa Lauretiosa. Ale, nie sama teoria jest ważna. Katarzyna Kasia i profesor Barbara Czerska co piątek proponowały pracę domową.
4: Proszę nikomu nie udzielać żadnych rad.
3: Natomiast przyglądać się bacznie samemu sobie tu i teraz.
2: A potem przyszedł czas chyba na najtrudniejszą lekcję w filozofii o miłości.
4: Możesz kochać kogoś z całego serca, ale nie możesz kochać za was dwoje.
2: To słowa Simone de Beauvoir, ale nie tylko ona mówiła o nieodwzajemnionej miłości.
3: Karol Marx, który powiadał, że nie ma niczego bardziej niszczącego duchowo człowieka niż nieodwzajemniona miłość. W swoich rękopisach społeczno-ekonomicznych tak o tym napisał.
2: A co, jeżeli już się zdarzy?
3: Proszę natychmiast odkochać.
4: Natychmiast.
3: Albo zadzwonić do nas, to my Państwu
4: to załatwimy.
3: Tak jest.
4: Po prostu zapraszamy.
2: Wspólne różnice nie uciekały od tematów trudnych i starć wartości. Przez pryzmat Marka Aureliusza i Seneki szukano sposobów na okiełznanie gniewu i przerażających czarnych scenariuszy.
4: To jest zdanie Lucjusza Enneusza Seneki, który powiedział tak: jakże pomysłowy jest gniew w wyszukiwaniu swoich powodów.
2: Czy gniew zawsze przejmuje nad nami kontrolę? Jak rozpoznać moment, w którym emocje przejmują stery? I co zrobić, gdy czujemy jego napływ?
4: Może tydzień bez gniewu?
3: Tydzień bez gniewu, albo przynajmniej jak już państwa trzęsie ze złości, to niech państwo sobie pomyślą tak, no i co, i zaraz znajdę jakiś powód, tak?
4: A może ten powód jest we mnie? Może to tak naprawdę ja się chcę zagniewać, a nie świat mi coś zrobił?
3: To właśnie może oddechy, może ćwiczenia.
4: Może trzeba liczyć?
3: Może. A może trzeba przeczytać Deire Seneki, bo to piękny tekst, proszę państwa. Nie gniewajmy się.
4: Nie gniewajmy się na siebie.
2: Autorki rozmawiały również o języku jako narzędziu poznawania świata, o wierze, czy musi być racjonalna, o sztywnych regułach i o tym, co wspólnego ma Sławomir Mrożek z Immanuelem Kantem. W kolejnych odcinkach wracały również do Sokratesa, ojca etyki, który wolał żywą rozmowę od pisania i uważał błąd za przywilej filozofów. A te wszystkie zagadnienia znajdą państwo w cyklu Wspólne Różnice, podcaście Katarzyny Kasi i profesor Barbary Czerskiej. Wszystkie odcinki są już do odsłuchania na stronie internetowej i do zobaczenia w mediach społecznościowych.
1: Wspólne Różnice.
0: Polecamy serdecznie także na YouTubie, na naszym kanale YouTubeowym. I ważna informacja, to nie było pożegnanie, to było podsumowanie. Basia i Kasia wrócą jeszcze w 2026 roku z kolejnym sezonem Wspólnych Różnic. A któż to do nas przyjechał?
1: Nowe w piątek.
0: No witamy ponownie.

I oto prezentujemy jeszcze jedno nowe nagranie z Polski. Nosi tytuł Tyle śladów, trwa ponad 6 minut. Fish, Emadę, Tworzywo, Sokół.

0: trzecią ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie, w 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki, to już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę, on twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki, flakon pod szlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000, całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie, 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie, kojarzę, mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: sześć kolejek. Czekaj chwilę, czekaj, czekaj, ciszej. Forever Young? Dobrze słyszę?
1: To wiecznie młodzi ja.

0: nazwiska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile ma.

0: południe, zachód i wschód.
1: Tyle śladów. Znów piosenka pokoleniowa, że tak powiem. Fisz, Emadę, Tworzywo, Sokół. Nowość dzisiejsza. Halo?
2: My w Radiu Budzie mieliśmy nauczyciela od matematyki, który kończąc rozwiązanie zadania mówił i po krokach rzekł pilot, kończąc opieranie lasów. Mana, mana. Pozdrawiam.
3: Mana, mana.
1: Przypomnę, że mana, mana, ma w wersji pełnej po 6 w każdy piątek. A poza tym lato się kończy. Nie.

0: Ewa Fiori, Artur Wojek. Tak, dziś dzień zamykania sezonów naszych cykli niektórych. Przypomnę, poradnik higieny cyfrowej. Kolejny sezon za nami, przed nami od następnego piątku, przed siódmą, trzeci paragraf. Wspólne różnice na wakacjach za tydzień, no właśnie. I przed nami także ostatni odcinek drugiego sezonu cyklu tego. Kolega Grzędowski.
1: Momenty były.
2: Dzień dobry, good morning. Dziś Ameryka i jej sportowa kwintesencja, czyli baseball.

0: przez lata. Ba, przez dziesięciolecia bejsboliści drużyny Chicago Cubs byli uznawani za największych przegrywów w całym zawodowym sporcie. Drużyna niedźwiadków stała się w Ameryce symbolem niepowodzenia. Ich wieloletnia nieudolność przenikła nawet do popkultury, ale w końcu musieli się odbić od dna. I zrobili to w najlepszym możliwym momencie, dosłownie. W najlepszym. Pamiętają Państwo przygody Marty'ego McFly'a i doktora Browna z trylogii Powrót do przyszłości? Gdy na początku drugiej części Marty przenosi się w czasie z roku 1985 do 2015, trafia na niemożliwą wręcz wiadomość. Oto Chicago Cubs wygrali World Series, czyli zostali mistrzami baseballowej ligi MLB. To żart raczej niezrozumiały dla widzów poza USA, ale w Stanach oczywisty, bo Chicago Cubs po prostu nie mogli wygrać. W 1985 roku mistrzowskich tytułów drużyny z Chicago nie pamiętali nawet najstarsi górale z Jackowa, bo Cubs wygrali ligę w roku 1908, a później, nawet jeśli docierali do finału, to przegrywali, a od połowy XX wieku nawet awans do fazy pucharowej udawał im się sporadycznie. Znakomity felietonista Bill Bryson pisał, że to specjalnie dla niedźwiadków zmieniono zasady awansu do playoffów, tak by ułatwić grę na tym etapie sezonu słabemu zespołowi. I nic to nie dało. Bryson pisał w zapiskach z Wielkiego Kraju: nikt nie zasługuje na grę w finałach bardziej niż Chicago Cubs, ale nie mogą do tych finałów awansować, bo to zepsułoby ich zwyczaj nie wchodzenia do najważniejszych rozgrywek. To nierozwiązywalny paradoks. Bryson pisał to już w latach 90. Gdy w 2015 roku świat celebrował nadejście symbolicznej przyszłości z powrotu do przyszłości, Cubs wciąż czekali na mistrzowski tytuł od 107 lat. A żart twórców filmowej trylogii cały czas miał się świetnie. I to chyba musiała być jakaś rzucona przez nich klątwa, bo rok później... Naprawdę, rok później, w 2016, Chicago Cubs wygrali World Series. Zostali, jak to mówią Amerykanie, mistrzami świata w baseballu. Po ponad wieku odbili się od sportowego dna. Przypadek? Możliwe. Bardzo możliwe. W sumie to na pewno przypadek. Ale pokazuje, że nawet wieczni przegrani mogą w końcu zapracować na mistrzostwo. Że w sporcie każdy może liczyć na swój wielki moment. Nawet zespół, którego nazwa stała się synonimem porażki. I choćby dlatego w sporcie warto się zakochać.
1: Momenty były.
2: Przekonywał Robert Grzędowski.

0: Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny, za spotkanie w piątkowy poranek. Olga Szućko, Monika Kosławska, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Dziękujemy za wszystkie telefony w sprawie wspomnień ze szkół. Pa, pa.
1: Przedmiot technologia maszyn. Był taki profesor, który wzywał do tablicy. I jeżeli ktoś nie bardzo sobie radził i nie umiał odpowiedzieć na zadane pytanie, to mówił: i tak, zapachniało sianem.

0: Autopromocja.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Jest dość malutkim kawałkiem lądu.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Źródła europejskie. Podcast Trójki.
1: Zaprosiłam już Katarzynę Kasię, Andrzeja Ledera, Marka Węcowskiego i innych.
5: Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie.
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Przed nami kolejne spotkania.
4: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Do usłyszenia i zobaczenia. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
12: Stokrotka.
14: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 sierpnia, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Norwegia żegna króla, Harald V nie żyje. Są kolejne doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Media donoszą, że szukał azylu w Dubaju. Coraz mniej młodych ludzi sięga po alkohol, mówiła o tym w Trójce dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zmarł król Norwegii Harald V, poinformował o tym dwór w Oslo. Harald V miał 89 lat, był najstarszym panującym monarchą w Europie. Wstąpił na tron w 1900.

0: 1991 roku. 17 sierpnia trafił do szpitala uniwersyteckiego w Oslo, gdzie był leczony z powodu infekcji wywołanej bakteriami we krwi. W środę jego stan znacznie się pogorszył. Poszukiwany listem gończym polityk PiS Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a pomocy w jego uzyskaniu miał mu udzielać szef zonda krypto Przemysław Kral. Jak pisze portal WP.pl i TVN24, plan uzyskania azylu w Dubaju przez Marcina Romanowskiego się nie powiódł, bo władze Emiratów Arabskich odmówiły przyjęcia u siebie polityka PiSu. Są już pierwsze komentarze w tej sprawie. Według posła Kamila Wnuka z Polski 2050 pokazuje to, jak mocne były powiązania między światem polityki a upadłą giełdą kryptowalut. Zwraca uwagę na to, że w grę mogą wchodzić również działania służb.
1: Dziwi takie mocne powiązania polityczne, no bo tutaj ewidentnie wskazuje to na to, że jest ingerencja jakichś służb, jakichś osób związanych z polityką albo chcących kreować politykę w Polsce. Z jednej strony mówimy o szukaniu ludzi, a z drugiej strony mówimy o bardzo prawdopodobnej ingerencji no, innych państw, innych służb. W ogóle, jeżeli to wszystko się potwierdzi, to uważam, że jakiekolwiek osoby powinny mieć całkowity, nigdy nie być w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o politykę.
0: Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do 469 wzrosła liczba ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zaginionych jest około 1000 osób. Kolejnych 500 uznaje się za zaginione po chińskiej stronie granicy w Tybecie. Akcję ratowniczą na miejscu obserwuje specjalny wysłannik Polskiego Radia do Nepalu Tomasz Sajewicz.
2: W 2 doby od katastrofy ratownikom wciąż nie udało się dotrzeć do wszystkich miejscowości, gdzie mogą być osoby czekające na pomoc. Główna akcja poszukiwania ocalałych i zrzucanie jedzenia i wody ludziom na terenach odciętych od świata prowadzona jest z helikopterów. Po chińskiej stronie granicy ratownicy mają dopiero dziś dotrzeć do granicznej miejscowości Girong, która podczas kataklizmu prawdopodobnie całkowicie zniknęła z powierzchni ziemi. Przed szpitalami w Katmandu od rana dziesiątki osób gromadzą się, aby szukać informacji o swoich bliskich, którzy zaginęli. Na listach zaginionych w Nepalu jest ponad 500 obcokrajowców, turystów i pielgrzymów, którzy o tej porze roku zmierzali do miejsc kultu hinduistycznego. Chińskie władze ostrzegają tymczasem, że ponownie może dojść do katastrofy. Jeden ze zbiorników wodnych po chińskiej stronie granicy u podnóża lodowca w szybkim tempie napełnia się. Jeśli sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych dni, znów ze zbiornika może osunąć się potężna ilość wody, prowadząc do kolejnej błyskawicznej powodzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
0: Dziś w Łasku wyląduje 5 nowych myśliwców F-35 dla polskiego wojska. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie wielkich uroczystości powitalnych.
3: Zakup i podpisanie kontraktu to jedno. Stworzenie warunków do funkcjonowania to drugie. F-35, jeżeli na pełnych obrotach operują, to jest kilkadziesiąt minut w powietrzu. Bez tankowania w powietrzu ich zdolności operacyjne po prostu są dużo, dużo niższe. Dlatego bardzo się cieszę, że rząd Hiszpanii we współpracy z naszym rządem zakupi wspólnie 7 samolotów do tankowania i transportu w powietrzu.
0: A do tej pory w Polsce były 3 F-35, do 2029 roku ma być ich 32. Młodzi ludzie piją mniej niż ich rówieśnicy w poprzednich pokoleniach, a sam alkohol powoli przestaje być nieodłącznym elementem dobrej zabawy. Według badania CBOS-u nawet 90% osób w wieku 18-24 lata nie sięga po alkohol. O przyczynach nowego trendu mówiła w rozmowie w Trójce Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
4: Coraz więcej młodych osób deklaruje, że picie alkoholu nie jest im potrzebne, to nie jest zgodne z ich wartościami, obszarem ich zainteresowań, czy wręcz stoi w kontrze do tego, co
5: lubią robić. To jest też grupa, która bardzo stawia chyba na takie zdrowie fizyczne,
4: tak,
5: prawda?
4: Tak. Są zainteresowane i ekologią, i zdrowym stylem życia, i niepokoi ich wielu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi.
0: A cała rozmowa do odsłuchania na stronie Trójki i na YouTubie.
6: Klimat.
0: 47% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 mamy zielone godziny, kiedy zalecane jest zwiększenie zużycia prądu. W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe, a na obszarze niemal całego kraju mamy suszę hydrologiczną. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport i Adam Malecki.
8: Czas na Turcję. Polki na Mistrzostwach Europy Siatkarek zagrają w Stambule o utrzymanie pierwszego miejsca w grupie. Rywalki są piekielnie mocne. Wraz z Włoszkami są upatrywane jako główne faworytki do końcowego triumfu. Musimy grać swoje, przekonuje Magdalena Jurczyk.
6: myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz, bo

0: Wiadomo, gramy przed ich publicznością, są bardzo głośni, wspierają, dopingują, ale myślę, że my po prostu musimy się skupić na swojej stronie i zagrać dobry mecz. Trzeba będzie uważać na te przystoje, które nam się zdarzają. No myślę, że musimy się bardzo dobrze tak też je przygotować na nich. To jest zespół bardzo dobrze poukładany, który ma swoją liderkę, wiadomo. My też mamy bardzo dobry zespół, uważam, i możemy walczyć z nimi jak równy z równym.
1: A początek meczu o godzinie 18:00. Dzisiaj będziemy kibicować naszym siatkarkom, a także tenisistce. Martyna Kubka ma szansę na awans do głównej drabinki wielkoszlemowego US Open. Polka wygrała już 2 mecze eliminacji. Dzisiaj zagra w tym decydującym z Rosjanką Krystyną Liutową. Spotkanie miało się odbyć wczoraj, jednak Nowy Jork nawiedziły deszcze i burze. Pogoda nie przeszkadza w przeżywaniu prawdziwej wielkoszlemowej przygody, mówi trener Polki Piotr Pawlak.
2: Naprawdę niesamowicie przeżycie, aby być tutaj na Wielkim Szlemie, widzieć te wszystkie gwiazdy obok siebie, móc trenować obok nich i z nimi, to jest wspaniałe przeżycie. Na pewno ciągnie to mnie jako trenera i Martynę jako zawodniczkę, więc mam nadzieję, że nasza przygoda tu się nie kończy i że zostajemy tutaj obaj do drugiego tygodnia.
1: Dzisiejszy mecz Martyny o 17:00. W US Open zagra też oczywiście Maja Chwalińska, która zakończyła już zmagania w turnieju w Monterey. Potem jak odpadła w drugiej rundzie singla z Alicia Parks, w deblu wraz z Austriaczką Kraus musiały uznać wyższość pary japońskiej. Japońsko-tajwańskie Aoyama Liang. Mecz rozstrzygnął się w super tiebreaku. W piłce nożnej po emocjach w europejskich pucharach, przypomnę, że do fazy ligowej Ligi Europy awansowały Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, wracają niemniejsze emocje związane z rozgrywkami ekstraklasy. 6. kolejka rozpocznie się w Płocku, gdzie Wisła o 18:00 podejmie Koronę Kielce. Od 20:30 po sąsiedzku przy Łazienkowskiej Legia Warszawa grać będzie ze Śląskiem Wrocław. Dodam, że dzisiaj o 13:00 odbędzie się losowanie europejskich pucharów, więc Jaga i Lech poznają rywali.
3: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem w 4 województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Tam dziś nawet 31 stopni. Na zachodzie po południu i wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe burze na przeważającym obszarze od 23 do 29 stopni.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
11: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
11: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
16: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie.
9: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za

0: 199 zł.
1: Mediamarkt.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Mamy piątek, 28 sierpnia, 11 minut po dziewiątej.

0: Olga Szućko, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Zapraszamy na spotkanie z ekonomią w Trójce.
1: Winien i ma.
0: Rząd ma dziś przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Wśród priorytetów bezpieczeństwo, zdrowie, inwestycje energetyczne, kolejowe i drogowe. Założenia makroekonomiczne przewidują 3% podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce oraz inflację na poziomie 2,5%. Polska walczy o miejsce w G20. W poniedziałek w amerykańskim Asheville w Karolinie Północnej rozpocznie się kolejne spotkanie wysokich przedstawicieli krajów tej grupy. Polskę reprezentować będą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet. Zdaniem rządu utraciła ona swoje pierwotne uzasadnienie. Zwiększona zostanie za to kwota ulgi z tytułu krwiodawstwa.

0: Prawstwa.
1: Bezrobocie bez zmian w lipcu, podobnie jak w czerwcu, wyniosło 5,8%. Dane okazały się trochę lepsze od wcześniejszych szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz minister gospodarki Hiszpanii zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Głównym powodem wzrostu cen pelletu jest rosnąca popularność pieców na to paliwo. Przy jednoczesnym ograniczeniu podaży ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analizy UOKiK-u nie wykazały niedozwolonych prawem praktyk, które mogłyby ograniczać konkurencję na rynku. I goście w naszym studiu, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztofek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Polska walczy o miejsce w G20. Tak jak mówiłam, w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych kolejne spotkanie przedstawicieli krajów tej grupy. Polskę ma reprezentować minister finansów i gospodarki oraz prezes NBP. Na to spotkanie zaprosił nas prezydent Donald Trump, ale to zaproszenie na pewno jest też potwierdzeniem rosnącej siły naszej gospodarki, o co od ponad 35 lat dbają polscy przedsiębiorcy i pracownicy. Jak państwo oceniają w takim razie nasze szanse na stałe miejsce w grupie G20? Pani doktor.
2: No, myślę, że to jest śpiewka dalekiej przyszłości, dlatego że interesariuszy, którzy chcieliby dołączyć do, na stałe do grupy G20, jest coraz więcej. Tu kłania się Afryka. O tym się coraz głośniej mówi. Unia Krajów Afrykańskich oczywiście jest członkiem G20, no ale Unia Europejska jest członkiem G20, jednocześnie kilka krajów także jest w tej grupie członkami stałymi, więc...
1: To prawda, i żadnego tutaj z regionu naszego Europy Środkowej, tak. Środkowo-Wschodniej, więc bylibyśmy tutaj głosem regionu
2: też. Ale jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. No oczywiście pewnie argument, o którym pani redaktor wspomniała, że nie ma przedstawiciela Europy Środkowej i Wschodniej. To jest argument, który pewnie trzeba będzie wykorzystać, ale myślę, że to będzie dużo, dużo za mało. W związku z tym no, trzeba pracować. Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, jak ciągle wzmacniać gospodarkę i tutaj przed nami jest strasznie dużo rzeczy do zrobienia. W tych informacjach, które minister Domański przekazywał publicznie, mówiąc o swoim uczestnictwie w posiedzeniu G20, była mowa o tym, że no, chciałby pokazać Polskę jako kraj, który no, nie tylko ma świetny wzrost gospodarczy od lat, i rzeczywiście zrobiliśmy tutaj bardzo wiele, ale też wyróżnia się tym, że prowadzimy deregulację. I muszę powiedzieć, że tu u mnie się zapaliła lampka, o jakiej deregulacji pan minister Domański mówi. I tu chciałabym usłyszeć jakieś konkrety, bo może rzeczywiście warto o deregulacji mówić, ale na pewno warto ją robić.
1: Panie doktorze, czy trochę nam też pomoże ta zmiana klasyfikacji, jaką podała agencja S&P w tym tygodniu, czyli że nie jesteśmy już w gronie tych krajów rozwijających się, ale jesteśmy gospodarką rozwiniętą?
3: Ja myślę, że otwiera się bardzo, niestety powiem, wąskie okno możliwości, żebyśmy weszli do tej grupy nawet przejściowo. Myślę, że ten argument z regionu jest bardzo ważny, no bo te nowe kraje członkowskie, ta nowość jest już relatywna, bo to 22 lata, ale ciągle się tak nasz region określa. Czy też kraje Europy Środkowej i Wschodniej, kraje postsocjalistyczne, odgrywają coraz ważniejszą rolę w Unii Europejskiej, która jest organizacją, jest oczywiście reprezentowana w tym gremium. Natomiast no, ja mam niestety no, takie pesymistyczne spojrzenie. My najprawdopodobniej wypadniemy z tej grupy przede wszystkim przez demografię. Znaczy nas demografia do tej grupy i niewątpliwy Imponujący wzrost gospodarczy po wstąpieniu Polski do Unii.

0: Unii Europejskiej. Po 2004 roku, no to Zielona Wyspa, najpierw premiera Tuska, później ten cud gospodarczy, dekady 2010-2020, o którym mówią kraje regionu, pozwoliły nam osiągnąć taki poziom, który nas uprawnia do tego, żeby w tym gremium wystąpić, ale niestety demografia jest bezlitosna. Jeżeli mówimy o krajach afrykańskich, to pamiętajcie państwo, że w grupie krajów G20 nigdy nie będzie najbogatszego kraju Unii Europejskiej, jakim jest Luksemburg. Nie będzie tam nigdy Norwegii na przykład, chociaż to też jest bardzo...
1: Aczkolwiek Norwegia bardzo zabiega.
0: Tak,
1: też,
0: ale
1: jest naszą konkurencją.
0: Obawiam się, że demograficznie kraje, w których mamy dodatni przyrost naturalny i które zwiększają liczbę ludności. Pamiętajcie państwo, że to nie jest klub krajów najbogatszych, bo jak mówię, Luksemburgu tam nigdy nie będzie z racji rozmiarów, tylko jest to klub krajów, które mają największą gospodarkę globalnie. I my niestety, obawiam się, będziemy powoli rozmiary gospodarki, no jeszcze oczywiście z pewnym opóźnieniem, ale zmniejszać, dlatego że będzie malała liczba ludności w Polsce. Demografia gra przeciwko nam w sposób bezlitosny. Ja z uwagą wysłuchałem tych priorytetów budżetowych. Zasmuciłem się, że nie znalazłem tam edukacji i nauki, no ale cóż, no to chyba musimy się do tego przyzwyczaić. Natomiast też nic nie znalazłem o tym największym problemie, również który wpływa na tę taką bardzo widoczną pozycję polskiej gospodarki, czyli nie usłyszałem nic na temat demografii. Teraz się toczy w Polsce taka ożywiona dyskusja na ten temat. I to nie jest tak, że nic nie możemy zrobić. Możemy na przykład spowolnić, tak, tempo zmniejszania się liczby ludności w Polsce. Pewnie zatrzymać się tego nie da, patrząc na stopy dzietności. Natomiast moglibyśmy ten proces spowolnić, co na przykład pozwoliłoby nam utrzymać się dłużej w tej grupie w momencie, w którym łaska prezydenta Trumpa, która, jak wiemy, na pstrym koniu jeździ, nas z tej grupy wyprowadzi, prawda? No bo wiemy, że to jest tak trochę... No, jakiegoby tu użyć słowa po sympatii, tak? Czy zgodnie z sympatiami prezydenta
2: No dlatego
0: Trumpa.
2: Też na początku zaznaczyłam, że jesteśmy tutaj na zaproszeniu, ale no chcemy odgrywać ważniejszą rolę.
1: Ja muszę powiedzieć, mogę trochę polemizować z panem doktorem, bo wydaje mi się, że trzeba myśleć już o demografii no jako o czymś dokonanym.
0: Niestety.
1: Czyli dzietność nie będzie większa. Jeżeli chcemy utrzymać poziom liczby mieszkańców w Polsce, nawet nie mówię obywateli, no to musimy myśleć o no, bardzo dobrze przemyślanej imigracji, przepraszam. Czyli zapraszaniu tych, którzy naszej gospodarce są potrzebni z innych krajów na świecie. Nie chaotycznie, w sposób tak naprawdę bardzo, bardzo przemyślany. No i zupełnie inaczej musimy podejść do wykorzystania nowych technologii.
0: Zgoda.
1: Tak? Więc problem demografii jest, natomiast on może nie być aż tak poważny jak to, o czym pan mówił przed chwilą. Jeśli będziemy w sposób bardzo rozumny i bardzo konsekwentny planować zapraszanie pracowników z całego świata do Polski, a także będziemy inwestować w nowe technologie.
2: Problemu demograficznego na pewno nie mają kraje afrykańskie, bo tam są bardzo młode społeczeństwa, ale też słyszałam, bo w tym tygodniu był prezentowany taki raport przez Politykę Insight, że właśnie Unia Afrykańska, kraje afrykańskie są nam niechętne, jeśli można tak nazwać, no bo wiadomo, są kraje, które nas popierają, żebyśmy byli w tej grupie G20 na stałe, są kraje neutralne, no i są te niechętne, te afrykańskie do tej ostatniej grupy należą. Zresztą minister Domański też powiedział, że będzie się spotykał z przedstawicielami Unii Afrykańskiej i to jest chyba najważniejsze spotkanie jego bilateralne tam, chociaż ma też inne, bo i z Koreą Południową, i z Wielką Brytanią, z Japonią.
0: Ja myślę, że no to jest ten...
2: To jest ciekawy wątek.
0: Te napięcia
2: chyba
0: między globalnym południem i globalną północą, której Polska w naturalny sposób jest częścią. Myślę, że to jest dobra okazja, żebyśmy jako społeczeństwo dokonali takiego przewartościowania, bo cały czas można takie wrażenie odnieść, że w oczach wielu Polaków Polska jest krajem biednym. My ciągle jesteśmy krajem na dorobku. Ta reklasyfikacja pokazuje, że w skali globalnej

0: No i my jesteśmy krajem bogatym. Jakkolwiek pewnie, jak to się ładnie mówi, owoce tego wzrostu nie są równomiernie podzielone w Polsce, ale jako gospodarka jesteśmy krajem bogatym i tak powinniśmy sami na siebie patrzeć, ale tak też jesteśmy postrzegani. Jesteśmy reprezentantem globalnej północy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast ja jeszcze dodam, bo pełna zgoda, jeśli chodzi o liczbę zgonów i urodzeń, demografia ma niezwykłą w tym sensie bezwładność i zmienić coś tutaj jest bardzo trudno. Natomiast pełna zgoda, selektywna migracja, czyli nieprywatyzowanie, to jest takie pojęcie, które teraz się pojawiło, prywatyzowanie migracji. Znaczy takie ściąganie pracowników trochę, którzy potem są gdzieś koszarowani i tak dalej, czyli polityka państwa, której niestety za bardzo nie widać. Nowe technologie, ja dodam do tego jeszcze jeden element, to z racji wieku, wyłącznie mówię o sobie, żeby była jasność, aktywizacja ludzi w wieku przedemerytalnym, wydłużanie wieku pracy, to jest też sposób na to, żebyśmy, no bo...
1: W wieku emerytalnym, bo... Myślę, że przedemerytalnie to tak specjalnie to, nie trzeba wydłużać.
0: Ale też wielu ludzi zwraca na to uwagę, że jak się traci pracę, jak się pracuje, to się pracuje. Jak się traci pracę w wieku tym umownie 50-55 plus, szczególnie jak się jest kobietą, które przechodzą na emeryturę w wieku lat 60, to już zaczyna być problem na rynku pracy. Więc pamiętajmy o tym, że czym innym jest liczba mieszkańców danego kraju, a czym innym jest liczba osób, które pracują. Nieuchronne starzenie się społeczeństwa w Polsce oznacza wyzwanie pod tytułem aktywizowanie zawodowe ludzi, którzy w tej chwili są nieaktywni zawodowo i ten rezerwuar, no znowuż ja może się nie powinienem wypowiadać, no bo to nie mam pewnie doświadczeń takich, ale wydaje się, że przechodzenie na emeryturę kobiet w wieku lat 60 jest niesamowitym marnotrawstwem zasobów w gospospodarce.
1: Pełna zgoda.
0: Także, no tak, także tutaj mamy rezerwy oczywiście. To nie jest tak, że nic się nie da zrobić. Natomiast znowuż, czy państwo coś na ten temat słyszycie? Poza tym, że nie słyszymy o deregulacji, na zewnątrz słyszymy dużo.
2: No niestety, o tym też nie słyszymy. Wiemy, że to nie jest łatwy problem.
1: Właśnie bez tej polityki państwa, która jednak powinna w jakiś sposób tworzyć warunki do tego, żeby jeśli nie możemy z politycznych względów podnieść wieku emerytalnego, na razie przynajmniej, to powinny być tworzone warunki do tego, żeby ludzie jak najdłużej pozostawali w zatrudnieniu. To jak się patrzy na dane, to jednak coraz więcej osób, kobiet 60, a mężczyzn 65 plus pozostaje w zatrudnieniu i to wydaje mi się być dobrym sygnałem, więc jeśli do tego za tym poszłyby jakieś rozwiązania, które nakłaniałyby przedsiębiorstwa i nas, obywateli, do tego, żeby jak najdłużej pozostawać aktywnymi zawodowo, to niewykluczone, że ten okres przejściowy do momentu, kiedy poradzimy sobie z kwestiami migracyjnymi, z technologiami, ten okres przejściowy mógł być zagospodarowany przez tych, którzy już mają doświadczenie i są na rynku pracy.
2: Miejmy nadzieję, że tak się będzie działo. No na razie zobaczymy, co tam się będzie działo w poniedziałek na spotkaniu G20. Kolejny temat, bo 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz minister gospodarki Hiszpanii zaapelowali o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka.
3: W związku z wojną na Bliskim Wschodzie firmy naftowe czerpią wysokie zyski, napisali ministrowie 6 krajów, dodając, że to jeden z największych wstrząsów podażowych od dekad. Podkreślili, że rosnące ceny energii i tym samym koszty życia wywołują niezadowolenie w społeczeństwach. Według nich dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatów, dlatego potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu unijnym i opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie przypomnieli, że Unia już raz sięgnęła po podobny mechanizm. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę wprowadziła składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. 6 krajów domaga się też dogłębnego dochodzenia, które sprawdzi, czy rafinerie zawyżają swoje marże, bo te na produktach rafinowanych rosną szybciej niż ceny.
2: Nie udało się tego podatku od zysków nadzwyczajnych wprowadzić tutaj u nas w Polsce na krajowym poziomie. Czy uda się opodatkować koncerny na poziomie europejskim? Panie doktorze.
0: Czy się uda opodatkować, to ja nie wiem, bo to jest zawsze pytanie o to, jakie tutaj narodowe interesy zagrają.

0: Mają.
1: No ale mocna grupa tych krajów, mocna, które się...
0: To prawda, natomiast...
2: Prawda? Francji nie ma, więc...
1: No jedynie tak, z tych właśnie też, jak oni właśnie mają też pomyślałam.
0: Cytując ten, jeden ze starych filmów, przypadek? Nie sądzę.
1: No
0: natomiast dla mnie inna tutaj konstrukcja logiczna jest interesująca, bo o ile ja rozumiem, tak, daninę solidarnościową, to pojawiło się w materiale, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to nie bardzo rozumiem, że tak się górnolotnie wyrażę, junktyw pomiędzy nałożeniem podatku a obniżką cen. Znaczy tutaj to się nie klei po prostu i o ile ja rozumiem, że koncerny, które realizują nadzwyczajne zyski, z uwagi na sytuację geopolityczną, mogą zawyżać marże i tak. Ja nie dyskutuję z tym, to by trzeba było się przyjrzeć tym rynkom i zobaczyć, czy tak jest w istocie. Być może tak jest, pewnie tak jest, bo rynek na tym polega, że maksymalizuje się zyski.
1: Nie, no zyski są na pewno wysokie, bo to koncerny
0: tak jest.
1: Podawały.
0: To nie bardzo rozumiem, w jaki sposób nałożenie podatku miałoby obniżyć ceny. No bo klasyczna ekonomia, której ja nie tylko się uczyłem, ale też uczę, wskazuje na to, że nałożenie podatku cenę podnosi. Oczywiście nieprawdą jest to, co czasami się w przestrzeni publicznej pojawia w Polsce, że cały podatek jest przerzucany na ostatecznego nabywcę. To państwo nie wierzcie, tak jeszcze czasami głosy pojawiają. Zawsze ciężar podatku obciąża obie strony transakcji. Ale to nie zmienia faktu, że nałożenie podatku dodatkowo zwiększy ceny. Rozumiem czyli zatem chęć zasilenia z finansów publicznych,
1: prawda, budżetu,
0: natomiast tak. Gdzie tutaj jest obniżka cen, to ja szczerze państwu powiem, nie rozumiem, co oczywiście nie wyklucza sensowności nałożenia tego podatku, żeby była jasność.
1: No właśnie,
0: Nie wypowiadając to, nie sprzeciwiam się samej idei, bo jak państwo wiecie, takie hasło prywatyzacja zysków, uspołecznianie strat zrobiło się po roku 2008 bardzo popularne również w przestrzeni publicznej. Stawiamy te pytania, na ile niekorzystna sytuacja stanowi asum do tego, żeby pomagać prywatnym podmiotom, a korzystna sytuacja nie skłania tych podmiotów do tego, żeby się dzieliły ze społeczeństwem. Natomiast no, ja nie widzę tutaj wpływu na obniżkę cen. To
1: no, może
0: szczerze.
1: Będzie tak, że jak będą pieniądze, to będzie można wspierać tych odbiorców.
0: No tak, ale to nie jest obniżka cen. To jest wtedy selektywna pomoc socjalna.
2: No tak, pani pomoc socjalna raczej tym ze średnimi i wysokimi dochodami, a nie
0: to już pominimy kwestię CPN-u, prawda? No ja tak. Niezmiernie lubię, jak państwo mi dokłada do mojego tankowania. Państwo nie wiecie, ja wróciłem wczoraj z wakacji i jak tylko wjechałem do Polski samochodem, od razu na stację i od razu się sympatycznie zrobiło, bo dużo taniej niż poza polską granicą. Także to ale sympatyczny gest.
2: Ale w przyszłym tygodniu ci, którzy wyjeżdżają...
1: Tak, bo to tylko
0: także wracamy przed 1 września, proszę państwa.
1: Tak, tylko do poniedziałku włącznie.
2: Pan doktor, patrząc na relacje między opodatkowaniem zysków, a tym, jak wpłynie to na cenę, ma absolutną rację. Oczywiście możemy mówić o wszystkich towarach, czyli jeśli byśmy podnieśli podatki, a przecież to nas prawdopodobnie czeka, nie wiemy, jest zapowiedź podniesienia podatku dochodowego dla największych firm, które mają obroty na poziomie ponad 200 tak. milionów złotych, czyli to są tak naprawdę duże firmy, więc też zastanawiamy się, w jaki sposób to może wpłynąć na ceny, ale proszę pamiętać znowu też, sięgając po wiedzę ekonomiczną, że mamy produkty, gdzie popyt jest mało elastyczny. Na paliwo popyt jest mało elastyczny. Co to oznacza? Że ci, którzy sprzedają takie produkty, pieczywo, tak, produkty żywnościowe, te podstawowe, no ale właśnie także paliwo, mogą sobie jednak folgować, czyli mogą przerzucać część.
0: Większość nawet powiedzmy, nie
2: nawet
0: bójmy
2: większość.
0: Się tego słowa. Nie całość, ale większość.
2: Okej, okay, żeby nie powiedzieć całość, tak. Chociażby usługi bankowe, prawda? Też wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Jeśli jesteśmy zobowiązani do tego, żeby korzystać z usług bankowych, a w absolutnej większości jesteśmy, no to oznacza, że jeśli podnosimy podatek dla banków i zwiększa się to obciążenie do 30% podatek dochodowy, no to automatycznie trzeba się spodziewać, że marże za różnego rodzaju produkty i usługi bankowe będą rosły. A więc tam, gdzie musimy coś

0: kupować. Szansa na to, że ograniczymy popyt, tak, że możemy ten popyt ograniczyć, jest niewielka, no to wiadomo, że wtedy firmy, przedsiębiorstwa będą ceny podnosić. Tam, gdzie takiej możliwości nie ma, to znaczy, kiedy my konsumenci, gospodarstwa domowe czy przedsiębiorcy mogą z czegoś zrezygnować, zmniejszyć popyt na coś, to wtedy oczywiście ta możliwość przerzucania na nas rosnących podatków jest ograniczona. Natomiast absolutnie pan doktor ma rację, że w przypadku paliwa, no tutaj to ograniczenie jest bardzo, bardzo niewielkie, bo wiadomo, że okej, może trochę ograniczymy, ale za chwilę wrócimy do swoich starych nawyków, rezygnując zapewne z czegoś innego, z czego możemy zrezygnować w tym naszym koszyku zakupowym. Natomiast też, jeśli mogę jedną rzecz, a mianowicie nie wiem, czy ta prośba skierowana do Irlandii, bo oni są w tej chwili zarządzającymi tym, co w Unii Europejskiej się dzieje, tak, to jest ich prezydencja, to ruszenie tematu, no ale pytanie, kiedy przygotowane zostaną jakiekolwiek rozwiązania, czy to ma mieć charakter regulacyjny, czy raczej jakichś zaleceń. Jeśli regulacyjny, no to znowu pojawia się problem, czy dyrektywa jako ta regulacja, ale proszę pamiętać, że dyrektywa oznacza konieczność przejścia całej ścieżki legislacyjnej w każdym kraju unijnym i wdrożenia tego rozwiązania. Więc u nas pojawi się problem dokładnie ten sam, z którym mieliśmy do czynienia, czyli okej, my to przejdzie to przez Sejm, natomiast pan prezydent nie podpisze. Jeśli miałoby to mieć działanie wprost, to musi być to charakter rozporządzenia. No i czas to będzie trwało, no to może w tym czasie już uda nam się jednak jakieś inwestycje zrealizować i już będzie w ten sposób zmniejszyć cenę.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Będziemy sobie śledzić sytuację, a na razie posłuchajmy piosenki.

0: I wracamy w studiu Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Piotr Maszczyk. I kolejny temat, bo zanim pan minister poleci do Stanów Zjednoczonych, no to dzisiaj posiedzenie w sprawie budżetu rząd ma przyjmować. No i ekonomiści mówią, że to nie jest łatwy budżet, dlatego że tam bardzo wszystko napięte. Rekordowy też deficyt w historii, ponad 282 miliardy złotych. Czy uda się to wszystko pospinać, pani doktor?
1: Papier wszystko ścierpi.
0: No właśnie. Ale co dalej?
1: Konie jaki jest, każdy widzi. O finansach publicznych mówimy od wieków, nie od roku, dwóch czy pięciu. I o pogarszającej się sytuacji. Do tej pory tutaj żeśmy rozmawiali o tak naprawdę fajnych rzeczach dotyczących polskiej gospodarki, która mimo wszystko się fantastycznie rozwija. I oby tak dalej. Natomiast kiedyś, i to pewnie w nieodległej przyszłości, stan finansów publicznych bardzo mocno uderzy w gospodarkę. I trzeba to brać pod uwagę. Oczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji, no bo i słusznie rząd, premier i minister finansów mówią o wydatkach zbrojeniowych i mówią o tym nie dlatego, że chcemy wydawać, tylko dlatego, że musimy. Muszę powiedzieć, że te ostatnie informacje o wizycie szefa CIA w Moskwie, no to 2-3 dni temu, pokazały, że rzeczywiście tak naprawdę chyba napięcie rośnie i różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc no nie ma się co nad tym zastanawiać. Ważne, żeby te wydatki militarne, zbrojeniowe były sensowne, efektywne, żeby rzeczywiście było to wydawane na takie zbrojenie, które patrząc na to, co dzieje się w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, rzeczywiście ma sens, tak? Bo tu widzimy, że pewne rodzaje uzbrojenia się sprawdzają, inne się nie sprawdzają, więc żebyśmy tutaj błędów nie robili. Kolejny wątek, na który też rząd zwraca uwagę i o czym była mowa, rozumiem, że to wszystko dzisiaj powinniśmy zobaczyć już w tym projekcie budżetu, to jest kwestia ochrony zdrowia i tutaj jest mowa o tym, że budżet dołoży o 17 miliardów więcej niż w tym roku dołożył. I teraz nie wiem, czy, bo wiem, że na ten rok było planowane dołożenie 26 miliardów do Narodowego Funduszu Zdrowia, plus mówiło się o tym, że potrzebne jest kolejne 14 miliardów. Czy te 17 dotyczy tylko 26 plus 17, czy 40 miliardów plus 17, prawda? Więc no to jest istotne. I kwestie energetyczne, inwestycje, duże inwestycje energetyczne. Tu muszę powiedzieć, trochę żeśmy na ten temat mówili, myślę o planowanym wzroście podatku dla dużych firm z 19 do 22%. Oczywiście mówię o podatku nominalnie, tak, nie efektywnie. To dotknie to także firm energetycznych, które potrzebują jednak pieniędzy przecież na inwestycje, więc zastanawiam się, gdzie tu jest jakaś logika. Natomiast no, trzeba będzie pożyczać pieniądze. Jak na razie jesteśmy po ocenie jednej z trzech największych agencji ratingowych, agencji Fitch, która utrzymała nasz standing na poziomie A-, ale z taką projekcją negatywną, czy perspektywy negatywne, więc wszystko się może wydarzyć. Już dzisiaj koszty, które ponosi budżet państwa, może przypomnę, że jeśli dobrze pamiętam, na ten rok jest planowane 90 miliardów. To są koszty odsetkowe, które musimy płacić za pozyskany pieniądz do budżetu po to, żeby pokryć wydatki. Więc naprawdę mamy bardzo

0: bardzo poważne problemy, one będą jeszcze większe.
1: Tak, ja tylko dodam, bo tutaj spływają informacje, o 9:20 zaczęło się to posiedzenie rządu w sprawie właśnie przyszłorocznego budżetu, a przed nim premier mówił, że te wydatki na zdrowie mają być o 26 miliardów złotych większe, więc to jest taka ostatnie dane z sytuacji przed samym posiedzeniem. No właśnie, rząd, żeby sfinansować te wszystkie potrzeby, o których tutaj pani doktor mówiła, no planuje tę reformę podatkową. Panie doktorze, jak pan patrzy na to, czy to się uda pospinać?
2: A było tak miło, pani redaktor, Polska w G20.
1: Powiem tak słuchaczom naszym, że pan doktor zaczął marszczyć tutaj nos, tak, czoło i myśli, właśnie, co powiedzieć.
2: Znaczy, no bo właśnie chciałem, żeby tak koniec wakacji państwu osłodzić. Jeszcze ostatnie tankowanie w weekend tanie.
1: Nawet jeszcze w poniedziałek.
2: Nawet jeszcze w poniedziałek, tak. Ktoś nie zdąży. Szanowni państwo, no... Niezwykle trudna jest sytuacja budżetu. Zacznijmy od zdrowia. No, słyszymy, że rząd będzie dosypywał kolejne miliardy. Czy słyszycie państwo o jakiejś zasadniczej reformie sposobu organizacji systemu opieki zdrowotnej? Bo ludzie, którzy pracują, nie lubią słowa służba zdrowia, więc niech będzie opieka zdrowotna. Nie słyszymy. W Polsce jest taka dyskusja, jak się rozmawia o opiece zdrowotnej, to są takie dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, za mało wydajemy, zobaczcie, ile Czesi w proporcji do PKB wydają, a drugie podejście jest takie, nie ma co dolewać wody do dziurawego wiadra, bo i tak wyleci. I pewnie każde z nich oddzielnie nie ma większego sensu, to tylko że no, my dolewamy wody do wiadra, o którym wiemy, że jest dziurawe. Znaczy bulwersujące doniesienia na temat skali, jakiego tu dobrego słowa użyć, no, miękko, marnotrawstwa w systemie opieki zdrowotnej, nieprawdopodobnie wysokich zarobków wąskiej, dodajmy od razu, żeby była jasność, wąskiej grupy ludzi, którzy tam pracują, pokazują, że ile byśmy nie dodali, to już nieważne nazwisko tego człowieka, no to zasada jest prosta. Ile sobie wynegocjuję na kontrakcie, tyle mam. To jest niemal dosłowny cytat z wypowiedzi jednego z prominentnych przedstawicieli tego systemu. No więc będzie więcej pieniędzy, to będzie jeszcze łatwiej negocjować wysokie wynagrodzenia. Jeśli chodzi o reformę podatkową, ona w założeniu rządu jest neutralna, to znaczy, że ona ma się bilansować. No, nie otwieram wątku, bo tak patrzę jednym okiem na zegar, który jest w studiu. Mhm. Moglibyśmy podyskutować o tej reformie, tak, która, znowuż, mnie jest bardzo miło, że rząd dba o ludzi, którzy mieszkają w dużych miastach i osiągają ponadprzeciętne dochody. No bo właściwie czemu nie? Ale zastanawiam się, czy to jest właśnie ta grupa, którą trzeba szczególnie dopieścić i czy rachuby rządu, jeśli chodzi o przełożenie tego ruchu podatkowego na poparcie w wyborach, mogą się okazać chybione. Szczególnie, że jak usłyszeliśmy, no, mamy podnieść stawkę CIT-u dla tych największych firm. No i część z nich oczywiście nie przerzuci tej podwyżki na ostatecznych klientów, no bo będziemy mieli konkurencję, będzie można zrezygnować z zakupów, ale część przerzuci, nie łudźmy się, szczególnie w sektorze bankowym tak będzie. To jest oczywiste, ponieważ tutaj możliwości, znaczy elastyczność popytu, no, przepraszam za żargon, jest bardzo niska. Jak państwo się zastanawiacie, co to znaczy, to pomyślcie, czy łatwo by wam było zmienić teraz konto. Jakie macie główne, na przykład to, na które wpływa wynagrodzenie i tak dalej, jeśli uznacie, że bank za duże na przykład opłaty wprowadza i czy wam się będzie chciało za 3 do 5 zł miesięcznie więcej.
0: No może i by się niektórym chciało, tylko jaki jest sens, jeśli ten trzeci, piąty czy dziesiąty bank
2: też podwyższy, prawda? No mogłaby się na przykład, moglibyśmy zacząć dyskusję na temat konta 0 zł, o którym się mówi, które istnieje.
1: Och, już nie wchodzimy w tyle pobocznych wątków,
2: także
1: bo
2: ja
1: nie
2: powiem,
1: mamy na to
2: ja powiem
1: czasu.
2: Państwu tak, my zobaczymy konsolidację fiskalną, to tak to się nazywa, czyli głęboką reformę sektora finansów publicznych, czy też no, systemu finansów publicznych w roku 2028. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborczy, ktokolwiek nie wygra, czy jakakolwiek koalicja nie wygra, będzie musiała się z tym problemem zmierzyć i to, proszę państwa, będzie niezwykle bolesny proces. To możemy sobie od razu powiedzieć, zarówno po stronie podatkowej, czyli dochodów sektora finansów publicznych, jak i po stronie wydatkowej. Bardzo mi przykro.
0: Patrz, Grecja.
2: Bardzo mi przykro. 2027 rok, orkiestra na Tytaniku właśnie stroi instrumenty.
1: O kurczę, no to rzeczywiście pesymistyczny

0: tutaj wątek.
1: Mogliśmy rozmawiać o G20. No właśnie. Było sympatycznie.
0: Chyba na razie...
2: Ale jeśli można, bo przy tym zdrowiu to są ogromne pieniądze, ale nie tylko. Tak? Popatrzmy na podstawowej wielkości wydatków budżetowych. 800 plus, tak? Kiedyś 500 plus, 62 miliardy w tym roku. W przyszłym roku pewnie plus minus to samo. 13, 14 emerytura, 32 miliardy złotych, tak zwane babciowe 6 miliardów. Mówię o tym, co w tym roku. Renta wdowia 7 miliardów, dopłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do ZUS-u 91 miliardów, dopłaty do KRUS-u 27,5 miliarda. W tym wszystkim na ten rok zaplanowana obsługa długu, który budżet musi zaciągnąć, żeby to wszystko spłacić, to jest 90 miliardów. I tylko jeden punkt odniesienia. Jeśli dobrze pamiętam, w Narodowym Funduszu Zdrowia w tym roku na podstawową opiekę zdrowotną zaplanowano 22 miliardy. 22 miliardy na podstawową opiekę zdrowotną, z której korzystamy wszyscy. 90 miliardów płynie do tych, którzy pożyczyli pieniądze polskiemu rządowi, bo kupili obligacje rządowe, tak? Obligacje skarbowe. No, a w przyszłym roku będzie tego znacznie
0: pełna,
2: więcej.
0: Za dużo, tak.
1: Pełna
0: dużo
1: zgoda z panią doktor, to już państwo wiecie, gdzie zaboli. To była lista. Gdzie zaboli?
0: To teraz może trochę jeszcze przyjemniejszy temat na koniec, bo w tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Polskiej Żywności. Do jej kupowania zachęcał minister rolnictwa. Okazuje się, że kupują nie tylko Polacy, ale także mieszkańcy innych krajów, bo z roku na rok rośnie wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. W ubiegłym roku było to ponad 250 miliardów złotych. W tym roku już mamy przeszło 125 miliardów. No i ja sobie tak myślę, że to po pierwsze jest duży, tak, tort, jak wyliczyłyśmy z panią doktor przed wejściem tutaj do studia, i możemy śmiało chyba powiedzieć, że polska żywność mogłaby być takim ambasadorem naszego kraju, naszej gospodarki. Zgodzą się państwo z tym?
2: Świetny pomysł, naprawdę. Oczywiście chciałabym też, żeby technologie były ambasadorem.
0: Ale może być kilku,
2: Ale zdrowa żywność, dobra żywność, to jest, myślę, to, na czym czy mogłoby być to komponentem tego, jak jesteśmy postrzegani w świecie, w Europie i w świecie. Może dodam po tych danych, które pani redaktor przedstawiła, że ta wartość sprzedaży to jest ponad 15% polskiego eksportu. To nie jest, no to jest naprawdę bardzo dużo.
0: Tak.
2: To znaczy, że naprawdę produkujemy dobrą żywność, że to jest dostrzegane. Mam nadzieję też, że umiemy to odpowiednio opakować i dosłownie, i niedosłownie. Czyli komunikować to na świecie, jak sprzedajemy, że zobaczcie, to są nasze produkty rolno-spożywcze i one naprawdę mają ogromną wartość i duże znaczenie dla waszego zdrowia. Wydaje mi się, że warto to wykorzystać.
1: Pełna zgoda. Rozmawialiśmy o tym sukcesie polskim gospodarczym G20. Eksport żywności jest jednym z filarów tego sukcesu i w takich trudnych okresach typu na przykład pandemia okazuje się, że ludzie z wielu rzeczy rezygnują, na przykład z rozrywek, ale nikt nie rezygnuje z żywności, prawda? Więc to jest taki element, który stabilizuje na przykład produkcję. I to, co się mówiło, dlaczego polska gospodarka relatywnie w niewielkim stopniu została dotknięta, bo produkowaliśmy te rzeczy, które w czasie pandemii zostały, na które zwiększył się popyt, na przykład różnego rodzaju artykuły do wykańczania wnętrz, prawda? No bo pandemia, siedzę w domu, to czemu by nie zmienić kafeleków, czy tam, jak to się mówi, płytek w łazience. Natomiast powiem państwu na koniec jeszcze, że to naprawdę jest sympatyczne uczucie, jak się wyjeżdża za granicę i nieważne, czy na stacji benzynowej, czy w dużym markecie, polska żywność jest dostrzegalna. Naprawdę.
0: Tak, ja też chcę właśnie powiedzieć o moich doświadczeniach.
1: Jest.
0: Ja byłam niedawno w Niemczech i tam to nie są już pojedyncze jakieś produkty.
1: Całe półki.
0: Całe półki polskich produktów w sklepach i to jest rzeczywiście niezwykle
1: nabiał
0: fajne.
1: Nabiał na przykład. To polski nabiał.
0: Oczywiście. Doceniany wszędzie. Doktor Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
2: Dziękuję bardzo.
0: I doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Olga Szućko, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. My również dziękujemy. Dobrego weekendu.

0: życzymy takiego słonecznego, ciepłego i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
3: Pomogę.
2: Ponad 300 km przygód z gościnnym udziałem.

0: polskieradio.pl.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A Litwa-Polska 2021-2027.
10: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Trzy osoby zatrzymane w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu. Pieniądze miały trafić do ludzi niedotkniętych kataklizmem. Na 30 sierpnia została zaplanowana ceremonia pochówku ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach na Ukrainie. Afera wokół giełdy Zonda Krypto to największa afera w historii polskiej polityki, ocenił premier i zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
16: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy. Ja sobie już w tej chwili naprawdę nie wyobrażam, żeby zarówno prezydent Nawrocki, prezes Kaczyński z taką aż niewiarygodną lekkością odrzucali od siebie ten problem. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Nie zrzucą z siebie odpowiedzialności za to, co się stało, ale przynajmniej mogą pomóc nam zapobiec tego typu paskudnym sytuacjom w przyszłości.
15: Ustawa o kryptowalutach była trzykrotnie wetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Na dziś prokuratura zapowiedziała dalsze przesłuchanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Wczoraj usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. 3 z 6 osób zatrzymanych w związku z aferą powodziową trafiły do aresztu.

0: Na zlecenie Prokuratury Europejskiej działania w tej sprawie na terenie Dolnego Śląska prowadzili agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: O działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie zatrzymano 6 osób, 3 kobiety, 3 mężczyzn, prokurator po przesłuchaniu i postawieniu zarzutu zdecydował o tym, żeby wobec 3 osób dać poręczenia majątkowe i dozór policyjny. Natomiast prokuratura wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie 3 osób. Sąd po zbadaniu materiałów zgromadzonych przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadecydował, że 3 osoby zatrzymane przez agentów CBA najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.
0: Sprawa dotyczy nieprawidłowości w rozdysponowaniu środków przeznaczonych dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Zgodnie z ustaleniami Wirtualnej Polski pieniądze miały trafić do osób, które nie zostały poszkodowane przez żywioł. Portal poinformował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej. Negocjacje na temat stałych amerykańskich baz w Polsce nabierają tempa. W kwaterze głównej NATO w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski rozmawiał na ten temat z wiceszefem Pentagonu. W przyszłym miesiącu do Polski ma przylecieć współpracownik Elbridge'a Kolbiego i rozmawiać na temat możliwych lokalizacji. Wiceminister Paweł Zalewski zaznaczył, że w ramach wzmacniania amerykańskiej obecności Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium.
2: O głowicach nuklearnych wiceminister obrony mówił, odpowiadając na pytania zagranicznych dziennikarzy. Polska chce być częścią nuklearnego odstraszania NATO, ale to nie oznacza obecności głowic na jej terytorium. Później w rozmowie z polskimi dziennikarzami wiceszef MON poinformował o rozmowach na temat utworzenia kilku stałych amerykańskich baz w Polsce, a nie tylko jednej.
3: Ta obecność amerykańska, ponieważ może dotyczyć różnych zdolności, nie musi się koncentrować w jednym miejscu, chociaż jest kilka takich możliwości, gdzie rzeczywiście ta obecność byłaby masywna.
2: A jak dokładnie ma wyglądać stała obecność amerykańska w Polsce, ma być wiadomo w listopadzie po zakończeniu przez Waszyngton przeglądu rozmieszczenia wojsk w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W Ostrówkach na Ukrainie trwają przygotowania do pochówków Polaków ofiar rzezi wołyńskiej. Ceremonia została zaplanowana na 30 sierpnia. W lipcu i sierpniu archeolodzy IPN-u wydobyli szczątki 55 osób. Łącznie na terenie nieistniejących wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 1050 Polaków. Wciąż nie odnaleziono szczątków prawie 300 osób.
4: Polscy archeolodzy prowadzili poszukiwania, opierając się m.in. na opisach przekazywanych przez krewnych ofiar. Korzystaliśmy również z informacji przekazywanych przez miejscową ludność, powiedział Polskiemu Radiu historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Leon Popek.
5: 48 osób na Woli Ostrowieckiej, jedna osoba naprzeciwko cmentarza. Można powiedzieć przez przypadek, w czasie sadzenia lasu pługi wyorały kości ludzkie. Leśniczy pokazał nam to miejsce. W sumie mamy ekshumowane 55 osób. Gdzieś pokazują tam, ktoś widział szczątki leżące w rozkładzie. Taka wiedza się przechowała w zbiorowej pamięci mieszkańców.
4: Według ustaleń IPN w rzezi wołyńskiej życie straciło około 100 tysięcy Polaków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Autopromocja.
9: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
8: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
10: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
8: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
11: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
8: Sławomir Orzechowski.
12: Nie mam słuchawek.
8: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
13: No to bierz się, kobieto, do pracy.
8: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
14: Autopromocja.
15: Zapraszamy do reklamy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,90.

0: 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowi. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Już prawie 9 minut po godzinie 10.

Dolly Parton, 9 to 5, na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Gwiazda muzyki country, też ogromna inspiracja dla pokoleń artystów różnej maści, nie tylko właśnie z tego gatunku, ale także z

0: Oka czy Popu odeszła 25 sierpnia w wieku 80 lat i za każdym razem, gdy odchodzi wielka postać, pojawia się wiele faktów i ciekawostek z życia. Jedną z takich ciekawostek i faktów jest to, że Dolly Parton miała cały czas bardzo dużo planów, zarówno wydawniczych, jak i biograficznych. Chociażby został przytoczony przy okazji tych wspomnień o Dolly Parton jeden z wywiadów z 22 roku, gdzie w Late Night Show Jimmy Fallona wspomniała o tym, że stworzyła utwór, który napisała i schowała gdzieś tak, aby ukazał się dopiero na setną rocznicę jej urodzin, więc musimy 20 lat jeszcze poczekać, ale myślę, że nieco krócej będziemy czekać na te biograficzne, ponieważ wiele planów również filmowych, dokumentujących jej życie zawodowe i prywatne miała Dolly Parton, a jak wiemy, z takimi sytuacjami jest tak, że później inni do tego wracają. Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Nowe w piątek.
0: W audycji, której przyglądamy się również nowościom, przede wszystkim nowościom i temu, co dzieje się w świecie muzyki. Do godziny 12 jesteśmy razem, ale w składzie. Gosia Jakubowska, dzień dobry, realizująca Olga Szućko i wydająca Ania Lalka, ale chyba nie jesteśmy tutaj same.
2: Cześć, tu Mrozu.
3: I Maciek.
4: I Paweł Kasperczyk.
2: Dziś premiera naszego wspólnego singla Wszystko, czego chciałem. Posłuchajcie go właśnie teraz w radiowej
5: Trójce.
3: Zapraszamy.

w audycji. W nowe w piątek. Mrozu, wszystko czego chciałem i Kacperczyki. Singiel zapowiadający wrześniowy album Mroza. Zbliża się on wielkimi za tym krokami. Będziemy jeszcze przypominać nieraz dzisiaj tę piosenkę ze względu na to, że jest to nasza piosenka dnia. Wspaniały utwór niosący takie...

jeszcze wakacyjne klimaty. A ja przypominam, że to ostatni piątek wakacji, a zatem jakie państwo mają plany? Można do nas dzwonić 227 trójek albo pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A tymczasem gwiazdy rocka Turnstile, którzy postanowili wydać reedycję swojego albumu Never Enough. Każdy utwór z płyty otrzymał nową wersję za sprawą zaproszonych do stworzenia swoich interpretacji artystów, wśród nich Elton John, który wybrał Seeing Stars. I to mi się pięknie połączyło z cytatem, który kiedyś właśnie powiedział. Każdy może zostać gwiazdą rocka, jeśli tylko naprawdę się na tym skupi. Właśnie to jest w rock'n'rollu takie wspaniałe. Ktoś taki jak ja naprawdę może zostać gwiazdą.

Ależ wakacyjne. Artur Rojek i Mira Fiori, czyli nowość na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka. Możemy na ten utwór głosować. Z tego, co widzę na naszej stronie internetowej z notowania z zeszłego tygodnia, ten utwór znalazł się na 12 miejscu. Dzisiaj może być znacznie, znacznie wyżej, jeżeli oczywiście zagłosujemy. A głosować możemy do godziny 12. Tomasz Żonda pojawił się po drugiej stronie szyby. Ty zagłosowałeś już na listę przebojów, kiwa głową, że tak, to proszę brać przykład z Tomasza Żondy i śmiało głosować. Na naszej liście przebojów kilka nowości również, wśród nich Phoebe Bridgers.

Ostatni weekend wakacji. No właśnie, jak państwo spędzają ten czas? Zachęcamy do tego, aby do nas dzwonić 22713 albo pisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Przed chwilą fragment jednej z tych lepszych płyt ostatniego tygodnia, czyli West Side Cowboy i It Goes On. A tytuł tego utworu to Paper Chains. No właśnie, bo wchodzimy w ten intensywniejszy już czas wydawniczy, gdzie artyści no u schyłku lata, na początku jesieni będą tak obficie prezentować swoje nowe wydawnictwa. Jednym z nich jest Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, ale w wersjach zremiksowanych. Już za chwilę usłyszymy utwór Papaja, który został zremiksowany przez DJ-a Proma z udziałem Zuzy Baum. Te oryginalne nagranie powstało co prawda w Nowym Jorku w 1975 roku i ukazało się na solowym albumie Urszuli Dudziak, która wykonała w nim taką charakterystyczną, pozbawioną słów partię wokalną. Wykorzystując też elektroniczne przetwarzanie głosu, kompozycje współtworzyli właśnie Urszula Dudziak i Michał Urbaniak, a singiel zapowiada album Enjoy, który ukaże się już 18 września. My jako trójka patronujemy temu albumowi.

Erykah Badu i The Alchemist. Erykah Badu powróciła po 16 latach. To jest jej pierwszy studyjny album, a nosi tytuł Before the World Blows, który też nawiązuje do wiersza napisanego przez Badu jakiś czas temu. Artystka chciała w nim połączyć takie poczucie współczesnej niepewności jutra z potrzebą przeżycia jeszcze jednego ważnego momentu przed potencjalną katastrofą, a do współpracy nie tylko zaprosiła The Alchemista, ale także Kamasiego Washingtona, Steve'a Lacy'ego czy Thundercata. 16 utworów i ten album potrafi być transowy, jak sami słyszymy, ale też naprawdę bardzo, bardzo wzruszający. A Erykah Badu, tak się składa, że jest jedną z inspiracji Pauliny Przybysz, która w tamtym tygodniu wydała swój nowy singiel Mama's Car.

Nie tylko Erykah Badu wraca po nastu latach, bo po 11 wrócili Alabama Shakes i ich najnowszy album I Must Be Dreaming. Jego fragment przed chwilą w audycji Nowe w piątek. Pierwsze recenzje bardzo pozytywne, bardzo przychylne. Ściga się dwóch zawodników w tych recenzjach z tego piątku. O tym drugim zawodniku w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, bo pierwsza powoli już dobiega końca. Na Alabama Shakes, na ich najnowszym albumie, dużo o dzisiejszym świecie, więc jest to płyta bardzo uchwycająca aktualność świata, współczesnego świata, też sprzeczności, jakie możemy zauważać. Bardzo dużo też tam jest odniesień do młodszego pokolenia, które daje nadzieję, bo potrafi dostrzec wszystkie kłamstwa dzisiejszego świata, a jak młodzi dostrzegają, to potrafią się buntować. I o tym buncie między innymi Olivia Rodrigo w swoim najnowszym singlu Serena Joy.

No ciekawe by to było, jaka byłaby ta płyta, gdyby Serena Joy zasiliła cały album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Albumu, który również ukazał się w tym roku, Olivia Rodrigo nie zwalnia tempa i postanawia wracać do tego, co nie zmieściło się na jej płycie. Ja to właśnie chyba najbardziej sobie cenię u artystów, którzy po jakimś czasie dzielą się tymi utworami, które jednak ostatecznie nie znalazły się na wersjach albumowych, bo to zawsze trochę zmienia ogląd na niektóre sprawy. Natomiast ten singiel trafia do słuchaczy na kilka dni przed Daisy Chain Fields, wyprzedanym festiwalem artystki, który już jutro odbędzie się w Kalifornii i zgromadzi na jednej scenie wyłącznie kobiety. O tym wydarzeniu nieco więcej w festprogramie z Anią Lalką powiemy. A zakończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania nowym utworem z Fadej Nicho z Podlasie Band z Karnawą. Ze względu na to, że festiwalowe lato dobiega końca. Ten duet pojawiał się w line-upach niektórych wydarzeń, a my wrócimy w najbliższą niedzielę do retransmisji koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk zawnioskuje o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Już jutro trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Nad ranem zmarł król Norwegii Harald V, był najstarszym panującym monarchą w Europie. Premier Donald Tusk zwróci się do marszałka Sejmu o głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Na początku posiedzenia rządu premier nawiązał do afery Zonda Krypto. Wczoraj prezes PKOL-u Radosław P. usłyszał m.in. zarzuty płatnej protekcji, za co grozi do 8 lat więzienia. Dziś WP Wirtualna Polska i TVN24 ujawniły, że poszukiwany wiceminister Marcin Romanowski za pomocą szefa Zonda Krypto Przemysława Krala próbował uzyskać azyl w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przed kancelarią premiera jest Michał Makowski. Witaj.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, co premier mówił o sprawie Zonda Krypto?
10: W ocenie premiera Tuska afera Zonda Krypto może stanowić jedną z największych afer w historii polskiej polityki.
11: Wygląda na rzeczywiście największą aferę w historii polskiej polityki. To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system.
10: Chodzi też o wątek zabójstwa założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Premier Tusk oczekuje od polityków prawicy, że zagłosują w Sejmie za przyjęciem regulacji dotyczących rynku kryptoaktywów. Ustawa, rządowa ustawa została trzykrotnie zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, a dziś WP i TVN24 ustaliły, że adwokat Bartosz Lewandowski pośredniczył w kontakcie między Przemysławem Kralem a Marcinem Romanowskim w sprawie azylu w Dubaju. Kral miał założyć dla Romanowskiego spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i uzyskać na jej podstawie wizę rezydencką, ale władze Emiratów się na to nie zgodziły. Mecenas Bartosz Lewandowski deklaruje, że działał zgodnie z prawem.
12: Mam pewne niebudzące wątpliwości dokumenty i korespondencje, z której wynika, że ja naprawdę nie mam nic wspólnego z jakimś planem wyjazdu.

0: wjazdu mojego klienta, czy ubieganiem się o niego wizę.
1: Tymczasem zeznania w sprawie Zonda Krypto zamierza złożyć dzisiaj współpracownik Przemysława Krala, były agent CBA Artur Chodziński.
2: O czym mówił Michał Makowski. Rozpoznawanie sygnałów alarmowych i procedury postępowania w przypadku ewentualnego kryzysu. Temu będzie poświęcony trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To ogólnopolska akcja organizowana przez MSWiA oraz służby w prawie 1400 miejscach w Polsce. Celem treningu jest budowanie odporności społeczeństwa i edukacja dotycząca tego, co robić, gdy pojawi się zagrożenie. W sytuacji zagrożenia liczy się szybka reakcja służb, ale ogromne znaczenie ma wiedza, przygotowanie i praktyczne umiejętności każdego i każdej z nas, mówi wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
3: Podczas krajowego treningu reagowania będziemy uczyć, co zrobić, gdy usłyszymy syrenę alarmową, gdzie szukać wiarygodnych informacji i jak przygotować plecak na konieczność ewakuacji. Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce, prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby odwiedzić najbliższy punkt i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa. W całym kraju będzie aż 1400 takich miejsc treningowych i każdy znajdzie odpowiednie dla siebie.
2: Lokalizację najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast. Susza problemem Biebrzańskiego Parku Narodowego walczy z nią także m.in. Kampinoski Park Narodowy. Zjawisko to powoduje obniżenie wód gruntowych, a to z kolei zwiększa ryzyko pożarów. Susza daje nam się we znaki, mówi Marzena Bielonko z Narwiańskiego Parku Narodowego.
4: Jest bardzo dużym problemem od 2 lat. Musimy zamykać niektóre elementy infrastruktury typu kładkę waniewo-śliwną, bo pływające pomosty nie dadzą rady, nie da rady nimi przeprawić, one leżą na dnie i dlatego te nasze nowe inwestycje będą taką odpowiedzią trochę na suszę, bo będzie drugie miejsce, które będziemy mogli udostępniać.
2: Susza negatywnie zmienia warunki życia dzikich zwierząt. Niski poziom wody w rzekach i na rozlewiskach uniemożliwia ptakom bezpieczne gniazdowanie i zdobywanie pokarmu. Zmarł król Norwegii Harald V, miał 89 lat i panował przez ponad 35. Był najstarszym panującym monarchą w Europie. Dwór królewski poinformował, że monarcha odszedł rano w szpitalu w Oslo.
5: Norweski tron objął syn Haralda V, Hakon, który podczas choroby ojca zastępował go jako regent. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się koronacja. Harald V przebywał w szpitalu od 17 sierpnia. Leczył się z powodu rzadkiej choroby krwi, niedokrwistości hemolitycznej i doznał też zakażenia. Harald V objął tron 17 stycznia 1991 roku po śmierci swojego ojca Olafa V. Był pierwszym od XIV wieku królem Norwegii urodzonym w tym kraju. Uchodził za monarchę bliskiego ludziom i symbol narodowej jedności. Po 35 latach panowania zostanie zapamiętany jako reformator, który zmodernizował monarchię, zerwał z tradycją, żeniąc się z osobą spoza kręgów arystokratycznych i jednoczył naród w najtrudniejszych dla kraju chwilach. Obserwatorzy życia dworskiego podkreślają, że był człowiekiem przystępnym, szanowanym i lubianym. Nazywano go dziadkiem narodu oraz królem ludu. Jan Olenski, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
14: Orły o oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49.

0: a herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz? Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 8 minut po godzinie 11:00.

0: Z lepszych wspomnień tegorocznych wakacji, które powoli, powoli się kończą, to dla mnie i z pewnością dla wielu innych osób Florence and the Machine na tegorocznym openerze. Ale to nie jedyny powód, dla którego rozpoczynamy właśnie tą drugą część naszego dzisiejszego spotkania od Florence and the Machine. Otóż Florence Welsh obchodzi dzisiaj swoje 40. urodziny. To jest audycja.
1: Nowe w piątek.
0: Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Olga Szućko, dzień dobry po raz drugi i rozpoczynamy ten przegląd, kontynuujemy raczej przegląd nowości, wśród nich nowa płyta Interpolu.
2: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Już jest. Nowy album Interpolu, This Mirror Weighs a Ton, taki nosi tytuł, a Iron City to był singiel zapowiadający całe wydawnictwo, które w tej całej układance jest nieco bardziej istotnym numerem. Ja zachęcam oczywiście do przesłuchania całości. W pierwszej godzinie wspominałam o nowym albumie Alabama Shakes, który ściga się o najlepsze recenzje, no to właśnie z wspomnianym Interpolem. A ja teraz pozdrawiam Pawła Kostrzewę, który do mnie napisał w trakcie naszego dzisiejszego spotkania Nowe w Piątek, że ma muzyki na 12 godzin z 50 nowych zespołów, a jutro dużo Interpolu na pewno. Zachęcamy do słuchania między godziną 10 a 13. Trójkowy Ekspres jak zwykle wyruszy w Trójce. Paweł Kostrzewa jutro, a my teraz wracamy do polskiej sceny muzycznej. Tam Szczyl i kolejny jego singiel.

Fontaine's DC, Marianne. W propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów do godziny 12 możemy głosować. A my teraz zaglądamy na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Tam od 62 tygodni na pierwszym miejscu Sam Fender, Olivia Dean i Rain in Me.

nam pięknie gra i śpiewa, a teraz informacje z ostatniej chwili. Fontaine's DC potwierdzili. 31 października pojawią się w Łodzi na koncercie. Kto chętny? No wielu pewnie. Z pewnością będziemy tam i my.

Od 62 tygodni nie ustępują z pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Chyba to już jest ustanowiony rekord. Tak samo jak Die Die, które dotarło do pierwszego miejsca na co najmniej 10 oficjalnych listach przebojów na całym świecie. Francja, Islandia, Czechy, Argentyna, Kolumbia, Wenezuela, Indie. Cały świat chyba może uznać, że to był hit wakacji 2026.

No i w te wakacje też warto zaznaczyć, że wróciła królowa popu, czyli Madonna, nie sama, bo z wieloma różnymi artystami, wśród nich Sabrina Carpenter i Bring Your Love, przed chwilą pojawiło się na antenie Trójki. Utwór, który znalazł się w zestawieniu Billboard Hot 100, czyli w Stanach Zjednoczonych na 74. miejscu. Weszło do głównego amerykańskiego zestawienia, ale nie był przebojem top 40. Co ciekawe, sprzedażowo w Wielkiej Brytanii wypadło już nieco lepiej.

niż w głównej liście singli, bo na czwartym miejscu w sprzedaży, jeżeli chodzi o album najnowszy Madonny. My natomiast pozostajemy w tym wakacyjnym klimacie i zespół Jungle z naszą płytą tygodnia.

0: Z okazji 20. rocznicy premiery Back to Black, Amy Winehouse, powszechnie uznawanego za jeden z najwspanialszych, najważniejszych i najbardziej wpływowych albumów w historii muzyki pop, właśnie pojawiła się alternatywna wersja demo utworu Tears Dry, premierowo również zagrana w Trójce. No a tak się składa, że w Trójce o tym albumie opowiadała nie raz Anna Gacek, a tak na początku lipca.
1: Druga i ostatnia płyta Amy Winehouse. Tylko dwa albumy i to wielkie, zawieszone gdzieś w powietrzu. Co by było, gdyby było tego więcej? No bo ta druga płyta, właśnie Back to Black, to moim zdaniem jest najwybitniejsza płyta XXI wieku. Jedyna, która kiedyś za lat 100, 200, 1000 na tej planecie czy jakiejkolwiek innej, kiedy będziemy wymieniać arcydzieła Floydów, Beatlesów, Davisa, Coltrane'a, płyty Nirwany i innych wielkich, to tam będzie też miejsce dla tego albumu.
0: A co było dalej? Zachęcamy do posłuchania półperfekcyjnej płyty 8 lipca, dostępne na naszej stronie internetowej. Tam cała opowieść o Back to Black. Na wydaniu specjalnym z okazji 20. rocznicy premiery tego albumu znajdą się m.in. niepublikowane demo, trudno dostępne nagrania ze stron B oraz zapis koncertu z Paradiso w Amsterdamie z 8 lutego 2007 roku, który odbył się w ramach trasy promującej Back to Black. Całość ukaże się 23 października. Jestem przekonana, że w różnych audycjach w Trójce będziemy jeszcze do tego wracać. Tak samo jak z wielką przyjemnością wracamy do twórczości Prince'a. Tej jeszcze niepublikowanej.

0: I Gabor Benetkowie, czyli BNDK w trójce i utwór Klub, który zapowiada ich najnowszy album. Ten ma ukazać się już w październiku. I właśnie tym odliczaniem do jesiennych premier kończymy to ostatnie wakacyjne wydanie audycyjne w piątek. Ewa Koc, czyli Błażej Król i Dawid Tyszkowski łączą siły z innymi wspaniałymi muzykami. Niebezpiecznie blisko kończy nasze dzisiejsze spotkanie, za które bardzo dziękujemy. W składzie Gosia Jakubowska, Ania Lalka, Olga Szućko. Proszę czerpać i korzystać z tego lata. Jeszcze.
1: Cześć, to Dawid Tyszkowski z zespołu Ewa Koc. Pozdrawiam słuchaczy Trójki i mam nadzieję, że do usłyszenia na koncertach.

0: autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie. A także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupy.

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity.

0: sportowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 sierpnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To największa afera w polskiej polityce. Premier o sprawie zonda krypto. Minister finansów zapowiada wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Władze Nepalu nie chcą zagranicznych ratowników. W środę błyskawiczna powódź zabiła tam kilkaset osób. Sprawa zonda krypto wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki, powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że sprawa jest śmiertelnie poważna i są z nią powiązani politycy Prawa i Sprawiedliwości.
11: Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
10: Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dziś czynności prokuratorskie z udziałem szefa PKOL-u będą kontynuowane, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Radosław P. został zatrzymany wczoraj i usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji i powoływania się na wpływy i tzw. faworyzowania wierzycieli giełdy kryptowalut. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i inwestycje to priorytety rządu w przyszłorocznym budżecie. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że prognozy gospodarcze dla Polski na przyszły rok są optymistyczne. W przyjętym projekcie 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia.
12: Co daje wzrost o 26,3 miliarda złotych w stosunku do roku 2026. W wydatkach budżetu państwa zaplanowano środki w wysokości 73 miliardów, w tym dotacja dla NFZ-u w wysokości 41,5 miliarda złotych.
10: Zgodnie z procedurą budżetową wstępny projekt zaopiniuje Rada Dialogu Społecznego, a ostateczny dokument zostanie skierowany do Sejmu najpóźniej do 30 września. Ministerstwo Zdrowia porządkuje zasady tworzenia bezpłatnych list leków refundowanych, stawia na leki generyczne. Firmy farmaceutyczne, które produkują najdroższe oryginalne medykamenty, będą zapraszane do negocjacji cen. Od dziś wchodzi w życie zarządzenie w tej sprawie. Pacjent w aptece otrzyma informację, że może zamienić lek, który był na liście bezpłatnej, na inny lek darmowy z tą samą substancją, mówi Mateusz Oczkowski z resortu zdrowia.
13: Będzie zagwarantowany przynajmniej jeden lek z daną substancją czynną, darmowy dla pacjenta. To się nie zmieni, tylko rzeczywiście jeśli przyjdzie taka sytuacja, że dany produkt handlowy, którego do tej pory używał, nie będzie go na tej liście, to ma prawo otrzymać go za darmo jako odpowiednik, nie musi iść do lekarza z powrotem, nie musi otrzymywać ponownej recepty.
10: W praktyce może to oznaczać, że senior nadal będzie miał darmowe leki, ale jeśli będzie chciał preparat konkretnego producenta, może okazać się, że będzie musiał dopłacić. Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, będącej częścią Rail Baltica, no wciąż się opóźnia. Powodem są przeciągające się od prawie półtora roku procedury przetargowe. Dlatego Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku zaapelowała do ministra infrastruktury o pilne zmiany w prawie zamówień publicznych.

0: i wprowadzenie szybkiej ścieżki dla strategicznych inwestycji. Jak tłumaczy prezes Izby Jarosław Antychowicz, odcinek Białystok-Ełk ma być gotowy do końca 2029 roku.
1: W 2029 roku, jeśli nie zamkniemy tej inwestycji, będziemy musieli zwrócić te pieniądze do Unii Europejskiej, całe 800 milionów euro, czyli 3,5 miliarda złotych.
0: Modernizacja ma skrócić czas podróży między Białymstokiem a Ełkiem do około 55 minut. Władze Nepalu, który w środę nawiedziła katastrofalna, błyskawiczna powódź, odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. Takie informacje przekazało tamtejsze MSZ. Do tej pory na terenach zniszczonych przez kataklizm wydobyto około 500 ciał. Zaginionych jest około 1000 osób, z czego połowa to obcokrajowcy.
2: Rzecznik nepalskiego MSZ Lok Bahadur Chetri poinformował, że władze Nepalu obecnie zarządzają akcją poszukiwawczo-ratunkową i nie potrzebują wsparcia innych państw. Gotowość wysłania zespołów ratowniczych zadeklarowały m.in. władze Indii, Chin, Japonii czy Korei Południowej. Rząd Korei Południowej, której obywatele zaginęli podczas kataklizmu, poinformował zaś, że wciąż negocjuje z nepalskimi władzami uzyskanie zgody na wysłanie ratowników. Decyzja władz w Katmandu w obliczu skali tragedii uznawana jest za niezrozumiałą. Nieoficjalnie nepalskie władze tłumaczą, że obecnie same są w stanie kontrolować poszukiwania, obawiają się też większego chaosu. Tymczasem sytuacja na terenach zniszczonych przez powódź jest niestabilna. Dziś wstrzymano akcję ratowniczą ze względu na możliwość kolejnych powodzi wywołanych przez przepełniające się jeziora. Te powstały w wyniku spiętrzenia się skał, które pozostały po środowej powodzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
3: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Warszawie i Zielonej Górze, na północnym wschodzie bardzo dobra, a na pozostałym obszarze kraju głównie dobra. Ponad 60% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku.
5: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111.

0: Ten 35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8 minut po 12. Tę audycję również zrealizuje Olga Szućko, bo przed nami...
4: Kamera!
5: Trójkowo.
4: Akcja!
5: Filmowo.
3: Dzień dobry, zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Dziś na pewno zatrzymamy się przy dwóch premierach tego tygodnia. Zaczniemy od tej zagranicznej, ale z bardzo mocnym, wyrazistym polskim akcentem. Ten film to włoski, właściwie włoski komediodramat Zróbmy sobie przerwę w reżyserii Christiana Marazzitiego. No a właśnie w jednej z głównych ról Maciej Zakościelny, z aktorem spotkamy się w Trójkowo Filmowo już za chwilę. Druga premiera to premiera pełnometrażowego filmu dokumentalnego, o którym zresztą wspominaliśmy już w Trójce, bo na pewno warto, to Julia Pirot, Piękno i Siła w reżyserii Ewy Pytki. Z autorką dzisiaj porozmawiam nieco dłużej, by właśnie przypomnieć postać polskiej fotografki i wojennej fotoreporterki, być może przez wiele osób zupełnie nieznanej, no i opowiedzieć też o tym, jak powstawał ten niezwykły dokument. Przed 13 odwiedzi nas jeszcze reżyser, ale też producent, często właśnie filmów dokumentalnych, Jarosław Szyndybył. I to zapowiedź filmu, który dopiero powstaje, ale myślę ważnego, kolejnego filmu o polskich himalaistach, to Nanga Dream. Właśnie w reżyserii Jarosława Szyndybyła i jest to zapowiedź pełnometrażowego dokumentu o przyjaźni Tomasza Mackiewicza i Marka Klonowskiego i ich wspólnym wielkim marzeniu o pięknym w historii zimowym wejściu na Nanga Parbat. Jak to się skończyło, pewnie wiele osób pamięta. Na pewno tę historię przypomnimy dzisiaj w Trójkowo Filmowo jeszcze przed 13. No to zaczynamy od włoskiego kina z polskimi akcentami. Już za chwilę spotkanie z moim pierwszym gościem.
4: Kamera!
5: Trójkowo!
4: Akcja!
5: Filmowo!
3: Trójkowo Filmowo, z wielką przyjemnością witam Macieja Zakościelnego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jest z nami aktor z włoskiego filmu, tak? Należałoby zacząć?
6: Tak, właśnie ostatnio jak pisałem coś na moich mediach społecznościowych, to tak miałem, no właściwie to jest włoski film, to tak naprawdę on się nazywa Prendiamo ci una pausa, a nie Zróbmy sobie przerwę, nie? Tylko polskie tłumaczenie jest takie.
3: No właśnie.
6: Ale tak naprawdę
3: oryginalny... Ale pauza też rozumiemy.
6: A, rozumiemy, no dokładnie. I można się coś tam czegoś domyślić, natomiast oryginalny to jest oryginał, nie?
3: Mhm. Czy to jest pana pierwsze spotkanie, mam na myśli plan filmowy, grę z włoskim kinem?
6: Tak, to rzeczywiście moje pierwsze spotkanie. No i właściwie tyle. Ja nie będę odpowiadał na następne pytanie, które chce pan zadać, bo ja mam taką skłonność, że zawsze odpowiadam dalej, niż rozmówca wymaga ode mnie tego.
3: No to jakie będzie moje następne pytanie?
6: No i jak się grało na przykład, albo...
3: Nie, to której z kolei?
6: No ale następne, na pewno następne.
3: A, w tym sensie, no dobrze. Nie, to dobrze, to nie będę pytał, jak się grało, bo jak się grało, to ja już widziałem.
6: Tak?
3: Bo oglądałem film.
6: No kurczę, no to się cieszę, bo no to rzadko się zdarza,
3: z tego powodu jestem w stanie sobie wyobrazić, jak się mogło grać.
6: No to ciekawe jestem, jak
3: czyli co pan z niego, rolę,
6: dokładnie,
3: tak?
6: Co pan z niego wyciągnął? Jak się mogło mi grać tam?
3: No, chyba troszkę dziwnie, ale też interesująco, bo doceniam to, jak pan mówi po włosku na przykład.
6: A dziękuję. A zna pan włoski?
3: Może nie znam dobrze, ale jestem dosyć dobrze osłuchany z tym językiem, okay. Bo na przykład dobrze znam hiszpański, więc to bardzo pomaga.
6: No tak, tak, tak. Rzeczywiście.
3: I z Włochami zdarzało mi się nieraz rozmawiać, znaczy oni w swoim języku, ja po hiszpańsku, żeśmy
6: da się dogadać,
3: tak, nie? Dogadywali, tak.
6: No, domyślam się, że mogło tak być. Dziękuję za ten komplement i pani dziennikarka, która była na pokazie dla dziennikarzy parę dni temu, również powiedziała, że jej się podoba mój
3: i
6: włoski.
3: I pewnie ona znała
6: italianistka.
3: Włoski, tak? Aha, no właśnie.
6: Bo tego nie dodałem. I no to mnie bardzo podbudowało. I rzeczywiście muszę powiedzieć, bo zacząłem się wtedy tam rozwijać, że i już być się pewnym w tej odpowiedzi, ponieważ jak się uczyłem, to wydawało mi się, że... No, znaczy w ogóle byłem ciekawy, jak mi się uda nauczyć i grać te emocje, bo pomimo tego, że znam angielski dosyć dobrze, to jednak tłumaczę sobie
3: takie
6: na polski,
3: tak?
6: I się przekładam to, żeby zobaczyć co jest dla mnie ważne w języku polskim, aha, naturalnie, i wtedy to wkładam w język angielski. Znaczy patrzę, czy to rzeczywiście w angielskim również mi tak wychodzi i czy ten sens jest również odczuwalny w angielskim, to o co chodzi tam. Więc tutaj zastanawiałem się nad tym, no ale jakoś tak szybko się tego uczyłem.

0: nauczyło. Nawet jak mi dodawali tekst do scenariusza, to miałem takie, kurde, przecież ja się nauczyłem, trochę się tak, na początku miałem taką irytację, a potem myślę sobie, kurde, przecież to będę miał więcej, fajnie z drugiej strony. I tak nagle się uczyłem tego i jakieś tam słupki mówiłem. No, koniec końców to, co mi tam dodali, to jakby nie weszło do filmu, ale to tylko to, jedna jakaś taka dłuższa moja wypowiedź, z której byłem bardzo, bardzo dumny, że takiego się nauczyłem.
1: No właśnie, nawet chyba aż za bardzo, bo ja czytałem już w jakimś wywiadzie, że wręcz nawet trzeba było tam dodać, znaczy troszkę gorzej, tak, gorzej mówić po włosku, żeby był ten polski akcent.
0: Tak, moja nauczycielka, tak, tego języka, która mi pomagała te wszystkie kwestie ogarnąć, Kasia Hoffman, którą pozdrawiam serdecznie, robiła to zdalnie, ja się potem dowiedziałem dopiero, że ona jest w Bielsku-Białej, a myślałem, że ten Zoom jest tylko dlatego, że nam tak wygodnie, ale okazuje się, że ona tam. I nawet nie wiedziałem, że to, że ja się uczę gramatyki z nią, że ona mi pokazuje, jak to wszystko, na czym to polega, czyli wchodzę głębiej trochę w ten język niż tylko uczenie się na małpę. To, że ona mnie prosiła, żebym ja z tym językiem już zaczął układać powoli zdania, odmieniając osoby, i to, że tak głęboko w to wszedłem, mam poczucie, że te moje wypowiadane słowa po prostu nie są takimi pustymi słowami, że jest to trochę głębiej, że nie jest to takie powierzchowne. I to mi dało takie poczucie, że jednak ja rozumiem, o czym mówię.
1: No, a to jest
0: ta technika
1: ważne.
0: Była dobra.
1: A tak, tak, ale to było na pewno bardzo ważne w takim filmie jak Zróbmy sobie przerwę, bo to wprawdzie film, który w dosyć może lekkiej, chwilami nawet komediowej formie, ale jednak opowiada nam o poważnych sprawach.
0: O poważnych.
1: Emocje są ważne. No.
0: Tak, no to cieszę się, że pan tak to odebrał rzeczywiście, że nie jest to tylko taki film. No, myślę, że ci aktorzy wspaniali, bardzo znani we Włoszech, wzięli ten film, bo też to zobaczyli w nim, w tym scenariuszu. Że niby film dla wszystkich, ale film o czymś i rzeczywiście poruszający bardzo takie tematy, które nas wszystkich dotyczą. Historia dotyka trzech par, 20, 40, 60-latków, którzy w pewnym momencie mówią sobie, zróbmy sobie przerwę właśnie.
1: Tak, jak zresztą wiele osób próbuje albo chciałoby, marzyłoby o tym w związkach, żeby sobie taką przerwę zrobić. Nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, bohaterowie filmu akurat próbują.
0: Próbują, nie dla wszystkich ta próba czasu jest dobra. Tak jak w tej parze, w której ja jestem, w tym trójkącie właściwie, w którym...
1: No i to musimy powiedzieć, że zagrał pan bohatera, którego morale jest dyskusyjne.
0: No właśnie, ale myślę, że właśnie o to chodziło w tym trójkącie.
1: I dlatego musiał to być Polak?
0: No właśnie, próbowałem...
1: Żeby może Włosi się lepiej poczuli? Że cudzoziemiec?
0: No, też się nad tym zastanawiałem i próbowałem troszeczkę nie tak wprost do tego podejść. Miałem tam próby podejścia do reżysera, żeby to zmieniać, do scenarzysty, ale jednak potem odpuściłem, bo pomyślałem sobie, kurde, nie o mnie tu chodzi. I to była taka lekcja pokory, że żeby zagrać nie w końcu nie główną rolę, tylko żeby zagrać kogoś, kto jest funkcyjny, trochę pomocny do całej tej historii. Oczywiście, no, starałem się jak najbardziej, jak najlepiej, jak najbardziej wiarygodnie i wtopić się w ten klimat tych aktorów tego świata, żeby jednak to, że gram postać chłopaka Jana, który jest tam 20 lat, jest architektem, była wiarygodna, żeby to jednak nie było tak, że jestem zupełnie z innego świata, ale trochę jestem.
1: Ale troszkę tak, tę inność się wyczuwa i to wydaje mi się fajny pomysł, bo no jest pan jedynym polskim aktorem w gronie rzeczywiście absolutnie Włochów.
0: Tak, no jedynym obcokrajowcem, tak.
1: Tam nawet pada taki tekst z ust jednej z bohaterek, bardzo miły dla nas, prawda, że uwielbia Polskę.
0: Tak. A to, że ja powiedziałem, ja też...
1: Chyba jest oczywiste.
0: To ja dodałem.
1: Tak jak jest oczywiste, że przychodzi pan do trójki w koszulce z napisem, no zresztą nie tylko z napisem, ale Michelangelo. Ja wprawdzie strasznie żałuję, że to nie jest mój ukochany reżyser Michelangelo Antoniani, ale to jest jeszcze słynniejszy Michelangelo, tak?
0: No tak, jakoś tak poczułem, że to jest a propos, nie?
1: No, tak.
0: O jakimś tworzeniu czegoś, stworzeniu.
1: Świata na przykład. W malarstwie. Mm-hmm. No pięknie, pięknie. Także absolutnie nie porzuca pan tych włoskich klimatów do dziś. Nie, mimo, że praca na planie to już dawno
0: to zapadę. Był tamten rok, październik, uh-huh. Wrześniu, październik, ale muszę powiedzieć, że na tyle się tam fajnie poczułem i dobrze, że w ogóle na początku zastanawiałem się, jak mi to pójdzie i jak będę, jak na ten pierwszy dzień zdjęciowy, te pierwsze moje wypowiadane słowa w tym języku i... Bardzo to fajnie poszło, płynnie i no nie mieli ze mną problemów.
1: A jak koledzy i koleżanki aktorzy z Włoch?
0: No muszę powiedzieć, że Fabio Volo, który jest pisarzem, ma swoją audycję, nomen omen, jest również, bywa aktorem. On kiedyś mi powiedział taki komplet, mówi, podoba mi się twój, lubię twój włoski.
1: Aha.
0: Na przykład. I

0: Oczywiście nie zawiązaliśmy jakichś wielkich przyjaźni, no bo to też było krótko. Ja tam byłem w sumie, no można powiedzieć, 8 dni zdjęciowych. Nie? No to nie jest to jakoś dużo, ale bardzo się z całą ekipą i z reżyserem, producentem, z scenarzystą, bardzo się polubiliśmy i ta współpraca przebiegała bardzo twórczo, bo dużo było pomysłów, dużo było myślenia o tej postaci, jak to zrobić, żeby to nie było po prostu właśnie tylko taki funkcyjna postać, tylko żeby jednak miała, żeby pokazać jednak, że i ma jakieś wyrzuty, no ale miłość nie sługa, że jednak emocji nie da się kontrolować i to, co się wydarzyło, to się wydarzyło, ale pytanie, czy to jest coś złego, nie? Czy na koniec dnia to, że po prostu ktoś, że są w sumie ludzie szczęśliwi z tego, co się wydarzyło na koniec dnia, czy to nie było lepsze, nie? Bo może chwilowo to nie było najfajniejsze, ale na koniec dnia jest to, było coś dobrego dla nich wszystkich.
1: No myślę, że to jest w ogóle właśnie film, który, tak jak powiedziałem, w niezbyt ciężkiej, właśnie takiej lżejszej formie, ale jednak skłania do refleksji na pewno na ważne tematy.
0: No właśnie, jest to też taki niejednoznaczny nasz na pewno wątek, więc dlatego jest też ciekawy i dlatego tak dużo było we mnie pytań, jak to w ogóle ugryźć, jak zagrać tę rolę, żeby ona nie była taka jednowymiarowa tylko. Nie?
1: Zróbmy sobie przerwę. To jest właściwie koprodukcja trzech krajów, oczywiście Włochy, ale też właśnie Polska i Hiszpania. Czy tutaj pana udział w tym filmie to jest jedyny ten taki mocny polski akcent, czy jeszcze jakiś znajdziemy?
0: Polski na pewno, tak. Ja nie wiem, ja mi się wydaje, że...
1: Nie, ale w sensie, czy jeszcze jacyś polscy współpracownicy mieli szansę zaistnieć w tej produkcji?
0: Nie. Tylko generalnie ja. I oni już się tak zapomnieli na koniec.
1: No bo zwykle w koprodukcjach, no to są pewne takie obowiązki, prawda? Że trzeba tam jakąś część ekipy zatrudnić z danego kraju. Tutaj jest tylko jeden aktor, tak?
0: Tak, tylko jeden aktor, tak. I w ogóle oni na planie wydawali komendy po włosku, więc jakby czuli, że właściwie jakby chyba nikogo obcego nie było na tym planie, więc ja musiałem się totalnie łapać w tym, jak to działa i mówię, ale dobra, ale od czego zaczynamy? Nie? I się pytałem po angielsku, jakby od czego, gdzie, jak ten, bo oni wszystko po włosku i jedziemy, nie?
1: No a jak się pracowało z reżyserem, to jeśli, mam nadzieję, dobrze wypowiadam to nazwisko, Christian Maraciti, tak?
0: Tak.
1: Jak się z nim pracowało?
0: On był bardzo dużym orędownikiem tego, żebym zagrał w tym filmie również.
1: A miał duży wybór polskich aktorów?
0: No ten producent kiedyś na planie powiedział mi, że mieli wiele, oglądali tych taśm i demo, czyli takich wizytówek aktorskich z Polski, no i oni, bo on powiedział, i my wiedzieliśmy, kogo wybraliśmy, nie? Jak tam zagraliśmy jakąś scenę fajnie, no to on tak mówił, że jakby to jest w sumie jego, że oni są świadomi, kogo wybrali, więc to było takie bardzo miłe i cieszę się, no raz się dostaje rolę, raz się nie dostaje, no raz ktoś inny dostaje, więc jak tym razem ja dostałem, no i się cieszę bardzo.
1: Czyli warto było?
0: Bardzo warto. Może będzie jeszcze bardziej, dlatego że na koniec zdjęć podszedł do mnie scenarzysta, który był zawsze na planie i powiedział, że ma projekt telewizyjny, w którym bardzo by chciał, żebym zagrał. Nie wiem, co z tego wyjdzie i prosił mnie tam o kontakt, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Może coś wyjdzie. Znowu bym się ucieszył, bo praca w Rzymie, w tym wiecznym mieście, w tym... jednym z najpiękniejszych miast, moim zdaniem.
1: Bo wszystko było kręcone w Rzymie.
0: Wszystko w Rzymie. To, że ja mogłem tam być w pracy, a nie jako turysta. Czułem się trochę, jakbym był rzeczywiście tak u siebie, dlatego że no, pracuję tam, a nie jestem tylko turystą, zwiedzam. I mam takie poczucie, że trochę tak jak aktor, że musi tak tą przestrzeń sobie zaanektować, w której jest. No bo my wchodzimy do, na przykład do jakiegoś domu i to gramy nasz dom. No to my musimy jak najszybciej tą przestrzeń wziąć jako swoją. Nie wiem, dołożyć swoje przedmioty, bo są też również takie techniki, żeby się poczuć. I ten. Mi to przychodzi dosyć łatwo i zawsze przychodziło. I tak się właśnie poczułem, może dlatego poczułem się w tym Rzymie, tak. Nie byłem tam pierwszy raz, a ciekawostką jest to, że historia filmu toczy się w 2006 i 2026. I te pary, to można się trochę pogubić w tym filmie, jak ja...
1: Na początku
0: że,
1: tak.
0: No, że
1: tak.
0: Taki jest pomysł, nie? I też ta różnica, nie wiem, czy pan widział, ale ta różnica między 2006 a 2026 nie jest taka bardzo duża,
1: no,
0: nie?
1: Nie.
0: Nawet w ubraniu.
1: No myślę, że to właściwie symboliczne.
0: Tak. Ale to właśnie zwróciłem na to uwagę, że te 20 lat nie tak dużo zrobiły takiej rewolucji, myślę. Tak. Może też w filmie...
1: Może we Włoszech, w przeciwieństwie do Polski.
0: No,
1: bo u nas się dużo więcej zmieniło.
0: Ale ciekawe jest to, że ja w Rzymie byłem w 2006 roku. Aha. Pierwszym razem. I teraz byłem w 26.
1: No to piękna klamra.
0: No.
1: No i mam nadzieję, że kolejne spotkanie z Rzymem nie będzie za kolejne 20 lat i że ten projekt filmowy czy telewizyjny wypali, no i te włoskie pana przygody będą miały ciąg dalszy.
0: Kto wie, no najbardziej chciałbym grać po angielsku, bo jednak ten język rozumiem bardziej i czuję, ale a w ogóle to już po polsku, wiadomo. Natomiast

0: ta przygoda no, pokazała, że nie taki wilk straszny i rzeczywiście ten język dla nas Polaków myślę, że jest łaskawy. Myślę, że my go, tak jak pewnie hiszpański, jesteśmy w stanie dosyć fajnie nim operować.
1: No to zapraszamy, zróbmy sobie przerwę właśnie od dzisiaj już w naszych kinach. A jeszcze zapytam o to, co teraz, co za chwilę, jakie kolejne filmy, no tym razem chyba w Polsce.
0: Teraz zajmuję się bardziej taką karierą, że tak powiem, czy drogą moją, drugą ścieżką, muzyką. Coraz więcej gram koncertów i trzymajcie kciuki, żebym zaczął tworzyć swoje utwory. We współpracy na początku na pewno z kimś, ale bardzo o tym marzę. Chciałbym...
1: Ale
0: chciałbym
1: swoje utwory w sensie muzycznym, czy
0: tak,
1: również
0: muzycznym.
1: Słownym?
0: Muzycznym, muzycznym, no, słownym, kto wie. No, chciałbym współtworzyć na pewno na początku i to chciałbym mieć taką mobilizację, żeby to zacząć robić, bo zawsze coś jest innego, ważniejszego, ale chcę w tym roku coś już zrobić.
1: Będzie więc płyta?
0: Nie mam takich aspiracji i ambicji. Myślę bardziej o tym, że chcę robić. A czy to, nie wiem, zbierze się tych utworów tyle, żeby można było wydać płytę, to jak najbardziej. Natomiast chciałbym być pewny tych utworów, chciałbym wiedzieć, że to są te utwory, które i ten styl muzyczny, który chciałbym grać, bo na razie wyszedłem od jazzu, od standardów jazzowych, swingu i taki początek był z no, nie przypadkowymi ludźmi, bo Anna Serafińska, Carmen Moreno, Beata Przybytek, Marianna Wróblewska, więc i wielu wspaniałych jazzowych też muzyków. W związku z tym, no, że tak powiem, wyjściowa jest całkiem niezła, a od tego odbić się to jest, myślę, najwspanialsze, co mogłem sobie wyobrazić dalej.
1: No to rozumiem, że w takim razie na nowe role trochę poczekamy.
0: No nie wiem, też nie chcę robić czegoś, czego nie chcę po prostu, ale już niebawem też ukaże się pewna wiadomość, w projekcie takim trochę niestandardowym dla mnie będę, a to już myślę, że za parę dni się też wyjaśni, o co chodzi.
1: Rozumiem. No dobrze, to czekamy i w takim razie zapraszamy do kina, bo dzisiaj już można zobaczyć i tutaj poproszę jeszcze raz o wypowiedzenie tego oryginalnego tytułu.
0: Rendiamoci una pausa.
1: No bardzo ładnie, czyli zróbmy sobie przerwę. Film Christiana Maracitiego z Maciejem Zakościelnym.
0: I wspaniałymi włoskimi aktorami.
1: Oczywiście, w jednej z głównych ról. Dziękuję bardzo za
0: spotkanie.
1: W Trójkowo Filmowo był z nami Maciej Zakościelny. A ja proponuję, zróbmy sobie właśnie dzisiaj przerwę już od kina fabularnego, by skupić się w tej audycji na filmach dokumentalnych. Są ku temu ważne powody, bo dziś także mamy premierę pełnometrażowego dokumentu, o którym już za chwilę porozmawiamy w Trójce, a przed 13 jeszcze przypomnę, spotkamy się z Jarosławem Wszędy Byłem, który przygotowuje się do realizacji dokumentu Nanga Dream. No i w związku z tym pewnie też będzie miał wielką prośbę do wszystkich słuchaczy Trójki, ale o tym nieco później.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
1: W Trójkowo Filmowo już z nami Ewa Pytka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: Reżyserka filmu, który właśnie dzisiaj wchodzi na ekrany naszych kin, to pełnometrażowy film dokumentalny Julia Pirot, Piękno i Siła. Na chwilkę spotkaliśmy się czas jakiś temu w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Dwa Brzegi. No a dzisiaj, Ewo, proponujesz nam już swój film w całej Polsce, bo wchodzi na ekrany kin, co nie jest takie oczywiste w wypadku dokumentu, tu się udało.
4: To prawda, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę udostępnić ten film właściwie w całej Polsce, w wybranych kinach studyjnych, lokalnych. Dzisiaj będę miała przyjemność spotkać się z widzami w Gdańsku, akurat w kinie Spektrum
1: o 19:15. To dopiero wieczorem, no właśnie.
4: Tak, dopiero wieczorem, tak, ale bardzo serdecznie już zapraszam, bo będę miała przyjemność właśnie rozmowy z widzami, bo po to się robi film, żeby mieć taki żywy odbiór, który właśnie towarzyszył temu polskiemu premierowemu pokazowi na Dwóch Brzegach w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
1: No właśnie, to była taka polska premiera, ale przypomnijmy, że film wcześniej miałeś okazję pokazywać też z dużym sukcesem za granicą.
4: Tak, to prawda. Światowa premiera festiwalowa odbyła się już w czerwcu, 18 czerwca w Mumbai na 19. Mumbai International Film Festival i tam bardzo mocno też ten film rezonował, ponieważ moja bohaterka, fotografka, ale też osoba walcząca z różnicami społecznymi, z niesprawiedliwością społeczną, z wykluczeniem, a wiadomo, że no jednak w Indiach jest społeczeństwo bardzo kastowe, więc bardzo jej poglądy, jej idee bardzo rezonowały.
1: No proszę, to też myślę, że spotka się z zainteresowaniem teraz w Polsce. A jak z premierą francuską?
4: Francuska premiera ciągle ciągle jeszcze jest pod znakiem zapytania.
1: Znaczy wiadomo, dlaczego pytam o premierę francuską, bo jednak Julia...

0: Roth była związana bardzo mocno też z Francją.
1: Te najbardziej intensywne lata, ponieważ
0: te wojenne lata przecież była w ruchu oporu. To jest bardzo ważne. Dokładnie
1: walczyła w ruchu oporu. Ona uczyła się fotografii w Belgii tak naprawdę. Mhm. Natomiast po wybuchu II wojny światowej, która zastała ją na fotoreportażu na Litwie, musiała wracać do przez okupowaną Polskę, faszystowskie Niemcy, do Belgii, bo to jej nazwisko Pirot jest po mężu Belgu. Tego męża już niestety nie spotkała, on został zamordowany przez Niemców. A po kapitulacji króla belgijskiego Leopolda III, ona wraz z wszystkimi, którzy chcieli walczyć, którzy nie chcieli się poddać, ruszyła do tej wolnej strefy na południe Francji, do Marsylii. I tam właśnie związała się bardzo mocno z francuskim ruchem oporu, czyli jako fotografka, bo niosła ze sobą przede wszystkim powiększalnik i swoją lajkę Elmar 3 i mogła fałszować dokumenty dla podziemia, ale też walczyła z bronią w ręku, szczególnie podczas powstania w Marsylii, w szturmie na prefekturę. No, brała bardzo czynny udział.
0: Właściwie była troszeczkę taką liderką.
1: No, dokładnie tak. No, porwała tłum. W pewnym momencie się wycofała, jak już te tłumy, że tak powiem, zaczęły zdobywać prefekturę walcząc z Niemcami, już zaczęła fotografować i te zdjęcia później zostały szeroko wykorzystane, między innymi w filmie René Clémenta, który dostał za bitwę o szyny w 1946 roku w Cannes nagrodę za reżyserię.
0: Tak, tak, słynny film tuż po wojnie zrealizowany.
1: Tak, to była pierwsza edycja Cannes i te zdjęcia były wykorzystane u niego, ale anonimowo.
0: Czyli prawdopodobnie autor sam nawet nie wiedział.
1: Tak, autor sam nie wiedział, ponieważ ona odrozdawała. Przed wyjazdem, ona w 45-46 ona już przez Bułgarię właściwie wróciła do Polski, czyli po wojnie znalazła się w Polsce i właściwie większość swojego życia już później do 2000 roku, kiedy odeszła, mieszkała w Polsce, w Warszawie, przy Morskim Oku na Puławskiej.
0: I w filmie, twoim filmie pojawia się też bardzo ciekawy, taki bym powiedział kontrowersyjny, polski właśnie wątek dotyczący tej jej działalności fotograficznej, bo tutaj mówimy o bardzo ważnych dla historii zdjęciach wojennych, ale przecież też fotografowała znane postaci kultury, Edith Piaf, Pablo Picasso i tak dalej, tutaj moglibyśmy mnożyć te postaci. I co się okazało, miała problem z wstąpieniem do Polskiego Związku Fotografików, tak?
1: No właśnie, ja próbuję to rozwikłać razem z Anną Beatą Bochciewicz. One miały wspólnie w Lisz taką wystawę fotograficzną, bo też rzucały się w wir różnych historycznych momentów. Anna Beata Bochciewicz, ten słynny dziennik stanu wojennego, tak, dokumentowała, a Julia, wtedy to powstanie w Marsylii, wyzwolenie Marsylii. I właściwie z Anną Bochciewicz nie doszliśmy do żadnego wniosku.
0: Ponieważ... No nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego tak się działo, że nie wszyscy doceniali jej pracę.
1: No właśnie, to jest taka, spotkała się z taką dużą niesprawiedliwością. Otrzymywała rekomendacje od, nie wiem, Czartoryskiej, innych osób, znaczących figur w fotografii polskiej, ale one po prostu nie były wystarczająco wysłuchane, a argumentem, jaki pojawiał się ze strony Związku Polskich Artystów Fotografików, było na przykład niewystarczające portfolio. A ona była, dodajmy, laureatką pierwszej nagrody na najbardziej prestiżowym festiwalu fotografii, czyli na spotkaniach fotograficznych w Arles. I ona w 80 roku, bo po 40 latach milczenia po wojnie, wysłała wreszcie w 79 swoje fotografie, te z czasów właśnie Résistance, z lat 40 we Francji, do Biblioteki Narodowej, do Paryża. I tam skierowano ją również, było ogromne zainteresowanie, skierowano ją do ówczesnego dyrektora tego festiwalu w Arles, który natychmiast zaproponował jej wystawę i otrzymała pierwszą nagrodę w 80 roku. I potem zaczyna się fala takiego docenienia jej fotografii, ale na zachodzie. Czyli miała wystawę i w Paryżu, oczywiście w Arles, ale też w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Sztokholmie, w Londynie. A w Polsce de facto nie miała żadnej poważnej, monograficznej wystawy za życia. Ja dopiero odkryłam ją w 2012 roku, będąc w Żydowskim Instytucie Historycznym. Natknęłam się po prostu przypadkiem na wspaniałą wystawę

0: której kuratorowała Teresa Śmiechowska, która później została moją konsultantką w tym filmie. To się nazywało Julia Pirot, Twarze i dłonie.
1: No właśnie do tego pytania też zmierzałem, w jaki sposób ty trafiłaś na swoją bohaterkę, bo myślę, że twój film właśnie Julia Pirot, Piękno i Siła, to jest taka propozycja, która wielu osobom dopiero przedstawi bohaterkę filmu. Może w ogóle nawet o niej wcześniej nie słyszeli, no mimo bogactwa tych jej fotografii, o czym już mówiliśmy, a to właśnie ta wystawa i ten trochę przypadek spowodował twoje zainteresowanie nią?
0: Tak, tak. Szczególnie moją uwagę przykuła niesamowita twarz Marii Mindli Diament, czyli siostry Julii Pirot z domu Diament z Końskowoli. To była osoba o niezwykłej urodzie, a Julia potrafiła jeszcze tę urodę uwypuklić, wydobyć niesamowicie. Jest taki karabadziowski portret tej Marysi. Był zderzony na wystawie z przepięknym, przejmującym wierszem Anny Kamieńskiej pod tytułem Maria Mindla Diament dedykuje pani Julii Pirot Sokolskiej. I to był fragment, w którym Kamieńska opisuje moment, kiedy ta piękna kobieta idzie na gilotynę w Breslau we Wrocławiu pod okupacją w 1944 w sierpniu i woła do pozostałych więźniarek oczekujących w celach śmierci kuraż. Została pochwycona, bo ona była dosyć wysoko w strukturach.
1: Kuraż, czyli odwagi.
0: Odwagi, dokładnie. Marysia Diament była w Paryżu, była agentką. Przewoziła meldunki między dowództwem głównym francuskiego podziemia a Marsylią. I niestety została pochwycona. Miała te meldunki zaszyte w płaszczu. Znaleziono je, przesłuchiwano ją, torturowano. Była to akcja Nacht und Nebel, czyli Noc i Mgła. I nie wydała nikogo i w końcu trafiła do więzienia we Wrocławiu, w Breslau i tam odeszła parę dni przed zwycięstwem powstania w Marsylii. Julia się dowiedziała o tym dopiero dużo później. Trzeba sobie uprzytomnić, że Francuzi wygrali to swoje powstanie też w sierpniu, trochę później niż nasze warszawskie 1 sierpnia, ale mieli po prostu innych aliantów, mieli Amerykanów. I to powstanie okazało się w Marsylii zwycięskie.
1: Te i inne historie to oczywiście bogata, bardzo wątki opowieść z twojego filmu, ale zapytałbym cię szczególnie o te może takie spektakularne najbardziej spotkania. Właśnie, jak tworzyłaś swój dokument? No bo z jednej strony mamy tutaj sporo interesujących i myślę, że też nieznanych, a może i odkrywanych po raz pierwszy archiwaliów. No a z drugiej strony twoi rozmówcy, ludzie z różnych też stron Europy czy świata.
0: Tak, ja podążałam jej śladami, więc wiedziałam, że powinnam znaleźć się w Marsylii, bo to jest taki najbardziej dramatyczny punkt w jej życiu, ale też ona go wspomina jako tą swoją szaloną młodość z takim największym sentymentem i z taką dumą, można powiedzieć. Ona nie miała świadomości ofiary. Ona walczyła i nie poddawała się i to mi się po prostu bardzo w niej podoba. I moje kroki w Marsylii skierowałam od razu do Muzeum Historii Miasta Marsylii. I tam spotkałam Mortimera, historyka, który znał twórczość Julii Pirot i skierował mnie do kolejnych osób we Francji. Między innymi wtedy trafiłam na reżysera filmowego, ale przede wszystkim historyka i pisarza, pana Grégoire'a Georges'a Picota, który jeszcze znał właśnie Julię. On był w 92 roku między innymi tutaj w Konstancinie, gdzie Julia odpoczywała w Domu Pracy Twórczej i przeprowadził z nią wywiad, który też fragmenty o Petit Revolver, który dostała, o małym rewolwerze, który dostała na urodziny od swojego ówczesnego przyjaciela. Właśnie te fragmenty różne ciekawe są z jego wywiadu. A on się tak trafił do Julii, ponieważ jako historyk interesował się ludźmi, którzy obcokrajowcami, którzy walczyli za Francję. Bo jej oddział, FTP-MOI, składał się tylko i wyłącznie z samych emigrantów.
1: To rzeczywiście niezwykłe historie. Czy podążając za bohaterką, podążając za Julią Pirot, też trafiłaś na jakiś motyw, który cię zupełnie zaskoczył, który był taką totalną niespodzianką w tej naprawdę tak niesamowicie bogatej biografii?
0: Ta strona może belgijska, bo ja muszę powiedzieć, że udało mi się dotrzeć do osób, które były najbliżej związane z Julią. Była to

0: To para, wspaniały fotograf, twórca Muzeum Fotografii w Charleroi, Georges Vercheval, oraz jego żona, aktywistka społeczna i przyjaciółka Julii oraz osoba, która pilnuje spuścizny duchowej i materialnej Julii, czyli Jeanne Fairford Vercheval. One się poznały właśnie w Arles, ponieważ ta para jeździła co roku do Arles. I tam się bardzo zaprzyjaźniły. I muszę wspomnieć, że Julia poznała ich w 80 roku na tej fali takiej wspaniałej, tego zachłyśnięcia się wolnością, solidarności, ale ona była bardzo taką osobą ostrożną, przewidującą i na przykład swoje negatywy nie oddała tu w Polsce, bo nie wiedziała, co się będzie działo. Zresztą rok później, prawda, i parę miesięcy mieliśmy stan wojenny. Więc ta taka huśtawka tego podążania do transformacji była spora. Więc ona pod koniec swojego życia zdeponowała te negatywy właśnie i część pozytywów właśnie w tym Charleroi Muzeum Fotografii.
1: Czyli absolutnie zabezpieczyła.
0: Tak, zabezpieczyła, bo wiedziała, że Jeanne i Georges, oni byli od niej młodsi, będą o tą jej spuściznę dbali. Ale resztę swoich archiwów, swoje medale, ona dostała w 1995 od ministra kultury medal kawalera sztuk i nauki.
1: Już.
0: Tak, w 1995. Ale część zostawiła na przykład, zdeponowała w Żydowskim Instytucie Historycznym wraz z częściami swoich pozytywów, tak? Czyli zdjęć po prostu. Dzięki Urszuli Fuchs, która wówczas zajmowała się pracownią właśnie archiwaliów, zbiorów w Żydowskim Instytucie Historycznym i zdobyła zaufanie właśnie Julii.
1: Myślę, że to wszystko, co powiedziałaś, zachęca absolutnie do tego, aby zapoznać się z biografią Julii Pirot. Już jest taka możliwość, film od dzisiaj w kinach pod tytule Piękno i Siła. Dlaczego zdecydowałaś się na taki tytuł?
0: Julia była osobą taką bardzo kruchą, że jak się pomyśli, że ona dokonywała takich no, w sumie bohaterskich czynów, szczególnie w tym powstaniu, no to emanuje jednak piękno idei, ale siła ducha. Więc te zdjęcia są piękne, szczególnie te portrety dzieci, kobiet, osób dojrzałych. Widać jakiś dramatyzm zazwyczaj w tych twarzach i ona potrafiła to uchwycić. I to jest piękno. A siła przez to, że była wierna swoim ideałom do końca.
1: No i już możemy poznać lepiej albo poznać w ogóle bohaterkę twojego filmu. Julia Pirot, Piękno i Siła już w naszych kinach. A ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za tę rozmowę. W Trójkowo-filmowo była z nami autorka Ewa Pytka.
0: Dziękuję bardzo.
1: I pozostajemy dzisiaj w tej audycji przy kinie dokumentalnym, ale za chwilę zapowiedź produkcji, która już się wprawdzie zaczęła, ale jeszcze myślę dosyć długo potrwa i na premierę tego, myślę, zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. Na premierę tego dokumentu jeszcze poczekamy.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jest już ze mną Jarosław Wszędybył, ostatni dziś gość w Trójkowo Filmowo. Reżyser, producent, właściwie udzielał się pan filmowo przy wielu tytułach. Tak zastanawiałem się, kiedy my się poznaliśmy i wychodzi mi na to, że to było jakieś 9 lat temu przy takim bardzo szczególnym reżyserskim pana filmie Wiosna Smoków.
4: Tak, mogło
1: to
4: tak
1: była
4: być.
1: Bardzo specyficzna drużyna piłkarska, tak?
4: Tak, tak. To było, to był wówczas najgorszy zespół piłkarski w Polsce, więc tak rzeczywiście tam byli dość specyficzni.
1: No właśnie. I też całkiem niedawno chyba znowu była okazja się spotkać. Tym razem już pan w roli producenta. Mam na myśli film Listy z Wilczej.
4: Tak, Listy z Wilczej.
1: Ale kolejny dokument oczywiście.
4: Tak, kolejny dokument. To był rzeczywiście film, który wyprodukowaliśmy wspólnie z Karoliną Śmigiel w firmie Unisolo Studio, którą razem współtworzymy. Mhm.
1: Czyli z tego wniosek, tematy bardzo różne, bohaterowie bardzo różni, oczywiście tych filmów było więcej, ale z tego rozumiem, że absolutnie jest pan oddany temu kinu dokumentalnemu, o którym dzisiaj właśnie więcej rozmawiamy.
4: Tak, zdecydowanie to jest najważniejsza część mojej twórczości, tak bym mógł powiedzieć.
1: Chociaż nawet pojawił się pan jako aktor na ekranie.
4: Ale to epizodycznie,
1: takie epizody
4: tak.
1: Były drobne, tak. No właśnie. No dobrze, to czas, by zacząć od ogłoszenia. Już wspominałem o tym, że przyjdzie pan do nas z ogłoszeniem, właściwie z pewną prośbą o pomoc, również

0: do słuchaczy Trójki, bo za chwilę oczywiście rozwiniemy temat filmu, do którego się pan teraz przygotowuje. No ale właśnie, tutaj też produkcja liczy na pomoc, bo ta pomoc jest potrzebna, żeby zgromadzić jak najwięcej potrzebnych materiałów. To zacznijmy od ogłoszenia, pewnie jeszcze na koniec rozmowy przypomnimy o tym.
1: Tak, to ja już tutaj też nie mogę nie powiedzieć, o jaki film chodzi, czyli...
0: Tak, tylko za chwilę te wątki
1: oczywiście rozwiniemy. Chodzi o film Nanga Dream, który w tej chwili, nad którym w tej chwili pracujemy i to jest film o historii Marka Konowskiego i Tomka Mackiewicza, którzy mierzyli się z górą Nanga Parbat. Film w dużej części oparty na materiałach archiwalnych z archiwum Marka Konowskiego i innych osób blisko związanych z chłopakami. Ale tutaj właśnie jesteśmy też otwarci na poszukiwanie materiałów, które być może państwo posiadacie w swoich szufladach, jak to się dzisiaj
0: ładnie mówi. Takich bardziej prywatnych, rozumiem.
1: Tak, takich przypadkowych, gdzieś może, które się wydają, że są, nie wiem, słabo nagrane albo nieważne, może zapomnieliście o nich, a spotkaliście na przykład chłopaków gdzieś na swojej drodze, może na jakimś, nie wiem, prelekcji, podczas gdzieś w jakimś schronisku, gdzieś w jakiejś prywatnej sytuacji. Więc jeśli ktoś ma takie nagrania z Markiem i lub Tomkiem i chciałby się z nami podzielić tym i chciałby też w pewien sposób być może przyczynić się do współtworzenia tego filmu razem z nami, to bardzo zapraszam do kontaktu. Jesteśmy otwarci i na pewno na każdy sygnał odpowiemy. Można się z nami kontaktować choćby poprzez świeżo odpalone social media filmu nanga.dream.film, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, albo na adres halo@unisolostudio.com.
0: To jeszcze może pod koniec rozmowy właśnie o tym przypomnimy. Jeśli ktoś może pomóc w realizacji tego filmu, no to bardzo, bardzo prosimy. Ale teraz już powiedzmy więcej o przygotowywanej dokumentalnej historii. Nanga Dream, oczywiście tytuł odnosi się do Himalajskiego Szczytu, o tym za chwilę, ale przede wszystkim to jest film właśnie o przyjaźni dwóch wielu osobom znanych postaci.
1: Tak, to jest historia, która ja myślę dzisiaj pewnie troszkę zaszła już kurzem, bo parę lat minęło, natomiast ona wielu osobom, szczególnie w okolicach roku 2018, bardzo kojarzyła się z postacią Tomka Mackiewicza, bo o tym było bardzo głośno, ponieważ on wtedy...
0: Ten tragiczny finał właściwie... pięknego marzenia.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast ta rzecz pod nazwą, ten projekt pod nazwą Nanga Dream rozpoczął się dużo wcześniej i w tym projekcie były dwie osoby, dwóch przyjaciół, Marek Klonowski i Tomek Mackiewicz, którzy poznali się w okolicach 2006 roku w Irlandii. Zaczęli razem eksplorować w różne podróże, różne miejsca.
0: I też szczyty, chociaż na początku niższe.
1: I to Marek Klonowski był tą osobą, która Tomka w pewien sposób, można powiedzieć, zaraziła wspinaniem i zaraziła wysokimi górami. To Marek Klonowski zaprosił go na wyprawę na Mount Logan, która zakończyła się dużym sukcesem. Nawet chłopaki dostali za to wtedy Nagrodę Kolosa za wyczyn roku 2008. To Marek Klonowski rzucił pomysł, żeby następnym wyzwaniem była Nanga Parbat. To Marek Klonowski wreszcie był pomysłodawcą tej nazwy Nanga Dream. I to jakby był wspólny projekt dwóch przyjaciół, którzy obrali sobie za cel rzecz teoretycznie niemożliwą, no ponieważ byli oni zupełnie, można powiedzieć, spoza świata himalajskiego, byli osobami niezależnymi, idącymi swoją drogą, bez wymaganych kursów, bez jakichś tam specjalistycznych przygotowań, natomiast osobami, które po prostu chciały przeżyć swoją przygodę.
0: No i jednak te ich drogi się w pewnym momencie rozeszły. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale zatrzymałbym się przy samym szczycie. No bo oczywiście Nanga Parbat to jeden z 8 tysięczników himalajskich. Właściwie chyba 9 co do wysokości, czyli nie najwyższa góra świata. 9 co do wysokości, ale bardzo, bardzo trudna. Nazywana górą mordercą nawet przecież, tak?
1: Tak, tak nazywana. Myślę, myślę, że wiele tych szczytów himalajskich ma te swoje, albo praktycznie pewnie każdy ma te swoje tragiczne, tą swoją tragiczną historię, a ta rzeczywiście jest tak nazywana ze względu na to, że proporcja czy procentowo ilość wypadków śmiertelnych do prób

0: zdobywania szczytu no, jest bardzo wysoka i w związku z tym no, dużo tych tragicznych rzeczy wydarzyło się też podczas prób zdobywania Nangi Parbat i to jest z tego, co mówią doświadczeni himalaiści, bardzo trudna góra też ze względu na warunki i no, jakby możliwości tego tych podejść pod nią. Także wyzwanie duże. No i na tamten moment, kiedy Marek i Tomek zaplanowali sobie ten pomysł, żeby jako pierwsi zimą, bo wówczas ta góra była niezdobyta zimą, stanąć na szczycie, no to były dwa szczyty niezdobyte zimą, właśnie Nanga Parbat i K2.
1: No właśnie, i tutaj, jak wspomnieliśmy już, drogi przyjaciół się rozeszły, a jednak Tomek Mackiewicz zdecydował się, no nie sam, ale znaczy sam z tej dwójki, ale zdecydował się na tę wspinaczkę i no, jak wiemy, bo to była słynna historia też dotycząca francuskiej himalaistki, skończyło się to wszystko tragicznie.
0: Tak, drogi się rozeszły, oni razem czterokrotnie czy pięciokrotnie próbowali wejść na Nangę i podczas jednej z wypraw tej właśnie już przełomowej no, była taka sytuacja, że Marek Klonowski zdecydował się wcześniej opuścić tą wyprawę, ponieważ oczekiwał na rodzin syna.
1: Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to mu uratowało życie prawdopodobnie.
0: Być może w pewnym sensie w takim długofalowym spojrzeniu, być może tak. Ponieważ oni na te wszystkie wyprawy swoje, no, oni nie mieli sponsorów, nie mieli jakby takich zewnętrznych źródeł finansowania, więc z reguły poszukiwali środków na crowdfundingu, gdzieś tam na jakichś zrzutkach, więc to bardzo wszystko było dużym wysiłkiem zawsze organizowane, no więc Tomek uznał, że opuszczenie tej wyprawy no przy takich trudnościach, jakie nastręcza w ogóle doprowadzenie do tego, żeby można się wyprawić, no jest dużym, że tak powiem, nietaktem, czy taką, no poczuł się bardzo rozgoryczony i to był taki moment przełomowy, że te drogi się rozeszły.
1: Ale jednak był zdecydowany realizować już samemu to marzenie do końca, tak?
0: Był zdecydowany, później był jeden rok, w którym Tomek już samodzielnie bez Marka się wspinał, a Marek z tą samą grupą znajomych, z którymi poprzedniego roku był razem z Tomkiem, pojechał też pod Nangę. No a Tomek później już rzeczywiście kontynuował te próby swoje. Chociaż dla Marka ten temat zakończył się, kiedy góra została zdobyta, bo dla Tomka się ten temat nie zakończył wtedy, więc stąd te dalsze jego próby. I mimo, że drogi przyjaciół się gdzieś tam rozeszły, to jednak potem ta przyjaźń na nowo wróciła i w tych ostatnich latach, tam 2017-18, ten kontakt między nimi był bliski do tego stopnia, że no przed ostatnią wyprawą, tą, na którą Tomek wybrał się z Elisabeth Revol i z której nie wrócił, no, spotkał się z Markiem i Marek go bardzo przekonywał, żeby nie jechał, żeby dał sobie spokój, że po co tam będzie jechał, że może sobie pojechać gdzie indziej, gdzie są jakieś fajne, mniejsze górki, żeby się powspinać, a w sumie to też fajnie sobie na plaży poleżeć, po co tam się na zimą pchać pod Nangę. No ale nie przekonał go.
1: Oczywiście mieliśmy również w Polsce trochę już tych filmów dotyczących Himalajów, himalaistów. Nawet nie tak dawno gościłem w tej audycji Elizę Kubarską, która oczywiście też była autorką filmów na ten temat, a miała niedawno retrospektywę na dwóch brzegach na festiwalu w Kazimierzu. No właśnie, jaki będzie ten film Nanga Dream? Bo zapowiadany jest jako jednak nieklasyczna, nie oparta na takich szczegółowych faktach i chronologii historia bohaterów. Jaka będzie?
0: Przede wszystkim jedna rzecz na pewno, że to nie będzie biografia Tomka Mackiewicza, taka ściśle poświęcona jemu właśnie przez całą jego historię od okresu, nie wiem, w Monarze, od wyjścia z narkotyków, aż po zdobycie szczytu z Elisabeth Revol. Tylko właśnie to będzie historia, która przede wszystkim ma opowiadać o dwóch ludziach, o dwóch przyjaciołach, którzy są niezależnymi osobami z zewnątrz, którzy są w jakimś sensie outsiderami, mogę powiedzieć trochę podobnymi outsiderami do tego, jakimi outsiderami były Czerwone Smoki z Brwinowa. Chociaż oczywiście wymiar
1: ta
0: tej historii...
1: Ta piłkarska drużyna, o której wspomnieliśmy.
0: Tak, chociaż wymiar tej historii jest oczywiście inny. Natomiast idą swoją drogą, pokazują ludziom,

0: że nie ma rzeczy niemożliwych, że można sobie jakby samemu stwarzać swój świat i nie podporządkowywać się pod to, co ktoś mówi z boku. Natomiast, że jakby w pewnym momencie stają przed tym, że marzenie, które sobie obrali, no nagle staje się nie tylko wyzwaniem takim fizycznym, tylko wyzwaniem w psychice, wyzwaniem nawet nie mentalnym, tylko takim wyzwaniem w którym przeglądają się sami jak w lustrze i swoją przyjaźń i siebie nawzajem i się okazuje, że dla każdego znaczy to trochę co innego, że nagle gdzieś to, co miało być wspólne, zaczyna dzielić. Aha. I no to ma być bardzo taka no, pozytywna tak naprawdę opowieść o tym, że warto podążać za marzeniami, ale też o pewnej odpowiedzialności i o takich zlotach i upadkach no jednak w międzyludzkich relacji. No.
1: To, jak to bywa zresztą z filmami dokumentalnymi, jeszcze długa realizacja, długa produkcja, chociaż pierwsze zdjęcia już za panem, tak?
0: Tak, pierwsze zdjęcia już są za nami. Oprócz tego część filmu też jakby już jest w pracy, ponieważ no, w części bazujemy na archiwach, tak jak wcześniej zaznaczyłem, są to archiwa, do których już mamy dostęp i to już jest dużo godzin materiału, bo Marek Klonowski był, czy do dzisiaj właściwie jest, bardzo dokładnym dokumentatorem swoich różnych przygód, więc tych materiałów jest już dużo. Także w części też już nad tym pracujemy, natomiast zasadnicza część, bo planujemy też wyjazd pod Nangę Parbat właśnie, zasadnicza część tych zdjęć.
1: Jeszcze chyba w tym roku, tak?
0: No, liczymy na, tak, chcemy zacząć, to znaczy zaczniemy pod, gdzieś myślę tam w okolicach listopada tą już zasadniczą część zdjęć, ona się będzie ciągnęła przez jeszcze kilka miesięcy.
1: No i ciąg dalszy w roku przyszłym. Premiera prawdopodobnie planowana już na rok 2028. To szybciutko przypomnijmy jeszcze, że twórcy zwracają się o pomoc także do słuchaczy Trójki. Gdzie się odzywać?
0: nanga.dream.film zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie albo halo@unisolostudio.com.
1: Chodzi oczywiście o wszelkiego rodzaju materiały prywatne dotyczące bohaterów filmu Tomasza Mackiewicza i Marka Klonowskiego.
0: Tak,
1: gdyby państwo mieli, no to bardzo prosimy, będą państwo wtedy współtwórcami tego filmu dokumentalnego. Mówimy oczywiście o Nanga Dream. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ostatnim gościem audycji był reżyser wspomnianego filmu Jarosław Wszędybył. I to już wszystko dziś. Do usłyszenia więc, Ryszard Jaźwiński.
2: Kamera!
3: Trójkowo.
2: Akcja!
3: Filmowo.
4: Autopromocja.
5: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
4: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
6: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
4: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
7: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
4: Sławomir Orzechowski.
8: Nie mam słuchawek.
4: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
9: No to bierz się, kobieto, do pracy.
4: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
10: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: 3,17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
19: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
20: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa.
3: Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu.

rabatu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz.

0: 49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 13. To znak, że czas na serwis. Michał Przerwa.
10: Weta prezydenta hamują polską gospodarkę, mówi szef resortu finansów. Prezydent odmówił podpisania ustawy wprowadzającej państwowy e-dziennik dla szkół. ECK rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w powodzi Nepalczyków. Weta prezydenta to co najmniej 8 miliardów złotych straty w budżecie Polski, stwierdził minister finansów Andrzej Domański i wezwał Karola Nawrockiego, by nie blokował wetami rozwoju gospodarki. Prezydent wezwał z kolei rząd do uszczelnienia budżetu i zmniejszenia deficytu. Minister finansów dodał, że agencje ratingowe zaczęły zwracać uwagę na politykę polskiego prezydenta.
11: W niedawnym raporcie agencji Fitch mieliśmy wprost, bardzo wyraźnie, w szczególności jak na język, którym zwykle operują agencje ratingowe, wskazane, że rekordowa liczba wet prezydenta przeszkadza w prowadzeniu efektywnej polityki gospodarczej. Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej udawać, że tego nie widzi, nie może dłużej destabilizować finansów państwa, destabilizować budżetu Polski, prowadzić tak dziwnych działań, jak chociażby walka z podatkiem od nadmiarowych zysków uderzającym w koncerny paliwowe.
10: Rząd zaproponował zmiany podatkowe zawarte w budżecie. Te propozycje to m.in. zmiana progu podatkowego ze 120 tysięcy na 130 oraz nowa stawka podatku dochodowego w wysokości 24%, którą opłacaliby podatnicy o dochodach wynoszących od 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Prezydent podpisał ustawę o odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, kolejną ustawę powodziową oraz ustawy o paliwie lotniczym. Karol Nawrocki zawetował z kolei ustawę dotyczącą programów ochrony powietrza przygotowywanych przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Odmówił też podpisania dokumentu wprowadzającego państwowy e-dziennik dla szkół. Prezydent stwierdził, że cyfryzacja szkół i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań to dobry kierunek, ale nie rozumie podejścia resortu edukacji do sposobu ich wdrażania.
12: Państwo chce stworzyć jeden centralny system, w którym znajdą się bardzo wrażliwe dane uczniów. Numery PESEL, zdjęcia, oceny, frekwencje, a także informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
10: W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki zaapelował również do rządu o uszczelnienie budżetu i zmniejszenie deficytu budżetowego. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych w powodzi Nepalczyków. W środę północna część Nepalu cierpiała w wyniku działania żywiołu. Zginęło 500 osób, zaginionych jest około 1000. Michał Mikołajczyk z PCK podkreśla, że powódź spowodowała ogromne straty materialne, dlatego od razu rozpoczęto organizowanie wsparcia.
13: Potrzeby są ogromne. Na miejscu od razu jest Nepalski Czerwony Krzyż, także i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, niosąc pomoc bezpośrednio, czyli ratując życie. Poszukiwanie osób zaginionych, środki medyczne, woda pitna, żywność, środki higieniczne, worki na zwłoki, nosze. To jest to, co było zadysponowane środkami Nepalskiego Czerwonego Krzyża.
10: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba 22 milionów franków szwajcarskich, czyli ponad 100 milionów złotych. Dane prawie 9 milionów klientów wyciekły po ataku hakerów na 3 brytyjskie lotniska. Chodzi o porty w Manchesterze, Londynie, Stansted i East Midlands, z których korzystają.

0: miasta, także wielu Polaków. Wśród przejętych informacji są adresy e-mail, numery telefonów, kody pocztowe i numery rejestracyjne samochodów. Nie wyciekły dane bankowe ani paszportowe.
1: Hakerzy dostali się do systemów z informacjami o osobach, które rezerwowały parkingi, korzystały ze stref wypoczynkowych albo wykupywały szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa. Przejęli też dane klientów korzystających z bezprzewodowego internetu w terminalach. Operator Manchester Airport Group, do którego należą zaatakowane lotniska, zapewnia, że w zaatakowanych systemach nie było numerów kart płatniczych ani danych kont bankowych. Hakerzy nie mieli też dostępu do informacji paszportowych. Po wykryciu ataku firma ograniczyła dostęp do swoich systemów. Sprawą zajmują się specjaliści od cyberbezpieczeństwa oraz brytyjskie służby. Operator kontaktuje się z osobami, których dane mogły wyciec. Atak nie spowodował utrudnień na lotniskach. Samoloty startują i lądują zgodnie z planem. Działają też parkingi i pozostałe usługi. Bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dzisiaj słonecznie, ale na zachodzie miejscami będzie się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
12: Jedynka. To jest radio.
13: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: I już 8 minut po godzinie 13.
19: Terra Cultura.
18: Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i wraz z Michaliną Bieńko i Olgą Szućko zapraszamy do godziny 15. O czym będziemy rozmawiać? A o kulturze, ale w bardzo wielu wymiarach. Może dzisiaj geograficznie. Będziemy we Wrocławiu, będziemy w masywach stołowych Wyżyny Gujańskiej. Pąkniemy z Instytutem Teatralnym.

przez całą Polskę i pojawimy się także z Zuzanną Berendt w Szwajcarii. Co to wszystko znaczy, okaże się na przestrzeni tych 2 godzin. Zapraszam do słuchania, no i zapraszam do naszej piosenki dnia. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kacperczyk.

0: Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. To nasza piosenka dnia. A wszystko, czego chciałby Bartek Bartos, no to jest moment, w którym możemy śmiało o to zapytać. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć Agnieszka.
0: To oznacza, że mkniemy do Wrocławia już niebawem, 18 i 19 września. Kino Mural, czyli Festiwal Sztuki Nowych Mediów. Czym jest sztuka nowych mediów? Czym jest Kino Mural? To już wiedzą ci, którzy słuchali Terra Cultura, chociażby przy okazji zeszłorocznej edycji, ale nigdy dosyć, bo przecież program z roku na rok się zmienia. Znakomici goście, artyści i też sztuka, która nie jest oczywista, bo jeżeli mówimy o sztuce nowych mediów, to nowe media brzmią bardzo na czasie, ale może nie wszyscy wiedzą, czym te nowe media są.
1: Nowe media. Sztuka nowych mediów tak naprawdę to nasza codzienność obecnie. Kultura audiowizualna otacza nas wszędzie. W naszych smartfonach, na naszych komputerach, ale też w przestrzeni publicznej. Reklamy często są tworzone przez wybitnych twórców, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Teledyski to oczywistość. Więc Kino Mural ma to do siebie, że nie tylko przeskalowywuje tą sztukę nowych mediów i pokazuje ją w formacie makro, ale też no, wyciąga tą sztukę z naszych smartfonów. I to jest chyba...

0: dla nas, jak powiedziałeś, o czym marzę, no to właśnie marzę o tym, żeby najlepszych artystów i ciekawych artystów wyciągać, bo ich sztuka, no, walczy o uwagę w naszych smartfonach, ma tylko kilka sekund i zazwyczaj ginie, a na kinomuralu jakby odwraca się sytuacja. Już nie ma, obrazy są wyzwolone, jeżeli chodzi o scrollowanie, jeżeli chodzi o interfejs i w tym momencie, no, stojąc przed ścianą, no, oglądasz, skupiasz się.
1: Żyjemy w takiej kulturze, która epatuje obrazem i zresztą chyba jesteśmy do tego najbardziej przyzwyczajeni, do oglądania obrazów. Dźwięk, który jest bardzo bliski radiu na przykład, nam, radiowcom i radiowczyniom, on gdzieś jest w tle. Pierwsza rzecz, pierwszy odruch, jaki się pojawia, to jednak obraz. Tutaj też przy okazji kinomuralu mamy obrazy, które są nieoczywiste, są eksperymentalne. To jest też okazja, żeby zmierzyć się ze sztuką obrazu. Czyli wspominałeś o reklamach, wspominałeś o artystach, artystkach, osobach artystycznych, które pokazują nam ten taki globalny świat, czy taki świat, który jest uniwersalny. No, ale wnikniemy także w te najlepsze, te, no, myślę, że bardzo ciekawe i nie zawsze dostępne sposoby obrazowania.
0: Wiesz co, z tą dostępnością jest tak, że czasami algorytm decyduje za nas. Więc jeżeli słuchacze sobie wpiszą gdzieś kinomural albo konkretnych twórców, to mam nadzieję, że ten feed zacznie im podpowiadać i pokazywać ciekawsze rzeczy. Ale mówiąc o muzyce i mówiąc o tych innych platformach, na których funkcjonuje sztuka nowych mediów, no w tym roku w ramach niekończącego się obiegu, takie jest hasło tegorocznej edycji, no mamy super gwiazdora, Extra Weg, Oliver Lata z Berlina, twórca znany chociażby z tego, że dwukrotnie dostał nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. To jest dzieło sztuki, znaczy ja w ogóle jestem fanem czołówek, to jest jakby moim zdaniem inna sekcja w ogóle, ale to jest właśnie taka kwintesencja, on jest kwintesencją dla mnie sztuki nowych mediów, ale też tego, co my pokazujemy i czym jest kinomural, bo to jest człowiek, który funkcjonuje w wielu obszarach.
1: W galeriach na przykład.
0: Oczywiście, instalacyjnie, galerie, oczywiście internet, ale też chociażby teledyski, Gorillaz, reklamy Valentino, no i też właśnie telewizja, więc w tym roku Oliver zrobi taką przekrojówkę swojej twórczości, dostaje na jedną noc jedną ścianę, znaczy na dwie noce, przepraszam. Ten projekt nazywa się Human Patterns. Jego sztuka jest bardzo nieoczywista, bo mylne jest to, jak ona jest piękna, jaki to jest wysokiej klasy design, ale okazuje się, że właśnie pod tą, że to, co się dzieje na powierzchni, czasami jest mylne, bo to, co się dzieje, jeżeli właśnie wejdziemy w ten loop, bo on generalnie właśnie zajmuje się loopami, krótkimi formami.
1: Czyli zapętleniami.
0: Zapętleniami, tak, repetycjami. To nagle okazuje się, że coś powtarzane powielokroć traci coś, co było na zewnątrz i wchodzimy w coś, co jest głębszego.
1: Extra Weg to jest ekstra klasa artystyczna. Berliński artysta, reżyser, który jednocześnie wszedł już ten obieg kultury masowej, można śmiało to powiedzieć, ale także eksperymentuje, jest sobie wierny i można jego pracę, jego prezentację znaleźć w wielu, no, takich najważniejszych galeriach na całym świecie. To jest naprawdę ekstra wegowa wiadomość.
0: Ekstra klasa, to ekstra super określenie. Klasa.
1: Tak, bo ja się bardzo cieszę z przyjazdu tego artysty. Zresztą przyzwyczailiście już nas do tego, że rok w rok zapraszacie ludzi, którzy liczą się zarówno w świecie obrazu, ale i muzyki. To teraz, skoro kino, bo jeszcze bym odniosła się do tego, co może nie wybrzmiało, ja jestem już pewna, że nie wybrzmiało, że mamy kino, mamy obraz, ale ten mural jest kluczowy, bo to, na czym pojawia się ten obraz, wyróżnia bardzo mocno wasz festiwal.
0: Tak, niejednokrotnie musiałem tłumaczyć, czym jest kinomural w kontekście mappingu. Mapping jest trochę mylący, bo to są zazwyczaj właśnie fasady budynków, a mural, no proszę państwa, no murale były zawsze na bocznych ścianach kamienic. Kiedyś, no, to była ekstra klasa, jeżeli chodzi o reklamy polskie, estetyka lat 60., 70., więc my bierzemy te boczne ściany, zamykamy kwartał miasta na Dodrze, wygaszamy światło miejskie, no i sześć ścian dość blisko siebie stanowią, no, taką metaprzestrzeń, taką gigantyczną galerię pod gołym niebem, tylko właśnie

0: Jak mówimy, jak słyszymy galeria, jak słyszymy sztuka nowych mediów, to mówimy, to myślimy od razu o czymś niszowym. A tak jak mówiłem, to jest coś, co jest ukryte na widoku. To nas otacza. Kultura audiowizualna jest naszą codziennością, tylko czasami po prostu brak nam czasu, a bardziej skupienia, żeby ją dostrzec. A na kinomurale właśnie jest szansa, żeby nagle odciąć się kompletnie i zanurzyć się w to, co nas otacza.
1: Przypominam, że rozmawiamy o festiwalu Kinomural, czyli o festiwalu sztuk nowych mediów. To już 18 i 19 września we Wrocławiu. A teraz muzycznie pojawi się gość, który także jest połączony z jednym z punktów programu.

0: A Model of Reality i Max Cooper, fenomenalny producent muzyki elektronicznej, klubowej, ale także bardzo mocny zawodnik, jeżeli chodzi o tą sferę audiowizualną. Oraz jeszcze jedna rzecz. To jest człowiek, który to wszystko potrafi połączyć z nauką. On też w pewnym sensie będzie bohaterem Kinomuralu, czyli festiwalu, który już niebawem we Wrocławiu i na który bardzo serdecznie zapraszam wraz z Bartkiem Bartosem, dyrektorem artystycznym. No to ruszmy tropem Maxa Coopera.
1: No tak, jak powiedziałeś, to jest zawodnik, który przewija się przez Kinomural od kilku lat, jako że no, jego właśnie, to nie są sety DJ-skie, to są spektakle audiowizualne. On do współpracy zaprasza takich twórców jak chociażby Yoshi Sodeoka, który był gwiazdą zeszłorocznej edycji. I współpracuje z wieloma artystami, których my znamy, których pokazywaliśmy, a w tym roku chociażby właśnie jest Connor Griffith,

0: ze wspaniałą pracą, która okazuje się być teledyskiem, ale teledyskiem w ogóle nie jest. Do pracy, czy do utworu Maxa Coopera stworzył coś, co jest swego rodzaju analizą i recyklingiem trochę mediów społecznościowych, trochę reklam, które funkcjonują w internecie. Wspaniała praca, ale to jest właśnie w kinomuralu najfajniejsze, że to jest taka dziwna przekrojówka, jeżeli chodzi o ten świat audiowizualny, bo właśnie z jednej strony mamy Conora Griffitha, mamy Extravega, zupełnie inna plastyka, zupełnie inne podejście do sztuki i tak jak mówiłeś, no jest też wielu ludzi, którzy zajmują się w ogóle nauką. Boris Labe stworzył pracę Orogenesis, która dla mnie to jest jakiś szalony sen jakiegoś geologa, gdzie w 7 minut ścisnął kilka milionów lat, jak pracują Pireneje, jak się przetwarzają. No i też o tym trochę jest ta edycja właśnie, o tym, że czasami te lupy, te schematy, te cykle są dla nas niezauważalne, bo są w jakiejś skali tak olbrzymiej, tak kosmicznej, że jedyne nad czym mamy władzę w tych naszych niekończących się obiegach, to jakieś nasze przyzwyczajenia, rytuały, chociaż to też nam umyka i trochę o tym jest właśnie ta edycja.
1: Boris Labe, Orogenesis i Pireneje jako góry, które są głównymi bohaterkami.
0: No właśnie są, ale to też jak o tym się mówi, to tak ciężko. No ciężko opowiedzieć, jak pięknie ktoś będzie grał na skrzypcach, dopóki ich nie weźmie do ręki.
1: Jak rozumiem, jest to zachęta do tego, żeby po prostu 18 i 19 września spojrzeć na jeden mur na kamienicy wrocławskiej i uczestniczyć w tej fieście wizualnej. Ja jeszcze podpytałabym cię, bo jeżeli myślimy o, i ty opowiadasz o tym bardzo ładnie, różnorodności obrazów, czy to jest trochę tak, że jeżeli wskakujemy na kinomural, to też mamy szansę otworzyć zupełnie inne rejony, obszary naszej wyobraźni, w naszej głowie połączenia, ponieważ to są takie obrazy, i do tego piję trochę, które nie są jednoznaczne. One są bardzo często abstrakcyjne, surrealistyczne. To jest taki wymiar sztuki, który jest w stanie powieść nas bardzo daleko.
0: Wiesz co, tak, ja często myślę o tym, co pokazujemy, jak trochę o abstrakcyjnym, ruchomym malarstwie i dużo mamy tego typu prac, aczkolwiek co roku staramy się znaleźć jakiś temat, który jest bardzo otwarty, który opowiada o nas, opowiada o świecie, opowiada o naszym wnętrzu, ale no ma jakiś aspekt poetycko-naukowy, filozoficzny, ale nie nachalny, bo to, jakie znaczenia my sobie odnajdujemy, nie jest tym, co chcemy, by odnalazł każdy z widzów. Jakby każdy w tym natłoku czasami potrzebuje skupienia i właśnie to, co daje kinomural, to z jednej strony jest to spektakl, gdzie jest ta wielka różnorodność i naprawdę nie trzeba przyjść przygotowanym i zainteresowanym sztuką niszową, bo ona takowa właśnie nie jest, tylko no, doświadczyć czegoś, czego się nie widziało, bo jeżeli się tym nie interesujesz, to właśnie tego nie dostrzegasz, chociaż tak jak mówię, to wszędzie nam gdzieś tam towarzyszy. No i mamy takich twórców, gdzie chociażby Mario Rugeiro, no, to są fenomenalne rzeczy, jakby ciągłe powtórzenie kogoś, kto skacze do wody, budynku, który się wali, ale tak jak Mario mówi, że w pewnym momencie ta krótka pętla nabiera zupełnie innego znaczenia. Jakby oswajamy się z tym i wchodzimy w jakiś delikatny trans, coś, co jakby pobudza nas zupełnie inaczej. Ściana, jedna ze ścian, którą nazwaliśmy pętlą impulsów, gdzie ten schemat właśnie powtarzalności, gdzieś istotny rytm, muzyka, obraz, no to są rzeczy, które no, gdzie nie analizujemy treści, tylko doznajemy czegoś. Często tak właśnie jak w muzyce. Pętla pierwotna to jest ściana, gdzie właśnie te powtórzenia są często niedostrzegalne i też mówi nam to o tym, że to, co powraca, nigdy nie powraca takie samo, zawsze trochę zmienione.
1: Mówisz o powtórzeniach, o repetycji, też o wniknięciu w inny świat, w inne światy niż te, którymi żyjemy na co dzień. Nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o jednej z bohaterek, także bohaterek tegorocznego programu Kinomuralu, czyli Yoriko Mizushiri, która to jest japońska animatorka i ona gdzieś bardzo pośrednio, ale łączy się z tym, co będziemy mogli zobaczyć dzisiaj w naszym ogrodzie Trójki, bo dziś przed nami kolejny seans filmowy. Ja też od razu powiem, że proszę być w gotowości, bo będziemy

0: zdawać zaproszenia. No ale tymczasem Yoriko Mizushiri.
1: To jest artystka, którą zaprosił na kino mural Peter Baer, nasz przyjaciel z Nowego Jorku, artysta, który też w tym roku ma swój projekt, ale jest od wielu lat kuratorem. Można by powiedzieć, że to jest klasyczna animacja, przepiękna, delikatna, rysowana, malowana. Dostała Srebrnego Niedźwiedzia w zeszłym roku na Berlinale. No i to jest znowu też inne podejście, jakby inna obserwacja naszych małych rytuałów. Ona opowiada o codzienności, o piciu kawy, o wyjściu z kotem, z psem, ale to, co u niej jest bardzo ciekawe, że to wszystko opiera się na obserwacji małych gestów. Jej postacie nigdy nie mają twarzy. To jest korpus ciała, to są dłonie, to są nogi, ale właśnie te elementy, które są istotne, na nich się skupia. Nie opowiada o człowieku, tylko opowiada o tym, co go dotyczy, co go otacza.
0: Kino Mural, Festiwal Sztuki i Nowych Mediów 18 i 19 września, a wśród artystek Yoriko Mizushiri, japońska fantastyczna animatorka. To jest takie spotkanie, które pozwala też zrozumieć, że z kotem można wychodzić.
1: No, słyszałem, że nawet go można wypuszczać i on podobno wraca. Ja jestem fanem psów jednak, ale... No to znowu są ciekawe właśnie schematy, nie? Że po prostu coś, co jest naszą codziennością, jest tak oczywiste i to oczywiste jest, że ten kot wróci, że w ogóle nie zwracamy na to uwagi, więc niekończący się obieg jest trochę opowieścią właśnie o tym, o naszym braku skupienia czasami i o tym, że w różnym obiegu funkcjonujemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale też o tym, że Kino Mural to jest ósma edycja. Jak sobie położymy tą ósemkę, to ta ósemka staje się symbolem nieskończoności. Więc to jest taki też mały klucz do tego, co w tym roku się wydarzy. No a poza tym, proszę Państwa, Kino Mural to jest 2,5-godzinny spektakl, gdzie jest 6 ścian i każdy tworzy swój autorski seans. I on wynika też z tego, w jaki sposób ten obieg sobie stworzymy. Gdzie się zatrzymamy, na czym się skupimy, w którą stronę pójdziemy dalej. Nie ma początku, nie ma końca, jak każdy obieg.
0: Nieskończoność uciekających i powracających kotów. Kino Mural.
1: 2026, 18-19 września, dwie noce we Wrocławiu, koniec lata, zakończenie chyba w ogóle takiego festiwalowego, letniego cyklu. I znowu cykl.
0: I Bartek Bartos, dyrektor artystyczny festiwalu. Dziękuję Ci bardzo i oczywiście zapraszamy do Wrocławia.
1: Dziękuję.

Desire. Myślę, że wprowadza nas w taneczny, bardzo dobry nastrój, ale trochę nostalgiczny. Teraz precz nostalgio, ponieważ to jest, no, myślę, że wyjątkowe zaproszenie do naszego trójkowego ogrodu. Już dzisiaj o godzinie 21:00 w ramach naszego kina w ogrodzie Spirited Away w Krainie Bogów. No, kultowa totalnie animacja Hayao Miyazakiego. Kto nie widział jeszcze tej historii, nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy, słuchaczek trójki nie widział tego niesamowitego naprawdę obrazu, ale jeżeli tak jest, to zapraszamy. Dzisiaj 21:00 w naszym ogrodzie trójkowym przy Myśliwieckiej. A jeśli ktoś chciałby powtórzyć tę fantastyczną przygodę, to także zachęcamy, żeby do nas zajrzeć. Co trzeba zrobić? Wystarczy zadzwonić. 2 2 7 3 Michalina Bieńko czeka.

0: Anda.
1: Cuyabamba. Acá, en Ecuador. Desde la casita Records. ¿Y qué esperabas? Mil umay, bebé. Mil umay.
2: Tesabes i Mil umay. I to jest no, właściwie takie latynoamerykańskie odniesienie, które trochę łączy się z tym, o czym teraz porozmawiamy, a porozmawiamy o stołowej wyżynie gujańskiej. Z nami Mateusz Wrazidło. Cześć, dzień dobry.

0: Cześć, dzień dobry.
1: Masyw stołowej, właściwie masyw stołowy Wyżyny Gujańskiej, to jest takie hasło, które od razu być może pobudza wyobraźnię w bardzo różnych kierunkach. Mamy do czynienia z twoją książką fotograficzną Rapture, która wczoraj miała swoją premierę w Warszawie. I możemy śmiało do tej książki zajrzeć. Jest to książka fotograficzna, ale także bardzo ważna w kontekście tej książki jest nauka, geografia, no i te masywy stołowe. Ty podróżowałeś do tego miejsca przez lata. Opowiedz o tym miejscu. Opowiedz nam o tej podróży i o tej przygodzie, którą wraz z twoją książką możemy przeżyć.
0: Tak, książka Rapture, którą właśnie wydałem, jest taką opowieścią, która spina w jedną całość wiele ekspedycji, które odbyłem w Ameryce Południowej. Mówimy tutaj właśnie o Wyżynie Gujańskiej, czy nawet o Tarczy Gujańskiej, czyli o takiej formacji, która rozciąga się od wschodniej Kolumbii przez Wenezuelę, Brazylię aż do Gujan, czyli przez Gujanę Surinam, Gujanę Francuską, więc jest to, no, trzeba powiedzieć, gigantyczne terytorium, ale tak wspomnieliśmy, no, są tam takie masywy stołowe o nazwie Tepui, które są taką najbardziej charakterystyczną cechą tego tamtejszego krajobrazu, które to właśnie góry są nazywane zaginionymi światami przez to, że dały też inspirację Arturowi Conanowi Doyle'owi do napisania właśnie powieści o nazwie Zaginiony Świat. No i tak się utarło, że do dzisiaj tak je nazywamy.
1: Góry Tepui to jest... Właściwie ciężko mi to określić, bo ja byłam w górach Tepui i przemierzając Amerykę Łacińską akurat trafiłam w te okolice. Jak byśmy mogli słuchaczom opisać to, co się widzi, kiedy tam się trafia? Bo jest to nieprawdopodobna zieleń, dzikość i rzeczywiście w kontekście Tepui można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej niezbadanych, ale też dzikich, momentami niedostępnych zakątków świata.
0: No zieleń nie tylko, bo tam mówimy o takim terytorium, które zawiera w sobie zarówno sawanny spalone słońcem. Czyli już mamy żółcie, tak? Mamy szczyty tych Tepui, tych najbardziej surowych, które sięgają prawie 3000 metrów nad poziomem morza, które są jak skalista pustynia, które wyglądają jak po prostu powierzchnia innej planety. A chyba najłatwiej, żeby sobie to miejsce wyobrazić, trzeba tak naprawdę zmienić troszkę koncepcję. Trzeba sobie wyobrazić archipelag wysp, bo to, o czym my mówimy, to są tak naprawdę odizolowane masywy stołowe, które są, działają na zasadzie tak naprawdę wysp oceanicznych. Są tak przez naukowców nawet porównywane czasami, tylko zamiast oceanu mamy po prostu chmury, tak? Mamy stoliwa, które są wyniesione ponad te otaczające sawanny czy lasy deszczowe o nawet kilkaset, czy nawet ponad 1000 metrów nad ten otaczający świat. Przez to one są odizolowane całkowicie od tego otoczenia. No i to środowisko, które mamy na ich szczytach, funkcjonuje na zasadzie właśnie wyspowej. Mamy na każdej z tych gór, tak jak na wyspie, mamy swoje charakterystyczne ekosystemy, charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt. No i nawet jeżeli te masywy czy te góry są od siebie oddalone o zaledwie kilka kilometrów, no to każda z tych gór ma swoje jakieś unikatowe gatunki, czyli no rzeczywiście to środowisko działa na zasadzie bardzo podobnej do tego, co mamy w archipelagach wysp oceanicznych.
1: I te zdjęcia, te właściwie można florę i faunę, ale także przepiękne krajobrazy zobaczymy w twojej książce fotograficznej. Ja przypomnę Rapture, A Journey to the Lost World. To jest książka Mateusza Wrazidło, który jest wciąż z nami. Co cię skłoniło i co się stało w twoim życiu, że trafiłeś w to miejsce, trafiłeś na te masywy stołowe i postanowiłeś tam wracać?
0: Zaczęło się wszystko od pasji do roślin, dziwnych, specyficznych roślin, w moim przypadku to były na początku rośliny mięsożerne,

0: Zaczęło się to właściwie w bardzo młodym wieku. Ja zacząłem się tym zajmować, jak miałem 9-10 lat. No i przez tą pasję do roślin, z biegiem lat później poznawałem coraz więcej ludzi, badaczy, botaników, geografów. No i trafiłem na ludzi, którzy właśnie specjalizowali się we florze, czyli w roślinach właśnie z Wyżyny Gujańskiej, z tych odizolowanych gór Tepui. No i tak z roku na rok to miejsce coraz bardziej przemieniało się. Na początku to było zainteresowanie, później pasja, no a później się to stopniowo zamieniało tak naprawdę w obsesję, która trwała i rozwijała się latami. No i kiedy już byłem w odpowiednim wieku, żeby zacząć podróżować, no to dzięki tym właśnie kontaktom wypracowanym przez te swoje pasje przyrodnicze udało mi się pierwszy raz tam pojechać w 2017. No i to, co na początku zakładałem, będzie taką jednorazową tylko wyprawą, żeby zobaczyć to sobie raz, to swoje wymarzone miejsce, no to wtedy można powiedzieć, że ta obsesja zmieniła się już w pewnego rodzaju opętanie wręcz. I jeszcze będąc tam, już kombinowałem, jak po prostu wrócić jak najszybciej.
1: Kiedy następna wyprawa?
0: Prawdopodobnie tą zimą. Najbliższą.
1: Już. Wspaniale.
0: Tak. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, bo czekamy na potwierdzenie terminów i logistyki, ale jeżeli dobrze pójdzie, no to może jeszcze tej zimy się uda.
1: Jesteś najmłodszym w Polsce członkiem prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku, też Towarzystwa Linneuszowego, ale także Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Gratulacje, bo to są bardzo znaczące tytuły. I za tym idzie też bardzo konkretna twoja praca naukowa, na przykład na terenie Tarczy Gujańskiej, na której wciąż jest co odkrywać. Właśnie na tej tarczy opisałeś nowy gatunek storczyka. Co to za storczyk?
0: Tak, była to taka ciekawostka, którą udało się nam zrobić, nie tylko mi, bo to było we współautorstwie też z drugim botanikiem.
1: Z Meksyku?
0: Tak, z Meksyku. No i nawiązaliśmy, można powiedzieć, współpracę z ludnością lokalną właśnie na terenie pogranicza Gujany i Wenezueli. No i udało nam się zidentyfikować rzeczywiście nowy endemiczny gatunek storczyka, który tam występuje. No i zaprosiliśmy tą społeczność do tego, żeby dać im ten przywilej naukowca, który opisuje nowy gatunek, żeby to oni wybrali nazwę dla niego. No i rzeczywiście nadaliśmy mu nazwę Kataruny Jariku, czyli nazwa nie jest z języka łacińskiego, tak jak zazwyczaj to się robi, tylko jest z języka Arekuna zaczerpnięta. No ale rzeczywiście jest to na tyle jeszcze słabo poznane miejsce, że nowe gatunki tam są odkrywane regularnie. Dalej też ze swoimi współpracownikami pracuję nad też nowymi publikacjami, więc cały czas to jest proces, który się rozwija.
1: To teraz przemierzając gdzieś z tobą tereny Tarczy Gujańskiej, opowiedz nam, co tam jeszcze jest do odkrycia? Żyjemy w takim czasie, kiedy trudno sobie wyobrazić, że są jeszcze jakieś miejsca. Nie mówię takie, których jeszcze nie dotknęliśmy wzrokiem, stopą, nie przemierzyliśmy, ale można sobie wyobrazić, że właściwie wszędzie już byliśmy, wszystkie miejsca są tak dostępne, tak turystyczne, że właściwie nie ma problemu, żeby docierać, no i też trochę anektować sobie przeróżne przestrzenie. A jak jest z tym terenem?
0: No też części Wyżyny Gujańskiej też są obszarami turystycznymi, tak? To najsławniejsze Tepui, czyli Góra Roraima, tak. To jest bardzo słynna, jeżeli nie najsłynniejsza atrakcja turystyczna w Wenezueli. Możemy tam w 3 dni po prostu wycieczką wręcz wejść.
1: Zrobić trekking.
0: Zrobić trekking, no ale to nie świadczy też o tym. Roraima to jest tak gigantyczny masyw, że do dzisiaj tam są rzeczy jeszcze niezbadane. Ale może odkrycie to chyba nie jest słowo, które mi tutaj bardziej pasuje. To, co ja tam znalazłem i co w jakiś sposób udało mi się dostrzec, to jest to, że co prawda ja tam dotarłem w pierwszej kolejności kierowany tą pasją do przyrody, tak? Ale kiedy tam byłem, dostrzegłem, że to miejsce, i zresztą nie ja, bo znam wiele osób, które mają podobny stosunek do tego miejsca, do tego całego obszaru, ono jest przesiąknięte jaką

0: jakąś bardzo specyficzną, bardzo dziwną metafizyką wręcz. Jest to miejsce, cały teren, który wręcz tak bombarduje nasze zmysły takimi niesamowitymi rzeczami, takimi niesamowitymi widokami, że no, doszedłem do wniosku, że to miejsce jest po prostu wyjęte z jakichkolwiek takich standardowych ram percepcji człowieka, tak? To są rzeczy, które umysł ludzki czasami ma problemy wręcz zinterpretować sobie tam. No i chyba to jest duża część tego, co przyczyniło się do tej mojej obsesji i tego, że tak bardzo chcę tam ciągle wracać.
1: Rapture, jeżeli ktoś chciałby się z tobą wybrać z kolei w podróż w twoje ukochane okolice, to może zrobić to przy pomocy twojej książki fotograficznej. To jest też zbiór zdjęć, tekstów pięknych, naukowych, ale nie tylko. Także no, można powiedzieć takich krążących dookoła tego, o czym opowiadasz. Piękna. I zadziwienia miejscem, które się odkrywa. Przedmowę napisała Jane Goodall, fenomenalna naukowczyni, badaczka w dziedzinie prymatologii, która od 1966 roku prowadziła badania nad szympansami. Zmarła w zeszłym roku. Nie doczekała się tego twojego wydania książkowego, ale jak w ogóle doszło do waszego spotkania, do waszej współpracy?
0: To jest jeden z tych, jedna z tych historii w moim życiu, gdzie te rośliny zadziałały jako taki akcelerator dziwnych wydarzeń, które doprowadzają mnie czasami do właśnie trafiania w miejsca i spotykania ludzi, których w życiu bym się nie spodziewał, że spotkam i będę miał możliwość z nimi obcować, tak? Właśnie historia się zaczęła właściwie jeszcze w szkole podstawowej, kiedy no, skumplowałem się po prostu z takim pasjonatem roślin z Wielkiej Brytanii i przez lata wymienialiśmy się roślinami i coś tam, po prostu pasja się rozwijała, tak, i mieliśmy koleżeński kontakt. No i ja, szykując się do jednej z wypraw do Gujany, musiałem udać się właśnie do Kew Gardens w Londynie, żeby tam w herbarium przestudiować okazy zebrane przez jedną z ekspedycji z tego miejsca, w które się wybierałem. No i przypadkowo okazało się, że ten Andy, świętej pamięci już niestety, jest właśnie spowinowacony z rodziną Jane Goodall. Co więcej, no, mieszkał w jej domu rodzinnym i akurat trafiło tak, że kiedy ja tam byłem, to ona też wróciła ze Stanów Zjednoczonych. No i spędziliśmy praktycznie weekend rozmawiając o przyrodzie, o badaniach, o tym zaginionym świecie moim. I no tak, poskutkowało to tym, że później wysłałem jej wczesną jeszcze wersję tej książki mojej, poprosiłem, czy chciałaby napisać przedmowę, no i rzeczywiście zaszczyciła mnie tą przedmową. No niestety, tak wspomnieliśmy, nie doczekała tej finalnej wersji, ale mam nadzieję, że gdzieś tam zza chmurki patrzy i jest zadowolona z efektu finalnego.
1: Ale to jest historia wspaniała. I ona wciąż się pisze, bo przecież to, co w sercu waszym było wspólnie, a twoim jest nadal. Czyli ten południowoamerykański interior, który, no, tak jak powiedziałeś, wymyka się wszelkim formom ludzkiego pojmowania tego, czym jest piękno, czym jest natura, czym jest połączenie człowieka i natury także i odkrywania tego, co być może jeszcze nieodkryte, czy w sobie, czy tam naukowo. No to jest przefantastyczna historia. Rapture to jest książka, którą naprawdę bardzo mocno polecam. Gdzie ją możemy znaleźć? Ponieważ tutaj pojawia się pewna trudność. Wydawnictwo jest niepołączone z żadnym z polskich wydawnictw, ale na pewno są jakieś miejsca, gdzie Rapture odnajdziemy.
0: Znaczy, wydawnictwo jest rzeczywiście z Wielkiej Brytanii, więc tutaj główna dystrybucja idzie na kraje angielskojęzyczne, ale jest też dystrybucja w Polsce. Najłatwiej, żeby znaleźć, no to zapraszam na moje media społecznościowe, czy to Facebook, czy Instagram, można tam znaleźć linki. Można ją już od właściwie 2 czy 3 dni nabyć też w polskiej dystrybucji, więc serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy.

Ja i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mateusz Wrazidło był z nami. A my, żeby trochę tej tropikalnej, południowoamerykańskiej energii dodać do naszej opowieści, to do godziny 14 z nami będzie Reina Tropical.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w GoDaPi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
11: Jedynka. To jest radio.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina GoDaP. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa Polska 2021-2027.

0: popularnym pikników lata z radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana Seal 5.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je.

0: Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Czas na serwis. Michał Przerwa.
5: W przyszłorocznym budżecie nie będzie pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura wznowiła przesłuchanie szefa PKOL-u Radosława P., który wczoraj usłyszał dwa zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. W Międzyrzeczu trwa ostatnie pożegnanie byłego szefa rodzaju Sił Zbrojnych generała Mirosława Różańskiego. W projekcie przyszłorocznego budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego. Powodem jest brak planów finansowych od tej instytucji, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
6: Plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej. W konsekwencji powyższego zarówno w projekcie ustawy, jak i w uzasadnieniu do niej nie zostały ujęte w zakresie roku 2027 oczywiście dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego.
5: Andrzej Domański poinformował z kolei, że w przyjętym projekcie budżetu 274 miliardy złotych przeznaczono na służbę zdrowia. Otrzymywanie Radosława P. na stanowisku prezesa PKOL-u to ogromne obciążenie dla wizerunku ruchu olimpijskiego, mówi Robert Korzeniowski. Wielokrotny mistrz olimpijski, przewodniczący Stowarzyszenia Olimpijczycy.pl komentuje zatrzymanie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Radosława P., który wczoraj usłyszał dwa zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski mówi, że trudno sobie wyobrazić, aby ta sytuacja utrzymała się do końca kadencji obecnego prezesa, a zmiana na tym stanowisku jest priorytetem.
7: Uporczywie nie wykonuje swoich funkcji. Dzisiaj uważam, że inicjatywę powinien przejąć zarząd PKOL-u.
5: Robert Korzeniowski podkreśla, że związki, organizacje i stowarzyszenia sportowe tworzące walne zgromadzenie PKOL-u są zdeterminowane, by uporządkować sytuację w komitecie. Odszkodowanie od państwa niemieckiego chcą rodziny ofiar katastrofy lotniczej w Alpach z marca 2015 roku. Krewni pasażerów samolotu Germanwings chcą uznania przed sądem w Brunszwiku, że badania medyczne prowadzone przez państwo nie wykryły problemów psychicznych pilota, który świadomie rozbił w górach maszynę ze 150 osobami na pokładzie.
8: Bliscy ofiar katastrofy zdecydowali o skierowaniu żądań przeciwko państwu, ponieważ inne sądy odrzuciły pozwy o uznanie winy Lufthansa. We Frankfurcie nad Menem i w Hamm sędziowie uznali, że to nie koncern, do którego należała linia Germanwings, odpowiada za badania pilotów, bo ocenę medyczną przeprowadza Federalny Urząd Lotnictwa, czyli kraj. Na tej podstawie bliscy 30 ofiar postanowili ponad 11 lat po katastrofie uzyskać pieniądze z budżetu Niemiec. Sąd w Brunszwiku po 3 latach analiz dokumentów ocenił wstępnie jako niskie prawdopodobieństwo uznania odpowiedzialności państwa za katastrofę. Od dziś jednak prowadzi proces, w którym rodziny chcą od 500 euro do 110 tysięcy odszkodowania. Andreas Lubitz mimo problemów psychicznych uzyskał, a później nie stracił licencji pilota. 24 marca 2015 roku, pilotując samolot na trasie z Barcelony do Düsseldorfu, po wyjściu drugiego pilota zamknął się w kabinie i skierował maszynę ku zboczom Alp. Adam Górczewski, Polskie Radio.
5: To był jeden z najbardziej zasłużonych polskich dowódców. W Międzyrzeczu trwają uroczystości pogrzebowe generała broni Mirosława Różańskiego. Na miejscu jest Aneta Łuczkowska. Witaj.
9: Tak jest, dzień dobry.
5: Powiedz, jak wyglądają te uroczystości i jak generała wspominają ich uczestnicy?
9: W ostatniej drodze generałowi towarzyszą najbliżsi politycy, w tym minister obrony narodowej i marszałkini Senatu, a także wojskowi, którzy przez lata z Mirosławem Różańskim współpracowali. Generał Brygady Rezerwy Adam Duda, jak mi mówił, przyjaźnił się z nim przez 30 lat i wspomina go jako nieprzeciętnego dowódcę.
10: Jego sposób rozumowania, sposób myślenia był zawsze o 3 kroki dalej niż wszystkich pozostałych.
11: No jestem tutaj, żeby mu oddać to ostatnie pożegnanie.
9: Bądźcie odważni. Uroczystości obserwuje też wielu mieszkańców Międzyrzecza. Plac wokół kościoła w centrum miasta jest wypełniony. Odprowadzają dziś

0: swojego sąsiada i osobę zasłużoną dla całej okolicy.
1: Był zasłużony, lubiany był, w ogóle było o nim zawsze głośno, ale w superlatywach. Ludzie się wypowiadali zawsze o nim bardzo dobrze.
2: Dlatego przyszłam go pożegnać, ze względu, że go bardzo lubiłam.
3: Powiem jedno, że był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym. Międzyrzeczanie go bardzo szanowali.
0: Po 14 urna z prochami generała spocznie na miejscowym cmentarzu komunalnym. Z Międzyrzecza Aneta Łutkowska, Polskie Radio.
4: I tą relacją kończymy Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Dzisiaj słonecznie, na zachodzie miejscami może się chmurzyć i tam po południu spadnie deszcz. 23 stopnie na północy, 26 w centrum, 31 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: I już 8 minut po godzinie 14.
23: Terra Cultura.
22: Niezmienne trio Michalina Bieńko, Olga Szućko i przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. I do tego na początek zespół Parlament.

0: Nią, nią, and funky UFO, parliament. Ten utwór brzmi jak świętowanie, jest co świętować, bo na przykład teraz poświętujemy wspólnie 23. urodziny Instytutu Teatralnego. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy, już zbieram te życzenia od naprawdę 2 tygodni.
0: 23
1: chyba,
0: tak,
1: lat. Od 20. Te życzenia to zbieram jakoś osobiście gdzieś od 10, od kiedy świętujemy tak w plenerze bardziej właśnie na Jazdowie, bo to nie jest taka tradycja od początku naszego istnienia, ale już tak od 2015 roku, tak, to jest nasza taka tradycja właśnie wakacyjna.
0: Tak orzekła Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego w Warszawie, ale jest z nami także Justyna Szczepaniuk, także z Instytutu, która jest koordynatorką dostępności.
2: Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie.
0: Dlaczego to jest ważne? O tym opowiemy za chwilę, ale wpierw chciałam porozmawiać o Instytucie. To jest nasze sąsiedztwo i wiadomo, że do sąsiada zagląda się najrzadziej, ale nie w naszym przypadku, nie w przypadku Terra Cultura i Trójki, ponieważ to, co robi Instytut Teatralny, właściwie promienieje nie tylko na Warszawę, albo przede wszystkim nie na Warszawę, ale na całą Polskę. Przeróżne programy operacyjne, zaproszenia dla teatrów, konkursy, które potem ich zwycięzcy, zwyciężczynie rozjeżdżają się ze swoimi spektaklami po całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem

0: uwzględnieniem mniejszych miejscowości. I chwała wam za to, że to się dzieje, bo dzięki temu ta dostępność teatru jest zwiększona. Zatem Instytut Teatralny to bardzo ważne miejsce, ale także niezliczona ilość działań, które sprawiają, że no, teatr niejedno ma imię, ale także te wszystkie teatralne formuły trafiają w okolice, gdzie no, niejednokrotnie nie spodziewalibyśmy się tam teatru.
1: To prawda, zwłaszcza właśnie ten projekt Lato w Teatrze i spektakle w namiocie cyrkowym właśnie taki mają cel, żeby ten namiot był takim miejscem gromadzącym często właśnie osoby, które po raz pierwszy się stykają z teatrem. To jest spektakl familijny, więc niejednokrotnie to jest dla dzieci z tych mniejszych miejscowości po prostu pierwsze zetknięcie z teatrem i z tego jesteśmy bardzo dumni, że to może być właśnie zetknięcie z takim teatrem, z teatrem, który my właśnie tutaj produkujemy, wspieramy i właśnie promujemy. No i też program Teatr Polska, który teraz też trwa, też w wakacje. Troszeczkę zmieniliśmy jego harmonogram i on właściwie już od maja, czerwca też gości w całej Polsce ze spektaklami w domach kultury. I to są różne przedstawienia, od teatru lalkowego, przez teatr ofowy, też takie spektakle nie tylko właśnie ze stolicy, z centrum, ale też z różnych teatrów.
0: W Polsce.
1: W Polsce. I po prostu przewozimy jedne miasta do innych miast lub mniejszych miejscowości. Właśnie tam, gdzie nie ma sceny. No i jakby wciąż są jeszcze miejsca bez sceny teatralnej i tam właśnie staramy się docierać z teatrem.
0: Warto podróżować z wami i za wami, ale też warto z wami świętować, bo to już jutro. Bururum, bururum. 23. urodziny Instytutu Teatralnego. Święto, które właściwie można powiedzieć, że to, co jutro zrobicie, to nie jest jakaś wielka feta, czerwone dywany, torty, chociaż tort prawdopodobnie się pojawi. Ale coś, nie? Nie będzie tortu?
1: Właśnie nie będzie
0: nie
1: tortu.
0: Będzie. No jak to? To przyniosę. Ale będą, jak teraz to usłyszałam?
2: Ale będzie wiele innych wspaniałości.
0: No właśnie.
1: Tak, ale namiot wygląda trochę jak tort też w ogóle. Tak.
0: To prawda, bo od razu musimy powiedzieć o tym namiocie, bo to właśnie chciałam powiedzieć, że to będzie przede wszystkim spotkanie dla wszystkich, dla dużych, dla małych i szczególnie dla tych, dla których dostępność teatru jest ograniczona. I tutaj chciałabym opowiedzieć o tym wspaniałym namiocie cyrkowym. Max chce psa. To jest pokaz spektaklu familijnego, który jeździł już po wielu miejscach w Polsce wraz z tym namiotem cyrkowym. On jutro stanie przed Instytutem?
1: Tak, stoi już w ogóle.
0: Stoi już.
1: Tak, namiot stoi właśnie i przyciąga tutaj.
0: Bo ja z okna ja nie widzę drzewa i budynek
1: tak,
0: im zasłania.
1: Nie widać go stąd, ale daje słowo, że stoi. Tam tylko się trzeba trochę wyżej wdrapać, bo on dokładnie stoi między Centrum Sztuki Współczesnej, które też jest naszym partnerem tego naszego wydarzenia, a Instytutem na tym wspaniałym trawniku. Namiot stoi. I nie jest to sytuacja taka typowa, bo bardzo rzadko namiot cyrkowy staje właśnie w tym miejscu i w Warszawie. I ten spektakl rzeczywiście po raz pierwszy mamy możliwość zobaczyć w Warszawie. Był wszędzie indziej. Był w Krakowie. Była jego premiera. Natomiast w Warszawie rzeczywiście po raz pierwszy. Zdarzało się, że spektakle w ramach właśnie Lata w Teatrze były pokazywane w Warszawie. Ale akurat ten to jest unikalna okazja i bardzo się cieszymy z tego, że będzie go można zobaczyć.
0: Mówimy o spektaklu Max chce psa teatru KTO w reżyserii Daniela Arbaczewskiego. I to zaproszenie urodzinowe no jest bardzo różnorodne, bo poza spektaklem także mnóstwo wydarzeń, które kierowane są w tym roku szczególnie do osób z różnymi potrzebami. Justyna, mówię teraz do Justyny Szczepaniak, ty jesteś koordynatorką dostępności w instytucji. To jest bardzo ważna i bardzo się cieszę, bardzo ważna funkcja i bardzo cieszę się, że ona staje się coraz bardziej powszechna. Chociaż jeszcze nie tak, jakbyśmy chcieli i tego sobie życzyli. Ale opowiedz trochę o tej otwartości na różnorodność i na różne potrzeby, bo to jest bardzo ważny aspekt jutrzejszego spotkania i świętowania.

0: Oczywiście. W centrum naszych urodzinowych wydarzeń jest tym razem namiot cyrkowy, który wrócił właśnie z Wielkopolski i z Dolnego Śląska. Tak naprawdę to wydarzenie w Warszawie jest finałem naszej tegorocznej trasy. No i namiot zawsze był symbolem mobilności i otwartości. Docierał on do miejsc, gdzie po prostu nie było tej sceny teatralnej, ale my teraz staramy się rozumieć tą naszą mobilność i otwartość jeszcze szerzej, czyli otworzyć się również na osoby, które mają różne potrzeby, więc bardzo zależy nam na tym, żeby w spektaklu Max chce psa mógł wziąć udział każdy, niezależnie od stopnia sprawności i tego, jakie te potrzeby ma. W związku z tym przygotowaliśmy szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i różnymi potrzebami. Już o godzinie 13 odbędzie się spektakl z tłumaczeniem Joanny Ciesielskiej na polski język migowy.
1: Fantastycznie.
0: Tak, więc zapraszamy wszystkie osoby, które się posługują polskim językiem migowym na to wydarzenie. O 12.30 będzie też dla nich wstęp w polskim języku migowym, żeby wcześniej się zapoznać właśnie z bohaterami, z przebiegiem spektaklu i tego, czego się mogą spodziewać. Będzie to też takie miejsce na opowieść o namiocie, bo to jest też bardzo ciekawa historia właśnie zakupu przez Instytut Teatralny tego namiotu, tej mobilnej sceny i w ogóle idei tej otwartości. No i tak naprawdę my mamy przygotowane dostępności z każdego obszaru, czyli zwracamy uwagę na to, żeby dobrze się czuły osoby ze szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia, słyszenia, rozumienia i czucia. Więc ten spektakl o godzinie 13 będzie tłumaczony na polski język migowy na wszystkich spektaklach, bo warto powiedzieć o tym, że o godzinie 16 jest drugi spektakl. Tym razem już z audiodeskrypcją, czyli dla osób niewidomych i słabowidzących będzie werbalny opis tego, jak wygląda to, co dzieje się na scenie. I taką audiodeskrypcję przygotowała i przeczyta dla nas Ola Bratkowska. W czasie obu spektakli będzie na scenie też rozłożona pętla indukcyjna. Jest to taki system wspomagania słyszenia dla osób, które korzystają z aparatów słuchowych lub mają wszczepiony implant ślimakowy z cewką indukcyjną, dzięki czemu dźwięk z mikrofonów i mikroportów trafia od razu tutaj do ich ucha, gdzie już są wszystkie szumy dookoła wyciszone i ten odbiór spektaklu jest łatwiejszy. Mamy też przygotowane dwie publikacje, które pomagają przygotować się właściwie na ten spektakl, to wydarzenie całe teatralne, osobom, które mają szczególne potrzeby w obszarze rozumienia i czucia. Przygotowaliśmy przedprzewodnik do namiotu cyrkowego, który opowiada o tym, jak wygląda ten namiot, jakie zasady w nim panują, oraz takich bodźców sensorycznych można się na miejscu spodziewać. Mamy też informacje o spektaklu Max chce psa w tekście łatwym do czytania i rozumienia ETR, który jest taką opowieścią o przebiegu spektaklu, o tym, jak są bohaterowie, w ogóle jak wygląda scena i również też o bodźcach sensorycznych.
1: No i to jest świetna wiadomość. Przepraszam, przerwałam. Spektakl
0: nie jest bardzo głośny, to chciałam powiedzieć, ale mamy też oczywiście słuchawki wyciszające dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Mamy też kącik wyciszenia przygotowany w przestrzeni biblioteki i czytelni z zestawem zabawek sensorycznych, z kocem obciążeniowym i tak dalej. Ale też zapomniałam powiedzieć o tym, że jeśli osoby głuche i słabosłyszące mają wstęp w polskim języku migowym, to nie zapominamy też o osobach, które są niewidome, słabowidzące lub mają złożone potrzeby poznawcze. O godzinie 15 w sobotę mamy też touch tour, czyli jest dotykowe zwiedzanie scenografii przestrzeni namiotu, które zostanie uzupełnione też o elementy przydatne osobom o różnych potrzebach poznawczych.
1: Czyli nie jak w muzeum, że nie dotykamy eksponatów.
0: Wszystkiego dotykamy.
1: Jak to brzmi? Dobrze. Takie rzeczy tylko koło nas, w naszym sąsiedztwie. Myśliwiecka 357 to adres Trójki, a adres Instytutu Teatralnego?
2: Jazdów 1. Tak, w ogóle Jazdów tutaj, myślę, że to będzie widoczne po prostu z perspektywy placu na Rozdrożu, Jazdowa. Każdy, kto będzie się przechadzał tam do łazienek, powinien dostrzec to nasze wydarzenie, więc zapraszamy.
1: Dokładnie, jakby ktoś chciał się wspiąć od naszej strony, od naszej trójkowej strony, to wspina się po schodach, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, bo to dosyć długa wspinaczka, aż do Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski. Polski i zaraz obok, spoglądając w lewo, jest Instytut Teatralny. Czy jest jeszcze taki punkt w programie, o którym chciałybyście opowiedzieć szczególnie?
2: Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że te wszystkie udogodnienia, te

0: Spektakle z udogodnieniami dla osób o różnych potrzebach są właśnie dla tych osób bezpłatne. Dlatego jeżeli jeszcze jesteście i chcecie, słuchacie nas i chcecie z tego skorzystać, to jest jeszcze taka szansa, żeby napisać do Justyny i po prostu przyjść na spektakl i sprawdzić nas też.
1: Tak, na naszej stronie internetowej znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób z niepełnosprawnościami. Każda osoba może przyjść z jedną osobą towarzyszącą. Można się zapisać przez formularz albo bezpośrednio przez kontakt do mnie pod numerem telefonu 733 916 116 lub mailowo.
2: Powtórzmy jeszcze raz numer telefonu.
1: 733 916 116. Można do mnie zadzwonić, napisać SMS-a lub skontaktować się w jakkolwiek inny sposób.
2: Mam nadzieję, że wszyscy zapisali. Gdyby nie, ktoś potrzebował kontaktu, proszę pisać śmiało na moją skrzynkę mailową agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Justyna Szczepaniak z Instytutu Teatralnego, koordynatorka dostępności, ale także Kamila Paprocka-Jasińska. Dziękuję wam bardzo za tę opowieść i świętujmy wspólnie 23 urodziny Instytutu Teatralnego.
0: I na koncerty zapraszamy też wieczorem. Bo no to jeszcze pewnie. Tak, to jest też impreza familijna, więc całe rodziny. Wieczorem jest koncert dla dzieci o godzinie 18. Nagrobki grają jagódki, wstęp wolny.
2: Nagrobki grają jagódki.
0: Wiem, że brzmi to...
2: Nie, to brzmi bardzo... To jest bardzo
0: Wiem,
2: oczywiste
0: to
2: wydarzenie.
0: Brzmi.
2: Świetnie.
0: Ale proszę posłuchać, to jest naprawdę świetne. A potem jeszcze mamy właśnie taki dość undergroundowy koncert Alicji Sobstyr. To już bardziej polecam dorosłym osobom.
2: Wytrawnym. Ale... słuchaczom. Ale jeżeli chodzi o nagrobki, to my bardzo kochamy ten skład w Trójce. Mm-hmm. Ale podejrzewam, że też bardzo dużo osób w radiu, ale także słuchaczy i słuchaczek kocha jagódki.
0: Tak, właśnie się skończył sezon na jagodzianki, więc można go tutaj wydłużyć.
2: Ja kilogram jagód przywiozłam z Puszczy.
0: O, to zamrozić.
2: Zamrozić, dokładnie, ale przede wszystkim ruszać do Instytutu Teatralnego. To już jutro. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję wam
1: bardzo
2: za wizytę. No i wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo się cieszymy z tych życzeń, naprawdę.
2: A my za chwilę o jeszcze jednych urodzinach, ale nieco innych.

0: że nigdy nie byłam ogromną fanką czy country, czy bluegrassu, ale zrozumiałam pewną rzecz, to znaczy fenomen Dolly Parton wtedy, kiedy po raz pierwszy odwiedziłam miasto, w którym artystka się urodziła niedaleko i zmarła, czyli Nashville, i poszłam po raz pierwszy w życiu na koncert country i zatańczyłam ten słynny, próbowałam zatańczyć ten słynny kantrowy honky-tonk taniec i wówczas zaczęłam słuchać country i zaczęłam słuchać Dolly Parton i właściwie pomyślałam, że to jest strasznie fajne, że czasem łamiemy jakieś reguły w swojej głowie, sprzeciwiamy się trochę wbrew sobie swoim gustom i myślimy, że kurczę, przecież granic nie ma. Nie istnieje coś takiego jak gatunek, istnieje tylko to, czego chcemy słuchać i co na dobrą sprawę nas ponosi i nam się podoba. No i w ten sposób Dolly Parton zaistniała w moim życiu. I tak, zasmuciłam się bardzo tą wiadomością, bo miałam takie skryte marzenie, żeby właśnie raz w życiu być na koncercie Dolly Parton w Nashville. To się już nie wydarzy. Tak samo jak nie pójdziemy już właściwie i nie spotkamy, bo na pewno pójdziemy na wystawę Yo-Yo Kusamy. Wybitna japońska artystka, która, jeżeli myślimy o kropkach nieskończoności, to była chyba najbardziej z tego rozpoznawalna. No i jedna z największych artystek XX i XXI wieku zmarła wczoraj w Tokio w wieku 97 lat. Zatem te dwie damy, wielkie osobowości muzyki i sztuki, mam nadzieję, że gdzieś z nami zostaną. Na pewno zostaną i będą wspominane w Terra Cultura. Więc my o odejściach, a ja teraz o przyjściu. I znowuż, tak jak wspominałam o urodzinach, Dariusz Misiunia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Urodziny, ponieważ no, właściwie można powiedzieć jubileusz, nie urodziny. 25-lecie wydawnictwa Okultura. Pomyślałam, że to jest na tyle ważne wydawnictwo i na tyle ważne wydarzenie, że musimy koniecznie o tym wspomnieć. W ślad za tym idzie także festiwal, który już niebawem, bo we wrześniu, w datach
1: 11 i 12 września.
0: A ja powiem, dlaczego Okultura jest ważna. Dlatego, ponieważ jeżeli myślimy sobie o kontrkulturze, jeżeli myślimy sobie o alternatywnych sytuacjach w naszym życiu, o tym, w jaki sposób możemy wydobyć się trochę z tego takiego dosyć sztywnego myślenia o normach na przykład, albo o tym, co jest normą, co wypada, co nie wypada. I jeżeli chodzi o poszukiwanie alternatywnych wydarzeń w naszym życiu czy scenariuszy, no to te urodziny i twoje wydawnictwo świetnie się w to wpisuje. Tak samo jak wpisuje się w DNA trójki, bo częścią naszego DNA jest także kontrkultura i bycie w kontrze. Czym jest dzisiaj dla ciebie kontrkultura? Bo to wydaje się takie zjawisko, które niektórzy już spisują na straty.
1: No tak, tak, bo to można podejść do tego na różne sposoby. Jeden sposób to jest po prostu patrzenie przez pryzmat historii jako jakieś zjawisko kulturowe, które najpopularniejsze było w latach 60., które inicjowało takie ruchy jak rozmaitą kontestację młodzieżową, bunty, chęć przemiany świata, muzykę rockową, świadomość ekologiczną. Wszystkie tego typu historie, które wydają się obecnie oczywiste. Na przykład ruch wyzwolenia czarnych, ruch wyzwolenia kobiet. Wiele tych postulatów zostało spełnionych. Dlatego też kontrkultura ma pewien problem obecnie, ponieważ częściowo spełniła swój sen, ale momentami ten sen jest koszmarem, innymi słowy. Obecnie jest znacznie trudniej robić kontrkulturę, robić zjawiska bardziej spontaniczne. Również dlatego, że jesteśmy osaczeni przez rozmaite technologie, sposoby nowe zniewalania nas jako jednostek. jesteśmy kontrolowani przez chociażby ten gadżet, który każdy z nas ma pod ręką, czyli komórkę, która nieustannie nas bodźcuje i sprawdza nasz czas. Kontrkultura to jest takie podejście, które stara się znaleźć jakąś spontaniczność działań, niezależność od wpływów zewnętrznych.

0: Nie jest to łatwe, ale nam się jakoś przez 25 lat udaje, bez dotacji, bez żadnych grantów i fantów, wydawać książki, jakie chcemy, lubimy, wymarzyliśmy sobie i od czasu do czasu organizujemy imprezę, a w tym roku to już będzie rzeczywiście jak na nas bardzo dużo impreza, którą robimy w ciągu 2 tygodni. Właściwie 2-3 tygodnie zajęło nam tylko przygotowanie bardzo fajnego programu naszego festiwalu, gdzie będą koncerty, dyskusje, performanse, spektakle, a nawet rytuały.
1: No i to jest dopiero program. O tych rytuałach jeszcze porozmawiamy, bo one też świetnie wpisują się w to, o czym opowiadasz, czyli te wszystkie zmiany w dzisiejszym świecie, które sprawiają, że czasem można zadać sobie pytanie, czy dzisiaj prawdziwe rytuały istnieją i gdzie ich szukać? Jak odróżnić to, co jest komercyjne, jest sprzedawane pod płaszczykiem rytuału, czyli przejścia gdzieś dalej, poszukiwania, które ma się zakończyć jakimś odkryciem? Czy też, no, gdzie to wszystko rozeznać, w jaki sposób być mądrym w tym takim zalewie na przykład rytuałów, które się mocno skomercjalizowały. No o tym także będzie przy okazji tego festiwalu i tych urodzin. 25 lat okultury. No to jest świetna okazja, żeby zmierzyć się z literaturą, ale także muzyką i performancem. We wszystkich tych dziedzinach jesteś bardzo mocno osadzony. Opowiedz trochę, z czym się zmierzymy podczas tegorocznego programu, no i tych obchodów.
0: Przede wszystkim będzie bardzo, bardzo dużo różnych form. Zawsze mnie interesował, mnie nie prowadzę wydawnictwo. Wydawnictwo to jest obcowanie z drukiem, ze słowem pisanym, z czymś takim, co jest właściwie taką zastaną formą i kojarzy się z formatem gadających głów. Zwykle spotkania literackie to kilka osób spotykających się przy stoliku i tak sobie gawędzących na temat danej, wydanej książki. Mnie ten format nie interesuje, dlatego w naszym festiwalu będą bardzo różne formy. Będzie na przykład taniec buto, czyli pochodzący z Japonii, awangardowy taniec mówiący właściwie o takich podstawowych ludzkich skrajnych doświadczeniach związanych, nie wiem, z seksem, śmiercią, szaleństwem.
1: I to od razu możemy zaprosić, bo to będzie świetna grupa Worazu, tak. I spektakle Technosis to Infinity and Beyond.
0: Tak, oraz też Limen Buto, czyli Sylwia Hanf, która sama organizuje świetne też festiwale Butopolis.
1: Festiwal Butopolis.
0: Mhm. Będziemy mieli też muzykę, głównie ambientową i eksperymentalną, bo lubimy takie dźwięki. No i dyskusje i dotyczące okultury, ale też cały taki pion konferencyjny, gdzie będziemy mówić o takich zjawiskach jak na przykład szamanizm współczesny.
1: Szamanizm współczesny. I tutaj nie postawimy kropki, ale wręcz rozwiniemy sytuację. Ponieważ to, o czym mówiłam wcześniej, czyli komercjalizacja, to się tyczy także podróży, to się tyczy także podróży magicznych, nazwijmy to, czy poszukiwań. To dotyka bardzo na przykład sfery szamanizmu, który stał się bardzo popularny. No i już właściwie dzisiaj nie wiadomo, co tym rytuałem jest, co nim nie jest. To jest także dyskusja, to także spotkanie, które pozwoli nam gdzieś dobrze osadzić się w tej trudnej rzeczywistości. Ja pomyślałam jeszcze o jednym, że ta kontrkultura to jest dokładnie coś, co sprawia, że w pewnym momencie robimy krok w tył i zaczynamy się zastanawiać, hola hola, w którym miejscu jest świat, w którym miejscu chcemy być my i w jaki sposób teraz też poszerzać się przeróżne ścieżki, którymi być może nigdy nie podążaliśmy. Być może się boimy tego kroku, być może nie chcemy tego robić, a jednak świat daje nam takie możliwości, tylko trzeba je odpowiednio rozeznać. Ta kontrkultura w muzyce to też jest bardzo ważna sekwencja w twoim życiu, no i mocno też związana z wydawnictwem, ale także z obchodami.
0: No tak, jak najbardziej. Ja trochę się wywodzę najpierw z punk rocka,

0: Bo jako nastolatek słuchałem bardzo dużo punk rocka. Był to też czas anarchii, kryteriów ulicznych między dwoma systemami, nie wiem, końcem lat 80. i początkiem 90. Potem interesowały mnie inne zjawiska, bardziej eksperymentalne w muzyce i takie poszerzające horyzonty myślenia, wyobraźni. Interesują mnie dźwięki, które powodują, że zaczynamy zastanawiać się nad tym, co my tutaj robimy. Czy nasze życie musi być takie, jakie jest obecnie? Czy ono jest naprawdę nasze? Czy możemy je przepisać na nowo, stworzyć własną historię, a nie być elementem narracji jakiejś historii, nie wiem, historii państwa, narodu, rodziny, rodziców, otoczenia swojego. Wyzbycie się tych wszystkich presji, a przynajmniej ich uświadomienie sobie powoduje, że staje się człowiekiem twórczym. No i właściwie całą misją mojego wydawnictwa jest dawanie ludziom po prostu, tylko i wyłącznie pokazywanie im, że hej, można zawsze inaczej, można zawsze inaczej.
1: I można pod prąd, chociaż łatwiej jest, jeżeli chyba tego nie musimy robić. Piję trochę też do miejsca, w którym spotykamy się przy okazji 25. urodzin Okultury, ponieważ jest to Wolny Jazdów w Warszawie. Także miejsce, które trochę walczy i trochę musi walczyć i o swoją niezależność, ale także o to, żeby tam na miejscu zostali artyści i artystki. To jest taki konglomerat wydarzeń, znaczeń ludzkich osobowości na Wolnym Jazdowie, na który za każdym razem warto wspierać, no i warto to miejsce odwiedzać.
0: Tak, koniecznie. To jest taka oaza zieleni, jakichś eksperymentów ekologicznych, przyrodniczych, społecznych, kulturowych. Dużo niekonwencjonalnych osób może znaleźć tam swoje schronienie. Jeśli nie czujesz się szczególnie normalny, możesz pójść na...
1: Nawet nie pytam, co to znaczy. Nie czujesz się szczególnie normalny.
0: No, jeśli czujesz się może nieszczególnie dobrze w takim otoczeniu właśnie technicznym, automatyzowanym, zeschematyzowanym. Wolny Jazdów daje taką perspektywę wolności.
1: Oddechu.
0: Oddechu też. Wspaniałe miejsce, które niestety musi trochę walczyć o swój los. No, jesteśmy poniekąd też trochę obarczeni tym losem Wolnego Jazdowa, ponieważ pierwotnie chcieliśmy zrobić kilkudniowy festiwal tamże, no, ale miasto rozkopało Wolny Jazdów całkowicie i infrastruktura jest dość obecnie tam trudna.
1: No, ale można na rowerze.
0: Można na rowerze, tak. Spacerować pieszo. Można też pieszo, oczywiście. Więc będziemy organizowali festiwal w połączeniu między Wolnym Jazdowem a Zamkiem Ujazdowskim, Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej. Będą dwa dni festiwalu i w tych dwóch miejscach będą się one odbywały. Wszystko o festiwalu można znaleźć na stronie festiwal.okultura.com.
1: A ja zachęcam i od razu podpytam o nowe wydawnictwo, które, no, nie wiem, czy możemy o nim mówić, ale
0: możemy.
1: Jest arcyciekawe.
0: Możemy. Przy okazji festiwalu organizujemy, czy wydajemy, właściwie cały czas pracujemy nad tym. Bardzo szybki jest to proces, to pokazuje po prostu czasami skalę naszego szaleństwa. 23 dni przygotowujemy książkę do druku, która będzie antologią tekstów bardzo ciekawych postaci właśnie. Williama Burroughsa, który był jednym z takich głównych przedstawicieli kontrkultury lat 50., 60., eksperymentatorem, wizjonerem, oraz Janisa Pioridge'a, który jest odpowiedzialny również w muzyce za takie zjawiska jak muzyka industrialna, rave'y, muzyka psychodeliczna. No, ogrom rozmaitych inspiracji, ale też bardzo ciekawe teksty pisał właśnie o tym, jak przejmować swoje życie. Jak się nie przejmować, ale przejmować swoje życie.
1: Jak przejmować swoje życie? To jest pytanie. Nie wiem, czy odpowiedź odnajdziemy na obchodach 25-lecia Okultury, ale być może najlepiej zacząć chyba od siebie, ale tak, fajnie z waszym wsparciem.
0: I dlatego taki tytuł mamy jeszcze. Wytnij sobie rzeczywistość.
1: Wycinajmy. 12 września, jeżeli tylko chcemy. Zapraszamy dwa miejsca. Wolny Jazdów oraz...
0: Tak, i Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej przy Zamku Jazdowskim.
1: Ale wywołałeś teraz. Ja nie mogę inaczej. Bardzo cieszę się, że sprowokowałeś mnie do tego. Genesis, Pioricz i Good Star, Psychic Kiwi.

0: Kiwi powiedziałam, Boże, to jaka to alternatywna
1: kiwi,
0: wersja.
1: Kiwi.
0: Psychic TV, Derek Misiunia z nami także.
2: Dziękuję bardzo.
0: A my słuchamy Genesis Pioricz, Psychic TV. Good stuff.

0: Psychic TV, zwane przeze mnie Kiwi, ale oczywiście powtórzę, Psychic TV, fantastyczny, kontrkulturowy, można powiedzieć, zespół na antenie Trójki Polskiego Radia. A teraz, wspominałam o tym w pierwszej godzinie, przeniesiemy się do Szwajcarii. Przeniesiemy się do Szwajcarii teatralnie, będziemy w Zurychu, a przeprowadzi nas przez ten cały proces Zuzanna Berendt.
1: Mój głos wyłania się z gwaru, bo bardzo trudno tutaj, gdzie jestem, znaleźć ciche miejsce. Tym razem mówię do Państwa z Zurychu, a konkretnie z Zürcher Theater Spektakel, czyli wielkiego, trzytygodniowego festiwalu, na którym można zobaczyć spektakle teatralne, taniec, performance i muzykę.

To festiwal wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją skalę, ale też na to, gdzie się odbywa. Przestrzeń festiwalu to kilka scen zbudowanych na terenie znajdującym

się zaraz nad Curyskim Jeziorem. Jedna ze scen znajduje się wręcz na tym jeziorze i kilka dni temu miałam przyjemność oglądać tam spektakl Anny Terezy The Kersmaker, czyli jednej z najsłynniejszych europejskich choreografek. Ale dzisiaj akurat nie o tańcu chcę Wam opowiedzieć, tylko o spektaklu teatralnym, spektaklu twórcy, który być może jest już znany polskiej publiczności, ponieważ tylko w tym roku dwie jego prace były pokazywane. Jedna na festiwalu Malta, a druga na warszawskich spotkaniach teatralnych. Chodzi o Tiago Rodriguez'a, reżysera, który jest też dyrektorem wielkiego festiwalu w Awignonie, a tutaj do Curychu przywiózł pracę pod tytułem Dans la mesure de l'impossible, co można przetłumaczyć jako w ramach niemożliwości.

0: Niemożliwym w spektaklu Rodrigueza nazywa się te miejsca, gdzie toczą się konflikty, miejsca klęsk żywiołowych, strefy wojenne. W tych miejscach pracują pracownicy organizacji humanitarnej, którzy są bohaterami tego spektaklu. Czworo aktorów na scenie opowiada ich historię, konfrontuje publiczność z trudami tej pracy, z niesamowitymi kosztami emocjonalnymi, ale też z niezwykłymi historiami o ludziach, których spotykają wyjeżdżając na swoje misje. W czasie spektaklu towarzyszy im artysta, muzyk, perkusista Gabriel Ferrandini, który tworzy niesamowitą, niepokojącą aurę spektaklu. Obiecuję, że do Curychu jeszcze wrócimy, a tymczasem zostawiam Państwa z fragmentem dźwiękowym spektaklu Tiago Rodrigueza Dans la mesure l'impossible.
1: Your performance should have three acts. Act one, I'm going to save the world. Act two, I'm not going to save the world. Act three, the world cannot be saved.
2: Zuzanna Berendt, teatralnie i to opowieść o spektaklu Tiago Rodrigueza. Spektaklu, który można zobaczyć, można było zobaczyć, bo już zerknęłam, że ostatnie pokazy za nami na Züricher Theater Spektakel, czyli na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Scenicznych w Zürichu, który prezentuje teatr, taniec, koncerty, no i przede wszystkim takie spotkanie z teatrem bardzo wielowymiarowym. Jeżeli ktoś jest w pobliżu, to ten Zürichski Festiwal trwa jeszcze do niedzieli. Poleca Zuzanna Berendt, a ja w ślad za nią. Wspomnę tylko, że Tiago Rodriguez to jest też bohater naszych programów, ponieważ jego spektakl zatytułowany Dystans pojawił się na Festiwalu Malta w Poznaniu w tym roku. Świetny godzinny spektakl, który właściwie zawarł w godzinie wszystko, co można powiedzieć o wszechświecie. No i to jest mistrzostwo, ale Tiago Rodriguez to jest mistrz, także dyrektor festiwalu w Awinionie, festiwalu teatralnego. Zatem polecajki festiwalowe jak najbardziej. Awinion zawsze, Zürich także, a my z Zuzanną Berendt za tydzień będziemy zapraszały między innymi na nowy sezon teatralny w polskich teatrach. Od razu zachęcam i zapraszam do słuchania nas za tydzień, a tymczasem mówimy już do usłyszenia. Olga Szućko, Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska.

0: Autopromocja.
1: Od gaci po hel, czyli trzeci i ostatni etap akcji Teraz Pieszo. Paweł Turski i jego podróż, tym razem przez Polskę Północną.
2: Pomogę.
1: Ponad 300 kilometrów przygód z gościnnym udziałem napotkanych słuchaczy.
3: Goniliście mnie.
4: Trabantem szukaliśmy pana.
1: Teraz Pieszo. Na antenie w porannych i popołudniowych wydaniach zapraszamy do Trójki oraz w audycjach weekendowych do następnego poniedziałku włącznie. A także w mediach społecznościowych Trójki i na stronie trójka.polskieradio.pl.
5: Do usłyszenia i do zobaczenia. Paweł Turski.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement

0: Diety Travisto Fast.
1: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: Travisto Fast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce

0: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Atak na medyków na SOR-ze w Częstochowie, poszkodowane są 4 osoby. Kolejne ustawy z wetem prezydenta. Karol Nawrocki zawetował e-dziennik i przepisy energetyczne. Koloseum pod szczególną ochroną. W Rzymie wprowadzono czerwoną strefę ze względu na bezpieczeństwo. Agresywny pacjent zaatakował personel SOR-u szpitala w Częstochowie. 20-latek napadł na ratowników medycznych oraz pielęgniarki. Według policji poszkodowane są 4 osoby.
1: Mundurowi zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów. Wszystkie szczegóły i okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniać częstochowscy kryminalni.
0: Powiedziała Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Do zdarzenia doszło rano w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Najświętszej Maryi Panny. Budżet na przyszły rok i kolejne lata będzie napięty, ocenia ekonomista Marek Zuber. W projekcie, który przyjął rząd, deficyt ma wynieść ponad 280 miliardów złotych. To o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Wysoki deficyt jest konsekwencją dużej liczby planowanych inwestycji, ocenia ekspert.
2: I to jest coś, co będziemy obserwowali także przez kolejne lata. No, choćby w kontekście tych gigantycznych inwestycji, które musimy realizować w energetyce, w obronności, w kolejnictwie, no to są przecież potrzebne pieniądze. W dużej mierze będziemy te pieniądze pożyczać. Skąd te deficyty będą bardzo, bardzo duże.
0: Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Karol Nawrocki będzie mógł jedynie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. A prezydent zawetował dziś m.in. ustawę wprowadzającą państwowy e-dziennik dla szkół, przepisy dotyczące programów ochrony powietrza przygotowywane przez samorządy oraz nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Te weta oznaczają koszty dla budżetu i zagrażają bezpieczeństwu, komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Weto do przepisów dotyczących e-dziennika nazwał absurdalną decyzją.
3: Tutaj chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Dostęp do danych, zabezpieczenie tego, żeby one były w rękach ochranianych także systemem państwowym, a niekoniecznie w prywatnych firmach, wzmocnienie tego bezpieczeństwa. W tym konkretnym przypadku chodziło o pilotaż i o sprawdzenie tego, jak ten system działa i czy ten system będzie się sprawdzał po prostu z punktu widzenia i bezpieczeństwa dzieci, i wygody rodziców.
0: Do prezydenckiego weta odniosła się także minister edukacji. Lobbystyczne weto do ustawy o bezpłatnym państwowym dzienniku oceniła Barbara Nowacka. Szef MON oddał hołd generałowi Mirosławowi Różańskiemu. W Międzyrzeczu trwa msza żałobna i pogrzeb zmarłego w tym tygodniu wojskowego i senatora. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział m.in. o odwadze generała Mirosława Różańskiego.
4: Przychodzimy tutaj, żeby mu podziękować za służbę dla ojczyzny, nieskazitelną, dobrą, staranną, za wychowanie pokoleń żołnierzy do misji pełnionych w siłach zbrojnych, za strategię przekazaną kolejnym pokoleniom żołnierzy Wojska Polskiego, za definicję odwagi.
0: Mirosław Różański zmarł w poniedziałek w wieku 63 lat. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Dowodził misjami w Afganistanie i w Iraku. W 2023 roku został wybrany na senatora. Okolice rzymskiego Koloseum zostały objęte czerwoną strefą, czyli obszarem wzmożonych kontroli policji. Tak będzie do Wigilii.
5: Strefa obejmuje nie tylko Koloseum, ale także Forum Romanum i okolice Kapitolu. Powodem są kradzieże, bójki, handel narkotykami oraz coraz częstsze incydenty z udziałem młodych ludzi określanych jako maranca. Na początku lipca grupa zaatakowała w rejonie Koloseum samochód policji lokalnej. Aresztowano 10 osób. Władze wskazują też na otwartą pod koniec ubiegłego roku stację metra linii C. Nowe połączenie przyciągnęło w okolice Koloseum więcej osób z peryferyjnych dzielnic, co dodatkowo zwiększyło problemy. Czerwone strefy były już wcześniej wprowadzane m.in. w Mediolanie, Neapolu, Florencji i Bolonii. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a w Opolu, Legnicy i Szczecinku umiarkowana. 64% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Popołudnie w większości regionów.

0: pogodne, pochmurno tylko na zachodzie. W tej chwili najchłodniej w Suwałkach 20 stopni, a najcieplej w Legnicy 29. Wieczorem i w nocy w zachodniej części kraju możliwe silne burze.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuściennych.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Remont w planie? Zakupy w Brie Commerce to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Góra jeszcze 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
12: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 9 minut z leciutko przystrzyżonym wąsem po godzinie 15 w piątek, co oznacza, że powoli rozpoczynamy weekend. Dla wielu ostatni wakacyjny weekend, zatem podejrzewam, że będzie to dosyć energetyczny czas.
2: W tonacji Trójki.
18: A ja nazywam się Michał Margański, serdecznie zapraszam na niespełna godzinne spotkanie, które dziś rozpoczniemy muzyką znaną chyba wszystkim, zwłaszcza fanom Gwiezdnych Wojen.

Usłyszeli Państwo maleńkie różnice w stosunku do tego, co słychać w filmie, tak? To dobrze, bo owa wersja, to nagranie właśnie pochodzi z roku 2026 i zostało stworzone przez wiedeńskich filharmoników. No w każdym razie szykuje się wielka gratka dla fanów i miłośników właśnie jego twórczości. Dokładnie za tydzień wytwórnia Deutsche Grammophon planuje premierę najsłynniejszych utworów Johna Williamsa. To będzie opasłe wydawnictwo płytowe, na którym poza utworami właśnie z Gwiezdnych Wojen znajdą się także inne kompozycje kompozytora. Wydawnictwo przygotowane zostało przez Deutsche Grammophon, ale też przez Deccę i zaprezentuje przekrojowy wybór nagrań z bogatego, jakże bogatego dorobku Johna Williamsa. Będą wybrzmiałe Gwiezdne Wojny, ale też muzyka z Harry'ego Pottera, Parku Jurajskiego, kolejnych filmów o Indianie Jonesie, ale też kompozycje napisane na potrzeby filmu E.T. Wspominam o tym, ponieważ niejednokrotnie sięgam po reinterpretację czołówki Gwiezdnych Wojen, co zresztą wydarzy się także dzisiaj. I pomyślałem, że warto sięgnąć po ten prawie wzorzec, a ten wybrzmiały, jak powiedziałem, zagrali Wiedeńczycy. Całość w każdym razie będzie zatytułowana John Williams Legacy i za tydzień ukaże się na płytach kompaktowych w wydaniu Digipak oraz w kolekcjonerskiej wersji winylowej obejmującej dwie złote płyty. Z nowości wydawniczych bardzo apetycznie zapowiada się także nowa płyta Bonobo, jej premiera także we wrześniu, a poprzedza ją kilka opublikowanych już singli. Album będzie zatytułowany Distance in Static.

Perła wytwórni Ninja Tune. Bonobo w programie trzecim z nowym utworem, który znajdzie się na najmłodszej płycie artysty. Utwór nosi tytuł Always on Your Side. Pojawił się w nim jakże typowy i charakterystyczny dla twórczości Simona Greena wokal. Wokal brytyjskiej piosenkarki Joy Crooks. I jak zawsze w twórczości Bonobo na płycie znajdą się inni goście, pojawią się sample. Od 2022 roku, czyli od czasu, kiedy pojawił się album Fragments, bardzo dobrze zresztą sprzedany, na płytach Bonobo słychać syntezatory modularne, co w sytuacji, kiedy słuchamy jego muzyki na dobrym sprzęcie, no, słychać bardzo dobrze. Powietrze drży, muzyka staje się przestrzenna, ale mało tego, Bonobo po opublikowaniu tej płyty, co wydarzy się 11 września, planuje nowy projekt koncertowy Bonobo Live, który po raz pierwszy zaprezentuje podczas jesiennej trasy po Stanach Zjednoczonych. No i ta warstwa wizualna to będzie coś nowego, bo stworzy ją Pierre Claude, znany ze współpracy na przykład z R czy z Gesaffelsteinem. I po tym wszystkim Simon Green zapowiada zmianę w swojej twórczości, która w tej chwili brzmi dosyć tajemniczo. Kto wie, może zrezygnuje z dotychczasowego charakteru swojego muzycznego pisma. Wśród utworów, które już znamy, które pojawią się na nowej płycie, pojawiło się także nagranie Drift, dosyć charakterystyczne dla wcześniejszej i jeszcze wcześniejszej płyty tego muzyka. Utwór klubowy, utwór przemyślany i powstały właśnie z myślą o publiczności klubowej.

0: Drift to jeden z utworów, który pojawi się na płycie Bonobo. Album Distance in Static ukaże się 11 września i będzie można na nim usłyszeć teksty w językach angielskim, urdu, japońskim, ale też zapowiadane są irańskie sample, co też słychać we wcześniejszym albumie Fragments z roku 2022. Całość, jak można znaleźć, powstawała podczas wszelakich sesji nagraniowych w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, w Tokio, w Londynie. No i końcówka została zwieńczona w legendarnym Broken Arrow Ranch Neila Younga w Kalifornii. Distance in Static, premiera albumu 11 września. I jak wspomniałem, Bonobo, czyli Simon Green, to perełka wytwórni Ninja Tune, wytwórni założonej przez, między innymi przez tego gentlemana.
1: Hi, I'm Jonathan Moore from Cold Cut, and of course, you're listening to the best radio station called Troika. Just for the kids.

co tam się działo. Z albumu Sand Mirrors, czyli płyty opublikowanej 20 lat temu, w roku 2006. Jakże energetyczna kompozycja Just for the Kick, autorstwa duetu Cold Cat, czyli duetu, który jest odpowiedzialny za założenie jakże znanej i kultowej, już chyba mogę powiedzieć, wytwórni Ninja Tune. Z przeszłości wracamy do teraźniejszości i popatrzymy w lekką przyszłość, bowiem za kilka dni odbędzie się premiera drum and bassowej, dżunglowej i liquidowej płyty WIHZG, czyli basisty znanego z zespołu EAPS i Błoto. Album będzie zatytułowany Psiarnia, 31 sierpnia ukaże się w streamach, a 6 września odbędzie się premiera tego wydawnictwa. Całość zostanie nacięta przez BZR Records z Katowic i myślę sobie, że po premierze we wrześniu Paweł Stachowiak, bo tak naprawdę nazywa się na WIHZG,

Psiarnia. To tytułowe nagranie z nadchodzącego albumu, który zostanie opublikowany w najbliższy poniedziałek w streamach i 6 września na płycie winylowej. Psiarnia to album, no właśnie, oparty na konstrukcjach dżunglowych, liquidowych i drum and bassowych, momentami też trapowych, co można było usłyszeć w wybrzmiałej tytułowej kompozycji. A przed nami sztuka łączenia w wersji mini, to będzie ostatnie spotkanie, bowiem kończą się wakacje, zatem sztuka łączenia raz w miesiącu w opasłej formie, w potrójnym paśmie przenoszenia, ale to dopiero od września. Dziś bowiem chcę przywołać mój mini mixtape, który rozpocznie się kompozycją Johna Coltrane'a, ale poddaną lekkim zabiegom realizatorskim i producenckim. Utwór został opublikowany na White Labelu, na płycie 12-calowej płycie winylowej. I skoro John Coltrane, no to wiadomo, we wrześniu

setna rocznica urodzin tego wybitnego saksofonisty. Od przyszłego piątku będę przywoływał co najmniej jedno nagranie tego wybitnego jazzmana. Dziś jakże znana kompozycja, ale poddana zabiegom DJ-skim i producenckim. Po niej kompozycja As Free.

Łączone z saksofonem i tworzywem płyt winylowych i kompaktowych. Płyty winylowej i kompaktowej. John Coltrane i Us Three w trójce. Jaki to diabeł, bo planowałem na zakończenie fantastyczną płytę Orkiestry Żywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana. Co niestety musi się odbyć dopiero w przyszłym tygodniu, za co bardzo przepraszam. Także umawiamy się w tej sprawie na przyszły piątek po godzinie 15. Dzisiejszą audycję zrealizował Maciek Załęski, a ja nazywam się Michał Margański i zapraszam do wysłuchania potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. I na dokładkę zapraszam do wysłuchania audycji w zastępstwie Darka Bugalskiego w niedzielny wieczór po godzinie 22. A teraz

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, minęła 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowal.

0: były 24 osoby, mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
1: Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu dalej działają służby ratunkowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.
0: W regionie doszło także do karambolu na drodze krajowej nr 16. W Lubajnach na trasie od Olsztyna do Ostródy zdarzyło się 5 aut. 3 osoby zostały ranne i zostały zabrane do szpitala. Na miejscu pracują służby, a ruch w miejscu wypadku jest wahadłowy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego opuścił prokuraturę w Katowicach. Radosław P. wczoraj został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał 2 zarzuty – płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Dziś zeznawał 2 dzień. Posłowie 3 raz będą próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Sprawa wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który obciąża polityków prawicy. Sejm będzie głosował weto do ustawy na przyszłym posiedzeniu, na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiedział marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
0: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba 3/5 głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Prawo i Sprawiedliwość nie pomoże w odrzuceniu weta prezydenta, zapowiedział to poseł Zbigniew Kuźmiuk.
3: Pana premiera nic nie ruszało, byłem świadkiem, pan minister Bogucki przychodził i przedstawiał propozycję, ba, projekt ustawy, później już nawet nie projekt ustawy, tylko parę uwag, które powinny być uwzględnione. Wszystko na nie, więc rozumiem, że panu premierowi potrzebny jest ten konflikt, tylko ten konflikt coraz bardziej przypominam aferę Amber Gold 2.0.
0: Zawetowane 3-krotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały kontrolę nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. W rządowym projekcie budżetu na przyszły rok nie przewidziano funduszy na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Rząd tłumaczy to brakiem formalnego wniosku z instytucji. Z kolei część sędziów wskazuje na paraliż Zgromadzenia Ogólnego. Piotr Durys.
4: Do resortu finansów nie wpłynął wymagany plan dochodów i wydatków Trybunału. Jak zaznacza premier Donald Tusk, gabinet nie miał podstaw prawnych do przyznania środków.
5: Nie otrzymaliśmy dokumentu, który by pozwalał nam przekazać środki budżetowe dla tego ciała, które niektórzy nazywają Trybunałem Konstytucyjnym.
4: Zgromadzenie Ogólne nie przyjęło dokumentu ze względu na spór o status sędziów, tłumaczy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek.
6: My nie podjęliśmy jako sędziowie Zgromadzenia Ogólnego, zgodnie z przepisami prawa, prawidłowej uchwały o budżecie, no bo ze względu wadliwie obsadzonego Zgromadzenia Ogólnego było to niemożliwe.
4: Projekt ustawy budżetowej trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a do Sejmu zostanie skierowany do końca września. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Potrzeba 100 milionów złotych na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Nepalu. Pieniądze na ten cel zbierają Caritas i Polski Czerwony Krzyż. Według najnowszego raportu na nepalsko-tybetańskim pograniczu zginęło prawie 550 osób. Ponad 1000, w tym około 500 cudzoziemców jest zaginionych.
7: Po przejściu fali zniszczeniu uległo tysiące domów, dziesiątki mostów i setki kilometrów dróg, a Nepalczycy znaleźli się w krytycznej sytuacji, dlatego ich potrzeby są ogromne, mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
8: Wśród najpilniejszych potrzeb wskazuje się żywność, plandeki, koce, maty do spania, wodę, artykuły higieniczne i oczywiście pomoc medyczną.
7: Caritas uruchomił specjalną zbiórkę na swojej stronie internetowej. Pieniądze dla Nepalczyków zbiera również PCK, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
9: 22 miliony franków szwajcarskich, około 100 milionów złotych jest potrzebne, tym bardziej, że cały czas są osoby zaginione. Ta pomoc jest wymagalna z tej pierwszej fazy, co do niektórych, z pomocy żywnościowej, wodnej, mycia się, oczyszczania. Przyjdą kolejne fazy odbudowy.
7: Wesprzeć poszkodowanych przez powódź można na stronie pck.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A to będą informacje sportowe. Norbert Michalak.
11: Przed polskimi siatkarkami ostatni mecz, a zarazem najtrudniejszy w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Rywalkami Polek w Stambule będą Turczynki, które bronią tytułu. Stawką jest pierwsze miejsce w grupie A, mówi libero Justyna Łysiak.
12: To klasowy zespół, na pewno ma bardzo

0: dobre zawodniczki. My przygotujemy się na pewno taktycznie pod ten mecz. Na pewno hala będzie pełna, tego się spodziewamy, no ale myślę, że ta atmosfera też na hali przez to będzie fajna do grania. Przede wszystkim będziemy chciały zagrać się po prostu jak najlepiej po swojej stronie i wtedy będziemy mogły myśleć o wygraniu tego spotkania.
1: Początek meczu Turcja-Polska o 18:00. Anna Pławska popłynie w finale jedynek na dystansie 500 metrów podczas Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Polka na poznańskiej Malcie wygrała swój półfinałowy bieg i w sobotę powalczy o medal. Nie powiodło się Kanadyjkarce Dorocie Borowskiej na tym samym dystansie, która wystąpi w finale B. W finale C popłynie Przemysław Korsak w K1 na 1000 metrów oraz Kanadyjkarz Aleksander Kitewski. W półfinale odpadły Kaja Lach i Amelia Sołtyńska. Kolejny Polak we włoskiej Serie A, piłkarz Lecha Poznań Bartosz Mrozek, będzie grał w Udinese Calcio. 26-letni bramkarz trafił do włoskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego, a klub z Poznania ma zarobić na tej transakcji około 1,5 miliona euro. Piłkarzem Udinese jest także Jakub Piotrowski.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Piątek jest słoneczny, jeśli zachmurzenie to małe, na zachodzie miejscami wzrastające do dużego i tam teraz po południu albo wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura od około 23 stopni Celsjusza na krańcach północnych, około 26 w centrum do 31 stopni lokalnie na południowym zachodzie.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 8 minut po 16:00, 3 wspólne godziny przed nami. Pojawi się między innymi temat platformy 150%.pl, dzięki której można zgłaszać wprowadzające w błąd reklamy i skam w mediach społecznościowych. Skam, który, dodajmy, przynosi platformom spore zyski.
7: Zysk tylko i wyłącznie ze skamu to 16 miliardów dolarów, czyli 10% tego, co Meta zarabia.
3: Bardzo ciekawy zysk. A wiedzą Państwo, jak niektórzy uprzykrzają życie sąsiadom i drobnym przedsiębiorcom, rozpylając trudne do usunięcia zapachy?
8: To jest tak po prostu okropny smród, że tego się po prostu nie da opisać.
3: Tu akurat chodzi o użycie kwasu masłowego. Dlaczego? Po co? Jak można? Takie pytania pojawiają się w mojej głowie, ale zdaję sobie sprawę, że w tym zdziwieniu jest pewna naiwność. No i jeszcze co u nas? Otóż ktoś chce skłócić Polaków i Czechów.
9: Schemat wskazuje na to, że mamy do czynienia z działaniem typowym dla rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej.
3: Ale to się nie uda, bo Polak, Czech, dwa bratanki. Będziemy także słuchać ptaków. A w trzeciej godzinie będziemy mówić m.in. o Beatlesach, czyli będzie Piotr Metz, będzie też Agnieszka Lichnerowicz, będzie Agnieszka Laskowska, no ale to dopiero po 18:00. Maciek Załęcki, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, cała naprzód, zaczynamy.

0: There's no other way i Blair na początek. 22 i 7 trójek to nasz numer. Już państwo dzwonią, więc pewnie nie trzeba przypominać, ale przypomnę, co tam. Można dzwonić w każdej sprawie.
1: Zapraszamy do trójki.
0: A teraz już przed nami pierwszy temat. Rząd i jeden z czołowych polskich biznesmenów idą na wojnę z koncernem Meta, właścicielem między innymi Facebooka i Instagrama. Zarzucają mu wspieranie dezinformacji, niepodejmowanie działań, które pomogłyby walczyć z deepfake'ami, czyli wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję fałszywymi nagraniami. Krytykują także niereagowanie na te fałszywe reklamy. Nasz reporter Bartek Majcher rozmawiał z właścicielem Inpostu, Rafałem Brzoską, który także padł ofiarą deepfake'ów, zareagował zakładając platformę 150proc.pl, na której od kilkudziesięciu godzin można zgłaszać wszelkie tego typu nadużycia.
2: Na początek chciałbym zapytać o genezę tego projektu i dlaczego został on uruchomiony akurat w tym momencie.
3: Osobiście po raz kolejny zostałem dotknięty całą falą skamu, który przedstawiał moją osobę, chociażby w kajdankach zatrzymaną w jakimś miejscu, w pomieszczeniu pełnym policji. I zostało to odczytane między innymi przez moje dzieci jako informacja prawdziwa. Małoletnie dzieci oczywiście. No stwierdziłem, że jeżeli przez dwa lata nie możemy w żaden sposób wyegzekwować od Mety, czyli właściciela Facebooka i Instagrama, działań, które poprawią bezpieczeństwo Polaków, to dość spontanicznie zaproponowałem utworzenie akcji, petycji, która miałaby za zadanie pokazać skalę tak naprawdę oszukańczej działalności przestępczej na tych portalach. Przypomnę fantastyczny materiał Reutersa, dziennikarzy Reutersa, którzy otrzymali za te ustalenia nagrodę Pulitzera, że w 2025 roku na bazie wewnętrznych dokumentów Mety pracownicy przyznali, że zysk tylko i wyłącznie ze skamu to 16 miliardów dolarów, czyli 10% tego, co Meta zarabia. Więc jest to linia biznesowa, która trwa, która jest przez Metę promowana, ponieważ no, pozwala im zarabiać miliardy dolarów.
2: W Polsce mamy m.in. CERT czy chociażby NASK, tak więc czym będzie różnił się ScamWatch?
3: CERT i NASK to instytucje, które rzeczywiście zbierają zgłoszenia dotyczące różnego rodzaju przestępstw w sieci, ale panie redaktorze, co się z tym dzieje dalej? Każde z nich wysyła do Mety te zgłoszenia, by usunięto treści, które naruszają interesy użytkowników. I jakaś część tych zgłoszeń faktycznie trafia i jest usuwana.

0: ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, że trzeba powiedzieć stop znacznie wcześniej, nim te reklamy są wyświetlone. To właśnie uruchomiony przez nas wczoraj ScamWatch, ten skaner, który de facto pokazuje nam skalę oszustw w sieci promowanych na Facebooku, unaocznił nam bardzo jasno, że to są całe zorganizowane mafie, które nieustająco zmieniają sposób działania, reklamują swój skam, reklamują na Facebooku. To, co jest zgłaszane do CERT-u i NASK-u, to jest ułamek promila, a my mówimy stop. Dlaczego mamy wszyscy płacić za to, żeby usuwać coś, za co ktoś wziął pieniądze? Ja mówię, przestańcie brać udział w przestępstwie skamowym i nie będzie wtedy problemu. Zarówno NASK, jak i każda inna instytucja będzie się zajmowała czymś znacznie ważniejszym z punktu widzenia Polski i polskiego społeczeństwa.
1: Bardzo byśmy tego chcieli. Z Rafałem Brzoską rozmawiał Bartek Majchar. 22.7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. A to już nasza piosenka dnia. Mrozu zapowiada nową płytę. Wszystko, czego chciałem.

mrożu, ale nie sam. To usłyszeli państwo doskonale w towarzystwie Maćka i Pawła Kacperczyków, bracia Kacperczyk, i jeden z utworów zapowiadających płytę nadchodzącą Mroza, kolejną. Wszystko, czego chciałem, proszę tego utworu szukać w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A ta historia, która przed nami, to będzie historia o nieuczciwej konkurencji, a ta potrafi uciekać się do najbardziej dotkliwych sposobów na dokuczenie biznesowym rywalom. Coraz częściej zdarza się, że na przykład ktoś oblewa restaurację czy salon kosmetyczny kwasem masłowym. Kto raz poczuł tę woń, wie, jak bardzo jest odpychająca. Niestety taki zapach jest

0: także trwały, a pozbycie się go bardzo kosztowne. W wysokim stężeniu kwas masłowy jest także żrący. Choć za jego nieuprawnione użycie grożą kary, to wciąż dochodzi do kolejnych incydentów, a policji nie zawsze udaje się zatrzymać sprawców. Kuba Witkowski zajął się tą historią.
1: To bardziej bym porównała właśnie do takich, nie wiem, zepsutych jajek z jełczołego masła. To jest tak po prostu okropny smród, że tego się po prostu nie da opisać.
2: Mówi fryzjerka pani Żaneta, która kiedyś wraz ze swoją szefową padła ofiarą ataku kwasem masłowym.
1: On się wżera, bo ja później musiałam wyrzucić kurtkę, w której wtedy przyszłam. Ja tam byłam pół godziny wtedy w tym salonie, bo tam się po prostu nie dało oddychać. Strzyżemy jak zawsze.
2: Tak. Pani Żaneta i jej szefowa musiały zamknąć salon na tydzień, wynająć specjalną maszynę ozonującą i usunąć skutki działania substancji. Kwas można kupić od tak w sieci, jako odczynnik czy składnik dla laboratoriów chemicznych. W ostatnich tygodniach w ten sposób byli nękani właściciele żłobków, klubokawiarni i szkół językowych w jednej z dzielnic Gdyni. Dwa dni temu po kolejnym takim ataku w sieci pojawił się emocjonalny post Marty Łęgowskiej, szefowej gdyńskiej klubu kawiarni Malowana Polana.
3: Jestem potwornie przykro, bo naprawdę nie wiem, komu ja podpadłam.
2: Pani Marta zgodziła się ze mną porozmawiać.
4: Musieliśmy zerwać część paneli. Niestety kwas przeciekł w beton, musieliśmy skuć ten beton.
2: Do wymiany są też drzwi. Łączny koszt remontu nawet 40 tysięcy złotych. Czyżby komuś przeszkadzała konkurencja?
4: U nas na ulicy były to lokale związane z dziećmi, więc może to jest jakiś trop.
5: Policjanci wspólnie z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady.
2: Zapewnił nas aspirant Marek Kobiałko.
5: Prowadzą dalsze czynności.
2: Gdyńscy przedsiębiorcy są jednak pełni obaw. Od pierwszych ataków minęło bowiem już sporo czasu.
4: Incydenty miały miejsce pod koniec maja. Właściciele tych lokali niestety narzekają na opieszałość policji.
2: Ale to nie tak, że policja wcale nie łapie takich osób. Tak było w przypadku ataku na warszawską klinikę aborcyjną. Udało się też zatrzymać sprawcę w Bielsku Białej i innych miastach. Problem w tym, że zazwyczaj dzieje się to pod osłoną nocy.
1: Na nagraniu był tylko pokazany mężczyzna w bluzie, w kapturze.
2: Jedynie analiza porównawcza obrazu z innych kamer daje jakikolwiek cień szansy na ustalenie tożsamości takich sprawców.
0: Sprawą zajął się Kuba Witkowski. Słuchają państwo Trójki. 22 i 7 trójek. Także o tym możemy porozmawiać. Właśnie Kuba przy telefonie teraz. A to Tame Impala.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
10: Stokrotka.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
15: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
16: Let's go! Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
17: 16.30. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati.
18: Nie będzie procesów w sprawie brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R. Student prawa w ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według opinii biegłych psychiatrów w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego. Może w nim spędzić resztę życia. Po południu prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego opuścił prokuraturę w

0: W Katowicach Radosław P. został wywieziony z gmachu. Na razie nie wiadomo, czy wystosowano wniosek o środki zapobiegawcze wobec niego. Radosław P. wczoraj został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał dwa zarzuty. Na 17 zaplanowano briefing rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak. Jak zachować się w czasie kryzysu? Jak rozpoznać sygnały dźwiękowe? Jutro w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar mówi, że mieszkańcy regionu będą mogli sprawdzić swoje przygotowanie zarówno na wypadek katastrof naturalnych, jak i zagrożenia militarnego.
1: Jeżeli najprościej ktoś chciałby znaleźć, to zawsze warto w pierwszej kolejności rozejrzeć się wokół Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, bo one będą tymi miejscami, gdzie na pewno takie punkty będą realizowane.
0: Główne małopolskie wydarzenie odbędzie się na rynku głównym w Krakowie od 10 do 16. W Warszawie natomiast będzie to plac przed Pałacem Kultury. Pełny serwis Trójki o 17.
2: Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna.
3: Zapraszam. Gospodarka urośnie o 3%, ceny średnio o 2,8%, a przeciętne wynagrodzenia o blisko 6%. Takie są główne założenia przyjętego dziś przez rząd projektu budżetu na przyszły rok. 2027 będzie kolejnym rokiem z bardzo wysokim deficytem. Wyniesie on ponad 280 miliardów złotych, a to o 11 miliardów więcej niż w tym roku. Budżet na przyszły rok i kolejne lata będzie napięty, mówi Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A.
4: Z jednej strony ciężko zwiększenie wpływów do budżetu, z drugiej strony większość wydatków, które ponosi budżet, jest z tego czy innego powodu sztywna. No bo z jednej strony mamy znaczący wzrost wydatków na ochronę zdrowia o ponad 10%. Mamy dalszy wzrost wydatków na obronność do powyżej 4,5% PKB. To już jest naprawdę element ponadpartyjnego, społecznego konsensusu w Polsce, więc nie sądzę, żeby te wydatki miały być ruszone w taki czy inny sposób w najbliższych latach.
3: Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji i prac w parlamencie. Na ewentualne zmiany w projekcie Rada Ministrów ma czas do końca września. Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Karol Nawrocki będzie mógł jedynie skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Od jutra do poniedziałku za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 7 zł i 31 groszy, a za benzynę 95 6 zł i 64 grosze. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy. Tak ocenili analitycy portalu epetrol.pl. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych osobowych może zagrozić ich finansom. Tak wynika z badania Cyberbezpieczeństwo Polaków. Wycieku danych nie można cofnąć, ale można ograniczyć ryzyko ich wykorzystania. W tym celu warto zachować ostrożność wobec nieoczekiwanych telefonów, wiadomości SMS i mailowych, nie pokazywać dodatkowych danych nieznanym osobom oraz monitorować informacje dotyczące wykorzystania własnej tożsamości. Ponad 70% Polaków największą część swoich pieniędzy przeznacza na żywność i artykuły codziennego użytku. Polacy najpierw płacą za to, co potrzebne, a dopiero później myślą o przyjemnościach, mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
5: Ciekawe jest to, co się dzieje wtedy, kiedy w domowym budżecie zostają jakieś wolne środki. Najczęściej wydajemy na podróże i wakacje. Na to wskazuje 35% badanych. Niewiele mniej, bo 29% odkłada te pieniądze.
3: Spośród 80 sklepów skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 50 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące oferowanych tam słodyczy i ciastek. Skontrolowano cukierki, żelki, galaretki, lizaki i gumy. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. konsystencji, kształtu i barwy wyrobów. Nieprecyzyjnie podawano także skład słodyczy. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 73 grosze, a euro 4,33.
2: Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane, ale na zachodzie właśnie teraz może wzrastać do dużego i tam wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, możliwe także burze. 23 stopnie Celsjusza na krańcach północnych, tam najchłodniej, około 26 stopni w centrum, 31 stopni najcieplej lokalnie na południowym zachodzie. 25 minut do 17:00 telefony. Telefony od Państwa. Mówiliśmy m.in.

0: o używaniu kwasu masłowego w bardzo nieuczciwej konkurencji.
1: Taką mam propozycję, czy dałoby się może tak zmodyfikować prawo, żeby ktoś, kto został przyłapany i skazany za takie przestępstwo, miał szansę spędzić swój wyrok w takiej celi, która jest wymazana właśnie, czy też okraszona zapachem kwasu masłowego. Może by to troszeczkę ludzi odstraszyło od wykonywania takich rzeczy.
0: Wydaje się, że to świetny pomysł. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. My za chwilę połączymy się z wędrującym przez Kaszuby Pawłem Turskim, ale wcześniej jeszcze od słuchacza zaproszenie w zupełnie inny region Polski.
2: Dzwonię właśnie z Polanicy Zdroju. Od praktycznie wczoraj wieczora odbywa się największe święto dla fanów rajdów samochodowych. Trzeci polski rajd legend. Ścigają się samochody ze złotej ery rajdów samochodowych. Jest Markus Gronholm na Peugeotie 206 WRC, w którym startował 20 lat temu. Jest Bruno Thierry, jest Patrick Snyers i są wspaniali goście. Jest Kajetan Kajetanowicz, jest to Formuła Open. Jest to wielkie święto. W tej chwili trwa odcinek specjalny w Radkowie i wieczorny show wielki w Kłodzku, a jutro zapraszamy do Zieleńca.

0: Ja po prostu jako mieszkaniec Warszawy właśnie od ponad pół godziny próbuję się z centrum wydostać. Ja wiem, że są remonty, bo tutaj mieszkam 50 parę lat, ale to już jest po prostu gruba przesada. Ja wiem, że będzie fajnie i pięknie, ale zamknąć całe centrum praktycznie. Stoi Jana Pawła, stoi Marszałkowska, stoi cała Solidarności, bo jest nieprzejezdna. No naprawdę, ktoś po prostu, mówiąc już poważnie, fatalnie to rozplanował.
1: 20-27 trójek. Jestem przekonana, że to dotyczy nie tylko Warszawy, ale gdziekolwiek teraz państwo stoją w korkach i próbują się wydostać z centrum, to mogą państwo posłuchać, jak ktoś inny idzie pieszo.
2: Teraz pieszo.
1: Jest już właściwie bliżej niż dalej. W poniedziałek Paweł Turski zakończy swoją

0: wakacyjną wyprawę, dotrze do Helu, ale coś mi mówi, że to nie będzie zwykły finał i coś mi mówi, że Paweł się nie zatrzyma też. A dzisiaj przemierzał Kaszuby, wyruszył z Kartuz. Dokąd dotarł? Sam teraz opowie. Pawle, gdzie jesteś?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Nie stoję w korku, ale siedzę na przystanku, żeby było wygodniej, miło i przyjemnie.
0: Ja myślałam,
1: niedaleko
0: że ty
1: masz,
0: idziesz
1: to
0: cały czas, że ty nie zatrzymujesz się ani na moment.
1: No niestety nie jest to możliwe, bo jestem więźniem masztów telekomunikacyjnych.
0: No tak, słychać cię bardzo dobrze,
1: wiedząc,
0: to prawda.
1: Kiedy będzie wejście, to ja tak sobie sprawdzam mapę zasięgu 5G w naszym kraju i tak planuję sobie trasę, by właśnie w takich miejscach się zatrzymywać, a dzisiaj tym miejscem z cudownym zasięgiem 5G jest wieś Linia na Kaszubach. To jest bardzo duża wieś. Jak powiem Państwu, że jest tutaj dyskont i sklep polskiej sieci z Krotoszyna, to jakbym nie powiedział nic, bo jest tak, wypożyczalnia sukienek, sklep z odzieżą używaną, a nawet creme de la creme, jest tutaj kebab. 1800 mieszkańców ma ta wieś. Doszedłem tutaj z Kartuz. Jeszcze w Kartuzach zatrzymał mnie na początku dnia nasz słuchacz.
2: Przejechałem 3 razy, ale udało się.
3: Dzień dobry, jak ma pan na imię?
2: Dzień dobry, Tadeusz.
3: I tutaj z Kartuz?
2: Tak.
3: Jak tutaj jest?
2: Bardzo dobrze.
4: Jesteśmy blisko Trójmiasta, także jest tutaj.
3: Zmierzam dziś do Lęborka. Jak tam będzie się szło w takim razie? Może pan kojarzy okolice?
2: No jak to na Kaszubach. Pagórki, piękne widoki, także będzie okej. Okay.
1: Doszedłem tu oczywiście z Kartuz, gdzie jestem, czyli w Linie, ale po drodze to były Łapalice i tamtejszy zamek. Atrakcję tę polecił mi wczoraj słuchacz, który spotkał mnie na trasie. I zamek w Łapalicach to nie jest, proszę Państwa, krzyżacki zamek. To zamek współczesny, samowola budowlana, ale jakże piękna, wzniesiona niegdyś przez lokalnego producenta mebli. Zamek miał być zburzony, ale nie został zrównany z ziemią. Jest dziś typowym miejscem, które można zaliczyć do tak zwanego urbeksu. A wielki urbeks, tak zacny urbeks w Łapalicach, to atrakcja turystyczna, naprawdę wielka gratka, która przyciąga tu młodzież i to nie tylko z najbliższej okolicy.
5: Max.
6: Maja.
3: I jesteście w drodze na... Właśnie, co to jest za atrakcja?
5: Taki zamek opuszczony. Na TikToku znaleźliśmy i postawiliśmy przyjechać.
3: A skąd jesteście?
5: Z Siemierowic.
3: Gdzie to jest?
5: Lęborg.
3: Wam się tam żyje w tej waszej miejscowości?
5: Dobrze, ale tak trochę nudno. I w końcu coś zrobiliśmy i przyjechaliśmy tu.
3: Czego się spodziewać?
5: Jakieś fajne zdjęcia chcemy porobić.
6: Widoków ładnych.
1: Z zamkiem w Łapalicach interesowała się niegdyś grupa fanów Harry'ego Pottera. Chcieli kupić ten zamek, prowadzili zbiórkę, niestety to się nie udało, ale zamek dzięki temu miejscowi nazywają Hogwartem. I dziś o poranku nie dostałem zadania od Michała Nogasia. Powiedział, żebym wymyślił je sobie sam.
0: A no
1: więc
0: właśnie,
1: tak
0: to było
1: sobie
0: pewne zadanie.
1: Myślałem. Tak, że nigdy nie brałem udziału w urbeksie, a to jest taki bardzo dobry urbeks, do którego brama jest otwarta, więc po pierwsze wymyśliłem sobie, że wejdę na teren tego wielkiego trzykondygnacyjnego zamku z drewnianymi nawet elementami do dzisiaj, które tam są zamontowane, krużganki są na przykład piękne, drewniane. A poza tym, jeżeli to jest Hogwart, to chciałbym tam znaleźć jakieś ślady obecności bohaterów Harry'ego Pottera.
3: Ulala, ale śmieci tutaj. Same butelki. Jestem już na dziedzińcu. Wchodzę do kolejnego miejsca. Tutaj... Harry! Hermiona! Matko, tam jest kolejna część. Ary! Drewniany dach, sklepienie. Tu takie schody wręcz pałacowe na górę. Matko, tam jest kolejna część. O, kocham Roberta. To pewnie wybranka serca Roberta, naszego kolegi Grzędowskiego była. O, zgredek. Taki uspółcześniony 3D. Może to jest zgredek, taka szara postać. Może uszy ma też za duże. Ale zgredek. Skredek ma skarpetę, nie chcę gadać.
7: Skredek jest wolny.
1: Jeśli Zgredek jest wolny, to ja muszę być szybki i będę szybko dzisiaj zmierzał. Oczywiście polecając Państwu zamek w Łapalicach. To jest niesamowita architektura rezydencjonalna, także swoista galeria takiego swojskiego street artu lokalnego. Warto to miejsce odwiedzić. Jeszcze 19 km przede mną i będę, proszę Państwa, szedł. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał mnie zatrzymać na trasie, zdobyć trójkową koszulkę, to podaję Zakrzewo, Ciechno i później najprawdopodobniej przez las, ale to jest ulica Kaszubska, to pewnie miejscowi wiedzą, dotrę do Lęborka.
0: A ile masz jeszcze tych koszulek? Wystarczy?
1: To zależy, jak dużo osób się pojawi, ale jeżeli to będzie kilka,
0: musi to zabrzmieć teraz zachęcająco. Wystarczy, radę. Oczywiście, tak. Że wystarczy.

0: Tak, wystarczy, oczywiście, wystarczy, wystarczy. Oczywiście, nie, nie, ja się, tak, to wystarczy. Tak.
1: Ja się bardzo cieszę, że w tym zamku, który odwiedziłeś w tych ruinach, była od razu dostępna muzyka z Harry'ego Pottera, John Williams, zawsze mile widziany. Paweł Turski, bardzo ci dziękuję.
0: Słyszałem, że będzie w tonacji dzisiaj trójki u Michała Margańskiego, że za tydzień nowe wydawnictwo właśnie z muzyką Johna Williamsa, więc tak, warto tutaj tak, się tak, zagłębić.
1: Tak, tak, tak, polecamy. Oczywiście Michał Margański powróci w audycjach weekendowych i w sobotę, i w niedzielę. Paweł Turski też będzie powracał jutro w porannej audycji.
0: Tak,
1: się usłyszymy.
0: Jutro jeszcze w porannym zapraszaniu. Zapraszamy do trójki między 6 a 7 z Lęborka, także zapraszam.
1: Będziesz w Lęborku, no a w poniedziałek wielki finał tej pierwszej podróży trzyetapowej, bo jestem przekonana, że Paweł Turski się nie zatrzyma.
2: Teraz pieszo.
1: Czego ten chłopak nie wymyśli? 14 minut do 17. Sunshine i Jungle to ich najnowsza płyta. Taki ma tytuł i ten utwór też taki ma tytuł.

0: Bardzo przyjemny utwór, prawda? Sunshine, trochę słońca na koniec sierpnia od formacji Jungle z ich najnowszej płyty, która ukazała się 14 sierpnia. A u nas kolejny wątek, kolejny temat. Rosjanie znów wykorzystują dezinformację, by uderzyć w europejską jedność. Próbowali przekonać Ukraińców, że zamierzamy odzyskać Kresy Wschodnie. Teraz tę samą metodę stosują, by popsuć relacje między Warszawą a Pragą. W polskim i czeskim internecie pojawiły się wpisy sugerujące, że Polska chce odzyskać Zaolzie. Rzekomi organizatorzy akcji protestacyjnych prawdopodobnie w ogóle nie istnieją. Józef Niewiarowski.
1: Na Facebooku Ministerstwa Spraw Zagranicznych obrazek.
2: Ahoj!
1: Czeski krecik i nasz Reksio podają sobie ręce. Podpis, kiedy nasi wrogowie tylko wzmacniają naszą przyjaźń.

0: to odpowiedź na szeroko zakrojoną akcję dezinformacyjną.
1: Powiada to, że to jest.
0: Schemat wskazuje na to, że mamy do czynienia z działaniem typowym dla rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. Mówi polskiemu radiu Bohumil Kartą z czeskich Elfów, obywatelskiej inicjatywy zwalczającej dezinformację. Zazwyczaj oznacza to, że informacje, które są wykorzystywane, zawierają część prawdy, czyli na przykład jakiś historyczny spór o stosunkowo niewielki obszar między Polską a Czechami. Właściwie kampania zaczęła się od przejęcia przez hakerów konta jednego z pracowników portalu Radia PIK. Pojawiła się tam informacja, że Polska planuje zbrojne przejęcie części terytoriów Czech, spornego niegdyś Zaolzia. Natomiast na czeskojęzycznym Facebooku fake konto zachęcało do wzięcia udziału w proteście przeciwko aneksji czeskich terytoriów.
2: Jeśli ta akcja miała skłócić Polaków z Czechami, no to według mnie przyniosła raczej odwrotny efekt,
0: mówi nasz czeski korespondent Wojciech Stobba.
2: Bo od kilku dni, choćby w mediach społecznościowych, widzimy wysyp różnego rodzaju deklaracji przyjaźni, co zresztą wpisuje się w taki dłuższy, pozytywny trend w tych relacjach polsko-czeskich.
0: Przypomnijmy chociażby, jak w 2022 roku Czesi wraz z Polakami żartowali sobie w internecie z zajęcia przez Czechów królewca, który odtąd miał nazywać się Kraj Kralowecki.
3: Polaków i Czechów łączy duża doza dystansu i poczucia humoru.
0: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór mówi, że akcja dezinformacyjna zakończyła się sromotną porażką.
3: Nie doprowadzili do tego skłócenia, co było widać chyba w internecie, jeśli chodzi o reakcję na tę próbę skłócenia.
0: W internecie pojawiła się cała sieć fałszywych kont rozpowszechniających ten dezinformacyjny przekaz, ale z całej akcji zapamiętamy raczej komentarze takie jak ten. To Czesi nas napadli. Przyjechali, rozłożyli ręczniki nad morzem, zjedli pierogi i mówią, że wrócą za rok. W ramach odwetu my postaramy się zjeść im wszystkie knedliki, a jak się nie uda, też wrócimy za rok.
4: Na taki odwet ja się zapisuję. Cieszy mnie bardzo potok polsko-czeskich memów internetowych. Pozdrawiamy serdecznie południowych sąsiadów, a właściwie powinnam chyba powiedzieć południowych kuzynów. No i przypominamy, że na fałsz w internecie powinniśmy być szczególnie wyczuleni. 7 minut teraz do 17:00. Za chwilę serwis trójki. Taką piosenkę wybraliśmy na koniec pierwszej godziny. No niestety, koniec wakacji.

mi wciąż dany, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

zabrani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: dywanie.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Prezes Pekaol z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Żegnamy reklamy.
15: Jest 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
16: Sąd umorzył sprawę zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. został uznany za niepoczytalnego. Już 8 F-ów 35 w polskiej bazie pod Łodzią. 5 kolejnych myśliwców wylądowało w Łasku. Masowe zatrucie dzieci w Świnoujściu. 12 osób trafiło do szpitala. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec Mieszka R. Według opinii biegłych psychiatrów

0: chwili postępowania zbrodni student był niepoczytelny.
1: W takiej sytuacji jedynym możliwym rozstrzygnięciem w postępowaniu karnym jest umorzenie postępowania. Jednocześnie ze względu na to, że

0: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Umorzenie postępowania oznacza, że Mieszko R. trafi do zakładu psychiatrycznego. Może w nim spędzić resztę życia. 5 kolejnych samolotów F-35 wylądowało pół godziny temu w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty powitano tradycyjnie salutem wodnym, a teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
1: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
0: Do tej pory do Polski trafiło 8 myśliwców F-35. Docelowo zgodnie z kontraktem do 2029 roku nasza armia ma mieć 32 takie samoloty. Masowe zatrucie dzieci w Świnoujściu. 12 osób trafiło do szpitala. Dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym do inhalacji zamiast leczniczej soli omyłkowo podano środek do dezynfekowania maseczek. O szczegółach Joanna Maraszek.
2: Do zdarzenia doszło w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Świnoujściu. Na turnusie przebywało 96 dzieci. Tego dnia inhalacjom poddanych było 12 w wieku od 12 do 15 lat, mówi Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego.
3: Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny.
2: Substancję dezynfekującą maseczki, która omyłkowo została dodana do inhalacji, zabezpieczył zespół medyczny. 7 dzieci przebywa w szpitalu w Świnoujściu. Pozostałych 5 przewieziono do Goleniowa. Sprawą zajmuje się policja i sanepid. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
0: Za kilka minut dowiemy się, jakie będą dalsze losy prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po południu Radosław P. został wywieziony z gmachu prokuratury w Katowicach. Został zatrzymany wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto i usłyszał 2 zarzuty. Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że to początek kolejnych zatrzymań w sprawie Zonda Krypto.
4: Będzie jeszcze kolejnych co najmniej 10 nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykali się z panem Kralem, chcieli od niego pieniędzy i oczekiwali, że te pieniądze szybko dostaną na ich polityczne interesy.
0: Zatrzymanie prezesa PKOL-u to tylko jeden z wątków afery Zonda Krypto. Klienci, którzy zainwestowali tam swoje oszczędności, stracili co najmniej 350 milionów złotych. 53-letni Hakon VIII został nowym królem Norwegii. Jego ojciec Harald V zmarł dziś rano w wieku 89 lat. Norwegowie wspominają monarchę jako człowieka bliskiego ludziom, który jednoczył kraj.
5: Królewski sztandar nad pałacem w Oslo opuszczono do połowy masztu. Wspominający Haralda V zwracają uwagę na jego otwartość. Był dla wszystkich jak dziadek, był dobrym człowiekiem. Nigdy nie patrzył na religię, płeć ani nic takiego. Po prostu akceptował każdego takim, jakim jest. Dlatego był królem ludu. Smutkowi po śmierci monarchy towarzyszy też poczucie wspólnoty. Jest bardzo smutno, trochę ponuro, ale jednocześnie bardzo miło widzieć, że Norwegia jednoczy się wokół króla i że jesteśmy tak zjednoczeni jako kraj i naród. Harald V panował przez ponad 35 lat. Angażował się w ochronę przyrody i był zapalonym żeglarzem. 3-krotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. Mimo pogarszającego się zdrowia nie zdecydował się na abdykację. Teraz tron objął jego syn Hakon. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pięć minut po 17:00, sport i Norbert Michalak.
7: Oleksij Kojadycz został złotym medalistą Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Ukrainiec, który reprezentuje Polskę, w finale Kanadyjkarzy na 200 metrów wyprzedził Uzbeka Artura Guliewa. Trzeci był startujący pod neutralną flagą Andrei Żołabu. Dla 28-latka to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Wszystkie krążki zdobył w rywalizacji Kanadyjkarzy na 200 metrów. O 18:00 początek 6:00 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock zagra z Koroną Kielce. Kielczanie w ligowej tabeli zajmują 11 miejsce z dorobkiem 5 punktów, a płocczanie mają punkt mniej i są na 15 pozycji. Trener Wisły Adam Majewski.
8: Korona jest solidnym zespołem, ma jeden punkt więcej od nas, robi bardzo duże transfery, co pewnie każdy zauważył, no ale to każdy ma swoją drogę. My mamy swoje możliwości, swoje problemy, także tutaj czy byśmy grali z Koroną, czy z kimkolwiek, po prostu chcemy to spotkanie wygrać i osiągnąć korzystny rezultat.
7: Początek o 18, a o 20:30 Legia Warszawa zagra ze

0: Śląskiem Wrocław. Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok znają już swoich rywali w ligowej fazie Ligi Europy. Lech zagrał siebie z Bayerem Leverkusen, Ferencvaroszem, Sunderlandem i Turensy oraz na wyjeździe z Benfiką, Royalem Union Saint-Gilloise, Crystal Palace i zespołem z Krety. Jagiellonie czekają spotkania przed własną publicznością z Olympique Lyon, Anderlechtem Crystal Palace i Aratem Rywań oraz wyjazdowe z Olympiakosem Wiktorią Pilsno, Sunderlandem i Lewskim Sofia.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Po ciepłym dniu ciepła noc przed nami. We wschodniej połowie kraju pogodniej bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu i południowego zachodu opadami deszczu oraz burzami. 12 stopni najchłodniej na wschodzie, od 15 do 19 na przeważającym obszarze kraju na zachodzie i lokalnie na południu kraju 19 stopni.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Zaskoczyła mnie ta temperatura, czyli jeszcze raz 12 najchłodniej, ale od 15 do 17 na wschodzie. Nie, przepraszam, od 15 do 17 na przeważającym obszarze kraju, a na zachodzie i lokalnie na południu 19, tam będzie najcieplej. Taka to będzie noc, no a przed nami jeszcze do 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Maciek Załęcki, Kuba Witkowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. 22 i 7 trójek to oczywiście nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. W tej godzinie przed nami między innymi Puls Trójki i polityczne podsumowanie tygodnia z Agatonem Kozińskim i Arkadiuszem Gruszczyńskim. Rozmawiać będzie Monika Suszek, ale wcześniej będziemy na przykład słuchać ptaków. Ptaków i Red Hot Chili Peppers.

0: Scar Tissue i Red Hot Chili Peppers. 12 minut po 17. Do Pulsu Trójki, czyli do 17.30 będziemy dla Państwa mieli bardzo różne zaproszenia. Jak to na początek weekendu przystało? Zaczniemy od wieczornego, ostatniego już niestety seansu w Ogrodzie Trójki. Wciąż mamy kilka wolnych leżaków, na których będą mogli Państwo zasiąść i obejrzeć film Spirited Away w Krainie Bogów Hayao Miyazakiego. Wspaniała japońska animacja dla widzów w każdym wieku. Startujemy o 21.00 już po zachodzie słońca, a Państwa zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić do Kuby. Jeszcze zaproszenie od słuchacza.
1: A ja chciałbym zarekomendować, że jutro w moim miasteczku Świdnik obok Lublina odbędzie się ogólny, 18 już, ogólnopolski zlot motocykli marki WSK. Ale przyjeżdżają zawsze nie tylko te WS-ki z lat 70., po prostu setki różnych jednośladów wszelkiej marki. I w południe wielka parada ulicami miasta.
0: Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy także w imieniu naszym, ale też kolegów z programu Drugiego Polskiego Radia na jeszcze jedno wydarzenie. Koncert 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Właściwie nie koncert, widowisko, bo to 18. era Szefera, 18. odsłona, 18. edycja. Krystyna Gierłowska, Spiritus Movens, ery Szefera, tak się umówiłyśmy, że panią przedstawię.
2: Tak, ja tak lubię.
0: Ale także oczywiście związana od lat z Fundacją Przyjaciół Sztuk Aurea Port. Pani Krystyno, to będzie połączenie jazzowej improwizacji, będą muzycy z Indii, będzie teatr, będzie performance, a reżyseruje Michał Kwieciński. Od czego zaczniemy?
2: Ja aż się też po prostu zadyszki dostałam, bo biegłam z Marszałkowskiej Górnośląską na dół, żeby zaprosić Państwa na to wydarzenie, żeby zdążyć. To jest 18. edycja ery Szefera. Zapraszam serdecznie. Zawsze ubolewam.
0: Tutaj
2: już mówiłam, że to jest raz w roku. Mm. Naprawdę warto zobaczyć. Myśmy zresztą byli na paru festiwalach w świecie. Szefer, kompozytor, dramaturg, grafik, filozof, pedagog. W tym roku 18. edycja i z połączeniem jazz Urwedy z Indiami. Znakomici artyści z Indii, Varishe Vengapul nominowana do Grammy, Zanuszką Shankar, Giritar Udupa, Mateusz Smoczyński, Wojtek Myrczek, Paweł Tomaszewski, aranże, Michał Barański, młodzi wykonawcy Zuza Baum, Jasiek Piwowarczyk i jeszcze Michał Barański.
0: To są naprawdę połączenia bardzo różnych światów.
2: Tak,
0: też.
2: No bo Bogusław Szefer no to był taki rasowy wizjoner, można powiedzieć Leonardo da Vinci XXI wieku. Zawsze go rajcowało to, że zostawiał w tych swoich utworach muzycznych improwizację na muzykę. Bardzo się tym rajcowo, że tak powiem. Nie wiem, czy można takiego
0: można,
2: słowa użyć, ale można,
0: tak.
2: Wszystko można. Pan profesor Bralczyk mi wybaczy, a znamy się. I chciałam jeszcze powiedzieć, że w tym roku 18...
0: Poradnia językowa Polskiego Radia też wybaczy, pani Krystyno. Bo to jest piękne słowo.
2: To jest energia.
0: Dawno nie słyszałam.
2: W tym roku ta 18. edycja jest dedykowana dla Michała Urbaniaka.
0: Który też z wami...
2: Był z nami 12 razy, nawet założyciel fundacji też już tam na górze z Michałem się patrzą na nas i trzymają kciuki. Michał grał za profesora Szefera w Paryżu z nami spektakl multimedialny coś. Grał takie alter ego, w ogóle grał z profesorem Szeferem w 60. chyba drugim, trzecim roku na Warszawskiej Jesieni Muzycznej razem z Tomkiem Stańką, który też był w erze. Także no, jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Zapraszam. Studio eksperymentalne tworzył Szefer w 60. latach, a chciałam powiedzieć, że w studiu Lutosławskiego Polskiego Radia jest era Szefera. Mówiłam, że rozpędziłam się z tej górki.
0: Tak, widzę, że nie zatrzymujmy się, nie zatrzymujmy się.
2: A ja kiedyś biegłam na
0: drugie
2: dystanse, więc biegnę dalej. Michał Kwieciński reżyseruje.
0: No
2: Michał
0: właśnie,
2: Kwieciński,
0: to mnie zainteresowało.
2: Nie muszę chyba przedstawiać Państwa sylwetki pana Michała.
0: To ja przypomnę, wieloletni producent Andrzeja Wajdy, od pana Tadeusza bodaj, ale także reżyser Filip Chopin.
2: Ostatnio Chopin. Tak. Poza tym też wizjoner.

0: się z panem Michałem długo znamy, ponieważ numerologicznie jest 11, jestem 44, stąd ta jego wizja na to, jak on zobaczy szefera, bo reżyserzy za każdym razem się zmieniają, każdy ma inną tą wizję. Pan Michał wiadomo, że jest filmowcem, więc w tym roku będzie, no, będzie ta era zupełnie inna. Będzie
1: jeszcze
0: bardzo muzyczna.
1: Przyciągnęło oczywiście moje filmowe oko i zainteresowania. Pokierowały mnie także w stronę autorki kostiumów, bo to Dorota Rocklo.
0: Tak, tak, pani Dorota. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że szefer to jest poza czasem kot szefera, dlatego
1: tak,
0: że...
1: To jest hasło tegorocznego,
0: dlatego
1: ery
0: że
1: szefera.
0: Ja chciałam powiedzieć, dlaczego poza czasem, ponieważ... Te rzeczy, które szefer tworzył, te wszystkie kompozycje, partytury, które rysował w 60-tych latach, to są bardzo hipnotyzujące. One po prostu według mnie i nie tylko, według muzyków, którzy mają wyobraźnię, a muzyka to jest też matematyka. My też jesteśmy muzyką i też mamy tą matematykę w sobie.
1: Cieszę się, że mam matematykę w sobie. Nigdy tego nie czułam.
0: Jego twórczość jest bardzo innowacyjna i ta technologia przekłada się na współczesne te elementy naszego życia. Nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale wiadomo, o co chodzi, bo naprawdę biegnę i jest mało czasu.
1: Tak, zapraszam bardzo serdecznie.
0: Potem zapraszam na lampkę wina i proszę nas śledzić. Bilety są dostępne na bilety24.pl. Ja jeszcze też dla państwa mogę mieć jakieś niespodzianki, ale to proszę nas obserwować na stronie Fundacja Aurea Porta.
1: No właśnie. I tam też pozwoli pani, że wejdę w słowo, bo świetna jest to strona internetowa, ale też jest odnośnik do Bogusława Szefera i można
0: też,
1: gdyby chcieć sobie przypomnieć albo zapoznać się, to jest tam mnóstwo informacji i bardzo zgrabnie podanych.
0: Także jeszcze mogę powiedzieć, że geniusz Bogusława Szefera wnosi do świata naprawdę sztuki powiew wizjonerstwa.
1: Krystyna Gierłowska. Spiritus Movens ery Szefera to po raz 18 już w tym roku, 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lotusowskiego. Wiele światów się spotka w twórczym pędzie. A pani w tym pędzie pozostaje, pani Krystyno, czy już można odetchnąć dzisiaj?
0: Nie, przede wszystkim też no, będzie to bardzo fajna sprawa dla publiczności. Przez chwilę będziecie państwo mogli usiąść i się zastanowić, co my robimy na tym świecie, żeby też dotknąć muzyki i przez chwilę poczuć się jak ta muzyka. I przede wszystkim słuchajcie, kochamy się wszyscy, kochajmy się wszyscy i mówmy do siebie, kocham ciebie, szanuję siebie i trwajmy tak, bo życie jest krótkie. Dlatego oglądajmy erę Szefera.
1: Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, Studio Polskiego Radia w Warszawie, 7 września. Wszystkie informacje i na stronie Polskiego Radia znajdą państwo o 18 erze Szefera i na stronie Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
0: Zapraszamy,
1: pani
0: dziękuję bardzo.

0: Serena Joy i Olivia Rodrigo. I jeszcze kolejne zaproszenie. Proszę Państwa, te mistrzostwa nasi słuchacze doskonale znają dzięki regularnie obecnemu na trójkowej antenie Stanisławowi Łubieńskiemu. Oczywiście przypomnę, co druga niedziela, audycja Księstwo Ptaków o 8:00. Zapraszamy. A te mistrzostwa, o których mówię, to Mistrzostwa Polski w naśladowaniu głosów ptaków. Trzecie już w tym roku, we wrześniu, a w studiu doskonały naśladowca ptaków, mistrz Polski, zwycięzca ubiegłorocznej drugiej edycji, Marcel Mierzejewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie wiem, Marcelu, czy ty byłeś u nas już w Trójce? Byłeś u Staszka pewnie w audycji.
1: W tym studiu jeszcze nie, ale już byłem w tym budynku.
0: No właśnie. Przypomnij, bo ty w obu edycjach mistrzostw brałeś udział. Jakie to były głosy? Których ptaków?
1: O wow, to w takim razie w sumie będą cztery. W pierwszej edycji zająłem drugie miejsce, w drugiej pierwsze miejsce i teraz w trzeciej nie biorę udziału, jestem w jury, bo tak wiadomo, jeśli trend by kontynuował.
0: Już chyba nie wypada, prawda?
1: Właśnie,
0: musiałbyś dostać jakieś Grand Prix albo nie wiem, czy jest taki medal.
1: Od drugiego do pierwszego to kolejne miejsce bym musiał zająć zerowe, no a tego to nikt chyba nie chce. Dlatego teraz awansowałem.
0: To by była jakaś odmiana z pewnością. No. Ale to jury to jest odpowiednie miejsce, wydaje mi się, dla ciebie. Jeszcze chyba byłeś uczniem, kiedy startowałeś w mistrzostwach. Mm-hmm. To już się zmieniło, jesteś studentem.
1: Tak, pierwszy raz zaczynałem przed maturami, teraz jestem na pierwszym roku, właśnie skończyłem pierwszy rok antropozoologii. Takie skomplikowane słówko, to jest kierunek na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Bo ty łączysz ten talent do naśladowania głosów ptaków, wielu, dodajmy, z zainteresowaniami, które myślę też naukowo teraz będziesz realizował, prawda?
1: Tak, tak. Właśnie antropozoologia cała to jest taki kierunek humanistyczno-przyrodniczy. Mamy trochę ścisłych nauk, mamy trochę właśnie takich filozofia, psychologia, bardzo dużo różnych dziedzin rozwijamy i bardzo się w tym odnajduję, mam wrażenie.
0: My się spotykamy, choć już teraz chciałabym się z tobą umówić na dużo dłuższą rozmowę,
1: oczywiście.
0: Ale dzisiaj tak na szybko, dlatego, że zbliżają się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków, organizowane, przypomnę, przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia w tym roku, bardzo się z tego cieszę, to 11 września, ale jeszcze do 1 września można się zgłaszać do mistrzostw. Czy ty możesz przypomnieć, jak ten proces wygląda? Opowiedzieć.
1: Wiem,
0: czy pamiętasz?
1: Tak, dokładnie. Przechodziłem przez to sam. Teraz pewnie trochę, co po niektóre rzeczy mogły się zmienić, ale to samo cały czas jest to, że najpierw wysyła się zgłoszenia i później trzeba nagrać do 90 sekund szybką rolkę, gdzie się po prostu demonstruje, jaki gatunek ptaka będzie się naśladowało, jak ten głos będzie wyglądał. To pozwoli później jury w takim procesie, gdzie się spotkamy i ocenimy, kogo chcemy najbardziej zobaczyć na scenie, bo ten wybór zawsze jest ciężki, konkurencja zawsze jest świetna. Fajnie byłoby wszystkich zobaczyć, ale po prostu fizycznie nie mamy tyle czasu na scenie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No,
0: oczywiście, że tak. Więc jest pierwszy etap, kiedy sobie można wybrać, który ptak, jak już się przejdzie oczywiście do tego scenicznego etapu, a potem się losuje z 15 chyba.
1: Tak, zgadza się. Jest tych właśnie osób, które zostaną wybrane jako finaliści, przechodzący do rzeczywiście występu na scenie 20. Później i 5 rezerwowych jeszcze do tego, na wypadek, gdyby ktoś z finalistów się nie pokazał. Później jest drugi etap, w którym sędziowie już wybierają, kogo chcą ujrzeć w ostatniej fazie, w ostatnim etapie. I tam jest 5 osób, które losują tym razem gatunek. To już nie jest

0: wybrany sobie dowolny polski, kiedykolwiek widziany w Polsce gatunek, tylko przydzielony losowaniem, także jest troszeczkę trudniej, ale to losowanie teraz poprawiło się w ostatnich paru latach, dwóch latach, dlatego że na początku losowało się przypadkowy gatunek i było się na niego kompletnie zdanym, teraz losuje się gatunki trzy, dlatego teraz chyba będą cztery nawet w tej edycji. Bo
1: i można wybrać ten, który jest najbliższy,
0: tak, jest najbliższy swojej
1: naśladującemu,
0: technice.
1: Tak. Ptasiarzowi też można, to tak o sobie
0: tak,
1: mówisz,
0: ptasiarz. No,
1: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, tam na stronie znajdą Państwo oczywiście ten regulamin. Do 1 września jeszcze można przysłać zgłoszenie, tam wszelkie informacje. Regulamin 11 września w piątkowy wieczór mistrzostwa się odbędą. Marcel, przecież ja cię nie wypuszczę ze studia, zanim nie zaprezentujesz swojego talentu. Czy ty masz jakiegoś ulubionego ptaka, którego najbardziej lubisz prezentować, naśladować?
0: Zawsze mówię, że mój ulubiony to jest kos, bo jego głos jest akurat tak perfekcyjnie w tym zakresie tego gwizdu, który można komfortowo zrobić i się nie wysilać przy tym. Ale teraz ostatnio strasznie mi siadł skowronek.
1: Bo... O, to poproszę o skowronka. Wow, więc to jest aplikacja do rozpoznawania ptaków. Ciebie rozpoznają jako Marcela czy jako ptaka?
0: A powiem, że właśnie zrobiłem o tym teraz niedawno wykład w PWN-ie, mój pierwszy, kiedykolwiek będzie webinar udostępniony i właśnie tam na to pytanie odpowiadam, bo odpowiedź
1: nie
0: krótka,
1: jest łatwa.
0: Krótka to jest czasami, zależy, a długa wymaga no, pół godziny wytłumaczenia, także tutaj bym się nie zmieścił.
1: A masz coś takiego groźniejszego jeszcze w repertuarze?
0: Groźniejszego. Groźnie potrafi brzmieć sierpówka, bo ludzie ją cały czas mylą z sową. Mogę spróbować, ale to zależy od tego, jak się ręce ułożą.
1: Jak na moje ucho to wspaniale. A czym wygrałeś w zeszłym roku?
0: W zeszłym roku to był słowik, ale teraz już go nie pamiętam tak bezpośrednio, chociaż no oczywiście on łączy te swoje śpiewane, trelowane zwrotki robione gwizdem z takim charakterystycznym terkotem. To jest jego cecha diagnostyczna.
1: To jest wspaniałe. Ja jeszcze następnym razem, kiedy się spotkamy, zapytam o tę historię, kiedy zazdrosny samiec kukułki w Dolinie Biebrzy przyleciał do ciebie, żeby wypędzić cię ze swojego terenu. Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu głosu ptaków z roku 2025, zaprasza do udziału w trzecich mistrzostwach. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tam znajdą Państwo na stronie internetowej wszelkie informacje. Marcel, bardzo dziękuję. Do następnego spotkania.
0: Widzimy się.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi i Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia.

0: Wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Gołdapi. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Gołdap. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Interreg 6A. Litwa-Polska 2021-2027.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program trzeci, 27 minut pozostało do 18.
8: Puls trójki.
9: Dzień dobry, Monika Suszek, a my dziś w Pulsie Trójki komentarze polityczne będziemy zbierać wraz z gośćmi komentatorami. Agaton Koziński, Polska The Times, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I Arek Gruszczyński, Gazeta Wyborcza, dzień dobry.
11: Witam serdecznie, dzień dobry.
9: A my będziemy zaczynać od tematu zonda krypto, która nie daje o sobie zapomnieć. W tym tygodniu mieliśmy kolejną jej odsłonę, Przemysław Kral, Radosław P., luksusowy zegarek, gdzieś w tle zarzuty, polityczna rozgrywka. No a to pojawia się też pytanie, w kogo najbardziej uderza ta sprawa, bo tutaj dwa obozy polityczne zaczęły się przerzucać między sobą. Arek Gruszczyński, od ciebie zacznijmy.
11: No przede wszystkim w Prawo i Sprawiedliwość. To jest afera Karola Nawrockiego, a Karol Nawrocki jest prezydentem wybranym, jak ostatnio powiedział Jarosław Kaczyński, z błogosławieństwem prezesa i partii, bo bez partii Karol Nawrocki prezydentem by nie został. Karol Nawrocki trzykrotnie wetował ustawy, które miały uporządkować rynek kryptowalut. Nawet jeśli adresatem nie była ta dokładnie giełda zonda krypto, to opowieść polityczna i narracja polityczna o tej sprawie działa na korzyść rządu i premiera Donalda Tuska, dlatego że to koalicja rządząca, to premier Donald Tusk osobiście podczas zamkniętego, niejawnego spotkania z parlamentarzystami opowiadał o tym, jaka jest skala tej rodzącej się wówczas kilka miesięcy temu afery. Dzisiaj karty są po stronie rządu i te nazwiska pierwsze, które pojawiają się w tej aferze, to nie są jedyne nazwiska. Wiem, że będą pojawiały się kolejni politycy prawicy, którzy są umoczeni w tę sprawę afery kryptowalutowej. To są politycy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, czyli prawica jest dzisiaj oskarżana o to, że współdziałała z grupą przestępczą wyprowadzającą pieniądze z polskich kieszeni i jest to bardzo zła wiadomość dla Jarosława Kaczyńskiego, który, co ciekawe, milczy.
9: Milczy i czeka na to, aby w jakiś sposób sobie też ułożyć narrację. Agaton Koziński, jak
10: to oczywiście rozumiesz? Tak, bo to nie jest tylko i wyłącznie temat tego tygodnia. To będzie temat również przyszłego tygodnia. Nie sądzę, żeby pojawiło się coś mocniejszego w przyszłym tygodniu.
9: Jest to chyba, że nowe odsłony jeszcze, których nie wiemy.
10: Nie, będą kolejne odsłony właśnie tego, że serialu. No Donald Tusk już powiedział, że to będzie serial i dopiero obejrzeliśmy pierwszy odcinek czy prolog. No zobaczymy, jak to się poukłada. Takie tematy nie działają zbyt długo, aczkolwiek na pewno to będzie temat przez kolejny tydzień. To nie jest tylko i wyłącznie problem Karola Nawrockiego, który został tymi wetami trzykrotnie powtórzonymi sklejony z tym tematem bardzo skutecznie. To jest również temat Prawa i Sprawiedliwości, bo Radosław P., jak rozumiem nazwiska, nie ujawniamy, prezesa PKOL-u, został skutecznie sklejony walką Sławomira Nitrasa z nim. Został skutecznie sklejony i to już nie ma większego znaczenia, bo to się liczy. Pierwsze wrażenie, większość wyborców nie zwraca uwagi na więcej niż pierwsze wrażenie, a pierwsze wrażenie jest takie, że Radosław P. jest wprost wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym prawica będzie miała z tym ogromny problem, będzie musiała się boksować, aczkolwiek też nie

0: Nie jest tutaj bez szans. Jednak musimy pamiętać o tym, kto jest prawnikiem pana Krala.
1: To jest kolejna odsłona. Bardzo ciekawa w tej całej opowieści.
0: W tym sensie, że nikt tutaj nie ma czystych rąk. Nawet koalicja, ważni posłowie Koalicji Obywatelskiej w postaci wspomnianego przeze mnie Nitrasa, czy byłego ministra Łukowicza, odcinali się od Romana Giertycha, ale od niego się nie dało odciąć.
1: Za chwilkę, Roman Giertych.
0: Ogólnie wydźwięk, także na przykład dyskusja, jaka będzie się odbywała na forum Sejmu przy okazji próby odrzucenia weta prezydenckiego, będzie bardzo ciekawa i zakładam, że tutaj rzeczywiście zobaczymy pełen festiwal przerzucania nawzajem siebie odpowiedzialności, bo na końcu rząd też i sprawujący władzę ponosi za to odpowiedzialność, za wyjaśnienie tej sprawy i padną trudne pytania, czemu tak długo czekaliśmy ze szczegółami tejże historii. A tak naprawdę, kto traci na tej sprawie, to moim zdaniem tracą mniejsze partie. To jest ten moment, gdy PiS i Koalicja Obywatelska włączają te swoje dopalanie, gdy pokazują, że ich wzajemny konflikt rozgrywa się na tylu płaszczyznach. Można dostrzec w tym wszystko i skupienie się na szczególe, jakiej marki, ile kosztował, jak trudno dostać ten zegarek, jakże prestiżowy i luksusowy, po wymiar najbardziej ogólny, kto jest ruskim agentem, czy jaką ma wizję Polski, czy jakie rozwiązania, czy otwierać się na świat, jakby chciała Koalicja Obywatelska, czyli wchodzić w ten rynek kryptowalut, czy wręcz przeciwnie, dbać o bezpieczeństwo, no to jest... Na wielu płaszczyznach to się rozgrywa i na tych wielu płaszczyznach są w stanie grać tylko Koalicja Obywatelska i PiS, bo tylko te partie mają zasoby, mają zbudowane doświadczenie, mają wyborców, którzy oczekują tego wszystkiego. Mniejszym partiom przez ten hałas, jaki wywoła ta sprawa, będzie bardzo ciężko się przebić.
1: Albo obserwują, co będzie się dalej. Chociaż jeszcze byłam ciekawa, czy nie powiecie, że poszkodowani są również ci, którzy zainwestowali w te kryptowaluty. 30 tysięcy osób, 360 milionów złotych. I zdaje się, że no nie wiadomo, czy te pieniądze odzyskają. I znaczy, też nie wiadomo, co z tymi ustawami, bo teraz...
0: Już odzyskał,
2: znaczy, ja rozumiem, że można oczywiście mieć na uwadze również osoby, które wpłacały, inwestowały w kryptowaluty. Natomiast ja tutaj jestem ostrożny we współczuciu osobom, które inwestowały w takie jednak aktywa nie mające rzetelnego potwierdzenia, na przykład od Komisji Nadzoru Finansowego. Rynek kryptowalut jest rynkiem bardzo chwiejnym, ryzykownym. Różne instytucje ostrzegały przed tym, żeby nie inwestować swoje oszczędności w kryptowaluty. Jednak rozumiem, że jest część opinii publicznej, która wierzy nie opiniom ekspertów, nie ekonomistom, nie instytucjom państwowym, tylko takim samozwańczym szarlatanom z YouTube'a, którzy twierdzą, że przechowywanie pieniędzy na kontach w bankach jest bardzo niebezpieczne, ponieważ są one używane do jakichś niecnych celów, albo że można je w każdym momencie stracić, więc bezpieczniej jest w ogóle po pierwsze posiadać gotówkę. Ten front gotówkowy jest w Polsce bardzo szeroki.
0: I bardzo dobrze zresztą.
2: I jest również ten front, który chce, no właśnie, wykorzystywać nowe formy lokowania swoich oszczędności, na przykład na giełdzie kryptowalutowej.
0: Zachowajmy proporcje. Co innego jest inwestowanie w ryzykowne instrumenty finansowe, no bo inwestor albo jest hazardzistą, ale kasyna nie są zakazane, albo jest gotów ponieść to bardzo wysokie ryzyko, gdy wahania kursów okażą się dla niego niekorzystne, na przykład. A czym innym jest, gdy pod płaszczykiem ryzykownego wehikułu finansowego mamy de facto piramidę finansową, a tu bardziej rozumiem, idziemy w kierunku piramidy finansowej, która już jest ewidentnym nadużyciem i złamaniem wszelkiego rodzaju praw, także tutaj bym kwestii nie lekceważył zwykłych użytkowników, no bo to było wydarzyło się coś, co przekroczyło zwykłe ryzyko inwestycyjne. To jest jednak przestępstwo również i przed tym można się zakładać, że państwo powinno chronić tych ludzi. Natomiast moim zdaniem tutaj wydarzyło się zupełnie coś innego. Proszę zwrócić uwagę, że ta afera właściwie od samego początku, i to jest rozgrywane konsekwentnie przez obie strony, jest od samego początku, odkąd słyszymy o zonda krypto, odkąd słyszymy o tych ustawach, jest upartyjniona w sposób skrajny. Właściwie nie przypominam sobie ani jednego momentu, że mieliśmy rzeczywiście merytoryczną dyskusję o tym, czy giełdy kryptowalut są dobre, czy złe, czy kryptowaluty są fajnym sposobem, czy to jest nowoczesność, czy nie. No tutaj właśnie to przyspieszyło w sposób, ten skrót myślowy, jakim operują scena polityczna, jest tutaj, w tym sensie ja traktuję też tą sprawę jako swoisty papierek lakmusowy, bo to, co powiedziałem na początku, koalicja i PiS dostają dopalenie na sterydach, bo dostają temat, w którym się szczepiają

0: za głowy, trochę jak w powiedzeniu złapał kozak tatarzyna, tatarzyn za łeb trzyma. Platforma i z PiS-em umieją to w sposób perfekcyjny, nieprzypadkowo tylko te dwie partie w Polsce rządzą od 2005 roku. Wszyscy wiemy, że kiedyś ten model się skończy. Nie da się w kółko tego samego manewru powtarzać i żeby to cały czas działało.
1: Wiemy,
0: ale póki co ten moment jeszcze nie nadszedł. Czy to jest ten moment, czy nie? No, moim zdaniem nie jest, ale kiedyś nastąpi.
1: Dobrze, jeszcze jeden wątek przy aferze o Zonda Krypto, bo mamy w tej sprawie ten wątek trochę etyczno-instytucjonalny, który też rozpala emocje. Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych jest też adwokatem Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto, który, no i właśnie jest to pytanie, gdzie kończy się interes polityczny, a gdzie jest ta etyka? Arek, jak ty uważasz?
2: Roman Giertych nie powinien reprezentować pana Przemysława Krala. Jeśli prokuratura zarzuca temu akurat przedsiębiorcy, człowiekowi konkretne przestępstwa, czy za chwilę będzie je zarzucała? Dlatego, że Roman Giertych jednocześnie jako poseł jakby powołuje prokuratura generalnego na stanowisko, niestety, dlatego, że jest ono dzisiaj zbieżne, połączone z funkcją ministra sprawiedliwości. W związku z tym występuje w dwojakiej funkcji. Jednocześnie oskarża prokuraturę, no bo jest obrońcą kogoś, kto za chwilę będzie miał prokuratorskie zarzuty, a jednocześnie jest kimś, kto ma dostęp do tej prokuratury, do szefa prokuratury na wyciągnięcie ręki, jednego SMS-a, jeden telefon, ponieważ pochodzą z jednego obozu politycznego. Ja nie wierzę w te zapewnienia, że Roman Giertych działa pro bono. Nie wierzę w to, że działa w interesie państwa. Nie. Roman Giertych działa w interesie partyjnym w tej sprawie. Dlatego, że informacje, które posiada Przemysław Kral, te, które zostały ujawnione do tej pory, jednoznacznie pokazują winnych i są to osoby z przeciwnego obozu politycznego niż Roman Giertych.
1: Agaton Koziński.
0: Znaczy tutaj jest, to jest rzeczywiście komplikujący frontalny atak koalicji rządzącej na opozycję dzisiejszą w tej kwestii. Te powiązania są bardzo silne z Prawem i Sprawiedliwością przede wszystkim, aczkolwiek ten Roman Giertych te powiązania bardzo mocno komplikuje, nawet jeżeli teraz ekstrapoluje o godzinie 18 ma być konferencja Donalda Tuska w tej sprawie, nawet jeżeli Donald Tusk powie, że Roman Giertych z hukiem wylatuje z klubu parlamentarnego, to i tak już tego wrażenia zrośnięcia jego z tym tematem nie uda się zatrzeć. No i właśnie po raz kolejny właśnie przykład, że jakakolwiek awantura w Polsce wybucha, nie można na nią patrzeć po pierwsze merytorycznie, po drugie nikt w tej sprawie nie ma czysty rąk. Żadna ze stron sporu politycznego nie ma czystych rąk, ale z drugiej strony cały czas mam wrażenie, że Polakom ten spektakl, który się rozgrywa na oczach medium, ma niesamowite natężenie emocji, krwiści bohaterowie, cały czas pojawiają się nowe twarze, ale są też stare przyzwyczajenia, długoplanowi aktorzy stają się pierwszoplanowymi, pierwszoplanowi spadają na trzeci plan, cały czas coś się dzieje, no Polacy jednak kochają ten swój polityczny serial i mam wrażenie, że bohaterowie jeszcze im się nie znudzili, a takie historie, jakich pani przed chwilą wspomniała, tylko dodają tego pieprzyku, dreszczu, i jeszcze z większą emocją będziemy śledzili kolejne odcinki i kolejne sezony.
1: To ciekawe, skoro pan powiedział, panie redaktorze, o tym, że Polacy kochają politykę.
0: Bo
1: chyba jest też tak, że politycy zaczynają sobie wychowywać tych nowych odbiorców i ten nowy elektorat, tworząc zgrupowania młodzieżowe, czy też spotkania młodzieżowe. Kampus Polska trwa. W sobotę zaczyna się spotkanie z prezydentem. Co o tym panowie redaktorzy sądzicie? To jest wyciąganie ręki po te młode dusze?
2: No nie jest tajemnicą, że młodzieżówki partyjne to jest zbiorowisko karierowiczów, którzy idą do polityki tylko po to, żeby zrobić tam karierę, podpatrując swoich starszych kolegów, którzy kiedyś byli w młodzieżówce, dzisiaj są ministrami, europosłami, zajmują bardzo ważne stanowiska w administracji publicznej. Dlatego i Rafał Trzaskowski, i Karol Nawrocki mają dobrą intuicję, że należy wyjść poza młodzieżówki partyjne i spotykać się z ludźmi, którzy mogą być takimi liderami zmian w lokalnych społecznościach. Tak mówił Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki to jest pokłosie tego, że ma, że 70% bodajże wyborców w tej najniższej kohorcie wiekowej 18-26 lat zagłosowało w drugiej turze na Karola Nawrockiego. I to jest jasne, że Karol Nawrocki jest dzisiaj idolem młodych. Nie no. Donald Tusk, nie Radosław Sikorski, nie Rafał Trzaskowski.
1: Rozumiem,
2: tylko właśnie
1: ale on sobie nie zbuduje tego zaplecza. zaplecza politycznego.

0: Go, bo jako prezydent oczywiście tak, ale przecież on nie ma swojej partii, a nie wiem, czy będzie chciał się utożsamiać z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Karol Nawrocki jest politykiem, który wykracza swoim myśleniem i swoimi ambicjami poza tę kadencję, to jest jasne. Znaczy, chce być politykiem, który będzie kształtował prawicę i to widać, z jakich ludzi ma wokół siebie, z kim się spotyka, na czym buduje swoje zaufanie. I to też jest taki sygnał wysłany do elektoratu prawicowego, że nie skupia się na właśnie młodzieżówce partyjnej Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, tylko wychodzi poza te struktury partyjne do zupełnie nowych grup. Ale jest jeszcze coś innego, coś bardzo ważnego. Wysłuchałem dzisiaj Pawła Mrozka, założyciela Akcji Uczniowskiej, który również zapytany o kampus Trzaskowskiego i spotkanie z Nawrockim powiedział, że to jest wszystko nieistotne, dlatego że według niego politycy fotografują się z młodymi ludźmi, a nie oferują konkretnych zmian legislacyjnych, nie budują państwa dla młodych i faktycznie tak jest, dlatego że obecny rząd koalicyjny, czy buduje mieszkania dla młodych? No nie. Czy jest program stypendialny dla młodych naukowców? Nie. Czy są zachęty dla zakładania startupów? Nie ma takich zachęt. Więc to wszystko składa się na taki obraz, że młodzi ludzie znowu są jakimś dodatkiem do wydarzeń politycznych. Nawet spójrzmy, jak ten kampus w Olsztynie wygląda, słuchajcie. Znaczy, on wygląda tak, że starsi mówią do młodych, potem młodzi mogą zadać pytanie. To nie jest rozmowa, nie ma odwrotnej dynamiki w tamtym miejscu, tylko jest taka, do której nas politycy i szczególnie tego młodszego pokolenia przyzwyczaili przez lata.
0: Jeszcze Agaton Koziński.
2: A czyli jak słyszę takie pytanie właśnie o te obozy, to przypomina mi się anegdota o Hansie Christianie Andersenie, który u progu śmierci podobno był potwornie sfrustrowany, bo on całe życie marzył, że napisze wielką, przełomową, dramatyczną powieść, takie dzieło, powiedzmy, rangi Ulyssesa. On cholera, tylko, przepraszam, tylko te bajki pisał i ten. No ale dzisiaj Hansa Christiana Andersena wszyscy czytają i kochają go za jego bajki. Jestem bardzo ciekawy, jak Rafał Trzaskowski będzie już na emeryturze i będzie wspominał swoją karierę polityczną. Czy będzie przeklinał, że miało być tak pięknie, miał pełnić najważniejsze funkcje w państwie i w Europie, a pozostanie po nim tylko taki młodzieżowy obóz polityczny. Ale coś po nim pozostanie, bo widać, że stworzył formułę, która jednak się przyjęła, która jest lubiana, działa na wyobraźnię w różnych płaszczyznach.
0: I tym kierunkiem też podąża prezydent?
2: Ewidentnie. No to zrobił kopiuj wklej pomysłu Rafała Trzaskowskiego. To najlepiej pokazuje, podróbki są najlepszym dowodem uznania oryginału. Rafał Trzaskowski ze swojego pomysłu może być dumny.
0: Ciekawe, czy młodzi ludzie właśnie wciągną się w politykę tak jak to starsze pokolenie, gdzie chyba ta wiedza polityczna trochę buzuje, te emocje polityczne.
2: Czyli tam jest to, polityka wymaga doświadczenia i umienia czytania jej na kilku płaszczyznach, że była naprawdę fascynującym serialem, o jakich rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast problem młodzieży w Polsce jest inny, jest po prostu zwyczajnie bardzo mało.
0: I
2: jak dochodzi do głosowania, to emeryci zawsze przegłosują młodych, dlatego i młodzi nie mogą zrealizować swoich postulatów i moim zdaniem nie zrealizują ich bardzo
0: szybko. I ostatnie słowo.
2: Wbrew temu, co mówił cytowany przez przedmówcę młody rozmówca.
0: Bardzo dziękuję za dziś. Agaton Koziński, Polska The Times i Arek Gruszczyński, Gazeta Wyborcza.
2: Dzięki.
0: Bardzo dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia.
3: Puls Trójki.

Lost Boys z najnowszej płyty, która nosi tytuł Lost Weekend, Phoebe Bridgers. Świetnie, że wróciła i to świetna płyta, choć energia tego utworu przechodzi na niej momentami, nawet dłuższymi momentami, w kontemplację i melancholię. 6 minut pozostało do 18. Po 18 trzecia godzina i ja plus Agnieszka Laskowska, Agnieszka Lichnerowicz i Piotr Mec będziemy podsumowywać subiektywnie mijający tydzień, a do 18 jeszcze Wolf Alice, Hit the Sky.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Prezes PKOL z zarzutami. W tle płatna protekcja. Zielone menu w szkołach od 1 września. Czy placówki są gotowe? Jakie są najbardziej oryginalne pamiątki z Polski?
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Słuchaj, Marian.
9: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
13: Prezes PKOL może trafić do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura złożyła wniosek. Weto dla e-dziennika. Ministra edukacji ostro odpowiada prezydentowi. Burze i ulewy spodziewane są nad zachodnią Polską. Służby postawione w stan gotowości. Jest wniosek o areszt dla Radosława P. Przesłuchanie podejrzanego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego zakończyło się po południu w katowickiej delegaturze prokuratury. Wczoraj usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, płatnej protekcji oraz działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. A przed prokuraturą krajową w Warszawie, gdzie właśnie ogłoszono szczegóły, jest Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, powiedz, co nowego wiemy w tej sprawie.
14: Zdaniem prokuratury zgromadzony materiał dowodowy i zeznania podejrzanego dają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch zarzucanych mu czynów, stąd wniosek o areszt. W pierwszym chodzi o to, że Radosław P. miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

0: dokumentów. Wyjaśniała to rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
1: I w zamian za uzyskaną korzyść majątkową, a to jest ten już słynny zegarek o wartości ponad 169 tysięcy złotych, podjął się załatwienia sprawy, a ta sprawa to było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez Urząd Ochrony Konkurencji.

0: Ostatnio doszło do tych wypłat w kwietniu, to 195 tysięcy złotych i 100 tysięcy euro. Radosław P. nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Jest zatrzymany aż do momentu decyzji sądu. Grozi mu do 8 lat więzienia za pierwszy i 2 lata za drugi czyn.
1: O tym wszystkim Tomasz Zielenkiewicz. Dziękuję za relację. Ministra edukacji komentuje weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie państwowego e-dziennika. Barbara Nowacka mówi, że prezydent powinien zmierzyć się ze złością rodziców. Podkreśla, że system miał być bezpłatnym udogodnieniem dla rodziców.
2: Dla rodzica, który ma 3 dzieci w szkole, wydatek dostępu do aplikacji, gdzie ma pełne informacje, szybko powiadomienia na temat każdego interesujący, to często kilkadziesiąt złotych na start, czyli kilkaset dodatkowych złotych do wydania na początku września.
1: Teraz dane z elektronicznych dzienników są przechowywane na prywatnych serwerach. Prezydent Karol Nawrocki weto e-dziennika tłumaczył bezpieczeństwem dzieci, a także kosztami wprowadzenia rozwiązania. Barbara Nowacka powiedziała, że weto blokuje pilotaż i wprowadzenie e-dziennika na stałe. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Alerty obowiązują do jutra. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia. W związku z zagrożeniem szefostwo MSWiA poleciło służbom podczas odprawy pełną gotowość.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
4: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
3: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Rośnie liczba osób zaginionych w Nepalu. Mówi się o 2000 osób. Po środowej błyskawicznej powodzi wydobyto ponad 550 ciał. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. W Katmandu jest Tomasz Sajewicz.
5: W drugą dobę po powodzi liczba zaginionych w Nepalu wzrosła do 1924 nazwisk. Prawie 600 osób zaginęło zaś po powodzi po chińskiej stronie Himalajów. Akcja poszukiwawczo-ratownicza prowadzona jest w trudnych warunkach. Dziś doszło do jej wstrzymania na kilka godzin po tym, jak pojawiły się informacje o możliwym rozszczelnieniu naturalnej tamy jednego z jezior. Dwa dużych rozmiarów zbiorniki wodne powstały w wyniku kataklizmu sprzed 2 dni. Władze Chin i Nepalu zastanawiają się, w jaki sposób bezpiecznie spuścić z nich wodę. Tymczasem pomimo powiększającej się skali tragedii, władze Nepalu wciąż odmawiają przyjęcia zagranicznych ratowników. W akcję nie mogą włączyć się nawet ratownicy z Korei Południowej, którzy już są na miejscu w Katmandu. Władze tłumaczą, że same są w stanie koordynować akcję ratowniczą. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 tysięcy osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenu, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Władze Nepalu ze śmigłowców zrzucają tam jedzenie i wodę pitną. Wciąż nie udało się dotrzeć do części miejscowości położonych w górzystym terenie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
6: Klimat.
1: W większości kraju dobra jakość powietrza, jedynie w okolicach Wrocławia, Opola, Kędzierzyna, Koźla, Zabrza i Katowic umiarkowana. Ponad 53% generowanej mocy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Południowa część kraju objęta jest suszą hydrologiczną. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Teraz o sporcie, po raz trzeci tego popołudnia, Norbert Michalak.
9: W Stambule polskie siatkarki grają o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki obrończyni tytułu Turczynki. Przed chwilą rozpoczął się pierwszy set, w którym Turcja prowadzi 8-3. Reprezentacja Polski już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Z kolei swój mecz w polskiej grupie rozegrały już Słowenki, które wygrały z Węgierkami 3-0. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczął się pierwszy mecz 6. kolejki. Wisła Płock gra z Koroną Kielce. Jest 6. minuta i bezbramkowy remis. Później na boisko wejdą piłkarze Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Stołeczna drużyna ma bardzo dobry początek sezonu. Zanotowała 3 zwycięstwa i 2 remisy i z dorobkiem 11 punktów prowadzi w tabeli. Beniaminek z Wrocławia zgromadził 5 punktów i zajmuje 12. miejsce. Trener Legii Marek Pawrzon.
10: Widać konsekwencje i to, że trener pracuje tam już dłuższy czas, mimo że jest to Beniaminek, to stara się to być drużyna taka zdyscyplinowana,

0: taktycznie i wiedząca, co ma na boisku robić, i to, o czym mówię o przeciwniku, skupiamy się tradycyjnie bardziej na sobie.
1: Początek meczu w Warszawie o 20:30. Na koniec jeszcze piłka nożna, a dokładnie transfery. Bartosz Mrozek z Lecha Poznań na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Udinese. 26-letni bramkarz trafił do włoskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego, a klub z Poznania ma zarobić na tej transakcji około 1,5 miliona euro. Piłkarzem Udinese jest także Jakub Piotrowski, a trenerem były szkoleniowiec Legii Warszawa i Pogoni Szczecin Kosta Runjajcz.
2: Pogoda na jutro po 18:00, w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, a temperatura w tę ostatnią sobotę wakacji od 18 do 23 stopni Celsjusza, cieplej na południowym wschodzie oraz miejscami na zachodzie około 25 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 8 minut po 18:00.
4: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie po 18:00. To jest ten moment w tygodniu, w piątki, kiedy podsumowujemy bardzo subiektywnie tydzień. Ja na przykład bardzo czekam na to, aż wszystkie znakomite miejsca do zwiedzania w Stanach Zjednoczonych będą się nazywały America. Lake
5: tak,
2: America,
5: tak,
2: prawda? Chcemy i tak
5: tego,
2: dalej. Bardzo
5: oczywiście.
2: Tego chcemy. Agnieszka Laskowska, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Agnieszka Lichnerowicz, dzień dobry.
6: Ja na nie bym zagłosowała.
5: Dzień dobry.
2: Piotr Metz, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: I Katarzyna Borowiecka, Maciek Załęcki cały czas za sterami. Agnieszko, bardzo proszę, kontynuuj.
5: Chciałam tylko Agnieszce odpowiedzieć, że to się nie odbywa w drodze głosowania, obawiam się.
6: Dokładnie.
2: Nie mamy na co wpływu. Ciekawym się, że Amerigo Vespucci, gdziekolwiek jest, jeśli jest, bardzo miło się uśmiecha teraz. Jest z tego bardzo, bardzo dumny. W każdym razie, oczywiście jak zwykle na początek robimy taką szybką rundę, żebyście powiedzieli, z czym przychodzicie, a potem będziemy te tematy rozwijać. Agnieszka Laskowska naprzeciwko mnie, zwarta i gotowa.
5: No z samym dobrym oczywiście przychodzimy. Dwa różne spotkania z młodzieżą. Kampus Polska Przyszłości już trwa. Przemówił pan premier, odpowiada na pytania. A w weekend, jutro po południu, ruszy spotkanie w Juracie u prezydenta pod hasłem Przyszłość.
2: I to jest...
5: Jest o czym
2: jest
5: gadać,
2: o czym tak oczywiście.
6: Tak. Idą wybory, to wszyscy sobie o młodych przypomnieli.
5: Oczywiście trzeba ich wyrwać, tych młodych.
2: Ja jestem ciekawa,
5: do głosowania.
2: Jakie tu będą skutki tych nawoływań. Agnieszka Lichnerowicz?
6: Ja bym chwilę poświęciła chętnie tajemniczej wizycie szefa CIA w Moskwie.
7: Mhm. O tak.
6: Ale nie dlatego, że wiem, po co tam poleciał, ale dlatego, że to, że nie wiemy, po co tam poleciał, wzbudziło falę tak ogromnie wielu spekulacji, że wydaje mi się, że musimy też nauczyć się jakoś takimi sytuacjami zarządzać, no bo efekt jest taki, że wzrósł strach, plotki i różne dziwne teorie na temat tego, co może się zdarzyć.
2: Mhm. Ale też USA, Kanada.
6: A bardzo tak, no właśnie, Lake.
2: Będziemy wracać.
6: Ale tak na poważnie, to wydaje mi się, że z kolei w tej historii,
5: I kto
6: czyli...
5: w co powinien pocałować?
6: Tak.
5: Myślę, że to też zrelacjonuje.
2: Chcecie to rozstrzygać teraz.
6: Mamy wojnę handlową, czy Stany Zjednoczone zaatakowały Kanadę, jak to ujmuje premier Kanady. No i tu wydaje mi się ciekawe, że jednak premier Kanady tak asertywnie na to reaguje.
2: I to nie pierwszy raz ta asertywność wykazuje pan.
6: Bo jeżeli dobrze rozumiem, w Kanadzie na poważnie, pół żartem, pół serio, ale serio obawiają się, że imperium amerykańskie stało się tak nieprzewidywalne, że ich suwerenność jest zagrożona. Jakkolwiek to surrealistycznie brzmi, gdy to wypowiadam.
2: Piotr Metz?
7: To ja powiem jeszcze, że dla mnie spór między USA i Kanadą jest także sporem kompletnie dwóch światów i mentalności. To jest niezwykłe, prawda, że kraje, które są jakoś tam związane geograficznie, politycznie, historycznie, są na tak skrajnych przeciwnościach w ogóle myślenia o wszystkim. Jeśli chodzi o spotkania z młodzieżą, to troszkę się niepokoję zderzeniem słów Skolim i Przyszłość.
2: To jeszcze wrócimy, jestem przekonana, że wrócimy do tego wątku.
7: Powiedziałbym, że mnie to
2: wrócimy
7: trochę
2: do
7: niepokoi.
2: Tego wątku. Tak.
7: Ja mam smutną...
6: Czy z retro przyszłość?
7: Ja mam smutną, choć w sumie może nie taką smutną, bo pewnie by się bohaterka obraziła, Dolly Parton. historię absolutnie niezwykłą. To jest historia na nie tylko serial Netflixa, ale pewnie jakiś jeden porządny kiedyś film.

0: film. Jeżeli mówimy o filmach, to wszedłem ci trochę niepytany na twoje poletko.
1: Zapraszam.
0: Ale z uwagi na ścieżkę dźwiękową, ponieważ teraz na fali powrotów tych klasycznych filmów, co mnie strasznie cieszy, wrócił film, który bardzo przeżywałem, mając lat, próbuję policzyć, w tej chwili gdzieś 15-16, chyba on wszedł wtedy do Polski na ekranach. Absolwencie mówię, Majka Nicholsa. Bo on teraz wraca w pięknie odświeżonej wersji, no ale tam cała historia w ogóle muzyki i historia obsady, o której wcześniej nie wiedziałem, poraża, więc pozwolę sobie przypomnieć, bo niedługo na ekranach będzie.
1: A ja ci za moment będziesz kontynuował, wejdę w słowo. Ja ostatnio podsumowywałam sobie wakacje, tylko 2 miesiące wakacji, jeśli chodzi o repremiery, bo tak to się chyba nazywa, filmów, które miały swój przebieg w kinach i już są klasykami. I to jest imponujące i naprawdę to bardzo cieszy, że Milczenie owiec znowu można było zobaczyć na dużym ekranie. Przekleństwa niewinności, Do utraty tchu, no a we wrześniu będziemy mieli Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Ten film będzie na dużym ekranie i ja już nie mogę się doczekać tego seansu. Piotrze, kontynuuj.
0: A ja się umówiłem z moim synem na 2 Terminatora.
1: O, piękne, tak, to też.
2: Ciekawa jestem, czy bardziej chodzili ci, którzy wracali do tych filmów, czy ci młodzi?
1: To
2: właśnie
1: do sprawdzania, którzy, z pewnością.
0: Ale to jest niewątpliwie już taki trend i to się okazało, że to złapało, jest to hit, bo przecież inaczej no, nie byłoby takiej serii. No, to tam
1: ale
0: w
1: to jest też tak, że bardzo często myślę, te filmy na przykład w latach 90. albo były w bardzo niewielu kinach, nie wszędzie były dostępne i często jest tak, że nawet ci, którzy powiedzmy metrykalnie mogli się załapać na seans na dużym ekranie, to niekoniecznie się tak, albo wchodziły od razu na VHS-ach i teraz to jest taka przyjemność właśnie skorzystania, a często to są odnowione cyfrowo kopie, więc tym
2: jakość
1: lepiej.
2: Jest wreszcie.
0: Ale to jest kino, to jest oglądanie w kinie. Taki Terminator na dużym ekranie ze współczesnym dźwiękiem, to jest
1: cudownie.
0: To jest coś. To ja mam jeszcze tylko do...
1: Jeszcze masz dużo tutaj, bo ja widzę...
0: Dużo nie mam,
1: mówiłam,
0: ale
1: że
0: mam,
1: będą Beatlesi.
0: Beatlesi będą zawsze prawie u mnie, bo spotykamy się z taką regularnością jak ich reedycje, ale tym razem mam coś specjalnego, bo byłem w świątyni, która się nazywa Studio Abbey Road i rozmawiałem z Jasonem Martinem, synem George'a, który nad tym pracował i powiedział kilka rzeczy, w tym jedno Polonikum, które są naprawdę fascynujące. No i jeszcze jeden film, ale tym razem dokument o Oasis. On wchodzi w przyszłym tygodniu. 11 jest w przyszłym tygodniu? Nie, jeszcze nie jest.
1: Jeszcze
0: co 2 tygodnie wchodzi na ekrany. No i tam jest oczywiście cała historia za tym związana, bo są pierwsze wywiady braci od 15 lat wspólnie w jednym pokoju, przy jednej kamerze, jednym mikrofonie.
1: To jest... To chciałabym coś właściwego teraz powiedzieć, ale to jest budujące, że bracia jednak potrafią po latach usiąść w jednym pokoju. Choć oczywiście tak.
3: A nie,
1: że to już w zeszłym roku
3: te powroty to dlatego, że nie wiemy, co do przodu spojrzeć się boimy.
1: Chodzi ci o kino, tak?
3: Wszędzie. Nostalgia, muzyka, filmy. Nie
1: wiem. Trochę jest tak w kinie,
2: że ta przyszłość jest taka bezpieczna. Tak,
3: a nie wiemy, co do przodu.
1: Może to, tak, może trafiłaś w sedno, może to jest, może to właśnie z tego wynika.
0: A moja refleksja jest taka jeszcze trochę, powiedziałbym, merytoryczno-artystyczna, że być może jest to dowód na to, że w tej chwili jest trudno o rzeczy, które przetrwają 20-30 lat, 50 w przypadku absolwenta, więcej, 60 w przypadku absolwenta i dalej będą cieszyły. I to jest dla jakiegoś poważnego, nie wiem, socjologa albo krytyka,
1: tak,
0: temat taki ogólny.
1: W roku mieliśmy taką sytuację, że obchodziły 50-lecie filmy wybitne, takie jak Lot nad kukułczym gniazdem, Piknik pod wiszącą skałą i one też wracały przez cały rok do kin. Monty Python i Święty Graal.
0: Apokalipsa.
3: Rocky Horror Picture Show. Którzy wtedy przełamali stare Hollywood.
1: Więc wybitne filmy. To był w ogóle taki rok 1975, że wręcz powstał dokument o tych filmach, które wtedy powstawały i dlaczego. Ale ja podłączyłabym się też pod pożegnania, no bo oczywiście Tim Curry, o nim należy wspomnieć. Yaoji Kusama, to był taki tydzień, kiedy zmarły 3 ikony właściwie z różnych sfer kultury, czy kultury popularnej, czy sztuki. No ale dlatego wspominam nawet o Rocky Horror Picture Show, no bo Tim Curry zapisał się na stałe już na zawsze tą rolą śpiewaną w tym filmie, ale także przecież na West Endzie wcześniej teatralną rolą, a potem taka kariera hollywoodzka, może nie jakieś największe role i najważniejsze, ale niesamowita charyzma, niesamowity głos, niesamowity talent. I no, Jaodzi Kusama, która w wieku 97 lat zmarła. Bardzo wybitna artystka, która też bardzo specyficzną drogę życiową przeszła i ze względu na różne psychiczne problemy zdecydowała, że od końcówki lat 70. chyba mieszkała po prostu w placówce psychiatrycznej i z

0: tamtąd pracowała. No ale też być może, jeśli starczy czasu, wspomnę o festiwalu Wajda na Nowo, który odbył się w Suwałkach po raz szósty w roku stulecia urodzin Andrzeja Wajdy, w roku Andrzeja Wajdy. No i spotkali się tam między innymi Maja Komorowska, Magdalena Zawadzka, Anna Seniuk, Alan Starski, Wojciech Marczewski i Janusz Gajos odebrał także nagrodę za całokształt twórczości. No ale może, słuchajcie, bo ja przyniosłam specjalny kubek. Mój ukochany.
1: Jak zaczniemy o tym, to już nam do końca zajdzie.
0: To jest oczywiście sformułowanie z piosenki 9 to 5, którą Dolly Parton napisała do filmu 9 to 5, którym zagrała razem
2: dzisiaj
0: z Jane Fondą i Lily Tomlin.
2: Ja oczywiście podkręciłam.
0: Więc może już nie jakoś bardzo długo, ale no to była bardzo jasna postać. Zarówno sztuki, kultury popularnej, country, ale także jako postać, która bardzo hojnie obdarowywała wszystkich dookoła siebie i to w bardzo dużym promieniu, tak bym powiedziała. Myślę, że łzy po jej śmierci były szczere.
3: Jest takie określenie angielskie niestety, ale próbuję znaleźć polskie, które by było zgrabne, że ktoś jest legend than life. I ona była taką postacią, która właśnie przerastała, bo to nie chodzi o to, że ona pisała znakomite piosenki, a pisała absolutnie rewelacyjne. To są w tej chwili przecież ikoniczne utwory, tylko że ona potrafiła przełamywać tyle granic, tyle barier, tyle przesądów, od rzeczy wcale nie muzycznych, bo jako, ja przyznam, nie jestem codziennym konsumentem muzyki country, muszę to powiedzieć wyraźnie, ale od tego, że
0: byliśmy
3: to bardzo...
0: przekonani, że właśnie takiej muzyki wyłącznie słucham.
2: Ale czy ta muzyka nie przeżywa też teraz jakiegoś renesansu?
3: Nie wiem, ponieważ nie jestem konsumentem tej muzyki. Natomiast Dolly Parton nie jest artystką country. Mimo, że jest artystką country, ona nie jest artystką country. Ona jest po prostu fantastyczną muzyczną postacią, która na przykład przełamywała uprzedzenia, bo wspierała chociażby społeczność LGBT przez całe życie w różny sposób. Oficjalny i nieoficjalny, bo jej charytatywna działalność to nie była na pierwszych stronach gazet, tylko była gdzieś tam pochowana. I w tym momencie pokazała trochę środkowy palec tej ultrakonserwatywnej, prawicowej grupie, która jest absolutnie zakochana w muzyce country, bo to jest ich ścieżka dźwiękowa, ich muzyka i nie mogli z Dolly Parton sobie poradzić, bo nie bardzo się dało w żaden sposób poradzić. Mnie definiuje w karierze Dolly Parton jedna historia. Kiedy napisała w 74 bodajże roku I Will Always Love You i to była piosenka, która wcale nie była
0: do męża,
3: ani nie była miłosną baladą, to było pożegnanie z jej pierwszym mentorem, który zaprosił ją do telewizji.
0: Tak towarzyszył jej drodze muzycznej na samym początku.
3: I natychmiast wyczaił ten przebój Elvis Presley, który zaproponował, że chętnie nagra, nawet w duecie z nią, tę piosenkę, pod jednym warunkiem, że połowa tantiem przejdzie na niego. Taki był wtedy deal wielkiego Presleya managementu. Cały świat, wszyscy znajomi, rodzina mówiła: Dolly, to jest dla ciebie po prostu kop w górę, tak nieprawdopodobny, że musisz to zrobić. Ona powiedziała nie. Tupnęła nogą, nie zgodziła się. No i wyszło na jej, że tak powiem, stronę, dlatego że piosenka dostała drugie życie, znacznie większe, jak wiemy, później niż podejrzewam duet z Presleyem to by zrobił. Jeszcze jedną rzecz tylko powiem, że ona w 93 roku, to już było po śmierci męża i ta płyta była troszkę dedykowana też mężowi, nagrała taką płytę o bardzo znamiennym tytule Rockstar. To jest podwójny album, na którym jest, ja nie pamiętam, 40 par piosenek i słynną Jolene, o której rozmawiamy, bo to jest jedna z ich pierwszych piosenek, ona śpiewa razem z, uwaga, Robem Halfordem, czyli wokalistą Judas Priest, ikon metalu, i Annie Lennox, i tam jeszcze jakimś Pat Benatar i tak dalej. Na tej płycie Let It Be śpiewa z McCartneyem i Ringo Starrem. Są na tej płycie po prostu wszyscy, bo Dolly Parton się nie odmawiało i to w sensie artystycznym i ludzkim, tak myślę.
2: Ten Jolene potem wykonała Miley Cyrus, zresztą chyba to była jej ciotka.
0: Córka chrzestna.
2: Tak, czy
3: to jest córka chrzestna, a ciotka to była...
0: ciotka.
3: Nauczyłem się, bo nie wiedziałem.
0: Auntie Dolly.
3: Hannah Montana, tam była ciotką Miley Cyrus.
2: Tam grała ciotkę Miley Cyrus, tak.
0: Wydało się, że chyba żadne z nas nie oglądało serialu Hannah Montana. Myślę, że państwo się spodziewali, to nie ta grupa wiekowa. Nie,
3: no, ale jakie drugie życie dla artysty,
2: tak, oczywiście, że oglądałam.
0: A, ty oglądałaś.
3: Po 70 była i była nagle...
2: Ale mogę już popełniać absolutnie błędy.
3: Miała nową publiczność nagle zupełnie. Niezwykła postać taka...
2: Raz zobaczyłam w naszej telewizji, to ona była taka amerykańsko-kiczowata i trochę ten jej wizerunek,
0: bardzo specyficzny
2: przerysowany, wzbudzał wtedy śmiech, ale jak się już poznało,

0: i jej wykonania, no to trudno jej było odmówić rzeczywiście no, nie tylko talentu, ale tych właśnie emocji, które generowała.
1: Ale tam było też puszczenie oka trochę w tym wszystkim, prawda?
2: Tak. Wydaje mi się, że też owning it. To znaczy, że ona pochodzi z tego, co rozumiem, naprawdę z nizin i nie dość, że Apalachy, nie dość, bardzo biedna rodzina.
1: Przyczepa kempingowa generalnie.
2: Bardzo,
1: tak?
2: Bardzo biedna i wydaje, no, nie wiem, ja zafascynowana od tygodnia czytam cały czas o niej, próbując zrozumieć jakby co jest sednem tego fenomenu, że w jakimś sensie nie mamy wiele autorytetów, wiele osób, które są tak podziwiane ponad jakimiś podziałami i naprawdę jakby podziwiane i myślę, że to są takie dwie rzeczy tak roboczo, które w niej były, a za którymi tęsknimy, że ona nie popierała żadnej partii politycznej i zrobiła sobie z tego cel, bo nie, jak powiedziała, nie chce stracić połowy słuchaczek i fanów, ale ona miała poglądy, nie wiem, czy nazywać je politycznymi, miała wrażliwość polityczną, właśnie. Była inkluzywna, wspierała biednych, wspierała odrzuconych, wspierała mniejszości, które były odrzucane, tylko że niekoniecznie nosiła to na sztandarach, tylko po prostu tym żyła, czyli mniej mówiła, a więcej robiła w tym sensie. I jakiś taki brak narcyzmu. To znaczy, ona rozumiała, że wchodząc do tego wielkiego show biznesu, właśnie, musi mieć wielkie włosy,
3: cekiny.
2: Musi, tak. Że, i to było, ona rozumiała, to było bardzo pragmatyczne, bo ona była bardzo, zresztą, jak rozumiem, pragmatyczną przedsiębiorczynią, co nie znaczy, że postawiła sobie za cel być rekinem, który niszczy wszystkich na drodze, tylko rozumiała, że w życiu potrzebne są pieniądze i warto korzystać z okazji, ze szczęścia, które jej się przytrafiło. Ale w każdym razie w tym wszystkim nie było takiego ani tożsamościowego, ani narcyzmu, tylko stać ją było na szczodrość, na otwarcie się na bardzo różnych ludzi, na drugiego człowieka. Tak jakby chyba rozumiała, że miała w życiu bardzo dużo szczęścia i że to jest los i że może być zupełnie inaczej i że należy się tym cieszyć i dzielić. Ja tak, tak sobie to opowiedziałam.
1: Nie przejmowanie się, czy co ludzie powiedzą, prawda? Miała własny park rozrywki na przykład. Ja zawsze myślałem, że ona powinna była zagrać w serialu moim ulubionym o rodzinie Bundy. Ona była w tym serialu po prostu gwiazdą.
3: Byłoby pewnie świetne. Nie wiem, czy to z Barbarą Walters taki wywiad teraz bardzo często przypominany, kiedy właśnie dziennikarka, to było w latach 70., wypomina jej ten wygląd specyficzny i ona w bardzo kulturalny sposób, ona mówi oczywiście Dolly Parton, odbija tę piłeczkę i to jest teraz pokazywane jako idealny, perfekcyjny przykład na to, w jaki sposób radzić sobie z hejterami. No, jeszcze to nie był taki hejt, jaki jest w internecie, ale mimo wszystko to pytanie nie było miłe, mimo że z uśmiechem zadane. Natomiast jeśli chodzi o tę działalność charytatywną Dolly Parton, to z jednej strony mamy na przykład jakąś milionową donację na początku pandemii do instytutu, który zajmował się szczepionkami, a z drugiej strony ona, i to do tej pory, do milionów dzieci co miesiąc wysyła jej fundacja dostosowane do wieku książki. Albo była taka też sytuacja, też czytałam przez cały tydzień Dolly Parton,
2: no i
3: Agnieszka.
2: Tak, jak ty czytał.
3: Tak, a w swoim rodzinnym stanie, to chyba było Tennessee, przez jakiś czas dopłacała wszystkim absolwentom szkół średnich $500 po ukończeniu szkoły i dzięki temu rezygnację, nie rzuciło szkoły, spadła liczba uczniów, którzy rzucali szkołę przed skończeniem jej, z 23% do 6%. Więc to jest
0: ta praca u podstaw,
3: tak,
0: edukacja,
3: tak.
0: Edukacja.
3: To było
1: jeszcze jedno zdanie
3: bardzo
1: na temat, o którym powiedziałaś, bo chyba z tego powodu, pod koniec lat 80. Andy Warhol, robiąc nią wywiad dla Interview, to była legendarna gazeta,
3: tak,
1: w którymś momencie powiedział, ty to byś była świetnym kaznodzieją. A ona odparła, ja jestem świetnym kaznodzieją.
3: Tak, mnóstwo tych cytatów teraz z Dolly Parton i myślę, że warto się w nie wsłuchiwać. Patrzę na zegar, Agnieszka, miałaś rację, moglibyśmy o Dolly Parton
1: zasłużyła
3: nieskończoność.
1: Na to.
3: Zasłużyła na to oczywiście. A czy Tim Curry wam się kojarzy z czymś innym niż z Rocky Horror Picture Show? Albo na przykład z
0: któryś z odcinków chyba
3: Kingowskim,
0: tak?
3: It. Tak, tam też był. Ja na pewno mogę obiecać, że i Dolly Parton w nie tych wykonaniach, które najczęściej słyszymy. Pojawi się jutro w mojej audycji Wszystko Wszędzie Teraz i też do Tima Curry wrócimy, ale oczywiście to będzie Sweet Transvestite z Rocky Horror Picture Show, bo to utwór petarda. No i tutaj nie mamy już za dużo czasu na wasze bardzo poważne tematy, więc zapytałabym was, czy wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów?
1: publicznego.
3: Widzę, że

0: Nie, tak. Trzeba się dzisiaj obnosić z czytaniem komiksów. Właśnie tego nigdy nie sprawdziłam, kto go wymyślił.
1: Wydawca komiksów.
2: Tak, ja zainicjował. Powiedziałam, że dla mnie serial 1670 jest zbyt intensywny w formie. Tłumaczyłam wam, dlaczego nie przebrnęłam. I to samo mam z komiksami. Mój wzrok się męczy, jak tylko patrzy na taką zarysowaną.
0: Ja ci muszę przynieść taki komiks, który
3: takie
0: cię
3: czyste,
0: nie będzie
3: że tam
0: to
3: jest...
0: Trzeba poszukać
1: to ja
0: po prostu swojego.
1: Będziemy przekonywani, ale trudno już.
0: Nie, ja nikogo nie będę zmuszać oczywiście. Agnieszka,
2: nie będziemy się
0: tę sytuację.
2: Jak
3: jest z tobą. Ja nie jestem jakąś zagorzałą czytelniczką, ale od czasu do czasu uważam, teraz niedawno trafiłam na właśnie komiks o żonie George'a Orwella i po prostu mnie zachwycił. Mhm. I dlatego, że mało wiedziałam, że i Orwell też trochę podkradał. Znaczy nie chciał się dzielić, może tak, przepraszam, mhm. ale też bardzo pięknie ta historia. No, ja jestem oczywiście wielką fanką Wiek Vendetta. Ja tak raz na pół roku muszę to przeczytać.
0: Alan Moore,
3: dokładnie,
0: oczywiście.
3: Alan Moore. Więc wydaje mi się, że to
0: trochę
3: można dla siebie znaleźć.
0: Coś do znalezienia, tak. Ja bym zawsze proponowała może nie zaczynać od razu od Arta Spiegelmana i Mausa, bo to jest jednak monumentalne dzieło, które dodatkowo budzi bardzo duże emocje. Ale gdyby ktoś na przykład chciał się zapoznać z komiksem takim autobiograficznym i to z najwyższej półki, to polecam zawsze Persepolis Marjane Satrapi. Też zmarła niedawno artystka irańsko-francuska, bo większą część życia tego dorosłego spędziła we Francji. Także później reżyserka, a w komiksie Persepolis opowiada historię swojego życia. A to życie wchodziła w okres nastoletni, kiedy w Iranie zatriumfowała rewolucja islamska.
3: Czy publiczne czytanie
2: ale
3: to nie jest zabójstwo komiksów, którym jest właśnie w grafika też.
2: Ja rozumiem,
0: to
2: że
0: chodzi o to, żeby pokazywać, że się czyta komiks.
2: Nie, moment. Omawiacie teksty i to jest dla mnie niespójne.
0: Nie. No, bo wiesz, bo już nie mamy czasu na to, żeby opowiadać artyzm tych rysunków i jesteśmy w radiu. Natomiast jeszcze ostatnie zdanie, wybaczcie ode mnie, ale publiczne czytanie komiksów polega na tym, że my pokazujemy, że warto czytać komiksy, czytając je publicznie, na przykład w metrze, a nie czytając je na głos dla publiczności. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Wracamy.
3: Ja tylko słyszałam, że teraz modne jest na zachodzie, że mężczyźni młodzi chodzą z książkami, żeby być atrakcyjnymi dla kobiet.
0: Nie wystarczy chodzić, trzeba też czytać.
2: Rozumiemy to.
1: Polska jest podobno atrakcyjna dla świata w ten sposób, bo się wszyscy dziwią, że u nas się czyta książki.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
8: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
9: Za każdy dzień!
10: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
4: Żegnamy reklamy.
0: 29 minut do 19. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati.
11: Jest wniosek o areszt dla Radosława P. Przesłuchanie podejrzanego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego zakończyło się po południu w katowickiej delegaturze prokuratury. Wczoraj usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, płatnej protekcji, a także działania na szkodę innych wierzycieli w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. na decyzję sądu będzie czekał w policyjnym areszcie w Katowicach. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policja zatrzymała kolejne 4 osoby podejrzewane o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie, podał na X-ie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Już wczoraj małopolska policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o bezpośredni udział w zdarzeniu. Dziś postawiono mu zarzuty. Ofiara była kibicem Hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej. Policja ustaliła, że w zdarzenie mogą być zaangażowane osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców. Zbigniew Boniek, uchona.

0: Rowany w Galerii Sław Łódzkiego Sportu, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii łódzkiej i polskiej piłki nożnej, odsłonił dziś tablicę ze swoim wizerunkiem na ścianie Atlas Areny. W barwach Widzewa Boniek zdobył m.in. dwa Mistrzostwa Polski. Ze wzruszeniem wspominał łódzkie lata swojej kariery.
1: Jestem bydgoszczaninem, który czuje się absolutnie człowiekiem, który znalazł swoje drugie miasto w najpiękniejszym okresie swojego życia. Bycie piłkarzem, uprawianie dyscypliny sportu, o której marzyłeś w dzieciństwie, w klubie, w mieście, do którego przyjechałeś, było rzeczą fantastyczną.
0: Zbigniew Boniek jest 10. postacią uhonorowaną w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Pełny serwis Trójki o 18.00.
2: Sobota pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie rozpogodzenia i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze od 18 do 23 stopni Celsjusza. 27 minut pozostało do 19.
3: Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
2: Agnieszka Lichnerowicz, Agnieszka Laskowska, Piotr Metz, Katarzyna Borowiecka. Kontynuujemy naszą rozmowę podsumowującą subiektywnie tydzień, ale już nie będziemy mówić o komiksach. Ja wam przygotuję
4: o
2: taki
4: tych mężczyznach
2: pakiet
4: chodzących z książkami. To
2: jeżeli chcecie, to bardzo proszę.
5: Ale
2: to już była taka akcja, nie czytasz, nie...
5: Nie, ale że to jest niekoniecznie chwalebne, że no jest to jakiś rodzaj na zainteresowanie kobiet pewnym autowizerunkiem swoim. O tak to ujmę dyplomatycznie.
2: Okej. Okay. Dobrze.
5: Chcę skończyć ten wątek, bo mamy dużo
2: bardzo innych dyplomatycznie. Właśnie mamy bardzo dużo innych wątków.
6: Ja
2: więc
6: z książkami od 50 lat.
2: Skoro Agnieszka...
5: Nic. Za szybko awangarda nigdy nie trafia do marsz.
2: Przejść do innego tematu, poważniejszego. John Radcliffe, szef CIA w Moskwie. Agnieszka Lichnerowicz.
5: Tak. I to jest, wydaje mi się, ciekawa też antropologicznie historia, czyli z takiej perspektywy, jak to zostało odebrane czy opisane. Wiemy, że szef CIA poleciał do Moskwy. No i nie mieliśmy informacji, dlaczego do tej Moskwy poleciał i w oficjalnych, tradycyjnych mediach, uznanych mediach było dużo analiz wskazujących na to, że nie wiemy, dlaczego tam poleciał, ale ostatnio szef CIA był w Moskwie, żeby próbować powstrzymać rosyjską agresję tą potem w 22 roku na Ukrainę, więc pojawiła się spekulacja, obawa czy strach, że amerykańskie służby mają informacje o jakimś dużym, planowanym przez Rosję ataku na jedno z państw NATO i z różnych powodów analitycznych najczęściej wskazywane są państwa bałtyckie. W ostatnich dniach raz Łotwa, raz Estonia. Natomiast no, to jest spekulacja. I wydaje mi się, a potem już było różnych wiele przecieków, wiele spekulacji w mediach społecznościowych. Dziś New York Times napisał, że jednak on nam poleciał tylko z kolei z takiego oto powodu, że jest głębokie przekonanie o tym, rzeczywiście analitycy mówią od dawna, że Władimir Putin nie ma pełnego obrazu sytuacji, że mu kolorują ten obrazek jego doradcy, klasycznie dla takich systemów autorytarnych i że szef CIA poleciał, żeby mu powiedzieć, że jest w Rosji, Rosji idzie dużo gorzej niż się Putinowi wydaje, niż Putinowie mówią, no, z taką nadzieją, że to doprowadzi Putina do tego, że naprawdę będzie gotów usiąść do stołu. Czy tak było rzeczywiście, czy nie, to mówię, donosi New York Times. Ale wniosek wydaje mi się niezwykle ważny z takiej polskiej, naszej perspektywy, czegoś, co nazywamy odpornością w tych ostatnich miesiącach, czy już latach rosyjskiej agresji w Ukrainie, jest to, że przeczytałam, przepraszam, dygresję, ale przeczytałam też przed chwilą w Polityce, że są badania, które podpowiadają Koalicji Obywatelskiej, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie chcą być straszeni wojną. Więc na co dzień wielu odbiorców nie chce słuchać o tym. Czuje się zastraszanych przez wojnę. Ma poczucie, że już ma za dużo w swoim życiu, co jest zrozumiałe, żeby nieść trudnych rzeczy, a jeszcze ma się martwić Rosją, że to nieprawda, albo trzeba wyrzucić tych Ukraińców, bo to przez nich, bo oni nas wciągają. Zresztą rosyjska dezinformacja to podpowiada. Więc nie chcemy na co dzień o tym słuchać, więc mniej wiemy o tym, że te ostrzeżenia już są od tygodni, że analiza wskazuje na to, że skoro są wybory we wrześniu, po pierwsze, a po drugie Putin jest pod presją, żeby ogłosić mobilizację, co wywoła opór społeczny, że być może posunie się do tego, żeby dla chwały własnej wewnętrznej zaatakować jakoś, niekoniecznie całą armią wjeżdżając, Litwę, Łotwę, czy szczególnie Estonię. Polska też jest wymieniana w tym kontekście. A druga rzecz, że ostrzeżenia dotyczą jednak bardziej albo ograniczonego

0: ataku albo jakiegoś hybrydowego ataku. I w związku z tym, że nie, te informacje sobie na co dzień nie przyswajamy, nie rozumiemy, na czym polega natura tego zagrożenia, to jak tylko pojawi się właśnie jakaś plotka, to wybucha histeria. Mhm. I wydaje mi się, że to jest coś, jakieś wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić, czyli żeby umieć na spokojnie rozumieć, na czym polega to zagrożenie, a ono nie jest tak straszne, jak nam się wydaje i kojarzy, że chodzi o to, że wejdzie tu cała rosyjska armia. Być może ono jest mniejsze, być może jest to, nie chcę wymieniać, bo znów nie chcę straszyć, ale że dużo większym zagrożeniem jest to, że my wpadniemy w panikę, jeszcze bardziej się spolaryzujemy, podejmiemy nierozsądne decyzje. Politycy ze względu na wybory będą podejmować nierozsądne decyzje. Więc to jest dużo większe zagrożenie, właśnie dlatego, że na spokojnie nie umiemy jeszcze o tym wszystkim, o tym nowym zagrożeniu wokół nas rozmawiać i bardzo łatwo jest wywołać histerię.
1: Tak, ale tutaj wspomniałabym o temacie, o którym mówiliśmy dzisiaj w popołudniowej audycji tuż przed 17, że Polacy i Czesi bardzo ładnie rozbroili rosyjską dezinformację, próbując nas skłócić. Oczywiście tutaj tym punktem zapalnym miało być Zaolzie. Tak. Ale jak się okazuje, nasze poczucia humoru wreszcie są kompatybilne i Polacy i Czesi zareagowali memami internetowymi. I oczywiście mówię o tym na takiej lekkiej nucie z przymrużeniem
0: oka, dobrze, bo...
1: ale to jest dobry przykład, prawda? Że musimy jednak... nauczyć się to wszystko rozpoznawać.
0: Ale już, jeżeli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie, to w ogóle, tak. Ale również polsko-litewskie, niestety tego rodzaju treści, może nie w całym społeczeństwie, ale w pewnej części społeczeństwa wiemy, że pewne rezultaty
1: są
0: przynoszą.
1: Bezkrytycznie.
2: Ja miałem wrażenie, że media potraktowały wizytę szefa CIA w Moskwie troszkę jak film sensacyjny. To było nakręcane w taki komiksowy sposób. No, wręcz byli roztrzęsieni, jak wspaniale to wygląda. Ktoś telefonem nakręcił ogromny samolot i tak dalej. Że tam
3: którym
2: zabrakło takiego...
3: zdaje się, nie przyleciał, tylko...
2: On w kapsule był taki, ale ta kapsuła była chyba w środku. Tak mi się wydaje. W tym. No, nieważne, to nie jest istotne. Tylko, że ten ton był taki no, chłopięco naiwny, a nie wyważony. I przeczytałem też jedną historię, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. To było chyba w amerykańskim Yahoo. Przypomniano, że podczas wojny na Ukrainie, o tym pisze jeden z dziennikarzy, który był za aferą Watergate w swojej książce, było poważne zagrożenie tym, że Putin użyje broni nuklearnej.
0: No była taka jedna historia, ale znów,
2: tak.
0: To jest spekulacja,
3: tak,
0: a brzmi przerażająco.
3: Na Kremlu,
0: tak.
3: Tych przekonanych, że
2: też
3: powinien
2: jakby
3: użyć
2: tego
3: broni.
2: Typu interwencja wtedy pomogła, że on się dał przekonać, prawda? No ale takich rzeczy jest bardzo dużo, ale jak to brzmi, broń nuklearna, to jest moim zdaniem trochę nakręcanie nagłówków jednak. No tak, tak to jest.
0: Tak, tylko że już media... Głównym źródłem informacji stają się media społecznościowe, a tam w niektórych, które udaje mi się śledzić w przestrzeniach, no, ja już czytam o polskich czołgach jadących pod granicę z Królewcem, żeby, no różne rzeczy czytałam. Więc jednak kwestia to jest absolutnie, ja się zgadzam, odpowiedzialność dziennikarzy, tylko że dziennikarze tradycyjnych mediów jak nasze nie mają już tak dużego wpływu i dużo zależy od mediów ludzi, twórców w mediach społecznościowych. A na to tylko możemy się przed tym na tym etapie sami chronić. A żeby się chronić, no to wydaje mi się, potrzebujemy jednak codziennie lekko się orientować w naturze tych zagrożeń. To znaczy, jeżeli atak, to co to może znaczyć? No żeby nie wpadać w panikę, rozumieć.
3: Są słowa amerykańskiego generała, który mówi, czy nawet jeżeli dojdzie do takiego ataku hybrydowego, czy gdzieś na fragment choćby terytorium państwa natowskiego, to czy sojusz będzie chciał umierać za przesmyk suwalski, tak? Padło takie sformułowanie z ust jednego z generałów, więc z jednej strony słyszymy o tym, że NATO czuwa, NATO radzi, NATO nigdy nas nie zdradzi i że umacniamy swoje możliwości militarne, ale z drugiej strony emerytowany amerykański generał wypowiada takie słowa i należy się zastanowić, czy rzeczywiście amerykańscy chłopcy będą chcieli ginąć za Europę.
0: To ja tylko wypowiem mocniejsze słowa, bo wydaje mi się, że je powinniśmy wypowiedzieć. Co się stanie, czy jak polskie społeczeństwo zareaguje na informację, że polscy żołnierze mają jechać do Litwy? Jak duża część polityków zacznie budować kapitał na sprzeciwie? Ilu Polaków zacznie się sprzeciwiać? A zwłaszcza jeżeli dojdzie do antypolskiej prowokacji w Litwie w tym czasie jakiejś uderzającej.

0: Czy my jesteśmy...
1: metodami też
0: no właśnie o to chodzi, żeby rozumieć, że to jest to zagrożenie, że my w jakimś sensie już jesteśmy pod atakiem, bo częściowo te relacje polsko-ukraińskie psujące się, które nie służą bezpieczeństwie Polski, są wywołane częściowo przez dezinformację, więc w tym sensie, żeby rozumieć, że te zagrożenia w tej chwili poważniejsze mogą być gdzie indziej niż wspomnienia w pamięć nasza jakby tak, no to co lekcje z przeszłości, o tak to nazwijmy.
2: Teraz oczywiście mam ochotę zapytać, czy macie receptę na to, jak się nie poddawać tej dezinformacji?
0: Ja mam zawsze taką...
1: Sprawdzać.
2: No właśnie.
0: A ja mam przenośnie z dietą. Czyli po pierwsze ile, a po drugie jakiej jakości. To znaczy tak jak z żywieniem. Żywność jest nam potrzebna. Informacje, wydaje mi się, wiedza o świecie nam są potrzebne. Tylko dobrze rozumieć, ile tego potrzebujemy, żeby być zdrowymi, ale też co przyjmujemy. I ja nie rozumiem, jak można korzystać z mediów społecznościowych, gdzie na jedną informację przeznaczamy 20-30 sekund, bo moim zdaniem żaden umysł nie jest w stanie zanalizować tej treści. Ona działa wyłącznie, manipuluje naszymi emocjami. I...
2: Tak. Dobra przenośnia to jest duża sztuka, a ta przenośnia jest...
0: Mi się też wydaje.
2: Jest doskonała.
3: To powinien być wybitny dietetyk.
0: No.
1: Tylko w tych mediach społecznościowych są najwyżsi rangą politycy i oni swoje komunikaty do nas przesyłają za pośrednictwem chociażby X-a. Więc jeżeli oni są tam, to czemu mam nie wierzyć w jakieś inne przekazy, które też tam są i które czasem niektórzy z tych polityków podają dalej.
0: No to ten dietetyk. Zastanowić się, czy ten polityk to jest ten dobry dietetyk na pewno.
3: Że taki jeden wielki polityk, fan X-a nie jest tutaj dobrym przykładem.
1: Nie, ja mówię absolutnie o krajowych politykach, którzy pierwsze, jak się komunikują, to komunikują się za pośrednictwem
0: X-a. No to się dowiesz 5 minut więc, później za pośrednictwem radia.
2: No. Tak, no właśnie, bo tutaj też duża nasza rola przede wszystkim.
1: Budują wizerunek tego medium jako bardzo wiarygodnego. W związku z tym użytkownik ma prawo sądzić, że skoro tam są politycy, premier, ministrowie,
2: chodzi ci o to, że użytkownicy stawiają znak równości między tymi treściami, które przekazują sprawdzone konta polityków, a tymi, które mają w nazwie...
1: Pierwsza, druga i trzecia jest dobra. Nie masz powodu sądzić, że te kolejne będą zepsute, nieświeże.
0: Nie polityków do czekoladek.
2: Dużo przenośni dzisiaj. Tak. Słuchajcie,
3: ja będę przeciwny X-owi, tak jak jestem przeciwny komiksom na zawsze.
0: A nie.
1: Tylko boję się, że to jest ten sprzeciw w sprawie Ontario, że on niestety nie pomoże. On niestety nic, ten sprzeciw nie pomoże, ponieważ wszyscy już tam są.
2: Słuchajcie, na szczęście my staramy się i wydaje mi się z dnia na dzień wykonujemy swoją pracę. Nie będę tutaj dodawała określeń, jak ją wykonujemy, ale to jest po prostu nasza praca i
1: to prawda, że na nas
2: to jest duża odpowiedzialność.
1: W
2: tym czasie media tradycyjne, wydaje mi się, są tutaj
3: od momentu, kiedy do radia wkroczyły kamery, jesteśmy komiksem.
2: Ja teraz tylko patrzę w tę kamerę właśnie i rozkładam ręce. Niepotrzebnie wywołałam temat komiksu. Oczywiście, dziękuję wam bardzo. Teraz
1: może
2: na tej lżejszej nocie przejdziemy z tego trudnego tematu.
3: Ja chciałam, subiektywny.
2: Odę do dziennikarstwa teraz wygłosić, ale nie, dobrze. Tutaj stawiam kropkę, jeśli chodzi o ten temat.
1: Na grząski grunt.
2: Komiksy są bardzo wartościowym środkiem przekazu i dziełem sztuki. I tej wersji będziemy się trzymać. Agnieszko, proszę, teraz ty o temacie, który ty przyniosłeś.
1: A czy piosenki, które zaśpiewa Skolim u prezydenta?
2: Nie będziemy ich porównywać do komiksów, proszę.
3: Podobno są wygładzone.
2: Ja nigdy nie słyszałam tych piosenek, więc nie wiem.
1: Na pewno słyszałaś, one są na X-ie.
2: Ale mnie nie ma
0: tam. Ale na X-ie nie jest wcale aż tak dużo ludzi.
1: Posłuchajcie, tak zupełnie poważnie, bo... stary cytat.
2: Znaczy wiem tylko z doniesień, że są to piosenki nie stosowne dla
1: podobno
2: młodzieży
1: na
2: i
1: kancelarii
2: dzieci.
1: Ma się to odbyć bez wulgaryzmów, chociaż w muzyce
2: nie tylko o
1: wulgaryzmy
2: chyba chodzi,
1: dużo.
2: Chodzi także o tematy
1: o
2: tych piosenek.
1: Rodzaj, tak.
3: Przepraszam, ale nazwałaś to bardzo delikatnie. To jest daleko, daleko poza granicą akceptacji, to co tam się
0: wydarzy. To może moglibyście wyjaśnić rzeczywiście niektórym, bo jest ich więcej.
2: Aż, właśnie. No to... nie cytujcie, nie,
3: właśnie, ja nie bardzo się czuję na siłach opowiedzenia tego.

0: go w radiu, choć ze względów poznawczych wiem. To jest bardzo taki ostry rap amerykański, to jest naprawdę pikuś.
1: Ale też chyba powiedziałabym, że wręcz przemocowe są.
0: Przemocowy, seksistowski, prawda? I
1: to
0: tak
1: jest
0: dalej.
1: Taka manosfera w najgorszym wydaniu.
0: Może ktoś sobie sprawdzi po prostu, bo to jest do sprawdzenia i wtedy będzie bardziej poważnie podchodził do tego zagrożenia.
2: Bardziej
1: i
2: świadomy,
1: akurat
2: tak.
1: Z Kolim wywołał duże kontrowersje, bo przecież występował ostatnio śpiewając te piosenki wśród dzieci, bo u prezydenta będą ludzie pełnoletni, tak? To będzie taka no już młodzież naście do chyba 26. Tam były takie widełki. Ale ten występ był wśród dzieci dosłownie kilkuletnich. No,
0: Michael Jackson też śpiewał z dziećmi.
1: To jest trochę też takie namaszczenie jak w tym X-ie, tak? Jeżeli głowa państwa na spotkanie pod tytułem Przyszłość, w którym ma być mowa o tym, jaka będzie Polska dzięki temu młodemu pokoleniu i jaką Polskę ono może stworzyć, i na koniec dnia podsuwa się taki występ.
2: Ale podsuwa, czy ci młodzi tego słuchają, a w tym sensie on próbuje się wkraść w łaski?
1: No, pewnie jest tak, jak mówisz, tylko nie ma tu miejsca na jakieś budowanie innej wrażliwości, tak? Bo owszem, wystąpią dwaj też zdolni koreańskiego pochodzenia pianiści, którzy grają Chopina. Ale czemu akurat taki wykonawca?
2: To zestawienie też jest tak abstrakcyjne z Kolim i bracia, którzy przecież byli uczestnikami i bardzo daleko zaszli ostatniego konkursu chopinowskiego. Ale porozmawiamy też szerzej o tych... Ja tutaj chciałbym uciąć ten wątek, bo też takie mam poczucie, że może sprawdzajmy, niekoniecznie wchodząc na kanały artystów, tylko są opisy bardzo różne tych tekstów, tej sytuacji, więc w taki sposób można to sprawdzić, a teraz chciałabym, żebyś...
3: Ja tylko boję, że wychodzimy...
2: Agnieszka już sprawdza, mam wrażenie.
3: Nie wiem, na ile... Bo rzeczywistość jest taka, że młodzi ludzie słuchają
1: tego. Tak, oczywiście, że taka jest rzeczywistość. Tylko to jest tak jak w domu z dzieckiem. Czy matka, ojciec muszą puszczać dziecku taką muzykę, czy mogą mu otworzyć jednak...
2: Słuchaj, tu jest coś ciekawego.
1: Na coś zupełnie innego.
2: Może to by się spodoba.
1: Tak, ja mam dwie córki, które już są dorosłe i kiedy podróżowałyśmy samochodem, była świetna okazja, żebym ja słuchała ich muzyki. I naprawdę, także ta w wykonaniu amerykańskich raperów czy hip-hopowców, ja się łapałam za głowę i mówiłam, błagam, przecież tutaj poza wulgaryzmami i wulgarnymi propozycjami nie ma żadnej treści. Tak, no oni słuchają tego, ale po to byłam tam ja, nawet kiedy to brzmiało, no dobra, matka znowu się czepia, ale jednak gdzieś w którymś momencie same doszły do tego wniosku, że rzeczywiście warto rozszerzyć swoje zainteresowania muzyczne o coś bardziej wartościowego. I tak samo jest tutaj. No dzieciaki robią różne rzeczy, tak? Sięgają też po używki, ale my rodzice, a takim rodzicem jest głowa państwa, powinna powiedzieć, no nie, w moich progach chcę wam pokazać coś innego i to nie musi być muzyka poważna tylko. Ja rozumiem, że prezydent, jego otoczenie sięgają po młodych. On ma młodego syna, właściwie dwóch, jeden pełnoletni, drugi taki wczesno nastoletni, którzy mu pewnie też doradzają, co tam rezonuje w tym pokoleniu. Ale no, ta dorosła weryfikacja jest gdzieś tam potrzebna. To są dwa teraz takie spotkania. Piąty Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. Kiedyś to było takie przedwyborcze zaplecze Rafała Trzaskowskiego.
2: A kto tam występuje? Z muzyków oczywiście.
1: Pamiętam, że Mary z Polski to jest jedna z wykonawczyń, ale jest oczywiście cały przegląd różnego rodzaju przedstawicieli różnych organizacji, też nie tylko polityków, bo jest, jeżeli nie cały rząd, to na pewno połowa, ale był też Andrzej Poczobut. To spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Są przeróżni prelegenci o wszystkim tym, co młodych ludzi interesuje i są tam obecne też cały czas media. Ciekawa historia z tym spotkaniem w Juracie jest taka, że media wejdą jutro po południu, wczesnym popołudniem, do

0: siedziby prezydenta, ale kiedy zadałam pytanie w biurze prasowym, no dobrze, ale co z niedzielą? Bo w tym formularzu akredytacyjnym, w tej informacji do mediów, nie było żadnej informacji o tym, jak media będą operowały w niedzielę. Chociaż jest pełen program i cała kancelaria prezydenta, wszyscy ministrowie są tam na miejscu. I dostałam odpowiedź, że no tu jeszcze się zastanawiamy, to jest pod dużym znakiem zapytania, ale prawdopodobnie media nie wezmą w tym udziału. Więc nie ma tu żadnej transparentności, tak? A chcielibyśmy też usłyszeć, jaki jest przekaz środowiska prezydenckiego, tak samo jaki jest przekaz tego środowiska, które spotyka się na kampusie. I też tutaj miałam w Pulsie Trójki wczoraj polityków, którzy rozmawiali o tych dwóch wydarzeniach i padło takie stwierdzenie ze strony doradcy prezydenta Jakuba Banaszka, że to nie są konkurencyjne imprezy. Tyle, że są zorganizowane, znaczy ta prezydencka wchodzi na końcówkę kampusu. Prawdopodobnie, i to też słyszeliśmy od młodych ludzi, którzy pojechali już na kampus, że oni chcieliby też wziąć udział w tym prezydenckim, a przynajmniej mieć okazję posłuchać może jakiejś transmisji w internecie, żeby móc usłyszeć, co mówią różne środowiska polityczne. No, nie daje się im niestety takiej szansy, a to, co powiedzieliśmy na początku, no jest to walka o rząd dusz rzeczywiście tego najmłodszego pokolenia, które będzie głosować.
1: Tutaj
0: za
1: już
0: rok.
1: Zmierzam do tego, że już tutaj chciałabym postawić kropkę. Dzięki,
0: koniecznie,
1: Agnieszka, za przedstawienie tej sytuacji, ale patrzę na propozycję Piotra Meca i bardzo mnie boli serce, że dłużej mówiliśmy o Skolimie, niż będziemy mówić o Beatlesach.
2: Ale może to jest akurat ważniejsze, bo ja chciałem do Skolima jeszcze jedną rzecz. Tam przy tej barierze wiekowej, przy tych tekstach, pomijany jest fakt, że połowa tych dzieci, które tego słuchają, tego nie rozumie, ale tym nasiąka. Mm-hmm. To, tam nie ma stickera od 15, 13, 16 lat. Tam nie ma tego, co ciągle jeszcze funkcjonuje, mimo że jestem absolutnym wrogiem tego typu zakazów i tak dalej. To gdzieś tam ma sens. Tam chodzą, tam idzie młodsze rodzeństwo starszego brata i jakby coraz bardziej traktuje to jako normalność. Mm-hmm. To w dużym skrócie, no bo to można by o tym było długo rozmawiać.
1: Piotrze, ale Beatlesi, teraz jeszcze może któryś z twoich tematów, jest ich kilka i...
2: To szybciutko, żeby, szczególnie, że sprawa jest na drugi dzień października, bo wtedy będziemy w Studiu Osieckiej słuchać kolejnej reedycji Beatlesów płyty Rubber Soul. Miałem przyjemność w Studiu Abbey Road rozmawiać z synem oryginalnego producenta wszystkich nagrań Beatlesów, George'a Martina, czyli Jasem Martinem, który teraz się tym wszystkim już opiekuje na zasadach wyłączności. Jest też jednym z największych specjalistów na świecie od nowego systemu Dolby Atmos, kiedy wszystkie klasyczne płyty się robi przestrzennie. Ale powiem tylko o dwóch rzeczach, które od niego usłyszałem. Pierwsza to jest rzecz, którą bardzo chciałem potwierdzić i on to potwierdził, że on pracował długo z Henrykiem Mikołajem Góreckim. Co nie jest powszechną wiedzą i wydawało mi się, że może to jakaś gminna wieść. Okazało się, że jak najbardziej Górecki jeździł do niego, do Anglii, bo była też taka plota, że on przyjeżdżał tutaj na Śląsk. Natomiast druga rzecz, zapytałem go tak wprost o tę płytę, nad którą teraz pracował i powiedział coś zaskakującego. Wiesz co, ja tak nie słucham dużo Beatlesów. Powiedział też, i to jest bardzo fajne, że tak w otwarty sposób o tym mówi, że on nie do końca kojarzy zespół przez konkretne płyty. On ich kojarzy przez piosenki, bo każda piosenka to jest dla niego jakiś warsztat i praca. I on nawet nie do końca wie, co gdzie jest. Natomiast
1: zapytam jeszcze, ale króciutko, czy on jako młody człowiek, czy jako dziecko miał okazję jakoś obserwować, uczestniczyć, towarzysząc ojców w tych nagraniach?
2: Nie, tylko w XXI wieku, kiedy pracowali nad Cirque du Soleil Las Vegas, to dołączył jakby do taty. Wtedy, ja nie pamiętam, czy to cytowałem, wtedy usłyszałem od jego taty jeszcze najpiękniejsze pokazanie, na czym polega angielski humor, kiedy poprawiał im mikrofon na stole i zderzyły się ręce mojej George'a Martina, mi popatrzył w oczy i powiedział: nie bój się, ja już nagrywałem kiedyś dźwięk. Natomiast tu był bardzo taki wzruszająca historia, której nie znałem, go zapytałem o piosenkę In My Life Lennona z płyty Rubber Soul, która będzie, i on spoważniał nagle i powiedział, że po pierwsze to jest piosenka, której Lennon, mając lat 20 kilka, trochę rozważa już przemijanie. A potem powiedział, że na pogrzebie ojca, George'a Martina, on przeczytał

0: czytał ten tekst, bo takie było życzenie ojca. I ostatnia rzecz, kompletnie nieporównywalny z dzisiejszym sposób pracy. Beatlesi pędzili, żeby zdążyć na rynek świąteczny i płyta wyszła 3 grudnia, ale oni tego w tym samym roku, w maju, wydali poprzednią płytę. To dzisiaj jest w ogóle trudne do wyobrażenia. Tyle.
1: 2 października w studiu imienia Agnieszki Osieckiej słuchamy Rubber Soul, w tym zremasterowanym, tak? Reedycja.
0: Tak, tak. Piękne, poszerzone wydanie.
1: Płyty. Kolejna okazja do pięknego spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj przy Myśliwieckiej, ale oczywiście z zaproszeniami będziemy do Państwa rozsyłać wici w odpowiednim czasie. Bardzo Wam dziękuję. Jak zwykle nie zdążyliśmy wszystkich tematów omówić, ale...
2: Dziękujemy. Przepraszam, że tak długo o takich okropnych rzeczach.
0: Agnieszka. Ale o Dolly Parton też pół programu. O Dolly Parton pół programu.
2: Ale to było warte tego.
1: Po to się spotykamy, żeby rozmawiać, więc tutaj nie ma miejsca na takie przeprosiny.
3: Myślę, że Andrzej wszystko było bardzo dobrze. Taką postacią w Polsce, która też przekracza wiele podziałów tu istniejących i jednak budzi...
0: I potrafi tupnąć nam.
1: Największy szacunek, tak. Agnieszka Laskowska, dziękuję. Agnieszka Lichnerowicz, Piotr Mec, Maciek Załęcki, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy. Po 19:00 pierwsza trójka, Michał Grabkowski, Grabek i lista przebojów trójki. Ale wcześniej oczywiście serwis informacyjny.
4: Zapraszamy do trójki. 3 godzina.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Żegnamy reklamy.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szef PKO z zarzutami i wnioskiem o areszt Radosław P. nie przyznaje się do winy. Donald Tusk na kampusie Polska apeluje do młodych, by nie poddawali się prawicowym trendom. Kiełki fasoli mogą opóźniać starzenie. Powiemy o odkryciu lubelskich naukowców. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące dla Radosława P. Szef PKOL-u usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowanie wierzycieli. Złożył wyjaśnienia, ale nie przyznał się do zarzucanych czynów. Prokurator argumentował wniosek możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia.
11: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów. Prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego.
1: Powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak. Wniosek o areszt rozpatrzy Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Premier apeluje do uczestników Kampusu Polska, by nie poddawali się prawicowym trendom. Donald Tusk przyjechał do Olsztyna, by wziąć udział w kilkudniowym spotkaniu z udziałem młodzieży.
12: I nie dajcie sobie

wmówić, że jak jest trend, to przeciwko trendowi nie ma co występować. Dzisiaj jest trend na radykalną prawicę, to nie ma się co temu stawiać. Przeczekamy albo się zapiszemy do tego trendu, bo fajnie jest też być po stronie silniejszego. Wy bądźcie silniejsi. Wyciągajcie z tego poczucia waszej wspólnoty wnioski. Nie dajcie złym

0: Prezydenta Karola Nawrockiego na stan finansów państwa. Wyliczenia resortu wskazują, że budżet stracił 8 miliardów złotych. Prezydent odpowiada, że rządzący powinni skoncentrować się na zmniejszeniu deficytu budżetowego oraz tzw. luki VAT-owskiej. Michał Makowski.
1: Agencja ratingowa Fitch wskazuje, że weta prezydenta utrudniają prowadzenie efektywnej polityki gospodarczej. Minister finansów Andrzej Domański wzywa prezydenta, aby ten nie wetował ustawy przynoszącej korzyści podatkowe dla 3,5 miliona płatników podatku PIT i podnoszącej podatek CIT dla przedsiębiorców.
2: Pan prezydent Nawrocki nie może dłużej destabilizować finansów państwa, prowadzić tak dziwnych działań, jak chociażby walka z podatkiem od nadmiarowych zysków uderzającym w koncerny paliwowe.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada, że rząd powinien walczyć z rosnącym zadłużeniem poprzez uszczelnienie systemu podatkowego.
3: Zanim podniesiecie podatki, ograniczcie marnotrawstwo. Zanim sięgniecie do kieszeni obywatela, zajrzyjcie do własnych rachunków.
1: Ministerstwo Finansów wskazuje, że tak zwana luka VAT-owska, czyli kwota utraconych wpływów z podatku VAT, które powinny trafić do budżetu państwa, w ciągu 3 lat spadła z 16 do 5%. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Teheran po pół roku wojny wciąż jest gotowy do negocjacji z Waszyngtonem, ale nie ugnie się pod presją gospodarczą, mówią irańskie władze. MSZ nazwał nowe amerykańskie sankcje wymierzone w Iran zbrodnią przeciwko ludzkości. Teheran odniósł się też do grafiki, na której Donald Trump oznaczył cieśninę Ormus jako terytorium Stanów Zjednoczonych.
4: W odpowiedzi na wpis Donalda Trumpa wiceminister spraw zagranicznych Iranu Kazem Garibabadi napisał w serwisie X: schizofrenia to złożone i ostre zaburzenie psychotyczne, objawiające się zaburzeniami myślenia oraz zniekształconym postrzeganiem rzeczywistości. Do jej najczęstszych objawów należą również halucynacje i urojenia. Psycholodzy zalecają, aby tacy pacjenci znajdowali się pod całodobową opieką i byli poddawani leczeniu, napisał Garibabadi, odnosząc się do publikacji amerykańskiego prezydenta. W zeszłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że postrzega cieśninę Ormus jako terytorium amerykańskie. Szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi ocenił wówczas, że przywrócenie dyplomacji na właściwe tory w relacjach między Waszyngtonem a Iranem nie jest niemożliwe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego odkryli przeciwstarzeniowe właściwości kiełków fasoli. Opracowali i opatentowali innowacyjną metodę pozyskiwania ekstraktu z 7-dniowych kiełków. Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo od szkolnego doświadczenia, mówi dr Katarzyna Wojciechowska.
5: Moje dziecko w ramach zadania domowego musiało wyhodować fasolkę z nasionka i codziennie obserwować jej rozwój. No i zauważyłam, że około 4. dnia pojawił się zawiązek pędu, który następnie od 5. do 8. dnia rósł w bardzo szybkim tempie. No zwróciło to moją uwagę. Pomyślałam wtedy, że skoro ta roślinka rośnie tak szybko, to na pewno muszą zachodzić w niej intensywne procesy biochemiczne, muszą być wydzielane specjalne substancje, które stymulują tak szybki wzrost. No i to mnie zaciekawiło i to postanowiłam zbadać.
0: Ekstrakt wykazuje także działania przeciwzapalne i regeneracyjne. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem i burzami na zachodzie kraju. We wschodniej części wieczór i noc raczej pogodne. Minimalnie będzie od 12 do 18 stopni. Jutro deszczowo i chłodniej niż dziś.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Ja wiem, że ja o tym ostatnio mówiłem, ale to jest naprawdę miłe w tych czasach dostać pocztówkę. Tym bardziej, że zawsze podkreślam, że sam je wysyłam. Dzisiaj odebrałem przepiękną pocztówkę od stałej słuchaczki, uwaga, z Kanady. Piękna zorza polarna. No, naprawdę cieszy. No, głosów na listę na niej nie ma, a głosować zresztą można inaczej.
7: Pierwsza trójka. Lista przebojów.

Raz, jeden, jeden. Próba mikrofonu. 7,5 minuty po godzinie 19. Tak pokazuje nasz trójkowy zegarek. No i jak to Margan mówi, kłaniamy się bardzo nisko. Maciek Załęcki, realizacja dźwięku, Marek Pawlukiewicz, wydawca, Michał Grabek-Grabkowski. To będzie 120 lista przebojów, pierwsza trójka.

Dzisiaj około 12, tak jak co tydzień, kiedy przyszły wyniki, pomyślałem sobie, no niby coś się ruszyło, niby coś tam się zadziało, no ale wiadomo, że zawsze mogłoby być lepiej, więcej i częściej. Dlatego drogi słuchaczu Trójki, pamiętaj o tym, żeby w wolnej chwili zajrzeć na naszą stronę. Tam wystarczy zjechać tylko na dół, jest zakładka lista przebojów, głosowanie. Od razu można kliknąć i zabawić się w wybieranie 10 ulubionych nagrań. Nagrań jest 100 do wyboru, do koloru. Przedział gatunkowy ogromny, wachlarz dźwiękowy naprawdę imponujący. Także w wolnej chwili polecam zabawę w listę przebojów. Numer telefonu, jeżeli ktoś bawi się w dzwonienie właśnie do radia, no to 2 2 7 3. Dzisiaj do 22 Marek Pawlukiewicz przy słuchawce. 2 2 7 3, numer znany na pamięć, myślę, każdemu słuchaczowi Trójki. Lista @polskieradio.pl. Lista @polskieradio.pl. To z kolei adres mailowy tutaj do mnie. No i teraz uwaga, social media. No bo kto nie jest w social mediach? No moi rodzice nie są, no ale myślę, że wy jesteście. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. Fanpage na Instagramie, na Facebooku. Pierwsza Trójka myślnik słuchacze. Jest grupa. Pierwsza Trójka lista przebojów myślnik sympatycy na Facebooku. Zaglądamy. Oprócz tego social media Trójki, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Wszędzie tam można się zaczekować, można się podpisać, można zaznaczyć swoją obecność, a nam będzie miło. No lista przebojów to zawsze są emocje, raz większe, raz mniejsze. Dziś życzymy, aby były te największe i żeby się wam udzieliły. No, tym mogą się pochwalić na pewno fani zespołu The Cure, bo ich ulubieńcy znowu wygrali tydzień temu.

No jeżeli taka książka nie powstanie, to chyba sam zacznę ją pisać i zacznę od rozdziału The Cure Alone w liście przebojów pierwsza trójka. Tydzień temu znowu nie było na nich mocnych. Zobaczymy, co dzisiaj redaktor prowadzący powie kilka, dosłownie kilka minut przed 22. Teraz mogę powiedzieć, że jest 10:30 po 19, że to jest ulubiona pora niektórych słuchaczy, bo czas na wątek, a kiedyś to było, no właśnie, kiedyś to było. Rzadko otwieram kalendarz muzyczny, ale koło tej daty przejść obojętnie nie możemy. Wczoraj 35 lat skończył ten album.

27 sierpnia 1991 roku rozpoczął się piękny, wydaje mi się, że piękny rozdział w historii muzyki rockowej, a to był punkt wyjściowy do całego zamieszania, które nazwano Pearl Jam. Album ten wczoraj skończył 35 lat, a z niego Jeremy. W 555 notowaniu pojawił się ten utwór. To było 9 października 92 roku. 9 notowań na liście spędziła ta piosenka. Raz była na miejscu 13. Oj. 16,5 po 19. A kiedyś to było, no kiedyś to było. No i niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo teraz Soundgarden.

No, Soundgarden zrobiło się głośno w tym tygodniu. 9 września staną na scenie i zagrają. Tak, doszło do porozumienia zamiast, no nie mogę powiedzieć zamiast, no ktoś musi zaśpiewać. Będzie nią Taylor Momsen zespołu The Pretty Reckless. No, Soundgarden na scenie to będzie wydarzenie. A czy wydarzeniem było pojawienie się Black Hole Sun w liście przebojów trójki? No to sprawdzamy. To było 652 notowanie 12 sierpnia 1994 roku. 13 notowań na liście, raz na miejscu piątym. A kiedyś to było. No a teraz jak jest? No teraz jest nowych propozycji bez liku w naszym koszyku. Można głosować już teraz i to polecam bardzo serdecznie. Wśród tych propozycji utwór, który właśnie się zaczął. On zatytułowany jest Nie mogę ci nic powiedzieć. I ten utwór specjalnie dla was wykona zespół Hedony.

0: Nie mogę ci nic powiedzieć, czyli łódzka alternatywa 100% Hedone. A propos, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dziś radio mają włączone w Łodzi. Oprócz Hedone, nowy utwór Interpol, Mac Miller, Queens of the Stone Age, patrzę do tego koszyka, Paulina Przybysz, Red Box, Mrozu i Kacperczyk, Prince, Bryan Adams, no proszę się wziąć do pracy i zagłosować, żeby ta lista się rozwijała i ewoluowała.
1: Pierwsza trójka, lista przebojów.
0: Tymczasem, no właśnie, 23,5 po 19, pani Joanna napisała, nie może tak zostać, słuchając Pearl Jam i Soundgarden, no mogłoby, no ale teraz jesteśmy w poczekalni. 50. The Afghan Weeks.

Sześć nowości dzisiaj w poczekalni. To pierwsza z nich The Afghan Weeks, czyli Greg Dulli w wielkiej formie. My Lover. 2 2 7 3. Pamiętajcie o numerze telefonu. Na 49 też nowość. Nothing But Thieves.

Myślę, że nawet nie wiem, jakbym próbował, to i tak tego refrenu nie zaśpiewam. Dagadana, będę szczęśliwa. Na szczęście śpiewają to nam one na miejscu 48. To jest nowość, panie i panowie, w dzisiejszym zestawieniu. W poczekalni do listy przebojów pierwsza trójka. Jeszcze trzy nowości, ale kiedy? No to się okaże, bo teraz Zuta na 47.

Zuta z 43 na 47, miodowe lata, tak to się wszystko dzisiaj ułożyło. Przypominam, lista @polskieradio.pl. No teraz tych namiarów już jest naprawdę wiele, że czasami będę je powtarzał częściej. No ale jest grupa, pierwsza trójka lista przebojów sympatycy na Facebooku. Łączcie się, rozmawiajcie, dyskutujcie i czasem napiszcie, co w tej grupie się dzieje. Czy tam może też jest tak jak w tej piosence, ty w górę, ja w dół?

0: a to formacja Pustki dzisiaj na 46. Ty w górę, ja w dół, 8 na dół z miejsca 38. Tak było tydzień temu, ale to interesuje nas najbardziej, jak będzie dzisiaj. Do 22 dowiemy się, kto wygra 120. Teraz Interpol.
1: Alone in Central Park when nothing seems to happen.

Interpol, utwór pod tytułem Iron City, 6 pięter niżej niż tydzień temu, na miejscu 45 się znalazł. 19.32 na naszym zegarku. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Pierwsza trójka na antenie trójki do 22, a w pierwszej trójce Blauka, a raczej Skubas.

Życie jest piękne, tak. Śpiewa Skubas. Dzisiaj śpiewa na miejscu 44. No jakie piękne hasło, jaki piękny temat. Aż można na transparencie napisać, życie jest piękne, prawda? Słuchaczu trójki, 2 2 7 3, proszę się dzisiaj do nas odzywać. Jak tam mija piątkowy wieczór, bo u nas teraz Blauka.

No to największy spadek w tym tygodniu w zestawieniu. 10 pięter, Blauka, Everest, miejsce 43. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze, fanpage na Facebooku i na Instagramie. Można tam zajrzeć. A rzucając uchem na antenę, słyszymy Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age, Easy Streets, 45 na 42. Pozdrawiamy Pawła Turskiego, teraz pieszo, piesza trójka. Wiemy, że Paweł podsłuchuje dzisiaj listy i zmierza do Lęborka. Więcej informacji na antenie

Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, DJ Eprom i Zuza Baum. I wszystko właśnie podkręcił tak niezawodny DJ Eprom. I to jest nowość na miejscu 41. Papaja, jeżeli chcecie dłużej spędzić więcej czasu z tym utworem na antenie trójki, no to po prostu na niego zagłosujcie. A teraz Green Day. Wow!

Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Powrót, miejsce 40 w dzisiejszej poczekalni, 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl. To teraz tych nowoczesnych punkowych gitar zmienimy je na nowoczesne takie rockowe, o właśnie, jeżeli kogoś trzeba obudzić, bo na przykład jest senny, a mamy 19 minut do 20, to proszę sobie głośniej zrobić ten utwór, a jak wam wpadnie w uchu, to na niego zagłosować. Evanescence, Tell Me When You've Had Enough.

Evanescence z 41 na 39. 120, taki numer dzisiaj przy notowaniu. Ono rozpocznie się kilka minut po godzinie 20. Już teraz serdecznie zapraszam. 38 to Matylda i Łukasiewicz.

100 lat właśnie. Matylda Łukasiewicz, najwyższy skok w tym tygodniu w poczekalni, bo aż o 12 pięter. Miejsce 38 to miejsce dzisiejsze, czyli w poczekalni do 120 notowania. A urlopy? Jak urlopy? Jeszcze są urlopy? Czy już się urlopy skończyły? Noce to już chyba chłodne, prawda? No ale jeżeli jesteście gdzieś, szanowni słuchacze Trójki, to proszę się pochwalić, gdzie dzisiaj Trójeczka wam przygrywa. Będzie nam bardzo miło. A w Trójeczce przygrywa nam teraz Beck, In the Night.

nawiązując do tytułu piosenki z Kubasa, Życie jest piękne, pan Stefan wysłał maila, napisał, życie jest piękne, fakt, i przesłał zdjęcie wielkiej, atrakcyjnej palmy. No i tak trochę zatęskniłem za tymi miejscami, gdzie są palmy. No ale dobrze, wszędzie dobrze, w radiu najlepiej. Beck na 37, na 36. No właśnie. Nie wiem dlaczego, ale w tygodniu ja często śpiewam sobie ten utwór. Tak mi wszedł jakoś do ucha podczas tych piątkowych wieczorów. Tym bardziej, że ja po francusku to w ogóle zero. Céline Dion. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

szóstym. 13 do 20, piątek, piąteczek, piątunio w programie trzecim Polskiego Radia. O tej porze pierwsza trójka i tak jest co tydzień przez 3 godziny z waszymi ulubionymi, znanymi z anteny trójki nagraniami. Celine Dion na 36, a na 35 pan Dawid Podsiadło, utwór pod tytułem Na Błysk. I teraz uwaga.

0: Kiedyś zrozumiem, że ty...
1: 1-2-0, czyli 120, taki numer notowania. Parę minut po 8 rozpoczniemy. Także serdecznie zapraszamy, żeby zostać z trójką dzisiaj. Dawid Podsiadło na Błysk. To jest miejsce 35. Przypomnę tym, którzy notują, którzy skrzętnie prowadzą notesy, że tydzień temu Dawid Podsiadło na miejscu 34. A dziś na 34 właśnie piosenka zespołu Père Lachaise. Nie potrafię znaleźć wyjścia. I to jest, uwaga, najwyżej notowana nowość w poczekalni w dzisiejszym zestawieniu.

trzecią w zestawieniu w poczekalni, formacja Pearl 6, miejsce 34. No ładnie, ładnie. I tak było, tak głosowaliście. Miejsce 33, czyli bardzo trójkowy utwór i numer Maja Wojciech.

Maja Kleszcz, czy Wojciech Waglewski, zaproście mnie do ognia z 40 na 33. 120 poczekalnia, 120 lista po godzinie 20, czyli za kilkanaście minut na naszej antenie. A teraz parafrazuję, bo mam czas, słowa słynnego młodego polskiego milionera, youtubera, który mówi: no wiem, że słuchacie listy przebojów, ale w dalszym ciągu widzę, że wielu z was słucha, ale nie głosuje, więc zachęcam serdecznie do głosowania na listę. Strona www, zakładka lista przebojów, zakładka głosowanie i proszę wziąć się do pracy. Mamy 5 minut do 20. Artur Dawid.

koledzy z tego samego boiska, Artur Rojek, Dawid Podsiadło, no i Yeti z 35 na 32. No to czekamy na najważniejsze informacje z kraju i z zagranicy, bo niedługo wybije 20, czyli serwis informacyjny w trójce. Tutaj się nic nie zmienia, ale zmieniło się w pierwszej 30, moi mili słuchacze trójki. To będzie 120 notowanie już za parę minut na naszej antenie, więc jeżeli macie ochotę na radiowe, muzyczne i przebojowe emocje, no to proszę zaparzyć sobie dobrą herbatę albo kawę i zostać z nami. Na miejscu 31, bo to jeszcze jedno nagranie w tej części programu, Lola Young, From Down Here.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Enea Ironman 70.3 Poznań. Wyzwanie dla najodważniejszych. 30 sierpnia spotkajmy się na Enea Stadionie, by dopingować ludzi z żelaza. W programie także bieg na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Poznań. Szczegóły i zapisy na ironmanpoznan.com.pl. Poleca Radiowa Trójka.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 28 dzień sierpnia. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Kilka najbliższych miesięcy to ma być krytyczny czas w konflikcie Rosji z Ukrainą, przyznaje premier. Nawet 5 lat więzienia grozi pacjentowi, który zaatakował personel SOR-u w Częstochowie. We wtorek zaprzysiężenie nowego króla Norwegii na specjalnym posiedzeniu parlamentu. Polskie władze są w stałym kontakcie z CIA, informuje premier Donald Tusk. Szef rządu na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie powiedział, że najbliższe 7-8 miesięcy ma być krytyczne w konflikcie Rosji z Ukrainą.
7: Nie jesteśmy zaskakiwani żadnymi informacjami dotyczącymi działań i przedsięwzięć, które szef CIA prowadzi. Uprzedzano nas także o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim w tej kwestii. Jest taka prawidłowość, ja dlatego, wiecie, chcę bardzo ważyć słowa. Ja uważam, że w kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw.
6: Donald Tusk dodał, że od kilku tygodni wiadomo, iż Rosja szykuje się do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Kluczowym okresem dla Rosjan ma być jesień i zima. Na wydarzeniu zorganizowanym przez prezydenta Warszawy szef rządu odpowiadał na pytania publiczności. Donald Tusk bronił kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i mówił o wolnym tempie rozliczeń. Agresywny pacjent zaatakował personel szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Według policji poszkodowane są 4 osoby. Na miejscu był Krzysztof Słabikowski z Radia Katowice.
8: Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Godzina 8.30. Tutaj na SOR-ze dochodzi do ataku tego młodego mężczyzny.
9: 20-latek był na obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym i został skierowany do innego oddziału. Przyjechał transport medyczny i w momencie, kiedy miał być przeniesiony z SOR-u do karetki, w trakcie tego odpinania z pasów zaatakował. Udało się pacjenta uspokoić, przyjechała na miejsce policja, również pojawił się prokurator, została poinformowana o zdarzeniu Państwowa Inspekcja Pracy. Uruchomiliśmy wszystkie te procedury prawne.
8: Monika Zychowska, pielęgniarka oddziałowa.
10: Słyszałam krzyki w części obszaru internistycznego. Pacjent był agresywny, próbowało przytrzymać go 10 osób i nie byliśmy w stanie. Część osób doznała urazu.

0: Ratownicy i pielęgniarki zostali poszkodowani.
1: Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w bazie lotnictwa w Łasku. Dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują w Łódzkiem od maja.

0: Generał Ireneusz Chojnacki. Do końca roku w Polsce ma być 14 husarzy. Całe zamówienie obejmuje 32 samoloty. F-35 to wielozadaniowe myśliwce piątej generacji. Dzięki technologii są niewidoczne dla radarów, a rozbudowane sensory pozwalają im zbierać i przekazywać informacje z pola walki. We wtorek 1 września król Hakon VIII złoży przysięgę przed parlamentem Norwegii. Wtedy też jego przewodniczący oficjalnie ogłosi śmierć Haralda V i zmianę monarchy. Wtorkowe zaprzysiężenie Hakona VIII będzie jednym z najbardziej uroczystych aktów związanych ze zmianą na tronie. Nastąpi na specjalnie zwołanym na ten dzień posiedzeniu parlamentu. Ojciec króla Hakona VIII, Harald V, zmarł wczoraj rano w wieku 89 lat. Zasiadał na norweskim tronie od 91 roku. Był najstarszym, panującym monarchą w Europie. Wykłady na temat historii portu, możliwość zwiedzania mariny, stoczni i hal magazynowych czy rejs po kanale portowym to tylko niektóre z atrakcji z okazji Dni Otwartego Portu Darłowo. Turyści, szczególnie z południa Polski, przyznają, że wydarzenie to nie lada gratka.
1: Nie wiemy od takiej strony zwykłego człowieka, jak wygląda praca w porcie, jak wygląda praca w stoczni, jakie maszyny obsługują, jak to jest pokonstruowane.
2: Morze mnie tam zawsze jakoś fascynowało, od morza mieszkamy daleko, dlatego jakoś to interesuje mnie po prostu. Rybołówstwo i jakieś takie rzeczy związane ze stocznią właśnie, z jakimiś statkami, z jakimiś dużymi maszynami. U nas tego praktycznie nie ma. Z synami jesteśmy, też chcielibyśmy pokazać, żeby zobaczyli jak najwięcej, nie tylko na plaży leżeć, żeby mogli skorzystać z tego.
3: Jest super. Podobają mi się takie klimaty nadmorskie, tutaj jeszcze okazji zwiedzić stocznię.
0: Dni Otwartego Portu Darłowo zakończył się w niedzielę. Wstęp jest bezpłatny. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem i burzami na zachodzie kraju. We wschodniej części wieczór i noc raczej pogodne, a w nocy od 12 do 18 stopni, jutro deszczowo i chłodniej niż dziś od 19 do 26.
5: Autopromocja.
6: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
7: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
8: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
7: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
9: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
7: Sławomir Orzechowski.
10: Nie mam słuchawek.
7: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
11: No to bierz się, kobieto, do pracy.
7: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
5: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Drogie słuchaczki i słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, to będzie 120 wydanie listy przebojów programu Trzeciego, która nazywa się...
4: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
13: 6,5 minuty po godzinie 20. Dzisiaj mamy dwie nowości. To samo miejsce zajmują dwa nagrania. 11 do góry i 15 na dół. Jak to się wszystko ułożyło, przekonamy się do 22. Mówiłem o dwóch nowościach. No to pierwsza z nich na 30. Nosowska.

Milczę, patrzę. Nosowska na miejscu 30. To nowość w 120. notowaniu listy przebojów. Pierwsza trójka. Które to notowanie właśnie rozpoczęliśmy. I mówimy dobry wieczór tym, którzy być może dopiero teraz włączyli radio. My mówimy dobry wieczór, a do tego dobry wieczór na gitarze na 29. przygra Jack White.

0: Ale to brzmi, ale on gra. I w jakiej jest formie? Podobno koncerty na całym świecie nie do opisania. Jack White, panie i panowie, God and the Broken Ribs, 30 na 29. Halo, halo.
1: Ja korzystając z okazji chcę pozdrowić moją mamę Alinkę z Leszna. Pozdrawiam moją mamę Alinę z Leszna, ponieważ nikt o niej nie myśli, nikt do niej nie dzwoni. A tyle ma rodzeństwa i tyle kuzynów i nikt o niej nie myśli.
0: No jak nikt nie myśli, jak nikt nie dzwoni, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Peter Gabriel, 28.

One by One, Bright Side Mix, Peter Gabriel, 28, a na 27 spotkamy się nie pod willą Art Deco, ale pod apteką, bo tam zakochał się Taco Hemingway i postanowił napisać o tym wszystkim piosenkę.

0: zakochałem się. Mówi tak.
1: Tako na 27 spada 14 pięter. 14 pięter. Hej Michał, my dziś znowu w trasie Kraków-Skarżysko-Kamienna. Słuchamy listy z przyjemnością. Minął już miesiąc od naszego ślubu, a dopiero pisaliśmy, jak miał tydzień. Pozdrawiamy serdecznie Paulina, Łukasz i piesek Lila. No to my też ściskamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Aha, jeszcze telefon.
2: Ja chcę powiedzieć, że w 1987 roku pierwszy raz wyjechałem za granicę do Czechosłowacji na obóz sportowy. Był to obóz biegi na Przełaj i tam w jednym z tych miast na obozie w lesie, jak były zawody, nie zdążyłem na polski autobus i autobus uciekł i musiałem iść pieszo, ale na szczęście były to zawody międzynarodowe i Holendrzy mnie się zatrzymali i wzięli

0: mnie na autostopa do obozu, gdzie były namioty. Ale bardzo mi smakowało tam ich jedzenie czeskie i przywiozłem, skoro już się rok szkolny rozpoczyna, to przywiozłem do Polski sobie ołówki, zeszyty, kredki, coś podobnego i gumki do mazania do szkoły. I pozdrowienia dla wszystkich z tego obozu.
1: No pozdrawiamy serdecznie. No ja taki ser to bym zjadł teraz czeski, taki w panierce. Nawet z frytkami, z surówką, ale mi pan apetytu narobił. Tak, o 27 na 26 BDOS i ekipa.

zyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziału, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziału specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrać.

Ciągle na liście, na miejscu 26 BDOS Maja, Fundacja Cancer Fighters, Dis na raka, 3 na dół, 20-21. 120 notowanie listy przebojów, pierwsza trójka. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to może czas się przełamać i zagłosować na listę. To taki jest hasło, propozycja i prośba. Wchodzimy na naszą stronę www i działamy. A u nas 25 editors.

0: new life. The Rush Editors, 8:25. Halo?
1: Pozdrawiam słuchaczy Trójki, Listy Przebojów w Polsce. W Polsce i za granicą. Przyznaję się bez bicia, zapomniałam głosować. Po 2 tygodniach bardzo pracowitego czasu zbieram się do odpoczynku z Trójką, z radiem, z listą przebojów. Pozdrawiam wszystkich.
0: No oczywiście, że słuchanie radia to jest idealny sposób na spędzanie wolnego czasu, a w piątki między 19 a 22 można posłuchać swoich ulubionych nagrań, jeżeli się na nie głosuje. Formacja Metro tak się tutaj rozgrzewa nam na antenie. Dodam, że Editorsi 8:25, a Metro 6:25.

Tak, tak, tak. Formacja Metro w dzisiejszym zestawieniu miejsce 24. Pozdrawiamy tych, którzy notują, pozdrawiamy tych, którzy nagrywają i pozdrawiamy tych, którzy słuchają i kręcą nosem. 26,5 minuty po godzinie 20. 120 lista. Greta Van Fleet, So You Stand na 23.

0: Tydzień temu 20, dziś 23. Greta Van Fleet, So You Send. Halo, halo.
1: Dzień dobry, informacyjnie. Tydzień temu w 8-osobowej grupie mieszanej przyjechaliśmy trasę Poznań-Niechowy. Pozdrawiam wszystkich uczestników wypadu, pana Darka, słuchacza oraz pana Grabka, rowerzysta z Poznania.
0: Ale zaraz, zaraz, ja byłem uczestnikiem tej wyprawy? Chyba nie, ale dzisiaj oczywiście, że cyk, lista. Rower stoi, przypięty, rower aż się pali, żeby po liście na niego siąść, a teraz utwór, którego pomyślałem sobie, nie będę zapowiadał. I tak wszyscy wiemy, jaki to zespół i jaka piosenka.

No właśnie, miejsce 22, formacja, no pewnie, że Lady Punk. 120 notowanie, 20.32, jeżeli kogoś interesuje czas w piątkowy wieczór, a jeżeli kogoś interesuje to, jak jego utwory na liście, no to niedługo wszystko się okaże. 21 miejsce to też reprezentanci podwórka polskiego, właściwie reprezentant, bo król jest jeden. Miał

0: Miałem zabrać cię nad rzekę. Śpiewa i gra Błażej Król na miejscu 21, tak jak śpiewał i grał na 21 tydzień temu.
1: A propos przyborów szkolnych i Czech, pojechałam specjalnie do Czech po grube ołówki automatyczne Kubusie z takim wkładem 5,6 takiego grubego wkładu z serii w ogóle B. Nie były dostępne u nas. To był rarytas. No i pojechałam specjalnie po to. Pozdrawiam.
0: No właśnie HB chyba jeszcze były z tego co pamiętam. Ołówki do Czech. No proszę bardzo, jakie mamy dzisiaj dwie telefony. Dwie dwójki, 7 trójek i Bruce Springsteen na miejscu 20.

Bruce Springsteen, Rainy Night in Soho, miejsce 20 w 120 notowaniu. Chciałem powiedzieć nasze listy, ale to jest wasza lista, bo wy wybieracie te nagrania, panie i panowie. Mówię do tych, którzy poświęcają swój czas w tygodniu, żeby zagłosować na listę. I dla nich teraz wielkie brawa. Lista @polskieradio.pl. Dzisiaj cieniutko, cieniutko dzisiaj w mailu. Proszę coś napisać, dać znać, że jesteście. A jak nie, to Madame in Poland, Robert Gawliński, 19 Lambda. Dzień.

0: Miejsce 19. Tymczasem w skrzynce mailowej dzisiaj był mój ostatni dzień w pracy. Przeszłam na emeryturę. Za pośrednictwem wspaniałego radia chciałam podziękować moim kochanym dziewczynom z poradni w Nowej Rudzie. Dzięki nim każdy dzień w pracy był niezapomnianym i cudownym czasem spędzonym w wyborowym towarzystwie. Asi, Eli, Wiesi, Justyny, Agnieszki, Ewy, Angeliki, Edyty, Ady i Bożenki. Już tęsknię, pisze pani Ala. No, emerytura. Gratulujemy.
1: Witam, dzień dobry, Grzegorz z tej strony. Pozdrawiam tam wszystkich uczestników listy i z niecierpliwością czekam, kiedy na liście pojawi się Lemmy Kilmister. Wtedy chętnie zagłosuję.
0: Lemmy Kilmister mógłby się pojawić. No, jeżeli ktoś wyciągnie z szuflad stare, nieopublikowane nagrania Motorhead i pięknie wyda i wyda singiel, może i się pojawi na liście. No, chyba to jest jedyna opcja. Metro 18...

No to pozdrawiamy ełcką siódemkę, niedługo do szkoły. No jak szkoła, to piątki w szkole i głosowanie na listę i słuchanie listy. Serdecznie pozdrawiam tych najmłodszych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Chociaż może śpią, bo mamy kwadrans do 21, ale 120 notowanie skończy się o 22. Teraz Olivia, Robert, 17? Tak, 17.

Olivia Rodrigo, Robert Smith, to jest miejsce 17. What's wrong with me? Czołem grabku znowu zaglądam do skrzynki. Ja tak tylko na szybko melduję się przy głośniku. Modliszki nakarmione, straszyki ze świeżą zieleniną, a zaraz ręce w akwarium wkładam. Na szczęście żółw dostał jeść rano, także przynajmniej jego mam na wieczór z głowy. Serdeczne pozdrowienia, Przemek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Przemka i to jest chyba dobry moment na najwyżej notowaną nowość w dzisiejszym zestawieniu. To będzie miejsce 16, jakże popularna na całym świecie formacja. No, ciekawe jaki to będzie album. Myślę, że wszyscy w trójce zacierają ręce. Fontaines D.C., Marianne, najwyżej notowana nowość dziś.

0: Ale to pięknie gra. Jeżeli myślicie podobnie, no to wiecie, co z tym zrobić. Fontaines DC, Marianne, najwyżej notowana nowość, z pominięciem poczekalni, miejsce 16. Halo, halo.
1: Tu Jarek ze Skoczowa, Listonosz. Chciałem powiedzieć, że nie wszyscy są jeszcze po urlopie, niektórzy są na urlopach, a niektórzy są jeszcze przed urlopami, czyli ja jestem właśnie przed urlopem.

Billie Eilish, Birds of a Feather, 8 na dół, miejsce 15. W 120 notowaniu naszej listy, w którym to 6 minut do 21. Lubię, że ten utwór się tak cicho, cicho rozkręca, a potem będzie łup, siup i zaczynamy, panie Hubercie. Bardzo proszę.

0: Kowalski własnego losu. Tak śpiewa Spięty na miejscu 14. 120 notowanie pierwszej trójki. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, no to właśnie mówię, że takie rzeczy dzieją się na naszej antenie. I do 22 będziemy w liście przebojów, a potem Piotr Metz i lista osobista. Niedługo serwis, bo za 4 minuty, a do serwisu na miejscu 13 Artur Rojek, gruby mały, a w związku z tym, że to 13, to zagramy nią w całości.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Autopromocja.
1: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabarz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 sierpnia, minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Służby w gotowości w związku z zapowiadanymi na zachodzie kraju burzami. Szef PKO z zarzutami, prokuratura wnioskuje o areszt dla Radosława P. Akademia Kosmiczna powstanie w USA, Donald Trump podpisał rozporządzenie. Burze z silnym wiatrem i deszczem możliwe nocą na zachodzie. Alert drugiego stopnia ogłoszono dla mieszkańców województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i części lubuskiego, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii.
3: W zachodniej części pogodę będzie kształtował front atmosferyczny niosący burze oraz opady deszczu, które miejscami będą intensywne, a prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
2: Możliwe są podtopienia, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Minister Obrony podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej do reagowania. 7 wojewódzkich brygad WOT-u będzie gotowych na wezwanie w ciągu maksymalnie 6 godzin, kolejne 2 w ciągu najpóźniej doby. W sprawie możliwych nawałnic zebrał się też sztab w MSWiA. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt dla szefa PKO Radosława P. Został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut. Jeden z zarzutów dotyczy zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych, informuje rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
4: Te wypłaty miały miejsce dwukrotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy zł, natomiast kolejna kwota to była kwota 100 tysięcy euro. To przestępstwo jest określone jako właśnie przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności.
2: Szef PKO usłyszał też zarzut płatnej protekcji. Radosław P. nie przyznał się do winy. Prezydent Ukrainy zapowiada, że wkrótce w kierunku Rosji poleci do 1000 dronów dziennie, a Wołodymyr Zełenski poinformował, że wydał rozkaz ukraińskim siłom zbrojnym, by zwiększyły liczbę ataków z użyciem bezzałogowców. Naszym zadaniem jest posiadanie 1000 dronów dziennie do nakładania dalekosiężnych sankcji na Rosję. Obecnie mamy średnio ponad 300 sankcji dalekosiężnych. Powinno być ich więcej. Jest to bardzo konkretny cel i zrealizujemy to zadanie. Rosjanie wybrali taktykę nasilenia terroru w Kijowie, gdzie dolatują najbardziej szkodliwe szachidy, a także w innych miastach, w Charkowie, Zaporożu, Sumach, Czernichowie, Dniepropietrowsku i Chersoniu. Prezydent Zełenski poinformował też, że otrzymał informacje od strony amerykańskiej o spotkaniach w Moskwie, które odbyły się w ostatnich dniach. Amerykanie będą mieć Akademię Kosmiczną. Nowa placówka ma przygotowywać załogi do lotów na Księżyc, a w przyszłości na Marsa. Prezydent Donald Trump mówił o tym podczas uroczystości w Houston, gdzie uhonorował załogę misji NASA.

0: Artemis II.
1: Prezydent wręczył załodze misji Artemis II, która była pierwszą od ponad 50 lat załogową wyprawą w okolice Księżyca, kongresowy medal honoru za podłej kosmosu i ogłosił utworzenie nowej akademii, która ma stanowić wsparcie dla sił kosmicznych USA. Będzie instytucją ukierunkowaną na podbój kosmosu, przeznaczoną dla osób pragnących rozwijać karierę w tej dziedzinie.

0: programie dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Opolu, Kędzierzynie, Koźlu i Szczecinku umiarkowana. 35% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W pasie od Pomorza Zachodniego i Trójmiasta przez Kujawę i Wielkopolskę po Dolny Śląsk obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości polskich rzek. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Serwis sportowy Trójki, Norbert Michalak.
4: Na początek bardzo dobre wiadomości ze Stambułu. Polskie siatkarki w swoim ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy pokonały obrończynię tytułu Turczynki 3-2. Dzięki temu Polki zajęły pierwsze miejsce w grupie. Wcześniej Słowenki wygrały z Węgierkami 3-0. Na początek szóstej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Wisła Płock znów przegrała, tym razem z Koroną Kielce 0-2. Dzięki temu Korona na razie zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Od 20.30 trwa mecz Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Po 34 minutach Śląsk prowadzi 1-0. Reprezentujący Polskę Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie w Poznaniu w finale Kanadyjkarzy na 200 metrów. Koliadych przyznał, że ten start był dla niego bardzo stresujący.
5: Wyobrażałem przez ostatni miesiąc chyba codziennie. Śniło mi się to zwycięstwo, szczerze mówiąc. Starałem się, zrobiłem wszystko naprawdę. Tak podpiąłem wszystko pod 100% po prostu. No i są efekty. Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem. Później podpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No niesamowite uczucie, naprawdę.
4: Dla 28-latka to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Martyna Kubka nie zagra w turnieju głównym tenisowego US Open. Polka w finale kwalifikacji przegrała z 16-letnią Rosjanką Krystyną Liutową 4-6-0-6. Spotkanie trwało godzinę i 23 minuty.
2: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze. W sobotę od 19-21 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu.
6: Autopromocja. Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Fada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: A przed nami trzecia część.
4: Pierwsza Trójka. Lista przebojów.
3: No właśnie, 120 notowanie, 7,5 po 21. Dobry wieczór tym, którzy dopiero od teraz są z nami. Przed nami jeszcze 12 utworów z tym 120 notowaniu. Przypominam, że możecie dzwonić, 2 2 7 3. Przypominam, że możecie pisać lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. I przypominam, że należy głosować. Deserter, 12, wolny wybieg.

0: Deserter, wolny wybieg, 6 na dół, miejsce 12. Miejsce 12 to 1 i 2, no właśnie, 2 dwójki, 7 trójek.
1: Dzień dobry, dzwonię Radek z Gdyni. Chciałem pozdrowić bardzo wszystkich słuchaczy trójki. Chciałem pozdrowić bardzo prowadzącego Grabka. Chciałem powiedzieć, że jeżeli twierdzi, że nikt nie słucha, że nie dzwoni, to nieprawda, to jak ostatnio mówił. Słuchamy, bardzo słuchamy i nie ujawniamy się tak szybko, więc troszkę się po... niepokoi pan Grabek.
0: Aha, takie gierki tutaj widzę między słuchającymi a prowadzącym. Fiu, fiu, fiu. No to jak słuchamy i nie ujawniamy się, to w tym czasie może zagłosujemy tam w Gdyni, co? Na listę przebojów. Fiu, fiu, fiu. Cheap Tobacco, piosenka Serce.

0: Cheap Tobacco, serce, miejsce 11 w notowaniu numer 120. No to było 4 minuty chwytające za serce, to teraz 6 minut mądrości.
1: Przed 91 rokiem nie było tu jeszcze internetu.

moją wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

Fish MAD, tworzywo 6 minut mądrości, moi drodzy. W dzisiejszym zestawieniu miejsce 10. 22 minuty po 21. Polskie podwórko, ciąg dalszy, bo dużo tych polskich piosenek przecież w zestawieniu. Proszę sprawdzić, 100 utworów do wyboru. Można 10 swoich ulubionych odhaczyć na naszej stronie www.radia. A teraz Jam, a teraz Dusza.

0: Mieć duszę.
1: Dżem, dusza. Z 11 na 9. 120 notowanie pierwszej trójki.
2: No, my serdecznie pozdrawiamy trójeczkę. Dobrze, że jesteście, bo zjechaliśmy dopiero motorkami do domu. Ale chciałem się pożalić, że było tyle komarów, że już idzie jesień. A my jesieni nie chcemy. Zróbcie coś.
1: No nikt nie chce jesieni. Bardzo przepraszam, jakie komary? Jakie komary? No właśnie. Ach, ale oni grają. Na tej płycie szczególnie. I zawsze o tym mówię. The Rolling Stones.

120 notowanie pierwszej trójki, a w nim na 8 The Rolling Stones, Jealous Lover. Fantastyczna płyta Foreign Tones i to jeden z singli właśnie tę płytę zapowiadający. Dwie dwójki i 7 trójek, słabiutko z telefonem. No to może posłuchamy U2 na 7.

Powiem szczerze, że od razu jakoś nie do końca polubiliśmy się z nowym nagraniem, z tym ostatnim nagraniem, Street of Dreams formacji U2, ale im dłużej słucham, tym wyżej na liście, 12 do góry, panie i panowie, 12 do góry, najwyższy skok w dzisiejszym zestawieniu. U2, miejsce 7. Jak to nikt nie chce jesieni, pisze pani Marta. Wypraszam sobie, z utęsknieniem czekam na kocyki, herbatki, koty na kolanach i niczym się... I niczym niezakłócone czytanie książek. No proszę, czekamy na jesień.

Z 10 na 6 Depeche Mode, In The End. No to się porobiło. 21 do 22. Znowu wieczorny akcent, no bo już wieczór sierpniowy i 20 stopni. Długi rękaw na rowerze po liście przebojów. No ktoś ten temat jesieni dzisiaj wykrakał, że tak to się wyrażę. 5. Archive, City Walls.

0: Archive City Walls w 120 notowaniu na miejscu 5 z 2. No, w końcu się do nas ktoś dodzwonił.
1: Dzień dobry wieczór. Bardzo lubię trójkę i wracam po kilku tygodniach z wakacji, jak to jest sezon wakacyjny, i się bardzo cieszę, bo tak za 3 lata załączę radio i będzie Kaśka Sochacka Szum na 1. miejscu. To jest jedyna taka lista przebojów w Europie.
0: Szanowny słuchaczu, nie wiem jak będzie za 3 lata, ale wiem, że dzisiaj Kaśka Sochacka na 4.

0: nas.
1: Halo, halo, witam, tu Jacek. Ten facet, co o tych komarach dzwonił tam przed chwilą, to co, on nie wie, że to komar to motorowe? I to jeszcze te stare na pedały? I one wcale nie gryzą. Myśmy tak świrowali na tych komarach jak na Harleya. Pozdrawiam trójkę z Chojnowa, nie tego koło Warszawy, tylko z Dolnego Śląska.
2: Z Chojnowa, tak? O proszę, to jakiś kącik motocyklowy tutaj się w liście może zawiązać. Dziękujemy serdecznie, 2 2 7 3 to jest numer tutaj do nas, a Daria ze Śląska zaśpiewa na miejscu trzecim.
3: Twarze na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał?

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

A może jeszcze się da, Daria ze Śląska. Miejsce trzecie, medal brązowy. 8 minut do 22, idealna pora, aby pograło nam miejsce drugie.

0: Formacja The Cure, Alone. Miejsce drugie w 120 notowaniu listy przybojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Drogi słuchaczu Trójki, to ty decydujesz i ty masz najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o kolejność utworów na naszej liście. Wejdź na stronę www, do zakładki Lista Przebojów, do zakładki Głosowanie i wybierz 10 swoich ulubionych nagrań z tego zestawu. W zestawie 100 piosenek i nie wierzę, że nie wybierzesz 10 swoich faworytów. A my w każdy piątek między 19 a 22 bawimy się w listę i przedstawiamy wyniki. Tak też było i dziś. Maciek Załęcki program zrealizował. Marek Pawlukiewicz jest jego wydawcą. Ja nazywam się Michał Grabkowski i miałem przyjemność poprowadzić 120 notowanie. A przyjemność zapowiedzenia numeru 1 ma dzisiaj nasz słuchacz. Dziękujemy.
1: Wyszek z Dolnego Śląska. Ja sobie tak idę i słucham tej listy. Idę do domu, wracam na Dolnym Śląsku, właściwie w Żarowie. Jest już ciemno, ale nie wiem, czy wszyscy mają tę możliwość w Polsce. Księżyc jak bania. Taki pomarańczowy, okrągły, wielki. I myślę, że Mirafiori, Artura Rojka będzie dużo wyżej. Nie.

0: Autopromocja.
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
3: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
2: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
4: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
2: Sławomir Orzechowski.
5: Nie mam słuchawek.
2: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
6: No to bierz się, kobieto, do pracy.
2: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam w sobotę po 19:00.
0: Autopromocja.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 sierpnia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Porażka ostatnich lat, tak premier mówi o braku przełomu w kwestii praw kobiet czy praw osób LGBT+. 30 sierpnia uroczysty pochówek szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnalezionych w nieistniejących już wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Znikają wakacyjne połączenia, pojawiają się nowe od niedzieli na kolei zmiany w rozkładzie jazdy. Premier o sukcesach i porażkach rządu na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie Donald Tusk mówił, że mimo dużego deficytu w budżecie udało się utrzymać 5% na obronność. Wskazał, że głównym problemem jego rządu jest brak przełomu w kwestii praw kobiet czy praw osób LGBT+.
8: Nie powiem, że to jest moja porażka, ale to jest porażka tych 3 lat, że nie udało się w tych kwestiach takich jak prawa kobiet czy prawa mniejszości uzyskać ustawowych gwarancji. Okej, mamy pewne sposoby omijania tej obstrukcji, no ale one na pewno nie są satysfakcjonujące dla tych najbardziej zainteresowanych.
7: W wydarzeniu organizowanym przez prezydenta Warszawy bierze udział prawie 1000 młodych osób. Na Ukrainie trwają przygotowania do pochówku Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. A w lipcu i sierpniu polscy i ukraińscy archeolodzy ekshumowali szczątki 55 mieszkańców nieistniejących już wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 30 sierpnia w 83. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.
9: Po polskich wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka nie ma śladu. Mordercy ograbili domy ofiar i spalili je. Jedynie ziemia skrywa ludzkie szczątki i nieliczne przedmioty użytku codziennego. Wyjaśnia uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
10: To jest właśnie cecha tych nieistniejących wiosek na Wołyniu, że tu w ziemi owszem zachowują się rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o takie naziemne struktury, czy jakieś fundamenty czegoś, bardzo ciężko. Te chałupy były drewniane, były ograbione, a potem podpalone. Jedyne co, to jest ta figura Matki Bożej, która jest też uszkodzona i nie ma nic.
9: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ekshumacje prowadzone są od 1992 roku. Łącznie wydobyto szczątki ponad 700 osób. Wciąż trwają poszukiwania kości. Jeszcze około 300 ofiar. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: Jak zachować się w razie kryzysu? Jutro i w niedzielę w ponad 1000 miejsc w kraju MSWiA oraz służby organizują trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Przedstawiciele służb oraz eksperci będą opowiadać o rodzajach sygnałów alarmowych oraz o tym, co oznaczają. Nie zabraknie zajęć praktycznych. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA zapowiada, że na szkoleniu będzie można się dowiedzieć, jak w obliczu zagrożenia najszybciej znaleźć schronienie.
11: Będziemy razem z obywatelami przechodzić krok po kroku wyszukiwanie miejsc schronienia. Zarówno w pracy, w domu, we wszystkich miejscach, gdzie przebywamy, będziemy mogli razem mapować potencjalne miejsca schronienia. Plecak ewakuacyjny, który jest niezbędny do przetrwania kilkunastu godzin w miejscu schronienia. Będziemy uczyć dostosowywania tego plecaka do swoich potrzeb. Pokazywać, że nie musimy kupować gotowych plecaków, które bywają kosztowne, ale że każdy plecak można zbudować w sposób indywidualny.
7: Miejsce najbliższego treningu reagowania można sprawdzić na stronach urzędów wojewódzkich, gmin i miast. Zbigniew Boniek, uhonorowany w Galerii Sław Łódzkiego Sportu, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii łódzkiej i polskiej piłki nożnej, odsłonił tablicę ze swoim wizerunkiem na ścianie Atlas Areny. Zbigniew Boniek rozpoczął swoją wielką przygodę z futbolem w Widzewie. Grając w jego barwach zdobył 2 mistrzostwa Polski.

0: Dziś ze wzruszeniem wspominał łódzkie lata swojej kariery.
1: Jestem bydgoszczaninem, który czuje się absolutnie człowiekiem, który znalazł swoje drugie miasto w najpiękniejszym okresie swojego życia. Bycie piłkarzem, uprawianie dyscypliny sportu, której marzyłeś w dzieciństwie, w klubie, w mieście, do którego przyjechałeś, było rzeczą fantastyczną.
0: Po zakończeniu gry w Widzewie Zbigniew Boniek kontynuował

0: Połączenia wakacyjne znikają, pojawiają się nowe między dużymi miastami, a wrócą kursy dla uczniów. Na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak wyglądają szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy na kolei, która wejdzie w życie w niedzielę. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że nowe połączenia pojawią się na kilku trasach.
1: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed ulewnym deszczem i burzami na zachodzie kraju. We wschodniej części wieczór i noc pogodne, a w nocy od 12 do 18 stopni, jutro deszczowo i chłodniej niż dziś od 19 do 26.
3: Autopromocja.
4: Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ale w niedzielę gościem rezydencji będę ja, Justyna Grabarz. I mam nadzieję, że pytania będą łatwe, bo trochę się stresuję. W tym tygodniu pytającym i prowadzącym będzie Robert Grzędowski. Ja natomiast przyniosę ze sobą muzykę, która mnie ukształtowała i towarzyszyła od dzieciństwa po szeroko rozumianą dorosłość. Zapraszam w niedzielę między 14 a 16.
3: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Bardzo piękna i bardzo niezwykła historia z tą muzyką, która rozpoczęła dzisiejszą listę osobistą. James Ellis Ford to producent znany z pracy m.in. z Arctic Monkeys, z Blur, z Depeche Mode i z naszą, moją także, ulubioną składanką Help, część druga. Miał przygody szpitalne pod koniec zeszłego roku i właśnie tam napisał całą płytę, która nazywa się Lost in Another World. Ta muzyka, która teraz zabrzmiała, zostaje na dłużej. Proszę mi wierzyć, słucham tego non-stop od kilku dni. Dobry wieczór Państwu, tu lista osobista, Maciej Załęski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dziś dużo nowej albo nowo wydanej muzyki. Fish Emade Tworzywo z gośćmi teraz.

0: ceny. On jednak uśmiecha się i chce stawiać mi drinka, używając bika, krzycząc na całą salę: wiwat, wiwat, na cześć czerwonej sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita, już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki, brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ściemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę. To dobre

0: wciska cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście?

0: zachód i wschód.
1: Co kół gościnnie Fisze Made Tworzywo, nowa płyta na początku października. Umawiamy się na sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Julia Jacklin pochodzi z Australii, właśnie wydała kilka dni temu debiutancki album dla wytwórni 4AD. Debiutancki nie w ogóle, tylko dla wytwórni 4AD. To jej debiut na tym labelu, żeby było precyzyjnie. Nagranie nazywa się The Hardest Thing.

plebiscycie na najbardziej nieortodoksyjną nazwę zespołu lata 2026. Myślę, że to jest ścisła czołówka, albo może nawet pierwsze miejsce. Disgusting Sisters, czyli obleśne siostrzyczki. Płyta 30 października to jest nowy singiel Not Cool.

Nie dość, że siostrzeczki obleśne, to jeszcze singiel nazywa się Niefajno. Trochę tego za dużo. Znakomity moment, żeby obchodzić urodziny. Okrągłe, nie powiemy które, ale okrągłe. Florence Welch z Florence and the Machine.

To nasze przyjęcie urodzinowe trwa. Tym razem to jest Andrew White, gitarzysta zespołu Kaiser Chiefs. Najlepszy moment mieli 21 lat temu. Wtedy nagrali płytę Employment i byli obsypani nagrodami. 3 nagrody Brit Awards, nagroda New Musical Express i nominacja do Mercury Prize. A 2 lata później mieli chyba swój największy przebój ever.

Dokładnie wtedy ma też urodziny Peter Turner z zespołu Elbow. To mój ulubiony zespół, jeżeli chodzi o muzykę, ale też jeżeli chodzi o nazwę. Naprawdę. Obleśne szczyczki w porównaniu z łokciem nie wytrzymują porównania. W żadnym wypadku. Grants for Divorce to był chyba ich najbardziej rozpoznawalny utwór, a panowie mają tego wieku akurat, nie ukrywajmy, po 52 lata.

0: pocztą nadszedł nowy singiel zespołu Hedone. Poczta była wprawdzie elektroniczna, nie przeszkadza to w tym, że był dołączony list, a raczej pocztówka dźwiękowa.
1: Dziękuję ci, Piotrze, jak zwykle za możliwość prezentacji piosenki zespołu Hedone na antenie trójkowej w twoim programie. To jest utwór, który zapowiada trochę taką nową wizję, bo zawsze byłem człowiekiem, który myślał o płycie jako o całości, a teraz pomyślałem sobie nie dlatego, bo to jest modne, tylko dlatego, bo mamy chyba klęskę urodzaju, jeżeli chodzi o stylistyczne różnice w utworach lub też różnorodność stylistyczną w tych pomysłach. Dlatego pomyślałem sobie, że teraz może czas w przypadku Hedone na małe płytki, na epki i pewnie docelowo powstaną cztery, które się złożą na podwójną winylową płytę kiedyś w przyszłości jako element kolekcjonerski. Natomiast pierwsza epka to właśnie epka tytułowa, tak też zatytułowany jest ten utwór, czyli Nie mogę ci nic powiedzieć,

który dziś ma premierę. I to jest taki element mocniejszy. Trochę to 50-lecie punk rocka mi weszło w głowę, bo projektując festiwal Sound Edit i myśląc o tym, co można pokazać i jak do tych obchodów się dołączyć, to cały czas słuchałem różnych punkowych rzeczy, no i też odnowiłem przymierza z moimi punkowymi braćmi z Łodzi, ludźmi, których nie dość, że podziwiam jako artystów, to jeszcze szanuję jako kolegów, czyli Ziemek Kosmowski, Paweł Guma-Gumola z Moskwy i Marcin Pryt z 19 Wiosen i Monika Rakieta też z 19 Wiosen, no i oni wszyscy się pojawili w tym utworze gościnnie w chórkach, ale Ziemek też zagrał saksofon i gra główną rolę w teledysku, który bardzo gorąco polecam. Jak zwykle Wojtek Bryndel zrobił fantastyczny obrazek, który trochę nawiązuje do płyty Hedone 2020, tej pandemicznej. Wtedy mieliśmy utwór z Gumą, Wstyd i taki tryptyk wideo chodzenia po mieście w tych samych miejscach, ale różnych odsłonach i różnych zdarzeniach. I teraz wracamy do tych samych miejsc, tym razem z Ziemkiem Kosmowskim. Nie mogę ci nic powiedzieć. To też jest fantastyczny moment, bo jutro gramy koncert na Inoroku i ten utwór po raz pierwszy zabrzmi na żywo przed publicznością. I w dodatku jeszcze otwieramy przed Midziurem. Też wspaniała historia, znamy się z Midziem wiele lat. A i również Nagrodę Człowieka ze Złotym Muchem otrzymał na festiwalu Sound Edit, więc tym bardziej będzie mi miło zaprezentować się koncertowo w tym pięknym miejscu, a dziękuję za to, że mogę się też zaprezentować muzycznie przed Państwem teraz z nowym singlem Hedone. Dodam tylko, że do tego utworu powstały 3 remiksy, które będą się też pojawiać sukcesywnie na antenach i na wszystkich platformach streamingowych.

przywołany i występujący w utworze Ziemek Kosmoski pojawi się jeszcze w tej godzinie listy osobistej z rodzinnym projektem K2 w nowym singlu, strona A i B. A teraz dwa utwory, za które pewnie szef zespołu Hedone się nie obrazi. Pierwszy to jest rocznicowy, dokładnie 28 sierpnia roku 1968 nagrano ten utwór.

Wyjątkowo to nagranie nie było zarejestrowane w studiach Abbey Road, tylko w Trident. W dodatku na perkusji grał Paul McCartney, ponieważ Ringo Starr dzień wcześniej wkurzył się na kolegów i pojechał na wakacje. Jeszcze raz muzyka sound editowa. Zespół Nouvelle Vague ze swoją wieloletnią współpracowniczką Melanie Payne zabrał się tym razem za muzykę Depeche Mode.

I jeszcze jeden skok do muzycznego kalendarza. To jest bardzo dziwna data, bo to jest data, w którym panowie Liam i Noel Gallagherowie postanowili, że jednak nie będą grać razem. W zasadzie to jeden z nich postanowił, że już się nie da i odszedł z zespołu. Mieli wtedy występ bodajże na festiwalu we Francji Rock nad Sekwaną i zdumionej publiczności, która kupiła pewnie nie takie wcale tanie bilety, zespół supportujący powiedział, że głównej gwiazdy nie będzie. Początkowo myślano, że to dowcip, były śmichy, chichy, a potem się okazało, że to bardzo, bardzo poważna sprawa. No ale dodam, że dokument, który nazywa się dokładnie tak jak utwór, który za chwilę zagramy, o zespole Oasis w kinach chyba 11 września, jeżeli dobrze pamiętam. Po raz pierwszy od 15 lat bracia w jednym pokoju, przed jednym mikrofonem i przed jedną kamerą będą rozmawiać i wspominać. Dobrze to brzmi.

0: to the family cat.
1: Autopromocja.
2: Podczas trwającego jeszcze lata podbijali swoimi występami kolejne sceny i festiwale, w tym katowicki OFF. W Trójce zagrali pół roku temu i to był wspaniały koncert.

0: Lada i Nichos. Ich wyjątkowa mieszanka, czyli Podlasie Bounce w Trójce. Przypomnijmy ten koncert w niedzielę, kilka minut po godzinie 19. Zapraszam serdecznie. Gosia Jakubowska.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 sierpnia. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Szef PKO nie przyznaje się do winy. Radosław P. usłyszał zarzuty. Prokuratura chce dla niego aresztu. Projekt przyszłorocznego budżetu przyjęty przez rząd został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Norwegowie żegnają króla Haralda V. We wtorek tron oficjalnie obejmie jego syn Hakon VIII. Prokuratura wnioskuje o 3-miesięczny areszt dla szefa PKO Radosława P. Został zatrzymany w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Sprawa dotyczy płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli giełdy kryptowalut.
3: Radosław P. w zamian za wartościowy zegarek miał powoływać się na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: To było wpływanie na postępowanie prowadzone właśnie przez urząd, a dotyczące postępowania prowadzonego wobec giełdy kryptowalut.
3: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Drugi zarzut dotyczy wycofania przez niego środków z giełdy Zonda Krypto w momencie groźby jej bankructwa.
4: To przestępstwo zaspokajania wierzytelności, należności. Jednym ze znamion oczywiście tego przestępstwa jest to, że dłużnik pozostaje w takiej kondycji finansowej, która grozi jego niewypłacalnością bądź upadłością.
3: Radosław P. nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura w siedzibie PKO i mieszkaniu zabezpieczyła zegarek, telefon i gotówkę. Radosław P. grozi do 8 lat więzienia za pierwszy i do 2 lat za drugi czyn. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w wydanym komunikacie zapewniło, że mimo zatrzymania i przedstawienia zarzutów prezesowi Radosławowi P. organizacja działa w sposób niezakłócony. Mając świadomość, że ostatnie wydarzenia nie pozostają bez wpływu na wizerunek naszej organizacji, członkowie Prezydium Zarządu PKO obserwują sytuację wokół instytucji, a ewentualne dalsze działania będą podejmowane w najbliższym czasie, w zależności od decyzji uprawnionych organów. Czytamy w komunikacie. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie projekt ustawy budżetowej na przyszły rok, który, jak poinformował resort, został przekazany Radzie Dialogu Społecznego. Rząd rano przyjął projekt budżetu na 2027. Jest napięty, ale odpowiedzialny, mówi premier Donald Tusk.
5: Chcemy, aby ten budżet był elementarnie odpowiedzialny. Tutaj mówimy o tych wskaźnikach, na które wszyscy zwracają uwagę. To jest i dług, i deficyt, wiadomo. I wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to było, te wskaźniki były niższe. Ale równocześnie nie chcemy i nie pozwolimy na to, żeby polska gospodarka stanęła albo żeby zatrzymać jakiekolwiek pieniądze, które mają trafić do ludzi na poprawę jakości życia w Polsce. Budżet jest napięty, ale odpowiedzialny.
2: Dochody mają wynieść 695 miliardów złotych, wydatki 977, deficyt 282 miliardy. Na ochronę zdrowia rząd przeznaczy w przyszłym roku 274 miliardy złotych, a na obronność 198 miliardów. Rodzina, politycy, wojskowi i mieszkańcy Międzyrzecza pożegnali generała broni Mirosława Różańskiego. Jeden z najbardziej znanych polskich dowódców, a w ostatnim czasie senator, zmarł w wieku 62 lat. Pogrzeb miał charakter państwowy. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał zaangażowanie generała w służbę publiczną także po odejściu z wojska.
6: Chcę was też poprosić, żeby to się przerodziło w kontynuowanie misji dowódcy generała Różańskiego. Ci, którzy z nim współpracowali, muszą kontynuować tę misję bezkompromisowej miłości do ojczyzny.
2: Generała żegnali też mieszkańcy Międzyrzecza.
7: Jak ja byłem w wojsku, to on był dowódcą jednostki, nie? Bardzo go chwalę, nie? Jest bardzo uprzejmy był, nie? Za żołnierzy.
8: Jak pan go wspomina? Dobry
7: bardzo,
8: był?
7: Bardzo dobrze, nie? Jako dowódcę i jako generała, nie? Bardzo dobrze.
9: Po prostu chcę oddać mu hołd.
2: Generał broni Mirosław Różański został pośmiertnie odznaczony honorowym tytułem Zasłużony Żołnierz Rzeczpospolitej.

0: Rzeczpospolitej. We wtorek 1 września król Hakon VIII złoży przysięgę przed parlamentem Norwegii. Wtedy też jego przewodniczący oficjalnie ogłosi śmierć Haralda V i zmianę monarchy. Król Norwegów zmarł rano, miał 89 lat. Norwegowie wspominają go jako człowieka bliskiego ludziom, który jednoczył kraj.
1: Królewski sztandar nad pałacem w Oslo

0: Strachy towarzyszy też poczucie wspólnoty. Jest bardzo smutno, trochę ponuro, ale jednocześnie bardzo miło widzieć, że Norwegia jednoczy się wokół króla i że jesteśmy tak zjednoczeni jako kraj i naród. Harald V panował przez ponad 35 lat. Angażował się w ochronę przyrody i był zapalonym żeglarzem. Trzykrotnie reprezentował Norwegię na Igrzyskach Olimpijskich. Mimo pogarszającego się zdrowia nie zdecydował się na abdykację. Teraz tron objął jego syn Hakon. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Alerty obowiązują do jutra. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
3: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
2: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. Norbert Michalak.
5: Polskie siatkarki stanęły na wysokości zadania i pokonały Turczynki 3-2 w rozegranym w Stambule ostatnim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki w 1/8 finału zagrają w poniedziałek z Portugalią, mówi przyjmująca kadry Paulina Damaskę.
6: Cieszy mnie fakt, że mieliśmy okazję pierwszy raz zagrać przy pełnej hali. Atmosfera była niesamowita. Odnośnie meczu cieszę się, że pokazałyśmy się z dobrej strony, przetrenowałyśmy co mogłyśmy. Plusy takie, że grałyśmy do końca i po prostu grałyśmy swoją grę jak najlepiej potrafimy.
5: W tabeli grupy A pierwsze miejsce zajęły Polki, drugie Turczynki, a trzecie Słowenki. Tymczasem siatkarze wygrali ze Słowenią 3-2 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. W drugim piątkowym spotkaniu Stany Zjednoczone przegrały z Francją 0-3. Jutro Polacy zagrają z Amerykanami, a Francuzi zmierzą się ze Słoweńcami. Piłkarze Legii Warszawa w ostatniej chwili zremisowali ze Śląskiem Wrocław 1-1 w meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gości zdobył Piotr Samiec-Talar, a gola dla gospodarzy w doliczonym czasie gry strzelił Rafał Adamski. We wcześniejszym spotkaniu Wisła Płock przegrała z Koroną Kielce 0-2. Dzięki wyjazdowej wygranej Korona zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Wisła tuż przed strefą spadkową. Oleksii Koliadych wywalczył złoty medal Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Ukrainiec, który reprezentuje Polskę, w finale Kanadyjczycy na 200 metrów wyprzedził Uzbeka Artura Gulijewa. Trzeci był startujący pod neutralną flagą Andrzej Żołabu. Dla Koliadycha to trzeci medal Mistrzostw Świata w karierze. Wszystkie krążki zdobył w rywalizacji Kanadyjczycy na 200 metrów.
1: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie burze. W sobotę od 19 stopni na północy, na około 23 będzie w centrum, do 26 na południu.
7: Autopromocja.
8: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie. Teraz pytamy, jak ci się idzie.
9: Dobrze się
8: dobrze.
9: Idzie.
8: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
10: Teraz pieszo.
8: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
9: Proszę sobie zapisać.
8: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
9: Ciągle czekam.
8: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza Teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
7: Autopromocja.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Lista osobista.

To jest nowe nagranie zespołu Queens of the Stone Age, Insignificant Other, zapowiadający ich 9. studyjną płytę Perfect. Od kilku dni próbuję sobie przypomnieć, co przypomina mi ten właśnie utwór i nie mogę. Gdyby ktoś chciał pomóc, to bardzo proszę o wiadomość. Najlepiej na Instagramie Piotrek Metz.

0: Jasper Llewellyn jest członkiem znakomitego londyńskiego zespołu Caroline, który zaczynał jako trio, a potem rozrósł się i obecnie jest oktetem. Nagrali dwie płyty. Pierwsza nazywa się Caroline, druga nazywa się Caroline 2, a Jasper wybił się na niezależność i posłuchaliśmy właśnie jego debiutanckiego singla, który nazywa się For the Teacher. A teraz przywołany już kilkakrotnie w dzisiejszym programie Ziemiak Kosmoski, tym razem w rodzinnym duecie K2. To jest jego nowy singiel i Ziemek poprosił, żeby zagrać tak, jak należy obydwie strony. Wielki but na stronie A, pióra w tyle na stronie B.
1: Dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz, a na głowy stal. Inne głowy gdzieś snują gorzką nić, nucą wojny pieśń, nie pojmują nic. Głupoto, toń na zawsze, toń.

opętani znów. Wierzą w boski cud, rząd zakutych łbów.

każdy z nich to cierń. Każdy z nich to krach. Pod pokładem ster, na pokładzie strach. Toń, głupoto, toń, toń na zawsze.

dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz, a na głowy stal. Tam głupoto toń,

razy wysokie, wysoka muzyka i katastrofa, nikt tego nie tyka. Wysokie wyrazy, a muzyka niższa.

rymem masz kłopot. W szycik zajrzysz i znajdziesz tam w Sopot, bo zbierasz przez lata rymy.

Jesteś na wieki. Nie będziesz zatem pisał o stanie, w który popadasz, jedząc śniadanie. Językiem wysokim, wyrafinowanym,

Wiersz skrobniesz wierszyk i dodasz pół gamy. Albo w necie ogłosisz, że nowa. Idzie moda nowa na słowa. Czesiek zwrotkę niech zatem pisze, a refren niech pisze, niech pisze Rysiek. Bo tylko dźwięki spod strzechy, tylko w tyle.

jednej i z drugiej strony najnowszy singiel projektu K2. Płyta ukaże się w całości nakładem wytwórni GAT Records. Bibio to Stephen Wilkinson, a Dorian Concept to Oliver Johnson. Przyglądają się sobie artystycznie od prawie 15 lat i w końcu zdecydowali się na wspólną płytę. To będzie drugi singiel, który promuje album Answers. Nazywa się dość wyczynowo.

Wokalista zespołu Baltazar ukrywa się w swojej solowej karierze pod pseudonimem Jay Bernard. To już jego trzeci studyjny album. Promuje go piosenka, której za chwilę posłuchamy. Piosenka gitarowa napisana na pianinie. Cokolwiek to oznacza. Artysta przyjeżdża do Polski. Będzie w styczniu grał w Warszawie i w Poznaniu.

Z całą pewnością najbardziej tajemnicze i najbardziej obszerne archiwum niewydanych utworów spoczywa w Paisley Park w Minneapolis. To oczywiście archiwum Prince'a. Krążą legendy o tym, czy tam jest tych nagrań kilkaset czy kilka tysięcy. Wcale bym tej drugiej wersji nie wykluczał. Miałem kiedyś tam przyjemność być i widziałem część archiwum. Robi ogromne wrażenie. Właśnie ukazuje się album, dziś się ukazał album Timeless. To jest bardzo trudna próba zamknięcia na jednej płycie w 10 utworach przekroju całej kariery Prince'a i pokazanie nagrań albo w ogóle niepublikowanych, albo rzadkich z całej jego kariery. Na pewno najważniejszym i najlepszym utworem na tej płycie jest With This Tear, pokazane już w kwietniu w smutną rocznicę, które po pierwsze jest pokazówką Prince'a, ponieważ wszystko tu robi sam, gra na wszystkich instrumentach, produkuje, o tym, że jest autorem i muzyki, i tekstu, dodawać nie trzeba. Pozostałe utwory są różne. Nie tworzy ten album moim zdaniem całości, jest prawdopodobnie trochę samplerem, trochę zajawką tego, co będzie się ukazywało. Wydaje mi się, że ktokolwiek ze spadkobierców Prince'a zajmuje się tymi wydawnictwami, ma strasznie, strasznie trudne zadanie. No ale trzymaj mi kciuki, niech to będzie bardziej pilot tego, co powinno się ukazać, nie wiem, w kilku, może kilkunastu ogromnych boksach.

Julia Holter wpadła na dość niecodzienny pomysł. Oprócz pisania nowych piosenek na nową płytę, chce tam zawrzeć też nowe wersje utworów z poprzedniej płyty. Jakie są powody, na razie nie wiemy i może nie powinniśmy wiedzieć, bo jeżeli te wersje będą piękne, to dlaczego nie? Oto Materia numer 2.

A teraz jeszcze urodziny i przecieram oczy ze zdumienia. No ale tak, czas jest nieubłagany. 77. urodziny obchodzi dziś Hugh Cornwell. Główna podpora, autor repertuaru, wokalista zespołu Stranglers.

Nie ma go z nami od ponad 30 lat. Dziś obchodziłby 84. urodziny. Amerykański gitarzysta Sterling Morrison. On był jednym ze współzałożycieli pierwszego składu grupy Velvet Underground. I nagrał tą pierwszą historyczną płytę, która zniknęła natychmiast. Nikt jej nie chciał kupować, ale szybko ją doceniono i teraz jest jedną z najbardziej wpływowych płyt wszystkich czasów.

A na zakończenie i dobranoc raz jeszcze z tej samej płyty z legendarnym odklejanym żółtym bananem, jako że kolejna piosenka z płyty będzie równocześnie zaproszeniem na niedzielę do trójki na godzinę 11 na program Sunday Morning. Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, to była lista osobista. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Bez uników powraca. Przed nami nowy sezon najgorętszych rozmów w Trójce.
2: Wierzymy cały czas w jakąś refleksję.
3: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary.
4: Pani redaktor pozwoli.
5: Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem.
6: Ja tankuję. Zakładam, że pani też tankuje.
7: Nie powiedziałbym tak w jednym zdaniu.
8: Proszę z nami zostać.
1: Bez uników i Renata Grochal w rozmowie politycznej w Trójce. Już od 1 września o 8.13. Od poniedziałku do piątku. Transmisja na antenie.

0: streaming wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na kanale YouTube PR24.
1: Zapraszam, Renata Grochal.
2: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, już sobota, 29 dzień sierpnia. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Będzie trzecia próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie w przyszłym tygodniu. Oskarżony o zbrodnie na Uniwersytecie Warszawskim nie trafi przed sąd, a do zakładu psychiatrycznego. Ponad 1000 miejsc w kraju, dziś i jutro trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Posłowie trzeci raz spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki zawetował ją po raz trzeci w czerwcu. Sejm będzie głosował w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, zapowiada marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
4: Podjąłem decyzję o wprowadzeniu głosowania weto w sprawie kryptowalut na tym posiedzeniu Sejmu. W związku z tym na następnym posiedzeniu Sejmu będzie głosowane również weto w sprawie związków partnerskich. Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle.
3: Sprawa kryptowalut wraca po decyzji o współpracy z prokuraturą byłego szefa giełdy Zonda Krypto Przemysława Krala, który obciąża polityków prawicy. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba 3/5 głosów w obecności co najmniej 230 posłów. Nie będzie procesu w sprawie brutalnego zabójstwa portierki na Uniwersytecie Warszawskim. Sąd umorzył na wniosek prokuratury postępowanie wobec Mieszka R. Mężczyzna w ubiegłym roku usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Według opinii biegłych Mieszko R. w chwili popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Umorzenie postępowania oznacza, że trafi on do zakładu psychiatrycznego, mówi jeden z obrońców oskarżonego, adwokat Jacek Potulski.
5: Zastosowanie środków zabezpieczających jest oczywistością w tej sytuacji. Jest to umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ono nie ma charakteru terminowego. Co pół roku sąd będzie decydował, czy jest to zasadne dalsze stosowanie, czy ewentualne są możliwe inne środki zabezpieczające. Jesteśmy pewni, że skala tego wyjątkowo tragicznego zdarzenia i skala choroby naszego klienta wskazują na to, że to nie będzie krótkotrwałe leczenie.
3: Mieszko R. może być w zakładzie psychiatrycznym do końca życia. Rośnie liczba zaginionych w Nepalu. Tamtejsze władze podały, że to już prawie 2000 osób. Po środowej błyskawicznej powodzi wydobyto ponad 550 ciał. Czerwony Krzyż szacuje, że tragedia dotknęła ponad 90 000 osób. Są to nie tylko mieszkańcy terenów, które zostały spustoszone przez powódź, ale też wielu mieszkańców miejscowości odciętych od świata. Komisja Europejska przekazała 2 miliony euro pomocy humanitarnej Nepalowi.
6: 2 miliony euro mają być przeznaczone na najpilniejsze potrzeby – żywność, czystą wodę, środki sanitarne czy opiekę medyczną. To uzupełnienie wcześniejszej pomocy w wysokości 3 milionów euro przekazanej władzom w Nepalu na początku roku w ramach przygotowań do klęsk żywiołowych. Teraz komisja wysłała do Nepalu także koordynatora do spraw szybkiego reagowania. Aby wesprzeć lokalne działania, Unia aktywowała również system satelitarny Copernicus. Zdjęcia z tego programu są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Dokładne mapy terenu pomagają w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych i w przekazywaniu pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Służby podpowiedzą, jak rozpoznać sygnał alarmowy, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i jak znaleźć miejsce schronienia. W ten weekend ponad 1000 miejsc w kraju odbędzie się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
7: W trakcie treningu eksperci i przedstawiciele służb wyjaśnią, jak przygotować się na ewentualny kryzys i co zrobić, gdy pojawi się zagrożenie.
8: Dowiemy się, jak brzmią sygnały alarmowe.
7: Mówi brygadier Marek Wnęk z Państwowej Straży Pożarnej.
8: Jakie komunikaty mogą być nadawane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa czy przez wojewodów. Dowiemy się, z czego składa się plecak ewakuacyjny, no i w jaki sposób oczywiście służby działają.
7: Wiedza oraz przygotowanie obywateli minimalizuje ryzyko i ułatwia działanie służb, powiedział zastępca dyrektora RCB Tomasz Kołodziejczyk.
9: Tutaj wszystkie szczeble administracji państwa muszą się rozwijać, ale przede wszystkim obywatel też musi zadbać o siebie i o swoich najbliższych. Jeśli będzie przygotowany, będzie posiadał odpowiednią odporność psychiczną i fizyczną, to ta panika w mniejszym stopniu może wystąpić.
7: Udział w treningu reagowania jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: 5 kolejnych polskich myśliwców F-35 wylądowało w bazie lotniska w Łasku. Dołączyły do 3 husarzy, które stacjonują w Łódzkiem od maja. Mieszkańcy Łasku zwracają uwagę na znaczenie nowych maszyn dla bezpieczeństwa.
2: Samoloty są potrzebne, wiadomo. Mamy takie czasy, a nie inne. Z taką możliwością techniczną, jakie one mają, no jest to niezbędne.
10: Dobrze, niech nas bronią. No kto nas ma bronić?
11: Tylko u mnie to one trochę hałasują i wiem,

0: który kiedy leci. Jeżeli się chce mieć bezpieczeństwo, to i też trzeba coś od siebie dać.
1: Powinni nas bronić i do tego powinni być przystojni piloci.
2: Są przystojni.
3: Do końca roku mamy mieć w kraju 14 husarzy. Całe zamówienie obejmuje 32 samoloty. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

0: Autopromocja.
1: Czy możesz sprawdzić bramki na kabatach?
2: Prosimy nie regulować radioodbiorników i nie liczyć na normalne słuchowisko.
3: Siedzi i patrzy przed siebie nieruchomo.
2: Sztuka Antoniego Ferencego, Upadek pierwszych ludzi, została zrealizowana w programie pierwszym Polskiego Radia na żywo podczas Nocy Muzeów. Karolina Gruszka.
4: Jeżeli człowiek mi nie pomoże, to znowu się wszystko obsunie o kolejny dzień.
2: Sławomir Orzechowski.
5: Nie mam słuchawek.
2: Oraz Mateusz Damięcki. Byli poddani trudnej próbie.
6: No to bierz się, kobieto, do pracy.
2: Taki żart na koniec wakacji. Barbara Marcinik. Polecam dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
7: 1, 2, 3, 4. Mało, obiektywnie.

0: jedwabna szczęka.
1: Każdy dziś z podziwem klęka
0: i spojrzeniem pyta nadto aż werbalny,
2: czy to aby sprawiedliwe,
1: że nie brzydki tak prawdziwie.
0: I się tyle zbiegło trzech fenomenów.

Chyba na Kubie. Piosenka na 50. urodziny Kuby Badacha. To był ostatni poniedziałek, 24 sierpnia. I mam wrażenie, że jest to wydarzenie w jakimś sensie przełomowe. Kilkudziesięciu wspaniałych polskich artystów i wokalistki, wokaliści, instrumentaliści, instrumentalistki, przeróżne instrumenty, znakomite głosy. Mam nadzieję, że Państwo przynajmniej część z nich rozpoznali. To wszystko na 50. urodziny Kuby Badacha, piosenka Chyba na Kubie. I to właśnie ten utwór otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Kubie już składałem życzenia z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia w ubiegłą niedzielę, tak trochę awansem. Niech zatem i wybrzmią ponownie wszystkiego dobrego muzycznego. Chyba na Kubie, Kuba Badach. 51. już za tobą, chłopie. Trzymaj się. Wszystkiego najlepszego. Zostajemy wśród nowych piosenek. Ten głos, który państwo za chwilę usłyszą, dawno nie brzmiał na antenie Trójki. No sprawdźmy, jak go pamiętamy.

Zielona sukienka to jest tytuł piosenki, a przy mikrofonie Sylwia Wiśniewska. Oj, dawno jej nie słyszeliśmy, to prawda. To jeszcze nie jest oficjalny singiel zapowiadający album artystki. Na jesieni ma się ukazać już ten oficjalny. Natomiast Zielona sukienka to utwór, który powstał pod pretekstem. A tym pretekstem była rocznica urodzin Marilyn Monroe. Podobno jest tak, że Sylwia wie o niej i o życiu artystki wszystko. Jest wielbicielką Marilyn Monroe i to właśnie Zielona sukienka to właśnie jej słowa, Sylwii Wiśniewskiej, muzykę.

napisali wspólnie Karim Martusewicz i Artur Wnorowski. A Sylwii towarzyszy wspaniały zespół. Pozwolą Państwo, że przedstawię. Na gitarze Darek Bafeltowski, na roadsie Nelson Martusewicz, na basie Karim Martusewicz, na perkusji Kuba Hausman, na saksofonie Mariusz Fazimilczarek i na trąbce Tomek Nowak. Zielona sukienka, nowa piosenka Sylwii Wiśniewskiej. Ja czekam na kolejne zapowiedzi płyty, które mam nadzieję wkrótce się ukaże. A w audycji Mało Obiektywnie dziś dwa spotkania i dwie rozmowy o nowych albumach. Pierwsza już za chwilę.

0: Próbowaliśmy przed wejściem na antenę ustalić, kiedy się ostatnio spotkaliśmy i nam się chyba nie udało. No to może sprawdźmy, czy uda się na antenie to ustalić. Kuba Dworak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Możliwe, że to było ładnych kilka lat temu w Krakowie na Jazz Juniors. Gdzieś mogliśmy się spotkać, prawda?
1: Tak, bardzo możliwe. Pamiętam jeszcze kilka spotkań chyba tutaj też z radia.
0: W Warszawie?
1: Tak, ale kiedy to było dokładnie, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Na pewno tęskniłem za tobą.
0: Ach, i vice versa. Kiedy dowiedziałem się tylko, że się spotkamy, próbowałem ustalić, gdzie ty teraz mieszkasz. No i właściwie to chyba nie jest takie łatwe, to ustalenie.
1: Ciężkie jest też dla mnie. Myślę, że większość czasu spędzam w Nowym Jorku, ale też lwią część z takiego mojego rocznego kalendarza spędzam lwią część tego czasu spędzam w Polsce. No i jest jeszcze ta trzecia część przemieszczania się, koncertowania, brania udziału we wszelakich rezydencjach na całym świecie. Więc jednak Nowy Jork jest póki co tym miejscem procentowo najbardziej okupowanym.
0: Dobrze, a kiedy wyjechałeś? Tak na dobre?
1: Na dobre? Myślę, że będzie już prawie 3 lata mija, tak. We wrześniu będzie 3 lata, jak jestem tam dłużej, bo pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych byłem dzięki Chestnutowi. I tam pojawiłem się w Los Angeles na zaproszenie Darka Oleszkiewicza. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak, Darek co roku tutaj przyjeżdża do Wrocławia na Chestnutodrą do nas.
1: I to było w 2014 roku. Od tamtej pory starałem się w miarę regularnie bywać w Stanach przynajmniej raz w roku. Zawsze było to dla mnie duże przeżycie i też taki, powiedziałbym, taki moment naładowania baterii, zaczerpnięcia jakiejś inspiracji i powrotu i też korzystania z tej energii potem w innych miejscach.
0: No dobrze, czyli od 3 lat, tak? Mniej więcej, mniej więcej to Nowy Jork to jest ta twoja, jak to określić, dom, baza wypadowa na cały świat?
1: Wiesz, tutaj mam z tym problem. Ja mam z tym problem, bo gdzieś nadal, tak jak wiesz, spędziłem ostatnie tygodnie tutaj w Polsce i większość czasu spędzam w Radgoszczy, w mojej rodzinnej wsi, z której pochodzę. I tam też zajmuję się aktualnie odbudową domu babci. Więc jest to takie centrum, też myślę globalnie, jak popatrzę na całą mapę świata, to jednak ta Radgoszcz jest tym takim punktem przynajmniej przelotowym.
0: Wszędzie blisko, tak?
1: Absolutnie, w lewo blisko, w prawo blisko.
0: Dobrze, a te 3 lata w Nowym Jorku, płyty, koncerty? Latasz po świecie, tak?
1: Dużo mniej koncertowania,
0: mniej
1: zdecydowanie, tak. Ale też dużo więcej czasu takiego na przemyślenia, na komponowanie, na przygotowanie choćby nawet tej płyty, która właśnie się ukazała w czerwcu, płyty Roots. Dużo czasu spędzonego nad rozmyślaniem w ogóle, jak działać, w jaki sposób wydawać, więc stąd też pojawiła się wytwórnia, którą współtworzę, Brooklyn Records. Myślę, że nie mam takiego poczucia, chociaż tęsknię momentami za tym podróżowaniem takim, które było wcześniej, jeśli cofnę się myślami, myślę, że jakieś 4-5 lat temu jeszcze.

0: to jednak większość czasu była po prostu spędzona w trasie. Teraz wiem, że jest to ciężkie, żeby wykonywać oba te, w sumie, bo to są różne zawody trochę. Ciężkim jest być w trasie i na przykład komponować. Znam ludzi, którzy świetnie sobie z tym radzą, mają swoje rytuały. Mnie przychodzi to jakoś ciężko. Wydaje mi się, że to też jest kwestia podejścia i wypracowania takiego schematu. Aczkolwiek taki wolny czas, kilka miesięcy wolnego czasu na przemyślenia, na spędzenie czasu z instrumentem, z muzyką, było bardzo potrzebne do tego, żeby zająć się swoim tym podwórkiem i zobaczeniem, jak to, czym to się je.
1: To gdzie leżą te twoje korzenie?
0: Korzenie leżą w Radgoszczy, ale też w Polsce, w Europie i też leżą w Stanach Zjednoczonych i jak wiesz z płyty, też nie tyle w Stanach Zjednoczonych, co w obu Amerykach Północnej i Południowej. Z jednej strony historia dziadka, który nigdy nie powrócił z Argentyny. Z drugiej strony historia jego kuzynów i rodziny, która była już w Stanach Zjednoczonych od jednego pokolenia wstecz. Więc ta jego historia docelowo miała prowadzić właśnie do tych Stanów Zjednoczonych. I zupełnie przypadkowo, bo on nie był świadomy tego, że wysiądzie na plaży w Argentynie i będzie karczował dżunglę pod prawdopodobnie uprawy yerba mate. Tam spędził kilka lat, mieszkając w szałasach, wycinając drzewa, które z opowiadań jego syna, brata mojego dziadka, były tak grube, że 15 dorosłych mężczyzn nie mogło ich objąć. No i też duża część rodziny, która do dzisiaj mieszka w Stanach Zjednoczonych. Mieszkają w Nowym Jorku, mieszkają w Chicago. Część rodziny mieszka w Kanadzie. Więc wydaje mi się, że to nie tylko taka moja osobista historia, ale ogólnie patrząc na Polskę i tą środkową, dla mnie środkową, ludzie mówią środkowo-wschodnią Europę, ta migracja zawsze była częścią tej części świata i myślę, że jest w każdej części świata.
1: Tak, nam się ciągle wydaje, że to jest, gdzieś słyszałem, taka Polska tylko lepsza, ta Ameryka. Chyba w jakimś serialu było w telewizji.
0: To jest bardzo ciekawe z perspektywy takich moich obserwacji dzisiejszych. Mam wrażenie, że tamtejsza społeczność polska stworzyła taką lepszą Polskę, bo choćby nawet na obrzeżach Chicago, gdzie mamy duże skupiska Polonii, wchodzimy do jakiegokolwiek sklepu z polskimi rzeczami. Te sklepy nie wyglądają tak jak w Polsce. W Polsce mamy bardzo dużo sklepów zagranicznych. Każdy tęskni za tym. Tęskni, nie tyle tęskni, to każdy chciałby dostać tego czegoś lepszego z zachodu. A tamte sklepy wyglądają kosmicznie. Nie widziałem nigdy takich sklepów w Polsce. Są tylko polskie produkty, których nie ma lokalnie. Więc widzę to jako taką ogromną celebrację tego, skąd jesteśmy, skąd pochodzimy, za czym tęsknimy, czego chcemy. I też wydaje mi się, że ten czas spędzony za granicą dał mi dużo takich bodźców stymulujących właśnie te przemyślenia na ten temat. Tą taką tęsknotę, zawsze to nazywam taką romantyczną, XIX-wieczną tęsknotą za tym, czego nie możemy mieć, bo tak jak wiesz, w przypadku mojego pradziadka, on nie mógł powrócić w tamtych czasach do Polski, bo najpierw wojna, potem komunizm. Podejrzewam, że gdyby próbował, a był taki, zaraz przed śmiercią, taki moment, który opisuje właśnie Stanisław Pikul w tych swoich tekstach, gdzie on przygotowywał się do tego powrotu. A w tym samym, to były lata 50. No i też jest ten moment odwrotny do tego, bo w 1939 roku wysłał bilety dla całej rodziny do Polski, żeby ta rodzina sprzedała, czy też wydzierżawiła to gospodarstwo, które on budował zdalnie, finansując i spłacając

0: kredyty. Te bilety, z tego co pamiętam, były na grudzień 39 roku, a otrzymali je w czerwcu. No i niestety nigdy nie wyjechali.
1: A jaka muzycznie jest ta płyta? Jakbyś miał ją gdzieś na tej mapie swojej, no już dość bogatej dyskografii umieścić?
0: Myślę, że jest na pewno jest taką rejestracją tego momentu, w którym teraz jestem. Na pewno jest też taką trochę zbieraniną tych wszystkich dróg, przez które przeszedłem w życiu, bo i skończyłem szkołę muzyczną na kontrabasie, szkołę muzyczną w Tarnowie, w klasie kontrabasu klasycznego, więc są tam rzeczy, które są gdzieś pochodną tych klasycznych struktur. Z racji tego, że dużą część życia spędziłem tworząc i grając muzykę improwizowaną, to jest też ten element muzyki improwizowanej. Zupełnie przypadkowo, bo jakby nie chcę, żeby to zabrzmiało, że uciekam od tego folkloru, ale nie było też to jakimś celowym wyborem, jakimś kierunkiem, że chciałbym, żeby tam była muzyka folkowa, polska. To wyszło gdzieś przypadkiem. To są wszystko przypadki. To jest jakby taki obraz tego, czym jestem, bo widzę, że z czasem, jakby z dojrzewaniem, z dorastaniem, bardziej traktuję to jako taką obserwację i pokazanie tego, czym jestem, niż próba jakiejś kreacji i tworzenia czegoś w jakimś kierunku, w którym na przykład jest mi ciężko funkcjonować. Mówię na przykład o gatunku muzycznym, chociaż myślę, że oba rozwiązania mają sens i są piękną drogą w poznawaniu siebie i w tworzeniu też czegoś nowego właśnie.
1: I chyba też tak trochę jest, że im jesteśmy starsi, tym częściej patrzymy wstecz, za siebie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tam jest ukryta odpowiedź na współczesność i na przyszłość.
1: Czy to jest tak, że jak już jesteś w Polsce, tak jak powiedziałeś, na kilka tygodni, to wtedy trochę tego życia w trasie koncertowej udaje ci się zorganizować?
0: Są staram koncerty, się, tak? Staram się to robić. Staram się też myśleć o tym konkretnym miejscu, z którego pochodzę. Stąd też pojawił się pomysł stworzenia festiwalu w Radgoszczy, który mieliśmy przyjemność prowadzić ze Sławomirem Pezdą i Maksem Olszewskim w zeszłym tygodniu. Więc zawsze chciałbym działać z tą lokalną społecznością, nie tylko jako odbiorcą tego wszystkiego, ale też właśnie takim zbieraniem tych lokalnych muzyków i też myślę, że w następnej edycji będziemy chcieli pokazać kilka postaci z lokalnej sceny muzycznej, które wykonują właśnie taką ludową muzykę. Nie nazwałem tego celowo jako festiwal jazzowy. Chcieliśmy zostawić otwartą kartę, żeby ludziom pokazać bardzo, bardzo różne strony muzyki. Staram się organizować coraz więcej koncertów w momencie, kiedy jestem w Polsce. Jak wiesz, nie jest to łatwe. Zawsze widzę to jako takie, całą tą sytuację dzielę trochę na pół, bo są ludzie, z którymi nadal współpracuję przez lata i wiem, że da się to zorganizować. Nie jest to tak łatwe, jak bycie na miejscu oczywiście, ale wychodzę zawsze z założenia, wiesz jak to jest w fizyce, jeden koń jest w stanie uciągnąć 2 tony, a 2 konie 8, więc jakby ta grupowa praca jest czymś ważnym w tej kwestii i staram się na bieżąco utrzymywać kontakt z ludźmi z Polski. Nie tylko, bo jak wiesz, część mojej przyszłości spędziłem też w Szwajcarii, więc nadal udaje mi się współpracować z muzykami stamtąd. Też będziemy w ramach wytwórni wydawać w przyszłym roku płytę, która jeszcze nie ma tytułu, ale jest nagrana właśnie z przyjaciółmi, których spotkałem w tamtej części świata. I to jest kwartet. Jest to taki trochę kolektyw, są kompozycje

0: każdego z nas. W kwartecie bierze udział Jago Fernandez na perkusji, Oscar Latore na trąbce i Sam Barnett na saksofonie altowym. Jest też producentem i nagrał całą płytę, zmiksował, zajął się całą techniczną warstwą muzyczną. Więc tak, myślę, że to jest możliwe. I życzę wszystkim nam, żeby się to udawało coraz lepiej.
1: No, nazwę wytwórni znakomitą wybrałeś, trzeba przyznać.
0: Dziękuję bardzo.
1: Brooklyn Records, tak?
0: Tak. Jak widzisz, jest tutaj logo moje na czapce.
1: Tak, oczywiście. Wszystko przemyślane, działania promocyjne.
0: Tak, absolutnie. Lokowanie produktu wszędzie. Mm-hmm. Myślę, że jest coś tak, jest to coś prostego i coś, co przyszło do głowy jako pierwsza myśl. Rozmyślam o tym w kontekście w ogóle całego świata muzycznego i tego, co dzieje się z rynkiem muzycznym, który chyba jest jednym z większych ogólnie, globalnie. I też wydaje mi się takim bardzo prężnie rozwijającym się i zmieniającym się tak naprawdę z dnia na dzień. Bo co chwilę mamy nowe formy dostarczania muzyki, co chwilę mamy przez to, że są one coraz prostsze, mamy tą taką falę, która trochę idzie w kontrze do tej całości. I muzycy, szczególnie w tworzący muzykę niekomercyjną, starają się jakby odciąć ten cały ogon, który wielkie korporacje tworzą między twórcą a odbiorcą i starają się jakby dotrzeć do tego
1: bezpośrednio.
0: Do tego odbiorcy bezpośrednio. No tak, bardzo ciekawy rynek.
1: Powodzenia ci życzę na każdej niwie, jeśli mogę użyć takiego sformułowania i wydawniczej, i koncertowej, i kompozytorskiej, wykonawczej. Roots to jest najnowszy album Kuby Dworaka, a Kuba Dworak był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Obyśmy na następne spotkanie nie czekali znów tak długo.
0: O tak, dziękuję serdecznie.

A Man and the Willow, The Shape of Restraint, a potem także Returning Without End i Lullaby for Vistula River. Cztery utwory z płyty Roots Kuby Dworaka, który był gościem audycji Mało Obiektywnie i opowiadał Państwu o kulisach powstania tego szczególnego albumu. Wszystkie spotkania z audycji Mało Obiektywnie oczywiście można odnaleźć na trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl, a nasze rozmowy również pod hasłem Mało Obiektywnie w Państwa ulubionych serwisach streamingowych. I zanim przed nami drugie spotkanie, druga rozmowa o ważnej w dyskografii artysty płycie, dwie nowości. A to są nowości i zapowiedzi albumów, które ukażą się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Najpierw duet Sub Silento, Kasia Pietrzko, Maciej Kądziela, a potem Maciek Balcar. Zatem przed nami Feldafing i Wszechświat.

Feldafing to duet Sub Silento. Kasia Pietrzko na fortepianie, Maciej Kądziela na saksofonie, a potem Maciek Balcar i Wszechświat. To jest

piosenka nagrana stowarzyszeniem muzyków zespołu Karantuchil, co było doskonale słychać przed chwilą na antenie w audycji Mało Obiektywnie. Czas teraz na drugą rozmowę i spotkanie z moim gościem.

0: W studiu Trójki Adam Jarzmik. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie przy Myśliwieckiej 357.
1: Dobry wieczór, witaj.
0: Przed wejściem na antenę ustaliliśmy, że spotkaliśmy się kiedyś dawno temu na Bielskiej Zadymce Jazzowej, ale po raz pierwszy widzimy się tu, przy Myśliwieckiej 357. Jak to w ogóle jest możliwe?
1: W końcu jestem tutaj. No widzieliśmy się bardzo dawno. Ja pamiętam naprawdę dzisiaj to spotkanie nasze.
0: To była ta audycja
1: nasze.
0: Na żywo, tak? Z Bielskiej Zadymki Jazzowej.
1: Tak, to była audycja na żywa. Najpewniej w klubie Metrum.
0: Mhm. Albo w klubie Klimat.
1: To było Metrum. Metrum. Obok tego był hotel. Tak, na pewno tak, to jest tak, Metrum. Tak. Wtedy właśnie odebraliśmy Grand Prix tego festiwalu. 2017 rok.
0: Wygraliście wtedy w
1: Wygraliśmy
0: konkursie.
1: Wtedy konkurs z quintetem i odebraliśmy statuetkę z rąk Jana Ptaszyna Wróblewskiego. A później mieliśmy ten wywiad, to było późną nocą już, no bo tam był jam session i tak dalej.
0: Życie festiwalowe.
1: Tak, cudowne życie festiwalowe.
0: Oj, tak.
1: I oczywiście miałem tutaj zaproszenie od ciebie już później po tym festiwalu. Jeszcze tam była jakaś taka sytuacja, ale no nie udało mi się dotrzeć. I cieszę się, że tutaj jestem w końcu.
0: Ja też się bardzo cieszę, że się spotkaliśmy i możemy porozmawiać o twojej płycie. Bardzo ważnej płycie dla ciebie. No to jest chyba tak, że artysta, kiedy wydaje album, no to zawsze powtarza, że to, no, to jest ważny moment w życiu artystycznym. Płyta kolejna, jakaś forma wyrazu, zapisu chwili. No ale ten album, Epice of a New Day, to mam wrażenie, szczególne miejsce zajmuje w twojej dyskografii.
1: Na pewno tak. Jest to taka, wydaje mi się, najbardziej dojrzała płyta, ponieważ powstała w wyniku takich różnych emocjonalnych napięć. Od takiej niepewności i zagubienia do takiej akceptacji i wdzięczności. No wszystko wynikało z tego, co przeżyliśmy. I myślę, może już nie przeżywamy, ale z tego, co gdzieś tam przeżyłem i no każdy z nas przeżywał globalny taki niepokój i izolację pandemiczną i dla mnie takim jeszcze jednym ważnym doświadczeniem to były narodziny mojego dziecka, mojego syna w pandemii właśnie, gdzie byliśmy wszyscy razem i takie emocjonalne stany, różne stany takie, od takiej naprawdę niepewności i takiego zagubienia, strachu, lęku, aż po taką wdzięczność i akceptację, że jest kolejny członek rodziny. I właśnie w ten sposób powstała muzyka na tą płytę.
0: Kawałek nowego dnia. Epice of a New Day.
1: Tak, kawałek nowego dnia.
0: Skład zespołu. To jest twój kwintet, który chyba się trochę zmienił, ten skład, o ile pamiętam.
1: Troszeczkę się zmienił, są małe zmiany. Skład zespołu to jest Jakub Łępa od zawsze na saksofonie tenorowym. Piotruś Budniak też od zawsze na perkusji. I tutaj mamy zmiany na kontrabasie Tymon Trąbczyński i Marcin Elszkowski na trąbce.
0: Płyta ukazała się w maju. Czy udało się zagrać jakieś koncerty?
1: Tak, udało się zagrać już premierowy, ponieważ płyta została wydana przez SJ Records, za co też bardzo dziękuję Piotrowi Schmidtowi.
0: No to prężna jest wytwórnia.
1: Tak, bardzo prężna.

0: z dobrą opieką.
1: Tak, właściwie trzy moje płyty udało się wydać u niego teraz na przestrzeni maja, czerwca, nie? I mieliśmy już premierę na festiwalu Jazz w Ruinach, niedawno, w lipcu bodajże. I zagraliśmy też we Wrocławiu na Summer, Vertigo Summer Jazz Festival.

0: Zapleczu Pianistów Jazzowych. I zagramy również w Lublinie. A po drodze jeszcze kilka tam sytuacji, ale to wszystko będzie ogłoszone wkrótce.
1: Proszę śledzić zatem media społecznościowe. To się teraz tak mówi. Wszystko będzie wyjaśnione, gdzie pojawi się kwintet Adama Jarzmika. Tak trochę przeszedłeś szybko nad tym, w tej odpowiedzi na moje pytanie, jak powstała ta płyta, ale gdybyś tak mógł się trochę zagłębić, no to są bardzo ważne. Wystarczy zerknąć na tytuły i one tak poważnie brzmią.
0: No poważnie brzmią. Znaczy, poważnie brzmią, ale też, no, bo to są dla mnie naprawdę bardzo ważne utwory i te tytuły też gdzieś tam jakby nadane zostały nie bez przypadku. Czyli co, chcielibyśmy, żebym opisał te utwory, tak?
1: Poszczególne. Rozumiem, że Time of War to jest luty 2022 roku.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Tak, to jest ten czas wojny i właśnie tej takiej niepewności tego, co się wydarzy, co się dzieje, czy mamy się pakować, czy mamy tu zostać.
1: Czy będziemy następni.
0: Czy będziemy następni. Mm. Tak. Jest tam też taki utwór At the End.
1: Otwiera płytę.
0: Otwiera, ale to jest takie trochę przekorne. No właśnie.
1: Przekornie otwiera płytę. Przekornie. Utwór o tytule Na koniec, tak?
0: Tak, na koniec.
1: Na co dzień, powiedz, jak to jest na co dzień? Ty na co dzień zajmujesz się edukacją. Jesteś pedagogiem, tak?
0: Jestem pedagogiem, pracuję na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tam na jazzie i muzyce estradowej. Prowadzę klasę fortepianu, prowadzę też big band.
1: Big band?
0: Tak, big band, z którym w tamtym roku zdobyliśmy drugą nagrodę na konkursie big bandów w Nowym Tomyślu. No tak. Taki jest taki konkurs.
1: Czyli gdzieś ta tradycja wraca, takiego grania?
0: No, big band to myślę jest taki mój kolejne marzenie, żeby nagrać taką płytę big bandową. I prędzej czy później to się wydarzy. Jestem przekonany. No, jestem też po kompozycji i aranżacji w Katowicach, więc dużo piszę. Mhm. I to się na pewno uda kiedyś.
1: Czyli to jest kolejne marzenie do spełnienia.
0: Tak, tak. Trzeba marzyć.
1: Oczywiście. Bez tego byśmy nie szli do przodu, oczywiście. Mam wrażenie. Powiedz, ten big band to jest skład studencki?
0: Jak to jest skład, tak? Studencki, no, stworzony przez studentów właśnie w Lublinie. Czasem zapraszamy wykładowców do jakichś koncertów. Jeszcze, no, bo to jest świeża sprawa. Ten big band prowadzę od 2 lat, ale wcześniej tego big bandu nie było tam. Znaczy był big band, potem się na długo nic i teraz reaktywacja tego big bandu. Najbliższy koncert big bandu jest 19 września w Lublinie właśnie.
1: No, czyli jest to gratka dla tych z Państwa, którzy lubią takie brzmienie. Sam bym się chętnie wybrał. Nie ukrywam.
0: Zapraszam.
1: Gracie, domyślam się, standardy, czy już tam też są i twoje kompozycje, aranżacje? Jak to wygląda, jeśli chodzi o repertuar?
0: Jeżeli chodzi o repertuar, w tym big bandzie gramy, może tak, zacznę jeszcze, powiem, że ten big band to nie jest taki pełny big band, ponieważ no, jest jeszcze trochę problem z puzonami, więc ta literatura jest inna. Z racji tego, że piszę, to ja po prostu napisałem wszystkie aranżacje na ten big band i na ten koncert 19 września. To są wszystko moje aranżacje. Tematyka tego koncertu to jest klasyka rozrywki, więc to są utwory naprawdę od Stevie'ego Wondera po Beyoncé. Kto tam jeszcze jest? Michael Jackson. No, muzyka jakby klasyka rozrywki, więc to są rozrywkowe utwory zrobione właśnie na big band nasz uniwersytecki z towarzyszeniem zespołu wokalnego.
1: Wszystko da się zagrać, co?
0: Wszystko da się zagrać. Wszystko. Mm. Tak.
1: No dobrze. 19 września, tak?
0: 19 września.
1: Lublin.
0: Lublin Festiwal Nauki.

0: Festiwal Nauki.
1: Tak.
0: Takie wydarzenie.
1: Lubelski Festiwal Nauki.
0: A powiedz, czy myślisz już o kolejnej płycie twojego kwintetu? Jak to jest? Od tej strony, bo to już płyta, która powstawała przez lata, z tego co widzę, to jednak od 2022 roku, jeszcze mówiłeś o pandemii, czyli to już jest zamknięty rozdział. Gdzieś tam na horyzoncie jest
1: to
0: coś
1: jest
0: nowego?
1: Zamknięty rozdział, z czego się bardzo cieszę, bo długo
0: ta płyta, powstawał
1: tak,
0: ten
1: długo powstawał ten album, chyba ze względu na to, że trochę dużo było pracy różnej i dlatego zawsze odkładałem to. Aż w końcu przyszedł moment, że postanowiłem to wydać, bo to już naprawdę za długo, nie? Tym bardziej, że ostatnia płyta Quintetu była w 2019 roku właśnie z udziałem Mike'a Moreno, On the Way Home, nie?
0: Gitarzysty.
1: Tak. Nowojorskiego gitarzysty. Czy myślę o kolejnej płycie Quintetu? Szczerze, na razie nie. Na razie nie, muszę teraz trochę inne sprawy podomykać, oczywiście muzyczne.
0: A jakie to są sprawy? Możesz trochę uchylić rąbka tajemnicy, czy...
1: No na pewno we wrześniu, bo tak, w maju ukazała się moja płyta autorska, w czerwcu ukazały się dwie płyty, które też aranżowałem, trochę pisałem muzyki, niejakiej Martyny Sabak, wokalistki, i Agaty Kuliś, również wokalistki. We wrześniu ukaże się taki album Marty Król, Jamesa Bonda symfonicznie, którego też aranżowałem. I na jesień ukaże się również album Tria, takiego, myślę, świeży zespół, który założył Jakub Olejnik, kontrabasista, który pracuje też w Akademii Wrocławskiej. I tam też jest trochę mojej muzyki, właściwie muzyki każdego z nas, bo Kuba Olejnik gra tam na kontrabasie, a Piotruś Budniak na perkusji, więc to jest nasz
0: taki klasyczne trio, tak?
1: Klasyczne trio fortepianowe i no zagraliśmy troszeczkę koncertów na przestrzeni roku, myślę, że trochę ich było. A na jesień ma się ukazać ten album, który już jest nagrany. Czekamy teraz na finalizowanie.
0: Czyli na brak pracy nie możesz narzekać, jednym słowem.
1: Nie narzekam, nie chciałbym narzekać, bo jak będzie brak pracy, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Tylko niedobrego.
1: Niedobrego, więc cieszę się bardzo, że tyle fajnych rzeczy się wydarza.
0: A ja naprawdę jeszcze raz to podkreślę, to dla mnie wielka radość. Cieszę się z naszego spotkania.
1: Ja również.
0: W Trójce przy Myśliwieckiej 357, A Piece of a New Day. Najnowszy album kwintetu Adama Jarzmika, jak państwo słyszeli, także we wrześniu można się wybrać do Lublina na Festiwal Nauki i posłuchać Big Bandu, który Adam prowadzi. Adamie, w każdym razie powodzenia w tych wszystkich aktywnościach.
1: Bardzo dziękuję.
0: I plany, żeby się realizowały. I już od razu ci powiem, niecierpliwie czekam na płytę tego tria.
1: Na pewno dostarczę.
0: Fortepianowego, która ukaże się już wkrótce.
1: Super. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Adam Jarzmik, dzięki za spotkanie.

Adam Jarzmik był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o najnowszym albumie artysty, A Piece of a New Day. To ten utwór przed chwilą tytułowy, a przed rozmową jeszcze zabrzmiał nam Time of War. Adam Jarzmik, fortepian, kompozycję, Jakub Łępa, saksofon, Marcin Elszkowski, trąbka, Tymon Trąbczyński, kontrabas i Piotr Budniak, perkusja. To skład kwintetu Adama Jarzmika. Jak Państwo słyszeli, planów Adam ma sporo na tę jesień 2026 roku, 19 września, ten koncert Big Bandu, który pod kierunkiem Adama Jarzmika działa w Lublinie. No i tej muzyki nowej dla Państwa mam jeszcze trochę w audycji Mało Obiektywnie. Za chwilę dwie piosenki, które znamy od wielu, wielu lat, ale cieszę się, że kolejni artyści, kolejne artystki po nie sięgają. Zmierzch i dobranoc, już czas na sen.

0: jeśli odejdę, nie żałuj. Spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Zmierzch. Dobranoc, już czas na sen. Klasyka polskiej piosenki. Proszę sobie zapisać datę w kalendarzu. Ja wiem, że jeszcze zostało trochę tygodni do owej daty, bo to 9 października 2026 roku, ale przecież czas tak szybko płynie. A zatem 9 października, Teatr Polonia, Lena Piękniewska, gościnnie Michał Pepol, Piotr Iwański, aranżacje fortepian, Wojciech Pulcyn, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. Ta podróż wciąż trwa. Najpiękniejsze piosenki Magdy Umer. To koncert pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Zatem mam nadzieję, że będę miał również dla Państwa zaproszenia na ten wieczór 9 października w Teatrze Polonia. Lena Piękniewska i piosenki, które śpiewała przez całe lata nieodżałowana Magda Umer. I w tej naszej podróży przez utwory nowe i najnowsze trafiamy na dwie piosenki dość tajemniczego duetu K2.
2: Dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz. Na głowy stal. Inne głowy gdzieś snują gorzką nić. Nucą wojny pieśń. Nie pojmują nic.

opętani znów. Wierzą w boski cud, rząd zakutych łbów.

Każdy z nich to cierń, każdy z nich to krach. Pod pokładem ster, na pokładzie strach. Toń, głupoto, toń, toń na zawsze.

dzień się kończy już. Dzień odchodzi w dal. Noc jak ciemny kurz.

razy wysokie, wysoka muzyka i katastrofa, nikt tego nie tyka. Wysokie wyrazy, a muzyka niższa.

rymem masz kłopot. W zeszycik zajrzysz i znajdziesz tam Sopot, bo zbierasz przez lata rymy.

jak dychy. Jesteś na murach i jesteś na wieki. Nie będziesz zatem pisał o stanie, w który popadasz, jedząc śniadanie. Językiem wysokim, wyrafinowanym, pierskrobniesz wierszyk i dodasz pół gamy. Albo w necie ogłosisz, że nowa idzie moda nowa na słowa. Czesiek zwrotkę niech zatem pisze, a refren niech pisze, niech pisze Rysiek, bo tylko dźwięki spod strzechy, tylko

Wielki But. To strona A tego singla, a Pióra w tyle to strona B, jak się dowiaduje z informacji. Prosto z pierwszej ręki. Ziemowit Kosmowski, Agata Poręba-Kosmowska i to są właśnie takie piosenki, które dziś premierowo prezentuje Państwu w audycji. Mało obiektywnie. Myślę, że to jest część większej całości, skoro już w czerwcu był poprzedni singiel. Zatem czekamy na całą płytę. Mam nadzieję, że to wydarzy się już tej jesieni. A propos premier płytowych, to właśnie 28 sierpnia to jest ta data, na którą

czekałem niecierpliwie, a za tydzień o tym albumie opowie Państwu artysta. W audycji Mało Obiektywnie moim gościem będzie Adam Bałdych, bo to dziś właśnie ukazuje się album Endless. Adam Bałdych, European Quartet. Przed nami dwa utwory, The Stars Are Closer Than We Think i Traveler.

The Stars Are Closer Than We Think i Traveler. To dwie kompozycje lidera tego kwartetu, europejskiego kwartetu, bo jest to zespół Adam Bałdych European Quartet. Adam Bałdych na skrzypcach i skrzypcach renesansowych, Jakob Karlsson na fortepianie, Daniele Di Bonaventura gra na bandoneonie, a Michel Benita na kontrabasie. Za tydzień w audycji mało obiektywnie spotkanie z Adamem Bałdychem. A zanim się pożegnamy,

Mam dla Państwa jeszcze zaproszenie koncertowe. W najbliższą niedzielę, 30 sierpnia, w dobrze Państwu znanym klubie Jasmine w Warszawie, w ramach projektu Jazz po polsku Warsaw Live Sessions, kolejny koncert. Zespół Dżuma. Tę nazwę, mam nadzieję, już Państwo dobrze kojarzą z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, a szczególnie z tej audycji nadawanej prosto z Sopot Jazz Festival Scena Molo, bowiem wtedy Maksymilian Wilk był moim gościem i rozmawialiśmy o płycie Between Tides. To jest właśnie najnowszy album zespołu Dżuma. Muzyka z tej płyty w warszawskim klubie Jasmine. W najbliższą niedzielę od 19 można już się udać do klubu Jasmine. A jeśli Państwo chcą się na ten koncert wybrać z trójką, proszę dać znać mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Dżuma w ramach Jazz po polsku Warsaw Live Sessions w Jasmine w najbliższą niedzielę o 19. Za chwilę muzyka z płyty Between Tides, Ice Bridge i Ebb. A ja także zaproszę Państwa oczywiście do słuchania trójki. Po drugiej Nocna Polska i Tomasz Żonda. Mariusz Owczarek, dziękuję za 2 godziny w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś pytaliśmy, co u ciebie? Teraz pytamy, jak ci się idzie?
2: Dobrze się idzie.
1: To dobrze. I mamy nadzieję, że tak będzie do samego końca trasy.
3: Teraz pieszo.
1: Meta wyprawy Pawła Turskiego wyznaczona jest w Helu.
2: Proszę sobie zapisać.
1: Zapisałem. Będziemy tam, choć Paweł chyba się tego nie spodziewa.
2: Ciągle czekam.
1: Ja nie mogę się doczekać i dlatego zapraszamy do Trójki. Zaprasza teraz pieszo. W poniedziałek między 16 a 19. Hel, Muzeum Rybołówstwa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Matus.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.